0: To poprawia cyrkulację powietrza. Dodatkowo warto mocno odwirować pranie i użyć wentylatora, by przyspieszyć schnięcie. To proste rozwiązania, które mogą pomóc w utrzymaniu świeżości ubrań bez suszarki bębnowej.
1: Amerykańska Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich wycofała z rynku kilkanaście tysięcy zabawek typu squishy. Powodem są niebezpieczne kulki wodne, które mogą prowadzić do zadławienia lub zablokowania jelit. Dodatkowo, zewnętrzna powłoka tych zabawek zawiera rakotwórczy benzen. Zabawki są usuwane ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a rodzice powinni zachować ostrożność przy zakupie takich produktów.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Kętrzynie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem trzyletniej dziewczynki, która zakrztusiła się podczas jazdy samochodem. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, udrażniając drogi oddechowe i monitorując stan dziecka do przyjazdu ratowników medycznych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy stan dziewczynki się poprawił, a następnie została przekazana pod opiekę zespołu medycznego. Jesień zbliża się, a wraz z nią pytanie o rozpoczęcie sezonu grzewczego. Nie ma jednej stałej daty na włączenie kaloryferów. Decyzje podejmują zarządcy budynków, kierując się warunkami atmosferycznymi. Przepisy wymagają, by w mieszkaniach było co najmniej 20 stopni Celsjusza, a w łazienkach 24 stopnie. Łódzcy policjanci zatrzymali czterech młodych mężczyzn, którzy okradali osoby sprzedające telefony przez internet. Do jednego z incydentów doszło 6 września, kiedy to napastnicy usiłowali dokonać rozboju z użyciem przedmiotu przypominającego broń. Dwaj najstarsi podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Funkcjonariusze apelują do osób, które mogły paść ofiarą podobnych przestępstw, o zgłaszanie się do 5. Komisariatu Policji w Łodzi. Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki w drodze na dożynki prezydenckie w Tryńczy zatrzymał się, by porozmawiać z rodziną trzymającą transparent z hasłem "Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy". Wzruszony prezydent podziękował im za wsparcie, a nagranie z tego momentu szybko stało się hitem w sieci. Podczas samych dożynek Nawrocki podkreślił znaczenie pracy rolników i zadeklarował, że będzie rzecznikiem polskiej wsi. Na zakończenie wydarzenia pierwsza dama została zaproszona do tańca, co również zyskało popularność w mediach społecznościowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść "Wyjdź za mnie, kochanie" Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Netflix znowu próbuje przyciągnąć młodzież, tym razem serwując Dziewczynę z osady. Serial o bogatej dziewczynie, która po rodzinnym skandalu trafia do elitarnej szkoły bez żeńskiej drużyny wioślarskiej. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? Tegan Tao, nasza bohaterka, nie tylko musi walczyć z uprzedzeniami, ale też wplątuje się w miłosne zawirowania z dwoma rywalami z drużyny. Czy to nowy off-campus? Cóż, oceny widzów mówią co innego, ale kto by się tym przejmował? Na razie nie wiadomo, czy będzie drugi sezon, ale showrunnerka widzi w tej historii potencjał na długą przygodę.
3: Joanna Jędrzejczyk, znana z nokautów w oktagonie, teraz nokautuje na parkiecie Tańca z Gwiazdami. W duecie z Kamilem Kuroczko, zawodniczka sztuk walki, zdobywa serce widzów nie tylko dzięki cha-cha-cha, ale i odważnej stylizacji. Jej sukienka odkryła nie tylko mistrzowską sylwetkę, ale i kształtne piersi, co wywołało niemałe poruszenie. Cóż, Joanna potrafi zaskakiwać nie tylko w klatce. Iza Kuna, gwiazda Tańca z Gwiazdami, zafundowała widzom nie tylko taneczne emocje, ale i językowe fajerwerki. Aktorka rzuciła przekleństwem na żywo, co nie umknęło uwadze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Choć Polsat jeszcze nie przeprowadził z nią rozmowy, Kuna wydaje się gotowa na ewentualne konsekwencje. Czekamy, czy sprawa zakończy się tylko medialnym szumem, czy jednak doczekamy się reakcji stacji.
2: Sara Janicka, tancerka z Tańca z Gwiazdami, nie może przestać zachwycać się swoim partnerem, Krzysztofem Kwiatkowskim. Aktor nie tylko tańczy, ale i pracuje jak mrówka, co najwyraźniej jest rzadkością w tym programie. Janicka podkreśla jego pokorę i zaangażowanie, co w świecie celebrytów jest jak znalezienie igły w stogu siana. Kwiatkowski nie tylko słucha wskazówek, ale i samodzielnie trenuje, co dla Janickiej było miłym zaskoczeniem.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Doda znowu na językach. W miniony weekend wystąpiła w Kielcach podczas finału Army Days, wykonując rotę i wzbudzając kontrowersje. Choć wielu zachwyca się jej potężnym głosem, nie brakuje głosów krytyki, przypominających o jej przeszłości i problemach z prawem. Czy to nowa strategia ocieplania wizerunku, czy po prostu kolejny dowód na to, że w polskim show biznesie wszystko jest możliwe? Omena Amensa zorganizowała w Wenecji galę Top Charity, która przeszła do historii. W ciągu jednej nocy zebrano ponad 13 milionów złotych na cele charytatywne, a licytacja dzieła Andy'ego Warhola osiągnęła rekordową kwotę blisko 5 milionów złotych. Wśród luksusowych atrakcji znalazł się rejs superjachtem z Mensach i Rafałem Brzoską, który wylicytowano za 500 000 euro. Czyżbyśmy mieli nową definicję dobroczynności na bogato? W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony emocje sięgnęły zenitu. Mariusz, zaskoczony pytaniami o kulinarne składniki, poczuł się jak pieprz w rosole, a jego serce zadrżało na widok łez wzruszenia. Karol, zawstydzony przez Julię, odkrył, że muzyka to nie tylko jego pasja, ale i klucz do serca. Łukasz, zmuszony do zjedzenia szarlotki, docenił poczucie humoru uczestniczek, a Justyna, obdarowana pluszowymi świnkami, zrozumiała, że miłość to nie tylko słowa, ale i gesty. Wiktor natomiast był w szoku, gdy Gabriela pochwaliła się ukończeniem aż 5 szkół, co wywołało u niego mieszankę podziwu i niedowierzania.
2: W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu. Helena Englert i Izabela Kuna triumfowały, zbierając pochwały od jury, podczas gdy Monika Bożym musiała pożegnać się z programem. Joanna Jędrzejczyk opuściła studio ze łzami w oczach, a Mandaryna, choć nie zachwyciła, uniknęła eliminacji. Cóż, taniec to nie tylko kroki, ale i prawdziwy rollercoaster emocji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Krzysztof Wałecki, po 31 latach z oddziałem zamkniętym, postanowił zamienić rockowy mundur na nieco bardziej nostalgiczny klimat budki suflera. Jacek Kawalec, znany z parodii Zenona Martyniuka, pożegnał się z zespołem, a Wałecki przyjął mikrofon podczas warszawskich Dni Seniora. Czy nowy wokalista sprosta legendarnemu repertuarowi? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, budka suflera znowu zaskakuje. Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił odświeżyć skład wielkiej czwórki thrash metalu. Zamiast młodych zespołów wskazał na Testament, Exodus, Overkill i Trivium, które nie do końca pasuje do thrash metalu. Mustaine podkreślił, że Testament zachwyca go grą gitarzystów, a Exodus to jego muzyczni przyjaciele. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku z Black Label Society i Testamentem na pokładzie. Czy to będzie prawdziwe święto metalu? Czas pokaże. Slipknot znowu zaskakuje. Wypuścili nowy utwór Arsenal, który podzielił fanów jak nigdy dotąd. Choć emocje sięgają zenitu, nie ma co liczyć na to, że kawałek trafi na nadchodzący album. Jim Root uspokaja, że to tylko przedsmak, a prawdziwe muzyczne bomby dopiero przed nami. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niespodzianki od tej kontrowersyjnej ekipy. Irlandzka ikona rocka, zespół U2, świętuje swoje 50-lecie, a emocje wokół nich są jak zawsze skrajne. Od uwielbienia za charyzmę Bono i niezapomniane koncerty, po zarzuty o megalomanię i hipokryzję, U2 nie przestaje dzielić opinii publicznej. Zespół, który sprzedał 170 milionów płyt i zdobył 22 nagrody Grammy, wciąż jest na ustach wszystkich, choć niektórzy twierdzą, że ich muzyka straciła dawny blask. Mimo to U2 nie zamierza zwalniać tempa i już zapowiada nowy album na jesień, udowadniając, że ich historia jeszcze się nie kończy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces 53-letniego Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki, 55-letniej Edyty K. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to mężczyzna kilkukrotnie ugodził kobietę nożem. Dariusz W. przyznał się do winy i wyraził skruchę. Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na przyszły miesiąc. Wczoraj wieczorem w Warszawie doszło do nietypowego incydentu na torach między Dworcem Zachodnim a Centralnym. Dorodny łoś spowodował paraliż ruchu kolejowego, wywołując chaos i opóźnienia dla pasażerów szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich. W odpowiedzi na sytuację ZTM i Koleje Mazowieckie zdecydowały się na wzajemne honorowanie biletów. Akcja zakończyła się przed godziną 22, gdy łoś został bezpiecznie usunięty z torowiska.
2: Andrzej Grembowicz, znany jako Robert Brutter, autor scenariusza do popularnego serialu Rancho, spoczywa na warszawskich powązkach wojskowych. Już w grudniu tego roku na ekrany trafi 11. odsłona serialu, oparta na jego tekstach. Nowa seria, zatytułowana Rancho Zemsta Wiedźm, będzie liczyć 6 odcinków i przeniesie bohaterów o 10 lat do przodu. Twórcy zapowiadają, że będzie to ostatnie spotkanie z mieszkańcami Wilkowej. W 1980 roku doszło do brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy Telewizji Polskiej. Jej ciało zostało znalezione w makabrycznych okolicznościach, a za zbrodnię odpowiedzialna była jej 18-letnia córka Katarzyna. Nastolatka przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania brakiem miłości ze strony matki. Katarzyna została skazana na 8 lat więzienia, ale wyszła na wolność po 5 latach za dobre sprawowanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska policja nie ustaje w poszukiwaniach osób podejrzewanych o najcięższe zbrodnie, w tym obywateli Ukrainy. Wśród poszukiwanych są podejrzani o zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz przestępstwa seksualne. Funkcjonariusze stale monitorują nowe informacje i przypominają, że obecność w bazie nie oznacza wyroku. Każdy, kto posiada informacje o poszukiwanych, proszony jest o kontakt z policją.
1: W niedzielę na krakowskim Zalewie zakrzówek strażacy wyłowili ciało z wody. Zgłoszenie o obiekcie przypominającym ludzkie ciało dotarło do służb ratunkowych, które natychmiast wysłały na miejsce specjalistyczną grupę nurków. Po około 20 minutach poszukiwań ciało zostało odnalezione i przekazane policji. Tożsamość zmarłej osoby oraz okoliczności jej śmierci pozostają nieznane. W Tarnowie trwa postępowanie dotyczące tragicznej śmierci Małgorzaty, zaatakowanej przez syna Patryka, cierpiącego na schizofrenię paranoidalną. W maju zeszłego roku, po wizycie na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie nie doszło do konsultacji psychiatrycznej, Patryk zaatakował matkę nożem. Prokuratura początkowo umorzyła dochodzenie, ale sąd nakazał ponowne zbadanie sprawy, wskazując na konieczność wyjaśnienia sprzecznych relacji dotyczących kontaktu lekarza z psychiatrą. Rodzina domaga się sprawiedliwości, a Patryk przebywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
2: Na drodze krajowej numer 7 w Krzyszkowicach doszło dziś rano do wypadku. Samochód dostawczy zjechał z jezdni i wpadł do rowu, raniąc 3 osoby. Ruch w kierunku Tatr jest utrudniony, a służby pracują na miejscu, by ustalić przyczyny zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami i szukać alternatywnych tras.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, dając się oszukać mężczyźnie poznanemu w internecie. Oszust podawał się za generała na misji w Jemenie i przekonał ją do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za paczkę z gotówką. Prawda wyszła na jaw, gdy zabrakło jej środków na kolejną wpłatę. Policja ostrzega przed podobnymi oszustwami w sieci. 17-letni Franciszek Perkowski z Łapicz na Podlasiu stworzył innowacyjny kartoflomat, który podbija serca mieszkańców i turystów. Urządzenie, zbudowane z prostych materiałów, umożliwia samoobsługowy zakup ziemniaków na szlaku tatarskim. Dzięki temu młody rolnik ma więcej czasu na pracę w gospodarstwie, a jego pomysł buduje zaufanie społeczne. Kartoflomat stał się lokalną atrakcją, a mieszkańcy chwalą jego wygodę i świeżość produktów.
1: Polskie dworce kolejowe osiągnęły ogromny sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny zajął 4. miejsce, a Kraków Główny uplasował się na 9. pozycji wśród najlepszych stacji w Europie. Mimo świetnych wyników, analitycy wskazali na problem z punktualnością pociągów, co wciąż wymaga poprawy. Warto dodać, że zainteresowanie podróżami kolejowymi w Polsce rośnie, a PKP Intercity odnotowało wzrost liczby pasażerów o 11% w porównaniu do ubiegłego roku.
2: W Legnicy doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni mężczyzna zaatakował nożem 49-latka, który zmarł na miejscu. Policja zatrzymała napastnika oraz 45-letnią kobietę, która była świadkiem zdarzenia. Oboje zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Krzeszowie wybuchł konflikt po decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza księdza Łukasza Langenfelda. Parafianie są oburzeni i domagają się spotkania z biskupem, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o przestępstwie na terenie należącym do parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że sam zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 14 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum kontrowersji w PKO Ekstraklasie. Ujawniono, że przed meczem z GK z Katowice prosił sędziego o łagodniejsze traktowanie swoich zawodników zagrożonych pauzą. Siemieniec opublikował oświadczenie, w którym przeprosił za swoje działania, przyznając się do błędu i wyrażając żal za naruszenie zaufania. Sprawą zajmie się komisja ligi. Otto Hindrich, bramkarz Legii Warszawa, zyskuje coraz większe uznanie za swoje występy. Trener Marek Papszun i eksperci podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, wróżąc mu wielką karierę i potencjalny transfer. Hindrich wielokrotnie ratował drużynę w trudnych sytuacjach, co czyni go kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu. Czy to już najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Czas pokaże. Chicago Fire przegrało na własnym stadionie z New England Revolution 1-2, co oznacza pierwszą domową porażkę od czasu transferu Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nie zdołał wpisać się na listę strzelców mimo kilku dogodnych sytuacji. Kluczową rolę w meczu odegrał Dor Turgeman, zdobywając bramkę i asystując przy drugim golu dla gości. Chicago odpowiedziało trafieniem Marena Haile Selassie, ale nie zdołało odwrócić losów spotkania. Zbigniew Boniek uważa, że problemy Polskiego Komitetu Olimpijskiego są poważne i nie znikną wraz z odejściem Radosława Piesiewicza. Były prezes PZPN podkreśla, że organizacja potrzebuje gruntownej reformy, a nie tylko zmiany na stanowisku prezesa. Dziś o godzinie 13 odbyło się posiedzenie zarządu PKOL, na którym wybrano tymczasowego szefa. Boniek sugeruje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie kuratora, który mógłby przeprowadzić niezbędne reformy. W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hanssona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja. Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę 1 punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurtz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu. Dziś w Nowym Jorku wielki finał US Open 2026. Na korcie zmierzą się Ben Shelton i Alexander Zverev. Stawką jest nie tylko prestiżowy tytuł, ale i rekordowa nagroda w wysokości 5,5 miliona dolarów. To najwyższa kwota w historii turnieju, a łączna pula nagród wynosi aż 108 milionów dolarów.
0: Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając m.in. Świątek.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia polska lekkoatletka, zakończyła sezon zdobyciem złotego medalu na Mistrzostwach Świata juniorek. Teraz odpoczywa na zasłużonym urlopie z matką, Alicją. Jej profil na Instagramie zapełnia się zdjęciami z wyjazdu, które zachwycają fanów. Anastazja nie tylko odnosi sukcesy na bieżni, ale także zdobywa popularność w mediach.
0: Na tegorocznym US Open w Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo po wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
1: Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
0: Rachel Stuhlman, znana jako pierwsza influencerka tenisa, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jej odważny wizerunek przyciągnął ponad 300 tysięcy fanów na Instagramie. Stuhlman, była tenisistka z University of Missouri, łączy sport z modą, promując tenis w nowoczesny sposób. Jej misją jest popularyzacja tego sportu i uczynienie go bardziej przystępnym dla każdego. Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu. Joanna Jędrzejczyk, polska legenda MMA, ponownie zachwyciła widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Wraz z partnerem Kamilem Kuroczką zdobyła 22 punkty za swój drugi występ. Jednak to jej odważna stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Fani i jurorzy byli pod wrażeniem jej zjawiskowej kreacji, która podkreślała każdy ruch na parkiecie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3398 odcinku serialu Barwy Szczęścia Celina Brąska wplącze się w niebezpieczną grę. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września o godzinie 25 w TVP 2. Celina ukrywa przed Łukaszem, że pracuje nad sprawą dotyczącą Karoliny, żony jego przyjaciela Bruna. W tajemnicy przekazuje informacje Justinowi, ale to dopiero początek. Śledztwo Celiny nie zakończy się w tym odcinku, a dowody przeciwko Karolinie są wciąż niepewne. Detektywka musi znaleźć niezbity dowód, że Karolina sfingowała nagranie, by wrobić Justina. Celina nie spocznie, dopóki nie udowodni prawdy, wykorzystując technologię przeciwko Karolinie. Czy uda jej się odkryć prawdę i pogrążyć Karolinę?
2: W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Dominik Wala ponownie spowoduje wypadek, który wywoła burzę między Pawłem a Marysią. Rogowska i Agnes początkowo ukryją przed Pawłem, że to Walat jest winny, obawiając się jego reakcji. Jednak prawda wyjdzie na jaw, gdy Paweł natrafi na wideo z wypadku, gdzie zobaczy Dominika za kierownicą. Wściekły Paweł nie będzie krył pretensji do matki, zarzucając jej ukrywanie prawdy. W rozmowie telefonicznej z Marysią wyrazi swoją determinację, by Walat poniósł konsekwencje. Paweł zapowie zemstę, nie zamierzając odpuścić Dominikowi. Ten odcinek M jak miłość z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. M jak miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory. W 1942 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 września o godzinie 20.50 w TVP 2, Kasia znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Zmuszona przez szantażystę Sowińskiego, zdecyduje się wyznać Mariuszowi prawdę o ojcostwie swojej córki Zosi. Jednak to nie koniec emocji. Mariusz, przekonany o zdradzie Kasi, dopuści się morderstwa. Sowiński, który próbował wciągnąć Kasię w zemstę na Olku, stanie się ofiarą brutalnego ataku. Kasia, zrozpaczona i zdesperowana, szuka wsparcia u przyjaciółki Anety. Czy prawda o ojcostwie Zosi w końcu wyjdzie na jaw? Ten odcinek zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonujących w historii serialu. W 1944 odcinku M jak miłość Adam Werner ponownie wpadnie w miłosne tarapaty. Po rozstaniu z Sylwią, która wyjechała na

0: Wraca do pracy, zyskując nowe perspektywy. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 20.15 na antenie TVN. To będzie wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W 4246 odcinku Pierwszej Miłości Kinga stanie przed trudnym wyborem. Przekonana o zdradzie Janka z Lilką, planuje rozwód. Jednak tuż przed rozprawą wszystko się komplikuje. Okazuje się, że mała Pola nie jest córką Janka, co wywraca całą sytuację do góry nogami. Emilka, przyjaciółka Kingi, staje po stronie Janka i sugeruje, by Kinga jeszcze raz przemyślała swoją decyzję. Lilka przyznaje, że nigdy nie spała z Jankiem, co wstrząsa Kingą. Czy rozwód jest naprawdę jedynym wyjściem? Kinga musi teraz zdecydować, czy jej uczucia do Janka są wystarczająco silne, by dać małżeństwu drugą szansę. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 482 odcinek. Już 22 września o 15.05 na TVP2 Margarita przygotuje podwieczorek dla przyjaciółek, co wywoła oburzenie Cruz. Manuel, mimo urządzania nowej pracowni, wciąż nie może pogodzić się z działaniami matki wobec Kataliny. Lope i Vera snują plany na wspólną przyszłość, a Alonso i Cruz ponownie się do siebie zbliżają. Simona i Virtudes z panem Baeza oddadzą skradziony kielich na plebanii. Serial przenosi nas na początek XX wieku do południowej Hiszpanii, gdzie intrygi i romanse mieszają się z walką o majątek. W obsadzie m.in. Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1942 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku o 20.50 na TVP2. Mariusz odkryje romans dyrektora kliniki z Kasią i wpadnie w szał, co doprowadzi do brutalnego starcia. Domańska postawi Marcina w trudnej sytuacji, proponując mu, by został ojcem jej dziecka w zamian za 1 000 000 zł. Martyna w końcu wyzna Jakubowi swoje uczucia, a Karski zaprosi ją na randkę. Serial, emitowany od 2000 roku, opowiada o losach rodziny Mostowiaków i ich bliskich, pełnych miłości, zdrad i rodzinnych dramatów. Wśród obsady znajdują się m.in. Teresa Lipowska, Małgorzata Pieńkowska i Mikołaj Roznerski. To będzie odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 13 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Administracja Donalda Trumpa dąży do osłabienia jedności europejskiej, co ma ułatwić Stanom Zjednoczonym negocjacje z poszczególnymi krajami. Ekspertka Magdalena Górnicka-Partyka wskazuje, że Polska może stać się kluczowym partnerem dla Waszyngtonu, umożliwiając wpływ na europejską politykę. Amerykańska obecność wojskowa w Polsce ma znaczenie nie tylko militarne, ale i polityczne, co może wzmocnić relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Dla Warszawy oznacza to konieczność balansowania między interesami europejskimi a współpracą z Ameryką. Rosyjskie ataki zbliżają się do polskiej granicy, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców wschodniej Polski. Czesław Mroczek w rozmowie z RMF FM podkreślił, że w przypadku alarmu mieszkańcy powinni szukać schronienia w piwnicach lub garażach. Państwo zwiększa swoje możliwości obronne, a Polska liczy na wsparcie sojuszników w ochronie przestrzeni powietrznej. Nowe rosyjskie drony z napędem odrzutowym stanowią dodatkowe wyzwanie dla bezpieczeństwa regionu. Premier Donald Tusk zwołał posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po serii ataków na Ukrainę blisko polskiej granicy. Ostrzegł o możliwej eskalacji konfliktu i konieczności przygotowania się na wspólną reakcję z sojusznikami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję Andrieja Kolesnikowa z rosyjskiej Dumy, który zagroził Polsce śmiertelnymi kłopotami. Tusk podkreślił, że najbliższe tygodnie mogą być okresem wzmożonych działań ze strony Rosji. Przemysław Czarnek zapowiedział masowe protesty, jeśli obecna władza spróbuje siłowo wprowadzić do Trybunału Konstytucyjnego osoby bez ślubowania przed prezydentem. Polityk PiS podkreślił, że do Warszawy mogą przyjechać setki tysięcy ludzi, by bronić Trybunału. Czarnek zapewnił, że nie chodzi o fizyczne starcia z policją, lecz o pokojową obronę. Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego budzi coraz większe emocje.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rafała Trzaskowskiego czekają 2 tygodnie pełne napięcia. Organizatorzy referendum w sprawie jego odwołania zebrali około 90 tysięcy podpisów, ale potrzebują jeszcze ponad 40 tysięcy, by głosowanie mogło się odbyć. Maciej Wilk, jeden z organizatorów, liczy na piorunujący finisz i planuje dystrybucję 400 tysięcy ulotek w Warszawie. Politycy są jednak sceptyczni co do powodzenia tej inicjatywy.
2: W Hanowerze rozpoczął się proces 39-letniego Grzegorza C., oskarżonego o 103 przestępstwa seksualne wobec swojej partnerki. Mężczyzna przez lata miał odurzać kobietę, a następnie gwałcić i nagrywać te czyny, udostępniając filmy w internecie. Śledztwo ujawniło ponad 42 tysiące nagrań, a sprawa ma charakter międzynarodowy z 78 postępowaniami w toku. Grzegorz C. został zatrzymany wiosną tego roku i obecnie przebywa w areszcie, korzystając z prawa do milczenia.
0: Etna znów daje o sobie znać. Z powodu erupcji wulkanu lotnisko w Katanii wstrzymało wszystkie loty do godziny 22. Nad kraterem unosi się chmura popiołu wulkanicznego sięgająca 4 kilometrów. Włoski Instytut Geofizyki i Wulkanologii bada sytuację. W Białymstoku zakończył się 3-dniowy obóz szkoleniowo-edukacyjny dla kadetów szkół mundurowych i klas przygotowania wojskowego pod hasłem Bezpieczna granica Rzeczypospolitej. W wydarzeniu wzięło udział około 130 kadetów, którzy mieli okazję zdobyć nowe umiejętności wojskowe i poznać specyfikę służby w Wojsku Polskim. Obóz, zorganizowany przez Fundację Krajowe Bractwo Kurkowe Strzeleckie i 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy, zakończył się uroczystym podsumowaniem i wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Radomsku doszło do niebezpiecznej sytuacji na torach przy ulicy Piłsudskiego. Dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat weszły na tory, by zrobić zdjęcia, ignorując sygnały ostrzegawcze o nadjeżdżającym pociągu. Dzięki szybkiej reakcji policjantów dzieciom nic się nie stało. Funkcjonariusze apelują o rozmowy z młodzieżą na temat bezpieczeństwa i ryzyka związanego z robieniem zdjęć w niebezpiecznych miejscach.
2: Karlowe Wary w Czechach, a nie Bałkany, były miejscem, gdzie kręcono kultowe sceny z filmu Casino Royale z Jamesem Bondem. To właśnie tam Grand Hotel Pub wcielił się w filmowy Hotel Splendid, a łaźnie pierwsze stały się siedzibą kasyna. Miłośnicy Agenta 007 mogą odwiedzić te miejsca i poczuć się jak na planie filmowym. To doskonała okazja, by zobaczyć, gdzie Daniel Craig wcielał się w rolę słynnego agenta.
0: Masz problem z wolno spływającą wodą pod prysznicem? Zanim sięgniesz po chemiczne środki, wypróbuj prosty domowy sposób. Wystarczy umieścić plastikową nakrętkę na kratce odpływu, aby zatrzymać włosy i resztki kosmetyków. Po kąpieli usuń nakrętkę i zgromadzone zanieczyszczenia, co pomoże zapobiec zatykaniu rur. Policjanci z Katowic i Częstochowy zatrzymali 56-letniego obywatela Słowacji, poszukiwanego przez Interpol. Mężczyzna jest podejrzany o zlecenie zabójstwa na Ukrainie w 2024 roku. Obecnie trwają procedury jego przekazania ukraińskim służbom. Wcześniej był już notowany za przestępstwa przeciwko mieniu na Śląsku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: To ostatni moment na jesienne cięcie róż ogrodowych. Delikatne przycinanie wzmocni krzewy przed zimą i zapewni obfite kwitnienie wiosną. Pamiętaj, by używać czystego sekatora, usuwając tylko uschnięte kwiatostany i uszkodzone pędy. To kluczowy zabieg przed nadejściem chłodów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zofia Cieszyńska, nowa gwiazda show biznesu, z impetem wkracza na scenę, a jej dojrzały wizerunek budzi niemałe emocje. 15-latka, która zadebiutowała w serialu TVP, już teraz przyciąga uwagę niczym gwiazda złotej ery Hollywood. Choć rodzice początkowo próbowali trzymać ją z dala od blasku fleszy, teraz z dumą obserwują jej rozwój. Ciekawe, czy Zofia zdoła przebić sławę swoich znanych rodziców, czy może to tylko chwilowy blask. Taniec z gwiazdami świętuje swoje 20-lecie, a my zadajemy sobie pytanie, czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie twarze, które przewinęły się przez parkiet? Kiedyś przed telewizorami zasiadało nawet 8 milionów widzów, teraz to zaledwie 2 miliony. Weterani programu, jak Stefano Terrazzino czy Rafał Maserak, stali się niemalże ikonami, a rekordzista zaliczył ponad 20 sezonów. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być taką długodystansową dyscypliną? Patryk Wega, znany reżyser, zaskakuje swoim nietypowym podejściem do diety. Od 7 lat nie pije wody, zastępując ją trunkami zero, a jego jadłospis to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Ciastka z ksylitolem, kurczak z ryżem i oczywiście piwo zero. Wega twierdzi, że dzięki tej diecie schudł 23 kg. Cóż, kto by pomyślał, że kluczem do szczupłej sylwetki może być unikanie wody. Łukasz, uczestnik 13. edycji Rolnik szuka żony, to prawdziwy człowiek renesansu. Informatyk, który postanowił zamienić klawiaturę na widły, tworzy swoje gospodarstwo na Pomorzu. A przy okazji szuka miłości. Ale to nie jego ekologiczne warzywa czy szkockie bydło przyciągają uwagę widzów, a jego nieodłączna czapka. Łukasz twierdzi, że to jego znak rozpoznawczy, pokazujący chilloutową postawę, a nie żaden kompleks. Cóż, każdy ma swoje sposoby na wyróżnienie się w tłumie.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W Tańcu z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rewolucja. Maryla Rodowicz nie tylko zagości na parkiecie, ale i zasiądzie za jurorskim stołem, oceniając taneczne popisy do swoich największych hitów. Maryla Night to wieczór, w którym uczestnicy zmierzą się z legendarnymi utworami, a sama artystka pokaże, czy potrafi być surową sędzią. Ciekawe, czy jej oceny będą równie barwne, jak jej kostiumy.
1: Na warszawskim Bemowie odbyło się wydarzenie, które można by nazwać rapowym Woodstockiem. Imek, niczym maestro, zebrał ponad 40 artystów i 70-osobową orkiestrę, by zamknąć projekt, który wyprowadził hip-hop z podziemia na największe sceny. Na jednej scenie pojawili się giganci polskiego rapu, od Paktofoniki po B2S-a, tworząc muzyczną podróż przez dekady. To nie był zwykły koncert, lecz monumentalna opowieść o historii polskiego hip-hopu, gdzie orkiestra nie była tylko tłem, ale integralną częścią tego widowiska.
2: W hotelu Paradise 13 emocje sięgnęły zenitu, gdy Michał w trakcie niewinnej gry Sex, Kiss or Marry postanowił zaskoczyć wszystkich swoim wyborem. Zamiast swojej partnerki Karoliny do kategorii ślub wybrał Soraję, co wywołało prawdziwą burzę. Karolina, zepchnięta do roli pocałunku, nie kryła rozczarowania i poczuła się jak piąte koło u wozu. Czy ten niespodziewany zwrot akcji doprowadzi do kryzysu w ich relacji? O tym przekonamy się w najnowszym odcinku.
1: Koma wraca na scenę z hukiem. Po kilkuletniej przerwie i sukcesie trasy Restart, łódzka formacja zapowiada premierę koncertowego filmu. Już 8 października na TVP VOD będzie można przeżyć 7 koncert z trasy, który wydarzy się po raz pierwszy online. Muzycy obiecują, że to nie będzie zwykła retransmisja, a prawdziwe rockowe doświadczenie. Więc przygotujcie się na solidną dawkę dźwięku i ekskluzywne materiały zza kulis.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W świecie rocka znowu wrze. Spadkobiercy tragicznie zmarłego gitarzysty Brenta Hintza wytoczyli proces przeciwko zespołowi Mastodon, oskarżając ich o bezprawne wykorzystanie wizerunku Hintza na okładce najnowszego albumu. Muzycy twierdzą, że zarzuty są całkowicie bezpodstawne, a cała sprawa to tylko nieporozumienie. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Rock and Roll nie daje spokoju. Sepultura, legendarna brazylijska grupa metalowa, kończy swoją karierę w nieco mniej spektakularny sposób niż planowano. Zamiast na stadionie dla 26 tysięcy fanów, ostatni koncert odbędzie się w kameralnej Suhai Music Hall, mieszczącej zaledwie 9 tysięcy osób. Wygląda na to, że sprzedaż biletów nie poszła zgodnie z oczekiwaniami. Mimo to, pożegnanie zapowiada się emocjonująco, z udziałem gości specjalnych, choć bez założycieli zespołu, braci Cavalera.
2: Ach, te lata 80. Kiss, zespół, który przez dekadę ukrywał się za warstwą makijażu, 18 września 1983 roku postanowił pokazać swoje prawdziwe oblicze. Występ w MTV przy premierze Lick It Up był jak zrzucenie maski superbohatera. Niektórzy fani byli w szoku, inni zachwyceni. Dla jednych to była utrata tożsamości, dla innych nowy początek. A co się okazało? Bez makijażu też można zdobyć złotą płytę. Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath, zaskoczył wszystkich, odrzucając propozycję nagrania nowego albumu w oryginalnym składzie zespołu. Pomysł wyszedł od producenta Andrew Watta, ale Iommi uznał, że po albumie 13 nie ma sensu wracać do studia. Tymczasem sam Iommi nie próżnuje i już 23 października wyda swój pierwszy od ponad dwóch dekad solowy album From the Dark. W projekcie towarzyszą mu wokalista Jörn Lande, perkusista Karl Brazil i basistka Becky Baldwin.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mariusz B. został skazany na dożywocie za poczwórne morderstwo, ale miejsca ukrycia ciał ofiar wciąż pozostają nieznane. Śledczy, mimo intensywnych poszukiwań, nie zdołali odnaleźć zwłok. Sprawa, która rozpoczęła się w latach 90., nadal kryje wiele tajemnic. Mariusz B. nie ujawnia, gdzie pochował ofiary, a jego kuzyn zaprzecza jakiejkolwiek współpracy przy zacieraniu śladów. W Warszawie rośnie liczba zgłoszeń dotyczących dzików. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy interwencji. Coraz częściej dochodzi do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Lasy miejskie nie mogą wywozić dzików z miasta z powodu przepisów związanych z afrykańskim pomorem świń. W sądzie okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki Edyty K. Mężczyzna przyznał się do zbrodni, wyraził skruchę i tłumaczył, że nie pamięta samego ataku. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to po kłótni Dariusz zasztyletował Edytę. Kolejna rozprawa odbędzie się w przyszłym miesiącu. Wczoraj wieczorem na tory między Warszawą Zachodnią a Dworcem Centralnym wszedł łoś, co spowodowało poważne utrudnienia na kolei. Ruch pociągów SKM i Kolei Mazowieckich został sparaliżowany, a pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich. Łoś został bezpiecznie usunięty z torów przed godziną 22.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W krakowskim zalewie Zakrzówek odnaleziono ludzkie zwłoki. Służby ratunkowe szybko zareagowały na zgłoszenie o tajemniczym obiekcie w wodzie. Specjalistyczna grupa nurków wydobyła ciało na brzeg, gdzie przejęła je policja. Trwa śledztwo w celu ustalenia tożsamości zmarłej osoby oraz okoliczności zdarzenia.
2: Dziś, 14 września, Kościół katolicki obchodzi święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W katedrze na Wawelu znajduje się bezcenna relikwia, fragment gwoździa z krzyża Jezusa Chrystusa. Ten niezwykły dar papieża Marcina V trafił do Polski w 1425 roku jako wyraz uznania dla króla Władysława Jagiełły za jego wkład w chrystianizację wschodniej Europy. Choć nie można potwierdzić jego autentyczności, relikwia przyciąga wielu pielgrzymów. W Sosnowcu ruszył proces w sprawie zawalonego balkonu, który 3 lata temu doprowadził do śmierci Sylwii Stawiszyńskiej. Kobieta zginęła, gdy betonowa konstrukcja urwała się ze ściany kamienicy. Oskarżeni są pracownicy Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych oraz firma zewnętrzna, którzy mieli zaniedbać stan techniczny balkonów. Proces ma ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za tę tragedię.
1: W miniony weekend odbyła się 10. edycja PKO Biegu Charytatywnego, która miała miejsce na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy oraz w 19 innych miastach Polski. Uczestnicy biegli, by wesprzeć psychikę najmłodszych, a zebrane środki zostaną przeznaczone na terapię i kampanie edukacyjne. PKO Bank Polski dołożył 10 zł za każde 400 metrów przebiegnięte przez uczestników. To wydarzenie pokazało, że sport może być potężnym narzędziem zmiany społecznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki wjechał na tory, gdy rogatki zaczęły opadać i wyłamał szlaban, uciekając przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Na szczęście obyło się bez ofiar, ale uszkodzona rogatka spowodowała kilkugodzinne utrudnienia na trasie Białystok-Łomża. Policja i kolej ustalają tożsamość kierowcy, korzystając z nagrań monitoringu. Kobieta z Podlasia padła ofiarą internetowego oszusta, który podszywał się pod generała z Jemenu. Straciła ponad 265 tysięcy złotych, płacąc za wymyślone opłaty i wysyłając paczki z gotówką. Policja ostrzega przed podobnymi oszustwami, które wciąż są powszechne. W centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuowano około 20 mieszkańców z pobliskich kamienic, a na miejscu działa już patrol wojskowy. Ulica Rejtana jest zablokowana, co powoduje utrudnienia dla kierowców i pieszych. Mieszkańców prosimy o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
2: W Krzeszowie parafianie protestują przeciwko decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza Łukasza Langenfelda. Wierni domagają się spotkania z biskupem Andrzejem Siemieniewskim, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o możliwym przestępstwie na terenie parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom i podkreśla, że formalnie nadal jest proboszczem. Konflikt w parafii trwa, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polska infrastruktura. Struktura kolejowa odnosi sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny i Kraków Główny znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych stacji w Europie. Wrocław zajął 4. miejsce, a Kraków 9. Mimo wysokich ocen za nowoczesność, raport wskazuje na problem z punktualnością pociągów, gdzie opóźnienia sięgają nawet 30%. W Legnicy doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni mężczyzna zadał śmiertelne ciosy nożem 49-latkowi po sprzeczce, która wywiązała się przy ulicy Biegunowej. Policja zatrzymała mężczyznę oraz 45-letnią kobietę, która była świadkiem zdarzenia. Oboje trafili do aresztu, a sprawcy grozi nawet dożywocie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 17 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska firma Cersanit S.A. zawiesza produkcję w swoim zakładzie na Ukrainie na co najmniej pół roku. To efekt rosyjskiego ataku dronów na fabrykę w mieście Zwiachel w nocy z 11 na 12 września. Zniszczenia są na tyle poważne, że uniemożliwiają dalszą pracę zakładu. Na szczęście wszyscy pracownicy zostali bezpiecznie ewakuowani. Firma szacuje, że przywrócenie produkcji zajmie minimum 6 miesięcy. To oznacza, że fabryka na Ukrainie nie wznowi działalności przed wiosną przyszłego roku. We wrześniu ceny w sklepach są zaskakująco niskie. Podstawowy koszyk zakupowy kosztuje niecałe 94 zł, co jest mniej niż rok temu. Jednak narastający kryzys na rynku surowców może wkrótce wpłynąć na wzrost cen. W ostatnim tygodniu zauważono wzrost cen oleju rzepakowego, cukru i jabłek. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, w tym ataki na kluczowe rurociągi, może prowadzić do dalszych podwyżek. Choć obecnie zakupy są tanie, analitycy ostrzegają przed nadchodzącymi zmianami. Choć wakacje dobiegły końca, lato wciąż trwa na południu Europy. W takich krajach jak Chorwacja, Albania czy Czarnogóra można cieszyć się słońcem i plażami, a ceny noclegów są teraz znacznie niższe. Na przykład w Chorwacji nocleg można znaleźć już od 270 zł za dobę. Sycylia również kusi ciepłem i pięknymi miejscami do zwiedzania, a ceny zaczynają się tam od 290 zł. W Grecji na Rodos czy Korfu także można przedłużyć lato, korzystając z atrakcyjnych ofert. To idealny czas na spokojny wypoczynek bez tłumów i upałów.
2: Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną, przekraczając $100 za baryłkę. To efekt czasowego zamknięcia strategicznego ropociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej po atakach w rejonie Rijadu i Medyny. Eksperci ostrzegają, że przedłużające się wstrzymanie pracy ropociągu może podnieść ceny nawet do $120 za baryłkę. Dodatkowo odwołanie kluczowego spotkania państw Zatoki Perskiej w sprawie bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormus zwiększa niepewność na rynku. Na razie nie wiadomo, kiedy działanie ropociągu zostanie wznowione.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Na polskim rynku podróbek sytuacja staje się coraz bardziej niepokojąca. W 2025 roku wartość zatrzymanych fałszywek wzrosła o 167%, osiągając 663 miliony złotych. Pierwsze półrocze 2026 roku pokazuje, że problem się nasila. Z 13,5 miliona sztuk podróbek o wartości 234 milionów złotych. E-commerce i media społecznościowe, takie jak TikTok, to główne kanały dystrybucji. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy celne, by ograniczyć ten proceder. Firmy sięgają po nowoczesne technologie, jak kody QR i blockchain, by chronić swoje produkty.
2: Polacy masowo tracą pieniądze przez chaos w systemie kaucyjnym. Głównym problemem są bony z krótkim i niejednolitym terminem ważności. Ministerstwo Klimatu zapowiada zmiany, które mają ujednolicić i wydłużyć ważność tych bonów. Obecnie, mimo że zwrócono już 3,2 miliarda opakowań, wiele kaucji przepada z powodu różnych zasad w sklepach. Ministerstwo przypomina, że sklepy muszą wypłacać gotówkę za bony, niezależnie od zakupów. Nowe przepisy mają ułatwić życie konsumentom i zapobiec dalszym stratom. Warszawa przechodzi rewolucję w krajobrazie biurowym. Trwa fala wyburzeń starych wieżowców, takich jak Ilmet i Intraco, które nie spełniają już nowoczesnych standardów. Praca hybrydowa zmieniła funkcję biur. Teraz liczy się współpraca i relacje, a nie samotna praca przy biurku. Stare budynki są nieefektywne i kosztowne w modernizacji, dlatego inwestorzy stawiają na nowe, ekologiczne wieżowce. Mimo wyburzeń, popyt na nowoczesne biura rośnie, a znalezienie wolnej powierzchni w nowych budynkach graniczy z cudem. To nowa era dla warszawskiego rynku biurowego.
1: Po śmierci jednego z małżonków dostęp do wspólnego konta bankowego może być ograniczony. Banki stosują różne procedury, a kluczowe są umowa rachunku i regulamin banku. W niektórych przypadkach konto może zostać przekształcone na indywidualne, w innych dostęp do środków może być czasowo zablokowany. Ważne jest, by odróżnić techniczny dostęp do konta od prawa własności do zgromadzonych środków. Część pieniędzy może wejść do masy spadkowej i podlegać podziałowi między spadkobierców. Warto wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim banku, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Izraelska marynarka wojenna otrzymała nowy okręt podwodny INS Dragon. To trzecia i ostatnia jednostka zbudowana w ramach programu Dolphin AP. Okręt opuścił niemiecką stocznię w Kilonii i jest w drodze do Izraela. INS Dragon wyróżnia się zaawansowaną technologią, w tym napędem niezależnym od powietrza. Tymczasem niemiecka grupa TKMS kontynuuje budowę trzech nowych okrętów podwodnych w ramach programu Dakar. Izraelskie siły morskie, operujące głównie na Morzu Śródziemnym i Czerwonym, wzmacniają swoje zdolności obronne. Stary serwer z garażu okazał się prawdziwym skarbem. Użytkownik Reddita odkrył w nim 30 modułów pamięci RAM DDR, 4 o łącznej wartości 12 tysięcy dolarów. Każdy z modułów ma pojemność 64 GB, a ich cena na rynku wzrosła do 400 dolarów za sztukę. To serwerowa pamięć ECC, która nie działa w zwykłych komputerach, ale jest bardzo poszukiwana w profesjonalnych stacjach roboczych. Historia pokazuje, że warto sprawdzać stare urządzenia, bo mogą kryć prawdziwe bogactwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3398 odcinek. Już jutro, 15 września, o 25 na TVP2, Karolina znajdzie się w centrum zawiłej intrygi. Celina, działając na zlecenie Justina, sprytnie zdobyła dane z telefonu Karoliny podczas pozornie przyjacielskiej kolacji. Karolina, nieświadoma zagrożenia, zaczyna nawet postrzegać Celinę jako potencjalną przyjaciółkę. Tymczasem Celina, zadowolona z sukcesu, przekazuje informację Justinowi. Czy Karolina w końcu poniesie konsekwencje swoich działań? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. W 3412 odcinku Barw Szczęścia Malwina zaczyna obsesyjnie dbać o swój wygląd. Zazdrość o Hermana, który pracuje z młodą klientką, wywołuje u niej kryzys pewności siebie. Malwina planuje kosztowne zabiegi medycyny estetycznej, co budzi niepokój Hermana. Mimo że Kolski nie widzi potrzeby zmian, jego żona nie ustępuje. Herman obawia się, że Malwina przesadzi w pogoni za młodością. Czy to początek większego kryzysu w ich związku? Odcinek pełen emocji już wkrótce na ekranach. W 1943 odcinku M jak Miłość Martyna i Jakub w końcu dadzą się ponieść uczuciom i wybiorą się na gorącą randkę. Martyna, po trudnych przeżyciach z przeszłości, postanawia otworzyć się na nowe uczucia, a Jakub, elegancki jak zawsze, towarzyszy jej w tej przygodzie. Jednak ich romans może nie być tak szczęśliwy, jakby się wydawało. Problemy Kasi, byłej partnerki Jakuba, mogą mocno namieszać w ich relacji. Detektyw nie wie jeszcze, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, co może skomplikować sytuację. Kasia zauważa, że jej obecny partner, Mariusz, pokazuje swoją brutalną stronę, co może skłonić ją do powrotu do Jakuba. Czy Martyna i Jakub przetrwają tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 1944 odcinku M jak Miłość Julia powraca do Polski z Ukrainy, co wywołuje ogromne emocje u Budzyński. Magda, mimo przeszłości, przyjmuje Julię jak przyjaciółkę i otacza ją opieką. Dramatyczne chwile rozegrają się, gdy Dima, mąż Julii, zaginie na froncie podczas ostrzału szpitala. Julia, drżąc z niepokoju, obawia się, że straci męża. Powrót Julii do Polski to jedyna szansa na zapewnienie bezpieczeństwa jej córkom. Magda pozna prawdę o trudnym życiu Julii i Dimy na Ukrainie, a dramatyczne wieści o Dimie wstrząsną nią do głębi. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 29 września o 20.50 w TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 961 odcinku serialu Akacjowa 38, który zostanie wyemitowany 22 września o godzinie 18.40 na TVP1, Lucia odkryje tajemniczy znak na krzyżu od matki. Pawie pióro okaże się kluczem do sekretów rodu de Valmezów. Trini nadal będzie zmagać się z obawami dotyczącymi rozmowy z Ramonem o ciąży, zwłaszcza że jego niechęć do dzieci nie słabnie. Tymczasem Antonito i Elpena zaczną podejrzewać, że ich marzenia o karierze modeli mogą się nie spełnić. Maria zbliży się do reszty służby Higinia, a ksiądz Telmo zatrudni Ursulę jako swoją służącą. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy pełne są romansów, dramatów i tajemnic.
1: W 3403 odcinku Barw Szczęścia Mariusz zmaga się z bolesną stratą Dąbrowskiego. Na szczęście nie jest sam, bo Kasia wspiera go w tych trudnych chwilach. Wokół hotelu Stańskich atmosfera robi się napięta po zatrzymaniu dilera narkotyków. Bruno stara się ukryć niewygodne informacje, korzystając z pomocy Kornela. Tymczasem komisarz Majak przesłuchuje Karolinę i Stańskiego. Modrzycki planuje ujawnić kontrowersje związane z hotelem, ale Bruno ma swoje sposoby, by temu zapobiec. Odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 22 września. O godzinie 2 sposób.

0: 2 września o 16.50 na TVN emocje sięgną zenitu. Wiktor pragnie, by jego związek z Kają wyszedł poza szpitalne mury, proponując jej prawdziwą randkę. Kaja jednak czuje, że tempo jest zbyt szybkie. Na SOR trafi pacjent z podejrzeniem zawału, którego stan gwałtownie się pogorszy. W szpitalu pojawi się także profesor Strzemiński, co wywoła dodatkowe napięcia. Tymczasem Tadeusz po upadku z konia trafi na oddział ratunkowy, a Zyta i Bączyk będą musieli znaleźć sposób leczenia pacjentki z nieoperacyjnym guzem. Kasia stanie przed trudnym wyborem związanym z przeprowadzką, co może skomplikować jej życie rodzinne. Serial Szpital Świętej Anny to opowieść o codziennych wyzwaniach lekarzy, gdzie emocje i dramaty przeplatają się z życiem zawodowym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz małe zachmurzenie. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Szkoła Czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ostro skrytykował niedzielny atak Rosji na ukraiński pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Lokomotywa została wysadzona tuż przy granicy z Polską. Johnson wezwał do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, w tym przekazania systemów obrony powietrznej i odblokowania zamrożonych rosyjskich aktywów. Podkreślił, że takie ataki są codziennością dla Ukraińców, a straty wśród pracowników kolei są dramatyczne.
0: Papież Leon XIV anulował obniżki pensji kardynałów i innych wysokich rangą pracowników Watykanu, które wprowadził Franciszek 5 lat temu. Decyzja o zmniejszeniu wynagrodzeń była związana z problemami finansowymi podczas pandemii COVID-19. Teraz kardynałowie i inni pracownicy znów będą otrzymywać wyższe pensje. Papież podkreślił, że Watykan nadal musi dbać o swoje finanse, ale stabilność ekonomiczną można zapewnić innymi sposobami. Ukraińska marynarka wojenna poinformowała o zniszczeniu rosyjskiego bezzałogowego systemu przez swoją jednostkę Sargan 3000. Do starcia doszło 12 września, a operację przeprowadzono we współpracy z ukraińskim wywiadem wojskowym. Sargan 3000, wyposażony w moduł uzbrojenia Protektor, skutecznie ostrzelał rosyjską jednostkę, która następnie zatonęła. Ukraińska strona określa to wydarzenie jako pierwsze starcie bezzałogowych jednostek nawodnych w historii.
2: W Lubaniu trwa kluczowe szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej, które przygotowuje żołnierzy do roli instruktorów. Wspólnie ze Strażą Graniczną uczestnicy doskonalą taktyki interwencji i zasady użycia środków przymusu bezpośredniego. Celem jest ujednolicenie standardów działania na granicy i przygotowanie żołnierzy do współpracy z innymi służbami mundurowymi. Po zakończeniu kursu nowi instruktorzy będą mogli przekazywać zdobytą wiedzę w swoich jednostkach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W chłodne i deszczowe dni suszenie prania może być wyzwaniem, ale istnieje japoński trik, który przyspiesza ten proces. Kluczem jest odpowiednie rozwieszenie ubrań, tworząc łuk z cięższych rzeczy na zewnątrz i lżejszych w środku, co poprawia cyrkulację powietrza. Dodatkowo warto mocno odwirować pranie i użyć wentylatora, by przyspieszyć schnięcie. To proste rozwiązania, które mogą pomóc w utrzymaniu świeżości ubrań bez suszarki bębnowej.
2: Amerykańska Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich wycofała z rynku kilkanaście tysięcy zabawek typu squishy. Powodem są niebezpieczne kulki wodne, które mogą prowadzić do zadławienia lub zablokowania jelit. Dodatkowo, zewnętrzna powłoka tych zabawek zawiera rakotwórczy benzen. Zabawki są usuwane ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a rodzice powinni zachować ostrożność przy zakupie takich produktów.
0: Jesień to czas, kiedy warto zwrócić uwagę na rośliny w ogrodzie, szczególnie te wrażliwe na przymrozki. Zabezpieczanie ich zbyt wcześnie lub zbyt późno może być szkodliwe. Kluczowe jest obserwowanie prognoz pogody i reagowanie na spadki temperatur. Rośliny w donicach są szczególnie narażone, więc warto je przenieść w osłonięte miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć. W Kętrzynie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3-letniej dziewczynki, która zakrztusiła się podczas jazdy samochodem. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, udrażniając drogi oddechowe i monitorując stan dziecka do przyjazdu ratowników medycznych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy stan dziewczynki się poprawił, a następnie została przekazana pod opiekę zespołu medycznego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W sobotę w Sanoku doszło do pożaru w bloku przy ulicy Kolejowej. Policjanci ewakuowali mieszkańców i pomogli dwóm mężczyznom opuścić zadymione mieszkanie. Obaj trafili do szpitala, a badania wykazały, że byli pod wpływem alkoholu. Przyczyny pożaru są obecnie badane. Jesień zbliża się, a wraz z nią pytanie o rozpoczęcie sezonu grzewczego. Nie ma jednej stałej daty na włączenie kaloryferów. Decyzje podejmują zarządcy budynków, kierując się warunkami atmosferycznymi. Przepisy wymagają, by w mieszkaniach było co najmniej 20 stopni Celsjusza, a w łazienkach 24 stopnie.
2: Białe plamy po wodzie na drewnianych meblach można usunąć za pomocą suszarki do włosów. Ciepło generowane przez suszarkę pomaga odparować wilgoć, która utknęła pod warstwą lakieru. Wystarczy ustawić suszarkę na niską temperaturę i delikatnie przesuwać ją nad plamą. To prosty i tani sposób na przywrócenie meblom ich pierwotnego wyglądu.
0: Łódzcy policjanci zatrzymali czterech młodych mężczyzn, którzy okradali osoby sprzedające telefony przez internet. Do jednego z incydentów doszło 6 września, kiedy to napastnicy usiłowali dokonać rozboju z użyciem przedmiotu przypominającego broń. Dwaj najstarsi podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Funkcjonariusze apelują do osób, które mogły paść ofiarą podobnych przestępstw, o zgłaszanie się do 5 Komisariatu Policji w Łodzi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki w drodze na na dożynki prezydenckie w Tryńczy, zatrzymał się, by porozmawiać z rodziną trzymającą transparent z hasłem "Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy". Wzruszony prezydent podziękował im za wsparcie, a nagranie z tego momentu szybko stało się hitem w sieci. Podczas samych dożynek Nawrocki podkreślił znaczenie pracy rolników i zadeklarował, że będzie rzecznikiem polskiej wsi. Na zakończenie wydarzenia pierwsza dama została zaproszona do tańca, co również zyskało popularność w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Netflix znowu próbuje przyciągnąć młodzież, tym razem serwując Dziewczynę z Osady. Serial o bogatej dziewczynie, która po rodzinnym skandalu trafia do elitarnej szkoły bez żeńskiej drużyny wioślarskiej. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? Tegan Tao, nasza bohaterka, nie tylko musi walczyć z uprzedzeniami, ale też wplątuje się w miłosne zawirowania z dwoma rywalami z drużyny. Czy to nowy off-campus? Cóż, oceny widzów mówią co innego, ale kto by się tym przejmował? Na razie nie wiadomo, czy będzie drugi sezon, ale showrunnerka widzi w tej historii potencjał na długą przygodę.
2: Iza Kuna, gwiazda Tańca z Gwiazdami, zafundowała widzom nie tylko taneczne emocje, ale i językowe fajerwerki. Aktorka rzuciła przekleństwem na żywo, co nie umknęło uwadze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Choć Polsat jeszcze nie przeprowadził z nią rozmowy, Kuna wydaje się gotowa na ewentualne konsekwencje. Czekamy, czy sprawa zakończy się tylko medialnym szumem, czy jednak doczekamy się reakcji stacji.
1: Sara Janicka, tancerka z Tańca z Gwiazdami, nie może przestać zachwycać się swoim partnerem, Krzysztofem Kwiatkowskim. Aktor nie tylko tańczy, ale i pracuje jak mrówka, co najwyraźniej jest rzadkością w tym programie. Janicka podkreśla jego pokorę i zaangażowanie, co w świecie celebrytów jest jak znalezienie igły w stogu siana. Kwiatkowski nie tylko słucha wskazówek, ale i samodzielnie trenuje, co dla Janickiej było miłym zaskoczeniem. Magda Gessler znów zaskakuje. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach przyciągnęła uwagę samego Książula, znanego z ostrych recenzji. Tym razem jednak youtuber nie miał wątpliwości i przyznał lokalowi swój znak jakości muala. Schabowy, ogórkowa i tatar w naturze to ponoć prawdziwe odkrycia kulinarne. Magda Gessler milczy, ale chyba nie musi się martwić o brak klientów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Łukasz, 37-letni rolnik z Pomorza, który z wykształcenia jest informatykiem, postanowił szukać miłości w programie Rolnik szuka żony. Okazuje się, że jego nowoczesne podejście do rolnictwa i pasja do podróży przyciągnęły rekordową liczbę listów od zainteresowanych pań. Choć Łukasz przyznaje, że wybór kandydatki był dla niego stresujący, to z pomocą Marty Manowskiej udało mu się podjąć decyzję. Ciekawe, czy jego nowoczesne gospodarstwo i ekologiczne uprawy okażą się równie atrakcyjne, co jego osobowość. Doda znowu na językach. W miniony weekend wystąpiła w Kielcach podczas finału Army Days, wykonując rotę i wzbudzając kontrowersje. Choć wielu zachwyca się jej potężnym głosem, nie brakuje głosów krytyki, przypominających o jej przeszłości i problemach z prawem. Czy to nowa strategia ocieplania wizerunku, czy po prostu kolejny dowód na to, że w polskim showbiznesie wszystko jest możliwe?
1: Piotr Gumulec, znany komik, odkrywa nowe oblicze w Tańcu z Gwiazdami. Choć na parkiecie błyszczy humorem, za kulisami to prawdziwy maratończyk tańca, spędzający wiele godzin na treningach. Julia Suryś, jego partnerka, nie daje mu taryfy ulgowej, co najwyraźniej działa, bo Piotr nie zamierza się poddawać. Kto by pomyślał, że taniec może być aż tak poważną sprawą dla kogoś, kto zwykle rozśmiesza innych?
2: W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony emocje sięgnęły zenitu. Mariusz, zaskoczony pytaniami o kulinarne składniki, poczuł się jak pieprz w rosole, a jego serce zadrżało na widok łez wzruszenia. Karol, zawstydzony przez Julię, odkrył, że muzyka to nie tylko jego pasja, ale i klucz do serca. Łukasz, zmuszony do zjedzenia szarlotki, docenił poczucie humoru uczestniczek, a Justyna, obdarowana pluszowymi świnkami, zrozumiała, że miłość to nie tylko słowa, ale i gesty. Wiktor natomiast był w szoku, gdy Gabriela pochwaliła się ukończeniem aż 5 szkół, co wywołało u niego mieszankę podziwu i niedowierzania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu. Helena Englert i Izabela Kuna triumfowały, zbierając pochwały od jury, podczas gdy Monika Bożym musiała pożegnać się z programem. Joanna Jędrzejczyk opuściła studio ze łzami w oczach, a Mandaryna, choć nie zachwyciła, uniknęła eliminacji. Cóż, taniec to nie tylko kroki, ale i prawdziwy rollercoaster emocji.
2: Krzysztof Wałecki, po 31 latach, z oddziałem zamkniętym, postanowił zamienić rockowy mundur na nieco bardziej nostalgiczny klimat budki suflera. Jacek Kawalec, znany z parodii Zenona Martyniuka, pożegnał się z zespołem, a Wałecki przyjął mikrofon podczas warszawskich Dni Seniora. Czy nowy wokalista sprosta legendarnemu repertuarowi? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Budka suflera znowu zaskakuje. Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił odświeżyć skład wielkiej czwórki thrash metalu. Zamiast młodych zespołów wskazał na Testament, Exodus, Overkill i Trivium, które nie do końca pasuje do thrash metalu. Mustaine podkreślił, że Testament zachwyca go grą gitarzystów, a Exodus to jego muzyczni przyjaciele. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku z Black Label Society i Testamentem na pokładzie. Czy to będzie prawdziwe święto metalu? Czas pokaże.
1: Bracia Gallagherowie z Oasis znowu w akcji. Po krótkiej przerwie zespół ogłosił nową trasę koncertową na 2027 rok. Fani mogą szykować się na występy w takich miastach jak Glasgow, Manchester, Monachium czy Barcelona. A jakby tego było mało, Oasis w tym roku dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż, wygląda na to, że najbardziej niszczycielska siła popkulturowa nie zamierza zwalniać tempa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 17 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces 53-letniego Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki, 55-letniej Edyty K. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to mężczyzna kilkukrotnie ugodził kobietę nożem. Dariusz W. przyznał się do winy i wyraził skruchę. Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na przyszły miesiąc.
2: W lutym 1980 roku Warszawą wstrząsnęła sprawa brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy TVP. Jej ciało zostało odnalezione w częściach, a za zbrodnią stała jej 18-letnia córka Katarzyna. Po telewizyjnym apelu i zeznaniach sąsiadki Katarzyna przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania wieloletnim konfliktem z matką. Sąd uznał ją za niepoczytalną i skazał na 8 lat więzienia, z którego wyszła po 5 latach.
1: Ponad 84% Polek popiera wprowadzenie urlopu menstruacyjnego, jak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowczynię z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urlop ten miałby pomóc kobietom, które z powodu silnych bólów menstruacyjnych nie są w stanie pracować. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w krajach azjatyckich i Hiszpanii. W Polsce brakuje jednak ogólnokrajowych przepisów w tej kwestii, choć niektórzy pracodawcy już je wprowadzają.
2: Biedronki azjatyckie znów pojawiają się w polskich domach, szukając ciepłych miejsc na zimę. Te owady mogą być uciążliwe, a nawet niebezpieczne, ponieważ ich uprzężenia mogą wywołać reakcje alergiczne. Szczególnie narażone są osoby z astmą, u których może dojść do nasilenia objawów. Zaleca się zabezpieczenie okien i drzwi oraz unikanie zgniatania biedronek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie trwa proces dotyczący brutalnego morderstwa sprzed 2 lat. Andrii S. przyznał się do zadania 40 ciosów tasakiem Romanowi, twierdząc, że pamięta tylko 3 z nich. Obrona domaga się uzupełnienia opinii biegłego, by ustalić, czy obrażenia powstały przed, czy po śmierci ofiary, co może wpłynąć na wysokość kary. Sprawa jest skomplikowana przez brak świadków, ponieważ dotyczy osób bezdomnych.
2: Polska policja nie ustaje w poszukiwaniach osób podejrzewanych o najcięższe zbrodnie, w tym obywateli Ukrainy. Wśród poszukiwanych są podejrzani o zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz przestępstwa seksualne. Funkcjonariusze stale monitorują nowe informacje i przypominają, że obecność w bazie nie oznacza wyroku. Każdy, kto posiada informacje o poszukiwanych, proszony jest o kontakt z policją.
1: W Tarnowie trwa postępowanie dotyczące tragicznej śmierci Małgorzaty, zaatakowanej przez syna Patryka, cierpiącego na schizofrenię paranoidalną. W maju zeszłego roku, po wizycie na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie nie doszło do konsultacji psychiatrycznej, Patryk zaatakował matkę nożem. Prokuratura początkowo umorzyła dochodzenie, ale sąd nakazał ponowne zbadanie sprawy, wskazując na konieczność wyjaśnienia sprzecznych relacji dotyczących kontaktu lekarza z psychiatrą. Rodzina domaga się sprawiedliwości, a Patryk przebywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
2: Na drodze krajowej numer 7 w Krzyszkowicach doszło dziś rano do wypadku. Samochód dostawczy zjechał z jezdni i wpadł do rowu, raniąc 3 osoby. Ruch w kierunku Tatr jest utrudniony, a służby pracują na miejscu, by ustalić przyczyny zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami i szukać alternatywnych tras.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 17-letni Franciszek Perkowski z Łapicz na Podlasiu stworzył innowacyjny kartoflomat, który podbija serca mieszkańców i turystów. Urządzenie, zbudowane z prostych materiałów, umożliwia samoobsługowy zakup ziemniaków na szlaku tatarskim. Dzięki temu młody rolnik ma więcej czasu na pracę w gospodarstwie, a jego pomysł buduje zaufanie społeczne. Kartoflomat stał się lokalną atrakcją, a mieszkańcy chwalą jego wygodę i świeżość produktów.
1: Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki zignorował zamykające się zapory i wjechał na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Uszkodzenie szlabanu spowodowało kilkugodzinne opóźnienia w ruchu pociągów. Policja poszukuje sprawcy, korzystając z nagrań monitoringu. Polskie dworce kolejowe osiągnęły ogromny sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny zajął 4. miejsce, a Kraków Główny uplasował się na 9. pozycji wśród najlepszych stacji w Europie. Mimo świetnych wyników, analitycy wskazali na problem z punktualnością pociągów, co wciąż wymaga poprawy. Warto dodać, że zainteresowanie podróżami kolejowymi w Polsce rośnie, a PKP Intercity odnotowało wzrost liczby pasażerów o 11% w porównaniu do ubiegłego roku.
2: W Krzeszowie wybuchł konflikt po decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza księdza Łukasza Langenfelda. Parafianie są oburzeni i domagają się spotkania z biskupem, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o przestępstwie na terenie należącym do parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że sam zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby ewakuowały około 20 mieszkańców pobliskich budynków i zapewniły im tymczasowe schronienie. Ulica Rejtana jest zablokowana, a specjaliści pracują nad zabezpieczeniem znaleziska. Apeluje się o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Otto Hindrich, bramkarz Legii Warszawa, zyskuje coraz większe uznanie za swoje występy. Trener Marek Papszun i eksperci podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, wróżąc mu wielką karierę i potencjalny transfer. Hindrich wielokrotnie ratował drużynę w trudnych sytuacjach, co czyni go kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu. Czy to już najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Czas pokaże. Chicago Fire przegrało na własnym stadionie z New England Revolution 1-2, co oznacza pierwszą domową porażkę od czasu transferu Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nie zdołał wpisać się na listę strzelców, mimo kilku dogodnych sytuacji. Kluczową rolę w meczu odegrał Dor Turgeman, zdobywając bramkę i asystując przy drugim golu dla gości. Chicago odpowiedziało trafieniem Marena Haile Selassie, ale nie zdołało odwrócić losów spotkania. Zbigniew Boniek uważa, że problemy Polskiego Komitetu Olimpijskiego są poważne i nie znikną wraz z odejściem Radosława Piesiewicza. Były prezes PZPN podkreśla, że organizacja potrzebuje gruntownej reformy, a nie tylko zmiany na stanowisku prezesa. Dziś o godzinie 13 odbyło się posiedzenie zarządu PKOL, na którym wybrano tymczasowego szefa. Boniek sugeruje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie kuratora, który mógłby przeprowadzić niezbędne reformy. W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hanssona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja. Polscy siatkarze zmierzą się jutro z Ukrainą w kluczowym meczu Mistrzostw Europy. Obie drużyny są niepokonane, a stawką jest pierwsze miejsce w grupie B. Ukraińcy objęli prowadzenie po wczorajszym zwycięstwie nad Portugalią 3-0. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18. Dziś w Nowym Jorku wielki finał US Open 2026. Na korcie zmierzą się Ben Shelton i Alexander Zverev. Stawką jest nie tylko prestiżowy tytuł, ale i rekordowa nagroda w wysokości 5,5 miliona dolarów. To najwyższa kwota w historii turnieju, a łączna pula nagród wynosi aż 108 milionów dolarów.
0: Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając między innymi Świątek.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia polska lekkoatletka, zakończyła sezon zdobyciem złotego medalu na Mistrzostwach Świata juniorek. Teraz odpoczywa na zasłużonym urlopie z matką, Alicją. Jej profil na Instagramie zapełnia się zdjęciami z wyjazdu, które zachwycają fanów. Anastazja nie tylko odnosi sukcesy na bieżni, ale także zdobywa popularność w mediach.
0: W Warszawie emocjonujący mecz Ekstraklasy między Legią a Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1. Bohaterem spotkania był Rafał Augustyniak, który zdobył bramkę dla Legii i skutecznie bronił przed stratą goli. Mecz obfitował w ostre spięcia, a w doliczonym czasie gry doszło do awantury na boisku. Legia z 16 punktami zajmuje 2. miejsce w tabeli, a Widzew jest na 11. pozycji.
1: Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki.
0: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałaża z analizy matematycznej.
1: Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
0: Rachel Stuhlman, znana jako pierwsza influencerka tenisa, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jej odważny wizerunek przyciągnął ponad 300 tysięcy fanów na Instagramie. Stuhlman, była tenisistka z University of Missouri, łączy sport z modą, promując tenis w nowoczesny sposób. Jej misją jest popularyzacja tego sportu i uczynienie go bardziej przystępnym dla każdego. Joanna Jędrzejczyk, polska legenda MMA, ponownie zachwyciła widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Wraz z partnerem Kamilem Kuroczką zdobyła 22 punkty za swój drugi występ. Jednak to jej odważna stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Fani i jurorzy byli pod wrażeniem jej zjawiskowej kreacji, która podkreślała każdy ruch na parkiecie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3398 odcinku serialu Barwy Szczęścia Celina Brąska wplącze się w niebezpieczną grę. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września o godzinie 25 w TVP 2. Celina ukrywa przed Łukaszem, że pracuje nad sprawą dotyczącą Karoliny, żony jego przyjaciela Bruna. W tajemnicy przekazuje informacje Justinowi, ale to dopiero początek. Śledztwo Celiny nie zakończy się w tym odcinku, a dowody przeciwko Karolinie są wciąż niepewne. Detektywka musi znaleźć niezbity dowód, że Karolina sfingowała nagranie, by wrobić Justina. Celina nie spocznie, dopóki nie udowodni prawdy, wykorzystując technologię przeciwko Karolinie. Czy uda jej się odkryć prawdę i pogrążyć Karolinę?
2: M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w 1941 odcinku. Artur Rogowski wyjedzie z Joanną na romantyczne sympozjum do Berlina, nie wzbudzając podejrzeń żony Marysi. Po powrocie do domu Artur będzie udawał stęsknionego męża, ale Joanna nie zamierza się poddać. Sprowadzi do przychodni przyjaciela Wojtka, by wzbudzić zazdrość Artura. Wkrótce Joanna i Wojtek natkną się na Marysię przed ośrodkiem zdrowia, co wywoła niemałe zaskoczenie. Kulminacja nastąpi, gdy Joanna i Artur zaczną się namiętnie całować w przychodni, nieświadomi obecności Marysi za drzwiami. To właśnie wtedy zdrada Artura wyjdzie na jaw, a jego romans z Joanną stanie się faktem. W 1944 odcinku M jak miłość Adam Werner ponownie wpadnie w miłosne tarapaty. Po rozstaniu z Sylwią, która wyjechała do Berlina, prawnik będzie załamany i łatwo wpadnie w sidła Oliwii. Ta atrakcyjna kobieta szybko zacznie go uwodzić, ale jej intencje nie będą czyste. Oliwia okaże się oszustką, która próbuje sięgnąć po portfel Wernera. Na szczęście sytuację uratuje gosposia Adama, pani Ola, która w porę wkroczy do akcji. Dzięki jej interwencji Oliwia zostanie odgoniona, a Werner uniknie katastrofy. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce. W 4281 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg walczy o życie po tym, jak został pchnięty nożem przez swoją żonę Ewelinę. Weronika, jako obrończyni Eweliny, odwiedza ją w areszcie i poznaje dramatyczną prawdę o przemocy w ich małżeństwie. Ewelina wyznaje, że Greg próbował ją utopić, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem w barze Ziębów Dorota i Włodek planują nowe menu, a Monika wraca do pracy, zyskując nowe perspektywy. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września. O godzinie 20.15 na antenie TVN. To będzie wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Serial Na Wspólnej znowu zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4280, który zostanie wyemitowany 14 września, Ewelina Kalska trafia do aresztu po dramatycznych wydarzeniach z udziałem jej męża. Weronika, zdeterminowana, by pomóc przyjaciółce, angażuje się w skomplikowaną batalię prawną. W kolejnych odcinkach, emitowanych do 17 września, Bednarczukowa staje się obiektem szkolnych plotek, a Marta wraca do pracy w redakcji, gdzie musi zmierzyć się z nieodpowiednimi zachowaniami nowego kolegi. Tymczasem Igor Nowak podejmuje ryzykowną misję, by złapać dilera narkotykowego, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Wątki te obiecują wiele emocji i zaskakujących momentów, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany. W 4246 odcinku Pierwszej Miłości Kinga stanie przed trudnym wyborem. Przekonana o zdradzie Janka z Lilką, planuje rozwód. Jednak tuż przed rozprawą wszystko się komplikuje. Okazuje się, że mała Pola nie jest córką Janka, co wywraca całą sytuację do góry nogami. Emilka, przyjaciółka Kingi, staje po stronie Janka i sugeruje, by Kinga jeszcze raz przemyślała swoją decyzję. Lilka przyznaje, że nigdy nie spała z Jankiem, co wstrząsa Kingą. Czy rozwód jest naprawdę jedynym wyjściem? Kinga musi teraz zdecydować, czy jej uczucia do Janka są wystarczająco silne, by dać małżeństwu drugą szansę. Felicita powraca z emocjonującym ósmym odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 20.30 na TVP1. Klara odkryje, że Julia regularnie otrzymywała tajemnicze przelewy, a w sprawę zamieszani są Kamil i Piotr. Zośka, zdeterminowana, by poznać prawdę o mężu, przegląda nowe dokumenty, które podważają jego wersję wydarzeń.

0: BBC oraz dla subskrybentów premium platformy Pico. W Polsce można śledzić kulisy i wybrane fragmenty na kanale YouTube Television Academy. Gala rozpocznie się o godzinie 2 czasu polskiego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Poznania dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Administracja Donalda Trumpa dąży do osłabienia jedności europejskiej, co ma ułatwić Stanom Zjednoczonym negocjacje z poszczególnymi krajami. Ekspertka Magdalena Górnicka-Partyka wskazuje, że Polska może stać się kluczowym partnerem dla Waszyngtonu, umożliwiając wpływ na europejską politykę. Amerykańska obecność wojskowa w Polsce ma znaczenie nie tylko militarne, ale i polityczne, co może wzmocnić relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Dla Warszawy oznacza to konieczność balansowania między interesami europejskimi a współpracą z Ameryką. Rosyjskie ataki zbliżają się do polskiej granicy, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców wschodniej Polski. Czesław Mroczek w rozmowie z RMF FM podkreślił, że w przypadku alarmu mieszkańcy powinni szukać schronienia w piwnicach lub garażach. Państwo zwiększa swoje możliwości obronne, a Polska liczy na wsparcie sojuszników w ochronie przestrzeni powietrznej. Nowe rosyjskie drony z napędem odrzutowym stanowią dodatkowe wyzwanie dla bezpieczeństwa regionu. Przemysław Czarnek zapowiedział masowe protesty, jeśli obecna władza spróbuje siłowo wprowadzić do Trybunału Konstytucyjnego osoby bez ślubowania przed prezydentem. Polityk PiS podkreślił, że do Warszawy mogą przyjechać setki tysięcy ludzi, by bronić Trybunału. Czarnek zapewnił, że nie chodzi o fizyczne starcia z policją, lecz o pokojową obronę. Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego budzi coraz większe emocje. Polskie służby wojskowe podjęły z Morza Bałtyckiego w okolicach Rusinowa bezzałogowy statek powietrzny, wstępnie zidentyfikowany jako rosyjski dron wojskowy. Incydent ten zbiega się z nasileniem aktywności Rosji w pobliżu polskiej granicy, co wywołało reakcję najwyższych szczebli władzy. Premier Donald Tusk zwołał spotkanie z kluczowymi ministrami i dowódcami, aby omówić wzmocnienie bezpieczeństwa granic. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że dron prawdopodobnie jest nowym modelem typu Gerbera.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Hanowerze rozpoczął się proces 39-letniego Grzegorza C., oskarżonego o 103 przestępstwa seksualne wobec swojej partnerki. Mężczyzna przez lata miał odurzać kobietę, a następnie gwałcić i nagrywać te czyny, udostępniając filmy w internecie. Śledztwo ujawniło ponad 42 tysiące nagrań, a sprawa ma charakter międzynarodowy z 78 postępowaniami w toku. Grzegorz C. został zatrzymany wiosną tego roku i obecnie przebywa w areszcie, korzystając z prawa do milczenia.
0: Etna znów daje o sobie znać. Z powodu erupcji wulkanu lotnisko w Katanii wstrzymało wszystkie loty do godziny 22. Nad kraterem unosi się chmura popiołu wulkanicznego sięgająca 4 km. Włoski Instytut Geofizyki i Wulkanologii bada sytuację. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił dziś, że Ukraina i Rosja zgodziły się na wstrzymanie ataków na cele energetyczne. Porozumienie ma na celu ograniczenie uderzeń w infrastrukturę energetyczną obu krajów. Szczegóły dotyczące obowiązywania i kontroli tych ustaleń nie zostały jeszcze podane. Decyzja ta może wpłynąć na stabilizację sytuacji na rynku paliw. W Białymstoku zakończył się 3-dniowy obóz szkoleniowo-edukacyjny dla kadetów szkół mundurowych i klas przygotowania wojskowego pod hasłem Bezpieczna granica Rzeczypospolitej. W wydarzeniu wzięło udział około 130 kadetów, którzy mieli okazję zdobyć nowe umiejętności wojskowe i poznać specyfikę służby w Wojsku Polskim. Obóz, zorganizowany przez Fundację Krajowe Bractwo Kurkowe Strzeleckie i 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy, zakończył się uroczystym podsumowaniem i wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Niektóre znaki zodiaku, takie jak byk, ryby i rak, szczególnie cenią sobie długie poranki w łóżku. Dla byka sen to przyjemność, a poranki bez pośpiechu są idealne. Ryby potrafią odpłynąć na wiele godzin, zwłaszcza po intensywnym tygodniu. Rak z kolei najchętniej odpoczywa w domowym zaciszu, gdzie czuje się bezpiecznie i komfortowo. W Radomsku doszło do niebezpiecznej sytuacji na torach przy ulicy Piłsudskiego. Dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat weszły na tory, by zrobić zdjęcia, ignorując sygnały ostrzegawcze o nadjeżdżającym pociągu. Dzięki szybkiej reakcji policjantów dzieciom nic się nie stało. Funkcjonariusze apelują o rozmowy z młodzieżą na temat bezpieczeństwa i ryzyka związanego z robieniem zdjęć w niebezpiecznych miejscach.
2: Karlowe Wary w Czechach, a nie Bałkany, były miejscem, gdzie kręcono kultowe sceny z filmu Casino Royale z Jamesem Bondem. To właśnie tam Grand Hotel Pub wcielił się w filmowy Hotel Splendid, a łaźnie pierwsze stały się siedzibą kasyna. Miłośnicy Agenta 007 mogą odwiedzić te miejsca i poczuć się jak na planie filmowym. To doskonała okazja, by zobaczyć, gdzie Daniel Craig wcielał się w rolę słynnego agenta.
0: Masz problem z wolno spływającą wodą pod prysznicem? Zanim sięgniesz po chemiczne środki, wypróbuj prosty domowy sposób. Wystarczy umieścić plastikową nakrętkę na kratce odpływu, aby zatrzymać włosy i resztki kosmetyków. Po kąpieli usuń nakrętkę i zgromadzone zanieczyszczenia, co pomoże zapobiec zatykaniu rur.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. To ostatni moment na jesienne cięcie róż ogrodowych. Delikatne przycinanie wzmocni krzewy przed zimą i zapewni obfite kwitnienie wiosną. Pamiętaj, by używać czystego sekatora, usuwając tylko uschnięte kwiatostany i uszkodzone pędy. To kluczowy zabieg przed nadejściem chłodów. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zofia Cieszyńska, nowa gwiazda show biznesu, z impetem wkracza na scenę, a jej dojrzały wizerunek budzi niemałe emocje. 15-latka, która zadebiutowała w serialu TVP, już teraz przyciąga uwagę niczym gwiazda złotej ery Hollywood. Choć rodzice początkowo próbowali trzymać ją z dala od blasku fleszy, teraz z dumą obserwują jej rozwój. Ciekawe, czy Zofia zdoła przebić sławę swoich znanych rodziców, czy może to tylko chwilowy blask. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, gwiazda M jak miłość, udowadnia, że wiek to tylko liczba. W wieku 84 lat, z młodzieńczym zapałem i modnym stylem, robi zakupy na warszawskim bazarku, przyciągając spojrzenia. Sama taszczy siaty i wielki baniak z wodą, pokazując, że nie potrzebuje pomocy. Jak sama mówi, czerpie z życia pełnymi garściami, co dla niektórych może być trudne do zaakceptowania. Ale kto by się tym przejmował, gdy można cieszyć się życiem i dobrym jedzeniem?
2: Kaeira i Krzysztof Zalewski, para, która jeszcze niedawno była na ustach wszystkich, oficjalnie zakończyła swój związek. Choć zdjęcia z wakacji w Egipcie i czułe gesty w Warszawie sugerowały coś innego, rzeczywistość okazała się mniej romantyczna. Kaeira, nie tracąc czasu, przelała swoje emocje na nową piosenkę Na moje nieszczęście, która zadebiutowała 10 września. Wygląda na to, że muzyka stała się dla niej najlepszym lekarstwem na złamane serce.
1: Omena Mensa zorganizowała w Wenecji galę Top Charity, która przeszła do historii. W ciągu jednej nocy zebrano ponad 13 milionów złotych na cele charytatywne, a licytacja dzieła Andy'ego Warhola osiągnęła rekordową kwotę blisko 5 milionów złotych. Wśród luksusowych atrakcji znalazł się rejs superjachtem z Mensach i Rafałem Brzoską, który wylicytowano za 500 000 euro. Czyżbyśmy mieli nową definicję dobroczynności na bogato?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, postanowił, że czas zamknąć zegar. Zespół, który od ponad 30 lat serwuje nam swoje hity, planuje wydać jeszcze tylko jeden album w 2028 roku. Ale spokojnie, to nie koniec ich koncertowej przygody. Wiśniewski zapewnia, że choć płyty mogą się skończyć, to sceny na pewno nie opuszczą. Cóż, może to tylko kolejna z wielu zapowiedzi końca, które już słyszeliśmy. W Tańcu z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rewolucja. Maryla Rodowicz nie tylko zagości na parkiecie, ale i zasiądzie za jurorskim stołem, oceniając taneczne popisy do swoich największych hitów. Maryla Night to wieczór, w którym uczestnicy zmierzą się z legendarnymi utworami, a sama artystka pokaże, czy potrafi być surową sędzią. Ciekawe, czy jej oceny będą równie barwne, jak jej kostiumy.
1: Na warszawskim Bemowie odbyło się wydarzenie, które można by nazwać rapowym Woodstockiem. Imek, niczym maestro, zebrał ponad 40 artystów i 70-osobową orkiestrę, by zamknąć projekt, który wyprowadził hip-hop z podziemia na największe sceny. Na jednej scenie pojawili się giganci polskiego rapu, od Paktofoniki po B2S-a, tworząc muzyczną podróż przez dekady. To nie był zwykły koncert, lecz monumentalna opowieść o historii polskiego hip-hopu, gdzie orkiestra nie była tylko tłem, ale integralną częścią tego widowiska.
2: W hotelu Paradise 13 emocje sięgnęły zenitu, gdy Michał w trakcie niewinnej gry Sex, Kiss or Marry postanowił zaskoczyć wszystkich swoim wyborem. Zamiast swojej partnerki Karoliny, do kategorii ślub wybrał Soraję, co wywołało prawdziwą burzę. Karolina, zepchnięta do roli pocałunku, nie kryła rozczarowania i poczuła się jak piąte koło u wozu. Czy ten niespodziewany zwrot akcji doprowadzi do kryzysu w ich relacji? O tym przekonamy się w najnowszym odcinku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Koma wraca na scenę z hukiem. Po kilkuletniej przerwie i sukcesie trasy Restart, łódzka formacja zapowiada premierę koncertowego filmu. Już 8 października na TVP VOD będzie można przeżyć 7 koncert z trasy, który wydarzy się po raz pierwszy online. Muzycy obiecują, że to nie będzie zwykła retransmisja, a prawdziwe rockowe doświadczenie. Więc przygotujcie się na solidną dawkę dźwięku i ekskluzywne materiały zza kulis. Slipknot znowu zaskakuje. Wypuścili nowy utwór Arsenal, który podzielił fanów jak nigdy dotąd. Choć emocje sięgają zenitu, nie ma co liczyć na to, że kawałek trafi na nadchodzący album. Jim Root uspokaja, że to tylko przedsmak, a prawdziwe muzyczne bomby dopiero przed nami. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niespodzianki od tej kontrowersyjnej ekipy. Sepultura, legendarna brazylijska grupa metalowa, kończy swoją karierę w nieco mniej spektakularny sposób niż planowano. Zamiast na stadionie dla 26 tysięcy fanów, ostatni koncert odbędzie się w kameralnej Suhai Music Hall, mieszczącej zaledwie 9 tysięcy osób. Wygląda na to, że sprzedaż biletów nie poszła zgodnie z oczekiwaniami. Mimo to, pożegnanie zapowiada się emocjonująco, z udziałem gości specjalnych, choć bez założycieli zespołu, braci Cavalera.
2: Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath, zaskoczył wszystkich, odrzucając propozycję nagrania nowego albumu w oryginalnym składzie zespołu. Pomysł wyszedł od producenta Andrew Watta, ale Iommi uznał, że po albumie 13 nie ma sensu wracać do studia. Tymczasem sam Iommi nie próżnuje i już 23 października wyda swój pierwszy od ponad dwóch dekad solowy album From the Dark. W projekcie towarzyszą mu wokalista Jörn Lande, perkusista Karl Brazil i basistka Becky Baldwin.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 17 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrówku, koło Wołomina, policja odkryła dziuple z kradzionymi samochodami. Na posesji znaleziono pojazdy skradzione z Niemiec, Czech i Holandii oraz tysiące części bez numerów identyfikacyjnych. Podczas interwencji jeden z podejrzanych próbował ukryć się w psiej budzie, ale został zatrzymany. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty, w tym posiadanie narkotyków i paserstwo. Andrzej Grembowicz, znany jako Robert Brutter, autor scenariusza do popularnego serialu Rancho, spoczywa na warszawskich powązkach wojskowych. Już w grudniu tego roku na ekrany trafi 11. odsłona serialu, oparta na jego tekstach. Nowa seria, zatytułowana Rancho Zemsta Wiedźm, będzie liczyć 6 odcinków i przeniesie bohaterów o 10 lat do przodu. Twórcy zapowiadają, że będzie to ostatnie spotkanie z mieszkańcami Wilkowej. W sądzie okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki Edyty K. Mężczyzna przyznał się do zbrodni, wyraził skruchę i tłumaczył, że nie pamięta samego ataku. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to po kłótni Dariusz zasztyletował Edytę. Kolejna rozprawa odbędzie się w przyszłym miesiącu. Ponad 84% Polek popiera wprowadzenie urlopu menstruacyjnego. Badanie przeprowadzone przez naukowczynię z Uniwersytetu Jagiellońskiego wykazało, że kobiety, które doświadczają silnych dolegliwości menstruacyjnych, najczęściej opowiadają się za takim rozwiązaniem. Urlop menstruacyjny funkcjonuje już w kilku krajach na świecie, ale w Polsce nie jest jeszcze powszechnie dostępny. Dyskusja na ten temat może jednak nabrać tempa w najbliższych latach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1980 roku doszło do brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy Telewizji Polskiej. Jej ciało zostało znalezione w makabrycznych okolicznościach, a za zbrodnię odpowiedzialna była jej 18-letnia córka Katarzyna. Nastolatka przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania brakiem miłości ze strony matki. Katarzyna została skazana na 8 lat więzienia, ale wyszła na wolność po 5 latach za dobre sprawowanie.
2: Dziś, 14 września, Kościół katolicki obchodzi święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W katedrze na Wawelu znajduje się bezcenna relikwia, fragment gwoździa z krzyża Jezusa Chrystusa. Ten niezwykły dar papieża Marcina V trafił do Polski w 1425 roku jako wyraz uznania dla króla Władysława Jagiełły za jego wkład w chrystianizację wschodniej Europy. Choć nie można potwierdzić jego autentyczności, relikwia przyciąga wielu pielgrzymów. W Sosnowcu ruszył proces w sprawie zawalonego balkonu, który 3 lata temu doprowadził do śmierci Sylwii Stawiszyńskiej. Kobieta zginęła, gdy betonowa konstrukcja urwała się ze ściany kamienicy. Oskarżeni są pracownicy Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych oraz firma zewnętrzna, którzy mieli zaniedbać stan techniczny balkonów. Proces ma ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za tę tragedię.
1: W miniony weekend odbyła się 10. edycja PKO Biegu Charytatywnego, która miała miejsce na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy oraz w 19 innych miastach Polski. Uczestnicy biegli, by wesprzeć psychikę najmłodszych, a zebrane środki zostaną przeznaczone na terapię i kampanie edukacyjne. PKO Bank Polski dołożył 10 zł za każde 400 metrów przebiegnięte przez uczestników. To wydarzenie pokazało, że sport może być potężnym narzędziem zmiany społecznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki wjechał na tory, gdy rogatki zaczęły opadać i wyłamał szlaban, uciekając przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Na szczęście obyło się bez ofiar, ale uszkodzona rogatka spowodowała kilkugodzinne utrudnienia na trasie Białystok-Łomża. Policja i kolej ustalają tożsamość kierowcy, korzystając z nagrań monitoringu. W centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuowano około 20 mieszkańców z pobliskich kamienic, a na miejscu działa już patrol wojskowy. Ulica Rejtana jest zablokowana, co powoduje utrudnienia dla kierowców i pieszych. Mieszkańców prosimy o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
2: W Krzeszowie parafianie protestują przeciwko decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza Łukasza Langenfelda. Wierni domagają się spotkania z biskupem Andrzejem Siemieniewskim, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o możliwym przestępstwie na terenie parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom i podkreśla, że formalnie nadal jest proboszczem. Konflikt w parafii trwa, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania.
1: W Legnicy doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni mężczyzna zaatakował nożem 49-latka, który zmarł na miejscu. Policja zatrzymała napastnika oraz 45-letnią kobietę, która była świadkiem zdarzenia. Oboje zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska infrastruktura kolejowa odnosi sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny i Kraków Główny znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych stacji w Europie. Wrocław zajął 4. miejsce, a Kraków 9. Mimo wysokich ocen za nowoczesność, raport wskazuje na problem z punktualnością pociągów, gdzie opóźnienia sięgają nawet 30%.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy wciąż płacą wysokie ceny za paliwo, a minister energii Miłosz Motyk wskazuje na geopolityczne czynniki, takie jak wojna na Bliskim Wschodzie, jako główną przyczynę. Program CPN, który miał obniżać ceny paliw, został zablokowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister podkreśla, że decyzje rządu muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne, a budżet państwa jest ograniczony. W Saksonii-Anhalt skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory, kontestując Zielony Ład, co może wpłynąć na przyszłe wybory w Polsce. Minister Motyk zaznacza, że polityka energetyczna ma pozytywnie wpływać na portfele obywateli, a energia atomowa jest kluczowym elementem przyszłego miksu energetycznego.
2: Ministerstwo Finansów prognozuje, że przeciętna emerytura w Polsce może przekroczyć 5200 zł brutto do 2029 roku. Pierwsze podwyżki mają nastąpić już w 2027 roku. Jednak eksperci ostrzegają, że wyższe kwoty niekoniecznie oznaczają lepszą sytuację finansową emerytów. Wzrost świadczeń może nie nadążać za inflacją, co wpłynie na realną siłę nabywczą emerytur. W przyszłym roku waloryzacja ma wynieść niecałe 4%, co oznacza wzrost najniższej emerytury do niecałych 2057 zł brutto. Mimo to tempo wzrostu świadczeń ma być wolniejsze w kolejnych latach.
1: Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać wynajmu mieszkań turystom. Miasta zyskają możliwość tworzenia stref z ograniczeniami dla takich wynajmów. Właściciele mieszkań będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych regulacji. Nowe przepisy mają również wprowadzić dokładniejszy system rejestracji lokali. Czy te zmiany wpłyną na spadek czynszów? Eksperci wskazują, że efekt może być widoczny tylko lokalnie.
2: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada surowe działania wobec platform cyfrowych, takich jak Meta, za oszukańcze reklamy. Proponuje nałożenie kary w wysokości 250 milionów euro oraz zmiany w prawie, które uniemożliwią takie praktyki. Gawkowski podkreśla, że Polska wydaje rekordowe 5 miliardów złotych na cyberbezpieczeństwo, by chronić się przed zagrożeniami, w tym atakami z Rosji. Wicepremier zaznacza również, że edukacja cyfrowa Polaków jest kluczowa, dlatego rząd inwestuje miliard złotych w rozwój kompetencji cyfrowych obywateli. W obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych Gawkowski ostrzega przed radykalizacją nastrojów politycznych w Europie.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Były premier Leszek Miller twierdzi, że prawdziwe pieniądze można zarobić w samorządzie, a nie w polityce krajowej. Uważa, że polski premier powinien zarabiać około 60 tysięcy złotych miesięcznie, co odzwierciedlałoby ciężką pracę na tym stanowisku. Miller podkreśla, że pieniądze w polityce są konieczne, ale nie powinny być celem samym w sobie. Zwraca uwagę, że w Polsce najbogatsi trzymają się z dala od polityki, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamożni ludzie często angażują się w życie publiczne. Były premier przyznaje, że po odejściu z polityki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe dla byłych liderów.
2: Dziś Biedronka ruszyła z nowymi promocjami, oferując wybrane produkty już za 0,99 zł. Największe obniżki dotyczą lodów, których cena spadła aż o 72%. Promocje nie wymagają posiadania karty Moja Biedronka, ale obowiązują do wyczerpania zapasów. Dodatkowo właściciele psów i kotów mogą skorzystać z rabatów na karmy, gdzie drugi produkt kupią za ułamek ceny. Akcje te potrwają do soboty, 19 września, z ograniczeniami na liczbę promocyjnych zestawów na Paragonie. W Kajetanach rozpoczęła się 49. Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO 2026, poświęcona problemom otorynolaryngologii dziecięcej. Eksperci podsumują program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, w ramach którego przebadano ponad 30 tysięcy uczniów warszawskich szkół. Podczas konferencji omówione zostaną także wyniki badania PICTURE, które wykazało, że niecałe 5% dzieci zgłasza szumy uszne. Specjaliści będą dyskutować o wpływie nowych technologii na rozwój mowy oraz o zastosowaniu sztucznej inteligencji w diagnostyce słuchu. Wydarzenie potrwa do 15 września i obejmie między innymi operacje pokazowe oraz warsztaty.
1: Izraelska marynarka wojenna otrzymała nowy okręt podwodny INS Dragon. To trzecia i ostatnia jednostka zbudowana w ramach programu Dolphin AEP. Okręt opuścił niemiecką stocznię w Kiloni i jest w drodze do Izraela. INS Dragon wyróżnia się zaawansowaną technologią, w tym napędem niezależnym od powietrza. Tymczasem niemiecka grupa TKMS kontynuuje budowę trzech nowych okrętów podwodnych w ramach programu Dakar. Izraelskie siły morskie, operujące głównie na Morzu Śródziemnym i Czerwonym, wzmacniają swoje zdolności obronne.
0: Słuchacie radia Super Express.
1: Elon Musk i Sam Altman poparli apel o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji. Wspólnie z szefem firmy Anthropic, Dario Amodejem, podkreślają potrzebę wydłużenia czasu na zabezpieczenie modeli AI. Obawy dotyczą niekontrolowanego rozwoju superinteligentnych systemów i związanych z nimi zagrożeń. Niedawne incydenty, takie jak wykorzystanie AI do cyberataków, podkreślają pilność działania. Ten zaskakujący sojusz liderów branży może prowadzić do nowych regulacji w technologii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3398 odcinek. Już jutro, 15 września, o 25 na TVP2, Karolina znajdzie się w centrum zawiłej intrygi. Celina, działając na zlecenie Justina, sprytnie zdobyła dane z telefonu Karoliny podczas pozornie przyjacielskiej kolacji. Karolina, nieświadoma zagrożenia, zaczyna nawet postrzegać Celinę jako potencjalną przyjaciółkę. Tymczasem Celina, zadowolona z sukcesu, przekazuje informacje Justinowi. Czy Karolina w końcu poniesie konsekwencje swoich działań? Wiedzi już w najnowszym odcinku. W 3412 odcinku Barw Szczęścia Malwina zaczyna obsesyjnie dbać o swój wygląd. Zazdrość o Hermana, który pracuje z młodą klientką, wywołuje u niej kryzys pewności siebie. Malwina planuje kosztowne zabiegi medycyny estetycznej, co budzi niepokój Hermana. Mimo że Kolski nie widzi potrzeby zmian, jego żona nie ustępuje. Herman obawia się, że Malwina przesadzi w pogoni za młodością. Czy to początek większego kryzysu w ich związku? Odcinek pełen emocji już wkrótce na ekranach. W 1943 odcinku M jak Miłość Martyna i Jakub w końcu dadzą się ponieść uczuciom i wybiorą się na gorącą randkę. Martyna, po trudnych przeżyciach z przeszłości, postanawia otworzyć się na nowe uczucia, a Jakub, elegancki jak zawsze, towarzyszy jej w tej przygodzie. Jednak ich romans może nie być tak szczęśliwy, jakby się wydawało. Problemy Kasi, byłej partnerki Jakuba, mogą mocno namieszać w ich relacji. Detektyw nie wie jeszcze, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, co może skomplikować sytuację. Kasia zauważa, że jej obecny partner, Mariusz, pokazuje swoją brutalną stronę, co może skłonić ją do powrotu do Jakuba. Czy Martyna i Jakub przetrwają tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 1944 odcinku M jak Miłość Julia powraca do Polski z Ukrainy, co wywołuje ogromne emocje u Budzyńskich. Magda, mimo przeszłości, przyjmuje Julię jak przyjaciółkę i otacza ją opieką. Dramatyczne chwile rozegrają się, gdy Dima, mąż Julii, zaginie na froncie podczas ostrzału szpitala. Julia, drżąc z niepokoju, obawia się, że straci męża. Powrót Julii do Polski to jedyna szansa na zapewnienie bezpieczeństwa jej córkom. Magda pozna prawdę o trudnym życiu Julii i Dimy na Ukrainie, a dramatyczne wieści o Dimie wstrząsną nią do głębi. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 29 września o 20.50 w TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 961 odcinku serialu Akacjowa 38, który zostanie wyemitowany 22 września o godzinie 18.40 na TVP1, Lucia odkryje tajemniczy znak na krzyżu od matki. Pawie pióro okaże się kluczem do sekretów rodu de Valmezów. Trini nadal będzie zmagać się z obawami dotyczącymi rozmowy z Ramonem o ciąży, zwłaszcza że jego niechęć do dzieci nie słabnie. Tymczasem Antonito i Elpena zaczną podejrzewać, że ich marzenia o karierze modeli mogą się nie spełnić. Maria zbliży się do reszty służby Higinia, a ksiądz Telmo zatrudni Ursulę jako swoją służącą. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy pełne są romansów, dramatów i tajemnic.
1: W 3403 odcinku Barw Szczęścia Mariusz zmaga się z bolesną stratą Dąbrowskiego. Na szczęście nie jest sam, bo Kasia wspiera go w tych trudnych chwilach. Wokół hotelu Stańskich atmosfera robi się napięta po zatrzymaniu dilera narkotyków. Bruno stara się ukryć niewygodne informacje, korzystając z pomocy Kornela. Tymczasem komisarz Majak przesłuchuje Karolinę i Stańskiego. Modrzycki planuje ujawnić kontrowersje związane z hotelem, ale Bruno ma swoje sposoby, by temu zapobiec. Odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 22 września. O godzinie 20.05 na TVP2. W 204 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, Bejza po rozmowie z ojcem złoży Cichanowi zaskakującą propozycję układu. Cichan zacznie się wahać, bo coraz trudniej będzie mu uwierzyć w jej słowa. Hancer nie zamierza jednak wycofać oskarżeń wobec Bejzy. W poprzednim odcinku Bejza publicznie oskarżyła Hancer o próbę zabicia Cichana Gurura, a Engin wyjawił, że to Bejza mogła przyczynić się do śmierci Yasemin. Co wydarzy się dalej? Odcinek 204 zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hancer, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by opłacić leczenie chorego brata. W obsadzie między innymi Talia Telewi jako Hancer i Cisel Kuskan jako Bejza. W 106 odcinku serialu Szpital

0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: W Polskim Komitecie Olimpijskim doszło do ważnych zmian. Marian Kmita został wybrany tymczasowym prezesem, zastępując Radosława Piesiewicza, który został aresztowany pod zarzutami płatnej protekcji. Decyzja o zmianie na stanowisku prezesa wywołała falę komentarzy, w tym krytykę ze strony byłego ministra sportu, Sławomira Nitrasa. Kmita będzie pełnił funkcję do końca kadencji w kwietniu przyszłego roku, łącząc ją z rolą dyrektora do spraw sportu w Polsacie.
2: Papież Leon XIV anulował obniżki pensji kardynałów i innych wysokich rangą pracowników Watykanu, które wprowadził Franciszek 5 lat temu. Decyzja o zmniejszeniu wynagrodzeń była związana z problemami finansowymi podczas pandemii COVID-19. Teraz kardynałowie i inni pracownicy znów będą otrzymywać wyższe pensje. Papież podkreślił, że Watykan nadal musi dbać o swoje finanse, ale stabilność ekonomiczną można zapewnić innymi sposobami. Ukraińska marynarka wojenna poinformowała o zniszczeniu rosyjskiego bezzałogowego systemu przez swoją jednostkę Sargan 3000. Do starcia doszło 12 września, a operacje przeprowadzono we współpracy z ukraińskim wywiadem wojskowym. Sargan 3000, wyposażony w moduł uzbrojenia Protektor, skutecznie ostrzelał rosyjską jednostkę, która następnie zatonęła. Ukraińska strona określa to wydarzenie jako pierwsze starcie bezzałogowych jednostek nawodnych w historii. Chłodne i deszczowe dni, suszenie prania może być wyzwaniem, ale istnieje japoński trik, który przyspiesza ten proces. Kluczem jest odpowiednie rozwieszenie ubrań, tworząc łuk z cięższych rzeczy na zewnątrz i lżejszych w środku, co poprawia cyrkulację powietrza. Dodatkowo warto mocno odwirować pranie i użyć wentylatora, by przyspieszyć schnięcie. To proste rozwiązania, które mogą pomóc w utrzymaniu świeżości ubrań bez suszarki bębnowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Amerykańska Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich wycofała z rynku kilkanaście tysięcy zabawek typu squishy. Powodem są niebezpieczne kulki wodne, które mogą prowadzić do zadławienia lub zablokowania jelit. Dodatkowo, zewnętrzna powłoka tych zabawek zawiera rakotwórczy benzen. Zabawki są usuwane ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a rodzice powinni zachować ostrożność przy zakupie takich produktów.
2: Jesień to czas, kiedy warto zwrócić uwagę na rośliny w ogrodzie, szczególnie te wrażliwe na przymrozki. Zabezpieczanie ich zbyt wcześnie lub zbyt późno może być szkodliwe. Kluczowe jest obserwowanie prognoz pogody i reagowanie na spadki temperatur. Rośliny w donicach są szczególnie narażone, więc warto je przenieść w osłonięte miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć. W Kętrzynie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3-letniej dziewczynki, która zakrztusiła się podczas jazdy samochodem. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, udrażniając drogi oddechowe i monitorując stan dziecka do przyjazdu ratowników medycznych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy stan dziewczynki się poprawił, a następnie została przekazana pod opiekę zespołu medycznego. Jesień zbliża się, a wraz z nią pytanie o rozpoczęcie sezonu grzewczego. Nie ma jednej stałej daty na włączenie kaloryferów. Decyzje podejmują zarządcy budynków, kierując się warunkami atmosferycznymi. Przepisy wymagają, by w mieszkaniach było co najmniej 20 stopni Celsjusza, a w łazienkach 24 stopnie.
0: Słuchacie Radia Super Express. Sąd w Legnicy zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 39-letniego mężczyzny i 45-letniej kobiety w związku ze śmiercią 49-letniego mieszkańca miasta. Do tragicznego zdarzenia doszło 11 września, kiedy to mężczyzna zadał ofierze kilka ciosów nożem. Policja szybko zatrzymała podejrzanych, a prokuratura postawiła im zarzuty. Białe plamy po wodzie na drewnianych meblach można usunąć za pomocą suszarki do włosów. Ciepło generowane przez suszarkę pomaga odparować wilgoć, która utknęła pod warstwą lakieru. Wystarczy ustawić suszarkę na niską temperaturę i delikatnie przesuwać ją nad plamą. To prosty i tani sposób na przywrócenie meblom ich pierwotnego wyglądu.
2: Policjanci z Katowic i Częstochowy zatrzymali 56-letniego obywatela Słowacji, poszukiwanego przez Interpol. Mężczyzna jest podejrzany o zlecenie zabójstwa na Ukrainie w 2024 roku. Obecnie trwają procedury jego przekazania ukraińskim służbom. Wcześniej był już notowany za przestępstwa przeciwko mieniu na Śląsku. Łódzcy policjanci zatrzymali 4 młodych mężczyzn, którzy okradali osoby sprzedające telefony przez internet. Do jednego z incydentów doszło 6 września, kiedy to napastnicy usiłowali dokonać rozboju z użyciem przedmiotu przypominającego broń. Dwaj najstarsi podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Funkcjonariusze apelują do osób, które mogły paść ofiarą podobnych przestępstw, o zgłaszanie się do 5. Komisariatu Policji w Łodzi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki w drodze na Dożynki prezydenckie w Trynczy, zatrzymał się, by porozmawiać z rodziną trzymającą transparent z hasłem "Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy". Wzruszony prezydent podziękował im za wsparcie, a nagranie z tego momentu szybko stało się hitem w sieci. Podczas samych dożynek Nawrocki podkreślił znaczenie pracy rolników i zadeklarował, że będzie rzecznikiem polskiej wsi. Na zakończenie wydarzenia pierwsza dama została zaproszona do tańca, co również zyskało popularność w mediach społecznościowych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść "Wyjdź za mnie, kochanie" Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Netflix znowu próbuje przyciągnąć młodzież, tym razem serwując Dziewczynę z osady. Serial o bogatej dziewczynie, która po rodzinnym skandalu trafia do elitarnej szkoły bez żeńskiej drużyny wioślarskiej. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? Tegan Tao, nasza bohaterka, nie tylko musi walczyć z uprzedzeniami, ale też wplątuje się w miłosne zawirowania z dwoma rywalami z drużyny. Czy to nowy off-campus? Cóż, oceny widzów mówią co innego, ale kto by się tym przejmował? Na razie nie wiadomo, czy będzie drugi sezon, ale showrunnerka widzi w tej historii potencjał na długą przygodę.
2: Iza Kuna, gwiazda Tańca z Gwiazdami, zafundowała widzom nie tylko taneczne emocje, ale i językowe fajerwerki. Aktorka rzuciła przekleństwem na żywo, co nie umknęło uwadze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Choć Polsat jeszcze nie przeprowadził z nią rozmowy, Kuna wydaje się gotowa na ewentualne konsekwencje. Czekamy, czy sprawa zakończy się tylko medialnym szumem, czy jednak doczekamy się reakcji stacji.
1: Sara Janicka, tancerka z Tańca z Gwiazdami, nie może przestać zachwycać się swoim partnerem, Krzysztofem Kwiatkowskim. Aktor nie tylko tańczy, ale i pracuje jak mrówka, co najwyraźniej jest rzadkością w tym programie. Janicka podkreśla jego pokorę i zaangażowanie, co w świecie celebrytów jest jak znalezienie igły w stogu siana. Kwiatkowski nie tylko słucha wskazówek, ale i samodzielnie trenuje, co dla Janickiej było miłym zaskoczeniem.
2: Łukasz, 37-letni rolnik z Pomorza, który z wykształcenia jest informatykiem, postanowił szukać miłości w programie Rolnik szuka żony. Okazuje się, że jego nowoczesne podejście do rolnictwa i pasja do podróży przyciągnęły rekordową liczbę listów od zainteresowanych pań. Choć Łukasz przyznaje, że wybór kandydatki był dla niego stresujący, to z pomocą Marty Manowskiej udało mu się podjąć decyzję. Ciekawe, czy jego nowoczesne gospodarstwo i ekologiczne uprawy okażą się równie atrakcyjne, co jego osobowość.
0: Wiadomości ze świata showbiznesu w Radiu Super Express.
2: Doda znowu na językach. W miniony weekend wystąpiła w Kielcach podczas finału Army Days, wykonując rotę i wzbudzając kontrowersje. Choć wielu zachwyca się jej potężnym głosem, nie brakuje głosów krytyki, przypominających o jej przeszłości i problemach z prawem. Czy to nowa strategia ocieplania wizerunku, czy po prostu kolejny dowód na to, że w polskim showbiznesie wszystko jest możliwe?
1: Piotr Gumulec, znany komik, odkrywa nowe oblicze w Tańcu z Gwiazdami. Choć na parkiecie błyszczy humorem, za kulisami to prawdziwy maratończyk tańca, spędzający wiele godzin na treningach. Julia Suryś, jego partnerka, nie daje mu taryfy ulgowej, co najwyraźniej działa, bo Piotr nie zamierza się poddawać. Kto by pomyślał, że taniec może być aż tak poważną sprawą dla kogoś, kto zwykle rozśmiesza innych?
2: W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony emocje sięgnęły zenitu. Mariusz, zaskoczony pytaniami o kulinarne składniki, poczuł się jak pieprz w rosole, a jego serce zadrżało na widok łez wzruszenia. Karol, zawstydzony przez Julię, odkrył, że muzyka to nie tylko jego pasja, ale i klucz do serca. Łukasz, zmuszony do zjedzenia szarlotki, docenił poczucie humoru uczestniczek, a Justyna, obdarowana pluszowymi świnkami, zrozumiała, że miłość to nie tylko słowa, ale i gesty. Wiktor natomiast był w szoku, gdy Gabriela pochwaliła się ukończeniem aż 5 szkół, co wywołało u niego mieszankę podziwu i niedowierzania.
1: W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu. Helena Englert i Izabela Kuna triumfowały, zbierając pochwały od jury, podczas gdy Monika Bożym musiała pożegnać się z programem. Joanna Jędrzejczyk opuściła studio ze łzami w oczach, a Mandaryna, choć nie zachwyciła, uniknęła eliminacji. Cóż, taniec to nie tylko kroki, ale i prawdziwy rollercoaster emocji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Helena Englert, córka znanych aktorów, robi furorę w Tańcu z Gwiazdami. Tomasz Wygoda, juror i stary znajomy rodziny Englertów, nie kryje zachwytu nad jej talentem i odwagą. Choć nie chce jej faworyzować, to właśnie Helena, obok Dominika i Izabeli, zdobyła najwyższe noty. Czyżby młoda aktorka miała szansę stać się czarnym koniem tej edycji? Czas pokaże, czy nazwisko Englert znów zdominuje scenę. Krzysztof Wałecki, po 31 latach, z oddziałem zamkniętym, postanowił zamienić rokowy mundur na nieco bardziej nostalgiczny klimat budki suflera. Jacek Kawalec, znany z parodii Zenona Martyniuka, pożegnał się z zespołem, a Wałecki przyjął mikrofon podczas warszawskich Dni Seniora. Czy nowy wokalista sprosta legendarnemu repertuarowi? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, budka suflera znowu zaskakuje. Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił odświeżyć skład wielkiej czwórki thrash metalu. Zamiast młodych zespołów wskazał na Testament, Exodus, Overkill i Trivium, które nie do końca pasuje do thrash metalu. Mustaine podkreślił, że Testament zachwyca go grą gitarzystów, a Exodus to jego muzyczni przyjaciele. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku z Black Label Society i Testamentem na pokładzie. Czy to będzie prawdziwe święto metalu? Czas pokaże. W świecie rocka znowu wrze. Spadkobiercy tragicznie zmarłego gitarzysty Brenta Hintza wytoczyli proces przeciwko zespołowi Mastodon, oskarżając ich o bezprawne wykorzystanie wizerunku Hintza na okładce najnowszego albumu. Muzycy twierdzą, że zarzuty są całkowicie bezpodstawne, a cała sprawa to tylko nieporozumienie. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Rock and Roll nie daje spokoju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces 53-letniego Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki, 55-letniej Edyty K. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to mężczyzna kilkukrotnie ugodził kobietę nożem. Dariusz W. przyznał się do winy i wyraził skruchę. Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na przyszły miesiąc.
2: W lutym 1980 roku Warszawą wstrząsnęła sprawa brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy TVP. Jej ciało zostało odnalezione w częściach, a za zbrodnią stała jej 18-letnia córka Katarzyna. Po telewizyjnym apelu i zeznaniach sąsiadki Katarzyna przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania wieloletnim konfliktem z matką. Sąd uznał ją za niepoczytalną i skazał na 8 lat więzienia, z którego wyszła po 5 latach. Mariusz B. został skazany na dożywocie za poczwórne morderstwo, ale miejsca ukrycia ciał ofiar wciąż pozostają nieznane. Śledczy, mimo intensywnych poszukiwań, nie zdołali odnaleźć zwłok. Sprawa, która rozpoczęła się w latach 90., nadal kryje wiele tajemnic. Mariusz B. nie ujawnia, gdzie pochował ofiary, a jego kuzyn zaprzecza jakiejkolwiek współpracy przy zacieraniu śladów.
1: W Warszawie trwa proces dotyczący brutalnego morderstwa sprzed 2 lat. Andrii S. przyznał się do zadania 40 ciosów tasakiem Romanowi, twierdząc, że pamięta tylko 3 z nich. Obrona domaga się uzupełnienia opinii biegłego, by ustalić, czy obrażenia powstały przed, czy po śmierci ofiary, co może wpłynąć na wysokość kary. Sprawa jest skomplikowana przez brak świadków, ponieważ dotyczy osób bezdomnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Ostrówku pod Wołominem policja odkryła dziuplę samochodową z kradzionymi pojazdami z Czech, Holandii i Niemiec. Podczas interwencji 38-latek próbował ukryć się w psiej budzie, ale szybko został zatrzymany. Na posesji znaleziono również silniki i części samochodowe bez numerów identyfikacyjnych. Wartość odzyskanych przedmiotów oszacowano na około 500 tysięcy złotych. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty, w tym posiadanie mefedronu i paserstwo. Polska policja nie ustaje w poszukiwaniach osób podejrzewanych o najcięższe zbrodnie, w tym obywateli Ukrainy. Wśród poszukiwanych są podejrzani o zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz przestępstwa seksualne. Funkcjonariusze stale monitorują nowe informacje i przypominają, że obecność w bazie nie oznacza wyroku. Każdy, kto posiada informacje o poszukiwanych, proszony jest o kontakt z policją.
1: W Tarnowie trwa postępowanie dotyczące tragicznej śmierci Małgorzaty, zaatakowanej przez syna Patryka, cierpiącego na schizofrenię paranoidalną. W maju zeszłego roku, po wizycie na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie nie doszło do konsultacji psychiatrycznej, Patryk zaatakował matkę nożem. Prokuratura początkowo umorzyła dochodzenie, ale sąd nakazał ponowne zbadanie sprawy, wskazując na konieczność wyjaśnienia sprzecznych relacji dotyczących kontaktu lekarza z psychiatrą. Rodzina domaga się sprawiedliwości, a Patryk przebywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
2: 17-letni Franciszek Perkowski z Łapicz na Podlasiu stworzył innowacyjny kartoflomat, który podbija serca mieszkańców i turystów. Urządzenie, zbudowane z prostych materiałów, umożliwia samoobsługowy zakup ziemniaków na szlaku tatarskim. Dzięki temu młody rolnik ma więcej czasu na pracę w gospodarstwie, a jego pomysł buduje zaufanie społeczne. Kartoflomat stał się lokalną atrakcją, a mieszkańcy chwalą jego wygodę i świeżość produktów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: We wtorek pogoda zacznie się poprawiać. Deszcz utrzyma się głównie na wschodzie i północnym wschodzie Polski, podczas gdy na zachodzie pojawi się więcej słońca i temperatura wzrośnie do 25 stopni. Poranek może być trudny dla kierowców z powodu silnych zamgleń i mgieł, zwłaszcza na wschodzie. Noc z wtorku na środę przyniesie ustanie opadów w całym kraju. Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki zignorował zamykające się zapory i wjechał na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Uszkodzenie szlabanu spowodowało kilkugodzinne opóźnienia w ruchu pociągów. Policja poszukuje sprawcy, korzystając z nagrań monitoringu. Polskie dworce kolejowe osiągnęły ogromny sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny zajął 4. miejsce, a Kraków Główny uplasował się na 9. pozycji wśród najlepszych stacji w Europie. Mimo świetnych wyników, analitycy wskazali na problem z punktualnością pociągów, co wciąż wymaga poprawy. Warto dodać, że zainteresowanie podróżami kolejowymi w Polsce rośnie, a PKP Intercity odnotowało wzrost liczby pasażerów o 11% w porównaniu do ubiegłego roku. W centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby ewakuowały około 20 mieszkańców pobliskich budynków i zapewniły im tymczasowe schronienie. Ulica Rejtana jest zablokowana, a specjaliści pracują nad zabezpieczeniem znaleziska. Apeluje się o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Legnicy doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni mężczyzna zadał śmiertelne ciosy nożem 49-latkowi po sprzeczce, która wywiązała się przy ulicy Biegunowej. Policja zatrzymała mężczyznę oraz 45-letnią kobietę, która była świadkiem zdarzenia. Oboje trafili do aresztu, a sprawcy grozi nawet dożywocie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maj Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy wciąż płacą wysokie ceny za paliwo, a minister energii Miłosz Motyk wskazuje na geopolityczne czynniki, takie jak wojna na Bliskim Wschodzie, jako główną przyczynę. Program CPN, który miał obniżać ceny paliw, został zablokowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister podkreśla, że decyzje rządu muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne, a budżet państwa jest ograniczony. W Saksonii-Anhalt skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory, kontestując Zielony Ład, co może wpłynąć na przyszłe wybory w Polsce. Minister Motyk zaznacza, że polityka energetyczna ma pozytywnie wpływać na portfele obywateli, a energia atomowa jest kluczowym elementem przyszłego miksu energetycznego.
2: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada surowe działania wobec platform cyfrowych, takich jak Meta, za oszukańcze reklamy. Proponuje nałożenie kary w wysokości 250 milionów euro oraz zmiany w prawie, które uniemożliwią takie praktyki. Gawkowski podkreśla, że Polska wydaje rekordowe 5 miliardów złotych na cyberbezpieczeństwo, by chronić się przed zagrożeniami, w tym atakami z Rosji. Wicepremier zaznacza również, że edukacja cyfrowa Polaków jest kluczowa, dlatego rząd inwestuje miliard złotych w rozwój kompetencji cyfrowych obywateli. W obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych Gawkowski ostrzega przed radykalizacją nastrojów politycznych w Europie.
1: Polski przemysł zbrojeniowy przeżywa dynamiczny rozwój, zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Wojna w Ukrainie przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania na nowoczesne technologie wojskowe. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach kanadyjscy partnerzy wyrazili chęć zakupu polskiego sprzętu, który ma trafić na Ukrainę. Prywatne firmy, takie jak Grupa WB i Vigo Photonics, wprowadzają innowacyjne rozwiązania, w tym drony i detektory podczerwieni. Państwowe zakłady również nie pozostają w tyle, koncentrując się na ciężkim sprzęcie i nowoczesnych systemach obronnych. Współpraca między sektorem publicznym a prywatnym staje się kluczowa dla wzmocnienia polskiej obronności. Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną, przekraczając 100 dolarów za baryłkę. To efekt czasowego zamknięcia strategicznego ropociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej po atakach w rejonie Rijadu i Medyny. Eksperci ostrzegają, że przedłużające się wstrzymanie pracy ropociągu może podnieść ceny nawet do 120 dolarów za baryłkę. Dodatkowo odwołanie kluczowego spotkania państw Zatoki Perskiej w sprawie bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormus zwiększa niepewność na rynku. Na razie nie wiadomo, kiedy działanie ropociągu zostanie wznowione.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Francja rezygnuje z obowiązkowego systemu kaucyjnego, uznając go za nieskuteczny. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza że Polska wciąż boryka się z problemami w recyklingu plastiku. Francuzi postanowili wprowadzić dobrowolne kaucje, dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów. W Polsce system kaucyjny działa, ale przetwarzamy tylko około 60% butelek, co jest dalekie od unijnych celów. Tymczasem koszty tzw. podatku od plastiku dla Polski mogą wynieść ponad 1 miliard i 2 miliarda złotych w 2026 roku. Oba kraje muszą znaleźć skuteczne rozwiązania, by poprawić wyniki recyklingu. Warszawa przechodzi rewolucję w krajobrazie biurowym. Trwa fala wyburzeń starych wieżowców, takich jak Ilmet i Intraco, które nie spełniają już nowoczesnych standardów. Praca hybrydowa zmieniła funkcję biur. Teraz liczy się współpraca i relacje, a nie samotna praca przy biurku. Stare budynki są nieefektywne i kosztowne w modernizacji, dlatego inwestorzy stawiają na nowe, ekologiczne wieżowce. Mimo wyburzeń, popyt na nowoczesne biura rośnie, a znalezienie wolnej powierzchni w nowych budynkach graniczy z cudem. To nowa era dla warszawskiego rynku biurowego.
2: Po śmierci jednego z małżonków dostęp do wspólnego konta bankowego może być ograniczony. Banki stosują różne procedury, a kluczowe są umowa rachunku i regulamin banku. W niektórych przypadkach konto może zostać przekształcone na indywidualne, w innych dostęp do środków może być czasowo zablokowany. Ważne jest, by odróżnić techniczny dostęp do konta od prawa własności do zgromadzonych środków. Część pieniędzy może wejść do masy spadkowej i podlegać podziałowi między spadkobierców. Warto wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim banku, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
1: Izraelska marynarka wojenna otrzymała nowy okręt podwodny INS Dragon. To trzecia i ostatnia jednostka zbudowana w ramach programu Dolphin AP. Okręt opuścił niemiecką stocznię w Kilonii i jest w drodze do Izraela. INS Dragon wyróżnia się zaawansowaną technologią, w tym napędem niezależnym od powietrza. Tymczasem niemiecka grupa TKMS kontynuuje budowę trzech nowych okrętów podwodnych w ramach programu Dakar. Izraelskie siły morskie, operujące głównie na Morzu Śródziemnym i Czerwonym, wzmacniają swoje zdolności obronne.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Elon Musk i Sam Altman poparli apel o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji. Wspólnie z szefem firmy Anthropic, Dario Amodejem, podkreślają potrzebę wydłużenia czasu na zabezpieczenie modeli AI. Obawy dotyczą niekontrolowanego rozwoju superinteligentnych systemów i związanych z nimi zagrożeń. Niedawne incydenty, takie jak wykorzystanie AI do cyberataków, podkreślają pilność działania. Ten zaskakujący sojusz liderów branży może prowadzić do nowych regulacji w technologii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express.

0: pod nimi.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w 1941 odcinku. Artur Rogowski wyjedzie z Joanną na romantyczne sympozjum do Berlina, nie wzbudzając podejrzeń żony Marysi. Po powrocie do domu Artur będzie udawał stęsknionego męża, ale Joanna nie zamierza się poddać. Sprowadzi do przychodni przyjaciela Wojtka, by wzbudzić zazdrość Artura. Wkrótce Joanna i Wojtek natkną się na Marysię przed ośrodkiem zdrowia, co wywoła niemałe zaskoczenie. Kulminacja nastąpi, gdy Joanna i Artur zaczną się namiętnie całować w przychodni, nieświadomi obecności Marysi za drzwiami. To właśnie wtedy zdrada Artura wyjdzie na jaw, a jego romans z Joanną stanie się faktem. W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Dominik Wala ponownie spowoduje wypadek, który wywoła burzę między Pawłem a Marysią. Rogowska i Agnes początkowo ukryją przed Pawłem, że to Walat jest winny, obawiając się jego reakcji. Jednak prawda wyjdzie na jaw, gdy Paweł natrafi na wideo z wypadku, gdzie zobaczy Dominika za kierownicą. Wściekły Paweł nie będzie krył pretensji do matki, zarzucając jej ukrywanie prawdy. W rozmowie telefonicznej z Marysią wyrazi swoją determinację, by Walat poniósł konsekwencje. Paweł zapowie zemstę, nie zamierzając odpuścić Dominikowi. Ten odcinek M jak miłość z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. W 1944 odcinku M jak miłość Adam Werner ponownie wpadnie w miłosne tarapaty. Po rozstaniu z Sylwią, która wyjechała do Berlina, prawnik będzie załamany i łatwo wpadnie w sidła Oliwii. Ta atrakcyjna kobieta szybko zacznie go uwodzić, ale jej intencje nie będą czyste. Oliwia okaże się oszustką, która próbuje sięgnąć po portfel Wernera. Na szczęście sytuację uratuje gosposia Adama, pani Ola, która w porę wkroczy do akcji. Dzięki jej interwencji Oliwia zostanie odgoniona, a Werner uniknie katastrofy. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce.
1: W 4246 odcinku Pierwszej Miłości Kinga stanie przed trudnym wyborem. Przekonana o zdradzie Janka z Lilką, planuje rozwód. Jednak tuż przed rozprawą wszystko się komplikuje. Okazuje się, że mała Pola nie jest córką Janka, co wywraca całą sytuację do góry nogami. Emilka, przyjaciółka Kingi, staje po stronie Janka i sugeruje, by Kinga jeszcze raz przemyślała swoją decyzję. Lilka przyznaje, że nigdy nie spała z Jankiem, co wstrząsa Kingą. Czy rozwód jest naprawdę jedynym wyjściem? Kinga musi teraz zdecydować, czy jej uczucia do Janka są wystarczająco silne, by dać małżeństwu drugą szansę.
3: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Felicita powraca z emocjonującym 8 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 20.30 na TVP1. Klara odkryje, że Julia regularnie otrzymywała tajemnicze przelewy, a w sprawę zamieszani są Kamil i Piotr. Zośka, zdeterminowana, by poznać prawdę o mężu, przegląda nowe dokumenty, które podważają jego wersję wydarzeń. Oliwka czuje się zaniedbana przez matkę, która bardziej interesuje się dochodzeniem niż nią samą. W poprzednim odcinku Zośka wywołała zamieszanie, ujawniając rodzicom Kamila informacje o Niko. Serial Felicita to pełna emocji opowieść o rodzinnych sekretach, miłości i przebaczeniu. W rolach głównych występują Laura Breszka, Klementyna Karnkowska i Dawid Ogrodnik. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 482 odcinek. Już 22 września o 15.05 na TVP2 Margarita przygotuje podwieczorek dla przyjaciółek, co wywoła oburzenie Cruz. Manuel, mimo urządzania nowej pracowni, wciąż nie może pogodzić się z działaniami matki wobec Kataliny. Lope i Vera snują plany na wspólną przyszłość, a Alonso i Cruz ponownie się do siebie zbliżają. Simona i Virtudes z panem Baeza oddadzą skradziony kielich na plebanii. Serial przenosi nas na początek XX wieku do południowej Hiszpanii, gdzie intrygi i romanse mieszają się z walką o majątek. W obsadzie między innymi Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1942 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku o 20.50 na TVP2. Mariusz odkryje romans dyrektora kliniki z Kasią i wpadnie w szał, co doprowadzi do brutalnego starcia. Domańska postawi Marcina w trudnej sytuacji, proponując mu, by został ojcem jej dziecka w zamian za 1 000 000 zł. Martyna w końcu wyzna Jakubowi swoje uczucia, a Karski zaprosi ją na randkę. Serial, emitowany od 2000 roku, opowiada o losach rodziny Mostowiaków i ich bliskich, pełnych miłości, zdrad i rodzinnych dramatów. Wśród obsady znajdują się między innymi Teresa Lipowska, Małgorzata Pieńkowska i Mikołaj Roznerski. To będzie odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
1: W najnowszym 3412 odcinku serialu Barwy Szczęścia Kasia Górka stanie przed kolejnymi wyzwaniami. Emisja już w poniedziałek, 5 października o 20:05 na TVP2. Kasia po powrocie do Brzezin zmierzy się z napiętą sytuacją w domu. Zastanie tam swojego partnera Mariusza w towarzystwie Janki, co wzbudzi jej podejrzenia. Mariusz zaproponuje wspólny biznes z Janką, co dla Kasi nie będzie wyglądało niewinnie. Dodatkowo Kasia będzie musiała stawić czoła problemom z synem Ksawerym, który po wcześniejszej ucieczce stracił jej zaufanie. Czy Kasia poradzi sobie z tymi emocjonalnymi zawirowaniami? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
0: Ważniejsze informacje.

0: Przemilczenie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: 7.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polskie służby wojskowe podjęły z Morza Bałtyckiego w okolicach Rusinowa bezzałogowy statek powietrzny, wstępnie zidentyfikowany jako rosyjski dron wojskowy. Incydent ten zbiega się z nasileniem aktywności Rosji w pobliżu polskiej granicy, co wywołało reakcję najwyższych szczebli władzy. Premier Donald Tusk zwołał spotkanie z kluczowymi ministrami i dowódcami, aby omówić wzmocnienie bezpieczeństwa granic. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że dron prawdopodobnie jest nowym modelem typu Gerbera. Angela Kelly, przez lata bliska współpracowniczka królowej Elżbiety II, weźmie udział w filmie o swoim życiu. Produkcja może wywołać niepokój na królewskim dworze, ponieważ Kelly znała wiele prywatnych opinii monarchini. Film ma łączyć wywiady i materiały archiwalne, a nad projektem pracuje nagrodzony scenarzysta Jeremy Brock. Pałac Buckingham nie skomentował jeszcze tych doniesień.
3: W Hanowerze rozpoczął się proces 39-letniego Grzegorza C., oskarżonego o 103 przestępstwa seksualne wobec swojej partnerki. Mężczyzna przez lata miał odurzać kobietę, a następnie gwałcić i nagrywać te czyny, udostępniając filmy w internecie. Śledztwo ujawniło ponad 42 tysiące nagrań, a sprawa ma charakter międzynarodowy z 78 postępowaniami w toku. Grzegorz C. został zatrzymany wiosną tego roku i obecnie przebywa w areszcie, korzystając z prawa do milczenia.
2: Etna znów daje o sobie znać. Z powodu erupcji wulkanu lotnisko w Katanii wstrzymało wszystkie loty do godziny 22. Nad kraterem unosi się chmura popiołu wulkanicznego, sięgająca 4 kilometrów. Włoski Instytut Geofizyki i Wulkanologii bada sytuację.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dwaj włoscy grzybiarze zostali zatrzymani przez szwajcarską policję w kantonie Ticino z 30 kilogramami borowików. Przekroczyli oni lokalny limit, który wynosi 3 kilogramy na osobę dziennie. Cały zbiór został skonfiskowany i przekazany do domu opieki dla osób starszych. Grzybiarze odpowiedzą za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. 36-letni turysta z Polski zginął po upadku w przepaść w okolicy Batyżowieckiej Próby. Słowackie służby ratunkowe, które szybko dotarły na miejsce, mogły jedynie potwierdzić jego zgon. Pomocy potrzebował także 40-letni Polak, który nie mógł samodzielnie zejść z trudnego terenu. Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania. W Białymstoku zakończył się 3-dniowy obóz szkoleniowo-edukacyjny dla kadetów szkół mundurowych i klas przygotowania wojskowego pod hasłem Bezpieczna granica Rzeczypospolitej. W wydarzeniu wzięło udział około 130 kadetów, którzy mieli okazję zdobyć nowe umiejętności wojskowe i poznać specyfikę służby w Wojsku Polskim. Obóz, zorganizowany przez Fundację Krajowe Bractwo Kurkowe Strzeleckie i 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy, zakończył się uroczystym podsumowaniem i wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Lubaniu trwa kluczowe szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej, które przygotowuje żołnierzy do roli instruktorów. Wspólnie ze Strażą Graniczną uczestnicy doskonalą taktyki interwencji i zasady użycia środków przymusu bezpośredniego. Celem jest ujednolicenie standardów działania na granicy i przygotowanie żołnierzy do współpracy z innymi służbami mundurowymi. Po zakończeniu kursu nowi instruktorzy będą mogli przekazywać zdobytą wiedzę w swoich jednostkach.
2: Niektóre znaki zodiaku, takie jak byk, ryby i rak, szczególnie cenią sobie długie poranki w łóżku. Dla byka sen to przyjemność, a poranki bez pośpiechu są idealne. Ryby potrafią odpłynąć na wiele godzin, zwłaszcza po intensywnym tygodniu. Rak z kolei najchętniej odpoczywa w domowym zaciszu, gdzie czuje się bezpiecznie i komfortowo. W sobotę w Sanoku doszło do pożaru w bloku przy ulicy Kolejowej. Policjanci ewakuowali mieszkańców i pomogli dwóm mężczyznom opuścić zadymione mieszkanie. Obaj trafili do szpitala, a badania wykazały, że byli pod wpływem alkoholu. Przyczyny pożaru są obecnie badane.
3: Karlowe Wary w Czechach, a nie Bałkany, były miejscem, gdzie kręcono kultowe sceny z filmu Casino Royale z Jamesem Bondem. To właśnie tam Grand Hotel Pub wcielił się w filmowy Hotel Splendid, a łaźnie pierwsze stały się siedzibą kasyna. Miłośnicy Agenta 007 mogą odwiedzić te miejsca i poczuć się jak na planie filmowym. To doskonała okazja, by zobaczyć, gdzie Daniel Craig wcielał się w rolę słynnego agenta.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Masz problem z wolno spływającą wodą pod prysznicem? Zanim sięgniesz po chemiczne środki, wypróbuj prosty domowy sposób. Wystarczy umieścić plastikową nakrętkę na kratce odpływu, aby zatrzymać włosy i resztki kosmetyku. Po kąpieli usuń nakrętkę i zgromadzone zanieczyszczenia, co pomoże zapobiec zatykaniu rur.
3: soda oczyszczona to prosty i tani sposób na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z lodówki. Wystarczy umieścić otwarty pojemnik z sodą na jednej z półek, aby skutecznie neutralizować niechciane wonie. Regularna wymiana sody co miesiąc lub dwa zapewni jej efektywność. Pamiętajmy, że czysta lodówka to podstawa, a soda działa najlepiej jako wsparcie w utrzymaniu świeżości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Zofia Cieszyńska, nowa gwiazda show biznesu, z impetem wkracza na scenę, a jej dojrzały wizerunek budzi niemałe emocje. 15-latka, która zadebiutowała w serialu TVP, już teraz przyciąga uwagę niczym gwiazda złotej ery Hollywood. Choć rodzice początkowo próbowali trzymać ją z dala od blasku fleszy, teraz z dumą obserwują jej rozwój. Ciekawe, czy Zofia zdoła przebić sławę swoich znanych rodziców, czy może to tylko chwilowy blask. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, gwiazda M jak miłość, udowadnia, że wiek to tylko liczba. W wieku 84 lat, z młodzieńczym zapałem i modnym stylem, robi zakupy na warszawskim bazarku, przyciągając spojrzenia. Sama taszczy siaty i wielki baniak z wodą, pokazując, że nie potrzebuje pomocy. Jak sama mówi, czerpie z życia pełnymi garściami, co dla niektórych może być trudne do zaakceptowania. Ale kto by się tym przejmował, gdy można cieszyć się życiem i dobrym jedzeniem?
3: Kaeira i Krzysztof Zalewski, para, która jeszcze niedawno była na ustach wszystkich, oficjalnie zakończyła swój związek. Choć zdjęcia z wakacji w Egipcie i czułe gesty w Warszawie sugerowały coś innego, rzeczywistość okazała się mniej romantyczna. Kaeira, nie tracąc czasu, przelała swoje emocje na nową piosenkę Na moje nieszczęście, która zadebiutowała 10 września. Wygląda na to, że muzyka stała się dla niej najlepszym lekarstwem na złamane serce. Magda Gessler znów zaskakuje. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach przyciągnęła uwagę samego Książula, znanego z ostrych recenzji. Tym razem jednak youtuber nie miał wątpliwości i przyznał lokalowi swój znak jakości muala. Schabowy, ogórkowa i tatar w naturze to ponoć prawdziwe odkrycia kulinarne. Magda Gessler milczy, ale chyba nie musi się martwić o brak klientów.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, postanowił, że czas zamknąć zegar. Zespół, który od ponad 30 lat serwuje nam swoje hity, planuje wydać jeszcze tylko jeden album w 2028 roku. Ale spokojnie, to nie koniec ich koncertowej przygody. Wiśniewski zapewnia, że choć płyty mogą się skończyć, to sceny na pewno nie opuszczą. Cóż, może to tylko kolejna z wielu zapowiedzi końca, które już słyszeliśmy. W Tańcu z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rewolucja. Maryla Rodowicz nie tylko zagości na parkiecie, ale i zasiądzie za jurorskim stołem, oceniając taneczne popisy do swoich największych hitów. Maryla Night to wieczór, w którym uczestnicy zmierzą się z legendarnymi utworami, a sama artystka pokaże, czy potrafi być surową sędzią. Ciekawe, czy jej oceny będą równie barwne, jak jej kostiumy.
2: Na warszawskim Bemowie odbyło się wydarzenie, które można by nazwać rapowym Woodstockiem. Imek, niczym maestro, zebrał ponad 40 artystów i 70-osobową orkiestrę, by zamknąć projekt, który wyprowadził hip-hop z podziemia na największe sceny. Na jednej scenie pojawili się giganci polskiego rapu, od Paktofoniki po B2S-a, tworząc muzyczną podróż przez dekady. To nie był zwykły koncert, lecz monumentalna opowieść o historii polskiego hip-hopu, gdzie orkiestra nie była tylko tłem, ale integralną częścią tego widowiska.
3: W hotelu Paradise 13 emocje sięgnęły zenitu, gdy Michał w trakcie niewinnej gry Sex, Kiss or Marry postanowił zaskoczyć wszystkich swoim wyborem. Zamiast swojej partnerki Karoliny do kategorii ślub wybrał Soraję, co wywołało prawdziwą burzę. Karolina, zepchnięta do roli pocałunku, nie kryła rozczarowania i poczuła się jak piąte koło u wozu. Czy ten niespodziewany zwrot akcji doprowadzi do kryzysu w ich relacji? O tym przekonamy się w najnowszym odcinku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Koma wraca na scenę z hukiem. Po kilkuletniej przerwie i sukcesie trasy Restart, łódzka formacja zapowiada premierę koncertowego filmu. Już 8 października na TVP VOD będzie można przeżyć 7 koncert z trasy, który wydarzy się po raz pierwszy online. Muzycy obiecują, że to nie będzie zwykła retransmisja, a prawdziwe rockowe doświadczenie. Więc przygotujcie się na solidną dawkę dźwięku i ekskluzywne materiały zza kulis.
3: Bracia Gallagherowie z Oasis znowu w akcji. Po krótkiej przerwie zespół ogłosił nową trasę koncertową na 2027 rok. Fani mogą szykować się na występy w takich miastach jak Glasgow, Manchester, Monachium czy Barcelona. A jakby tego było mało, Oasis w tym roku dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż, wygląda na to, że najbardziej niszczycielska siła popkulturowa nie zamierza zwalniać tempa.
2: Sepultura, legendarna brazylijska grupa metalowa, kończy swoją karierę w nieco mniej spektakularny sposób niż planowano. Zamiast na stadionie dla 26 tysięcy fanów, ostatni koncert odbędzie się w kameralnej Suhai Music Hall, mieszczącej zaledwie 9 tysięcy osób. Wygląda na to, że sprzedaż biletów nie poszła zgodnie z oczekiwaniami. Mimo to, pożegnanie zapowiada się emocjonująco, z udziałem gości specjalnych, choć bez założycieli zespołu, braci Cavalera.
3: Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath, zaskoczył wszystkich, odrzucając propozycję nagrania nowego albumu w oryginalnym składzie zespołu. Pomysł wyszedł od producenta Andrew Watta, ale Iommi uznał, że po albumie 13 nie ma sensu wracać do studia. Tymczasem sam Iommi nie próżnuje i już 23 października wyda swój pierwszy od ponad dwóch dekad solowy album From the Dark. W projekcie towarzyszą mu wokalista Jörn Lande, perkusista Karl Brazil i basistka Becky Baldwin.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Również dla Torunia termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrówku, koło Wołomina, policja odkryła dziuple z kradzionymi samochodami. Na posesji znaleziono pojazdy skradzione z Niemiec, Czech i Holandii oraz tysiące części bez numerów identyfikacyjnych. Podczas interwencji jeden z podejrzanych próbował ukryć się w psiej budzie, ale został zatrzymany. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty, w tym posiadanie narkotyków i paserstwo.
2: Ponad 84% Polek popiera wprowadzenie urlopu menstruacyjnego, jak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowczynię z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urlop ten miałby pomóc kobietom, które z powodu silnych bólów menstruacyjnych nie są w stanie pracować. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w krajach azjatyckich i Hiszpanii. W Polsce brakuje jednak ogólnokrajowych przepisów w tej kwestii, choć niektórzy pracodawcy już je wprowadzają.
1: Andrzej Grembowicz, znany jako Robert Brutter, autor scenariusza do popularnego serialu Rancho, spoczywa na warszawskich powązkach wojskowych. Już w grudniu tego roku na ekrany trafi 11. odsłona serialu, oparta na jego tekstach. Nowa seria, zatytułowana Rancho Zemsta Wiedźm, będzie liczyć 6 odcinków i przeniesie bohaterów o 10 lat do przodu. Twórcy zapowiadają, że będzie to ostatnie spotkanie z mieszkańcami Wilkowej. W Warszawie rośnie liczba zgłoszeń dotyczących dzików. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy interwencji. Coraz częściej dochodzi do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Lasy miejskie nie mogą wywozić dzików z miasta z powodu przepisów związanych z afrykańskim pomorem świń. Biedronki azjatyckie znów pojawiają się w polskich domach, szukając ciepłych miejsc na zimę. Te owady mogą być uciążliwe, a nawet niebezpieczne, ponieważ ich ukąszenia mogą wywołać reakcje alergiczne. Szczególnie narażone są osoby z astmą, u których może dojść do nasilenia objawów. Zaleca się zabezpieczenie okien i drzwi oraz unikanie zgniatania biedronek. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki Edyty K. Mężczyzna przyznał się do zbrodni, wyraził skruchę i tłumaczył, że nie pamięta samego ataku. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to po kłótni Dariusz zasztyletował Edytę. Kolejna rozprawa odbędzie się w przyszłym miesiącu.
2: W Sosnowcu ruszył proces w sprawie zawalonego balkonu, który 3 lata temu doprowadził do śmierci Sylwii Stawiszyńskiej. Kobieta zginęła, gdy betonowa konstrukcja urwała się ze ściany kamienicy. Oskarżeni są pracownicy Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych oraz firma zewnętrzna, którzy mieli zaniedbać stan techniczny balkonów. Proces ma ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za tę tragedię.
1: Staw wędkarski w Szczecinie wysycha w zastraszającym tempie, co budzi niepokój mieszkańców i radnych. Radny Marcin Pawlicki apeluje o pilne działania naprawcze, wskazując na problemy z dopływem wody i zamuleniem dna. Główną przyczyną jest postępująca susza hydrologiczna, a przyszłość stawu zależy od zmian klimatycznych i inwestycji w infrastrukturę wodną. Bez szybkiej interwencji staw może zniknąć na zawsze. W miniony weekend odbyła się 10. edycja PKO Biegu Charytatywnego, która miała miejsce na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy oraz w 19 innych miastach Polski. Uczestnicy biegli, by wesprzeć psychikę najmłodszych, a zebrane środki zostaną przeznaczone na terapię i kampanie edukacyjne. PKO Bank Polski dołożył 10 zł za każde 400 metrów przebiegnięte przez uczestników. To wydarzenie pokazało, że sport może być potężnym narzędziem zmiany społecznej. Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki wjechał na tory, gdy rogatki zaczęły opadać i wyłamał szlaban, uciekając przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Na szczęście obyło się bez ofiar, ale uszkodzona rogatka spowodowała kilkugodzinne utrudnienia na trasie Białystok-Łomża. Policja i kolej ustalają tożsamość kierowcy, korzystając z nagrań monitoringu. W centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuowano około 20 mieszkańców z pobliskich kamienic, a na miejscu działa już patrol wojskowy. Ulica Rejtana jest zablokowana, co powoduje utrudnienia dla kierowców i pieszych. Mieszkańców prosimy o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
2: W Krzeszowie parafianie protestują przeciwko decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza Łukasza Langenfelda. Wierni domagają się spotkania z biskupem Andrzejem Siemieniewskim, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o możliwym przestępstwie na terenie parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom i podkreśla, że formalnie nadal jest proboszczem. Konflikt w parafii trwa, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania.
1: W Legnicy doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni mężczyzna zaatakował nożem 49-latka, który zmarł na miejscu. Policja zatrzymała napastnika oraz 45-letnią kobietę, która była świadkiem zdarzenia. Oboje zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Polska infrastruktura kolejowa odnosi sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny i Kraków Główny znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych stacji w Europie. Wrocław zajął 4. miejsce, a Kraków 9. Mimo wysokich ocen za nowoczesność, raport wskazuje na problem z punktualnością pociągów, gdzie opóźnienia sięgają nawet 30%.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum kontrowersji w PKO Ekstraklasie. Ujawniono, że przed meczem z GKA z Katowice prosił sędziego o łagodniejsze traktowanie swoich zawodników zagrożonych pauzą. Siemieniec opublikował oświadczenie, w którym przeprosił za swoje działania, przyznając się do błędu i wyrażając żal za naruszenie zaufania. Sprawą zajmie się komisja ligi.
2: W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
1: Otto Hindrich, bramkarz Legii Warszawa, zyskuje coraz większe uznanie za swoje występy. Trener Marek Papszun i eksperci podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, wróżąc mu wielką karierę i potencjalny transfer. Hindrich wielokrotnie ratował drużynę w trudnych sytuacjach, co czyni go kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu. Czy to już najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Czas pokaże. W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hansona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę 1 punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu.
2: Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając m.in. Świątek.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia polska lekkoatletka, zakończyła sezon zdobyciem złotego medalu na Mistrzostwach Świata juniorek. Teraz odpoczywa na zasłużonym urlopie z matką, Alicją. Jej profil na Instagramie zapełnia się zdjęciami z wyjazdu, które zachwycają fanów. Anastazja nie tylko odnosi sukcesy na bieżni, ale także zdobywa popularność w mediach.
2: W Warszawie emocjonujący mecz Ekstraklasy między Legią a Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1. Bohaterem spotkania był Rafał Augustyniak, który zdobył bramkę dla Legii i skutecznie bronił przed stratą goli. Mecz obfitował w ostre spięcia, a w doliczonym czasie gry doszło do awantury na boisku. Legia z 16 punktami zajmuje 2. miejsce w tabeli, a Widzew jest na 11. pozycji.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki.
2: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałaża z analizy matematycznej.
1: Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
2: Rachel Stuhlman, znana jako pierwsza influencerka tenisa, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jej odważny wizerunek przyciągnął ponad 300 tysięcy fanów na Instagramie. Stuhlman, była tenisistka z University of Missouri, łączy sport z modą, promując tenis w nowoczesny sposób. Jej misją jest popularyzacja tego sportu i uczynienie go bardziej przystępnym dla każdego.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu. Joanna Jędrzejczyk, polska legenda MMA, ponownie zachwyciła widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Wraz z partnerem Kamilem Kuroczką zdobyła 22 punkty za swój drugi występ. Jednak to jej odważna stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Fani i jurorzy byli pod wrażeniem jej zjawiskowej kreacji, która podkreślała każdy ruch na parkiecie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3412 odcinku Barw Szczęścia Malwina zaczyna obsesyjnie dbać o swój wygląd. Zazdrość o Hermana, który pracuje z młodą klientką, wywołuje u niej kryzys pewności siebie. Malwina planuje kosztowne zabiegi medycyny estetycznej, co budzi niepokój Hermana. Mimo że Kolski nie widzi potrzeby zmian, jego żona nie ustępuje. Herman obawia się, że Malwina przesadzi w pogoni za młodością. Czy to początek większego kryzysu w ich związku? Odcinek pełen emocji już wkrótce na ekranach. M jak miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory. W 1942 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 września o godzinie 20.50 w TVP2, Kasia znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Zmuszona przez szantażystę Sowińskiego, zdecyduje się wyznać Mariuszowi prawdę o ojcostwie swojej córki Zosi. Jednak to nie koniec emocji. Mariusz, przekonany o zdradzie Kasi, dopuści się morderstwa. Sowiński, który próbował wciągnąć Kasię w zemstę na Olku, stanie się ofiarą brutalnego ataku. Kasia, zrozpaczona i zdesperowana, szuka wsparcia u przyjaciółki Anety. Czy prawda o ojcostwie Zosi w końcu wyjdzie na jaw? Ten odcinek zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonujących w historii serialu. W 1943 odcinku M jak miłość Martyna i Jakub w końcu dadzą się ponieść uczuciom i wybiorą się na gorącą randkę. Martyna, po trudnych przeżyciach z przeszłości, postanawia otworzyć się na nowe uczucia, a Jakub, elegancki jak zawsze, towarzyszy jej w tej przygodzie. Jednak ich romans może nie być tak szczęśliwy, jakby się wydawało. Problemy Kasi, byłej partnerki Jakuba, mogą mocno namieszać w ich relacji. Detektyw nie wie jeszcze, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, co może skomplikować sytuację. Kasia zauważa, że jej obecny partner, Mariusz, pokazuje swoją brutalną stronę, co może skłonić ją do powrotu do Jakuba. Czy Martyna i Jakub przetrwają tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 4281 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg walczy o życie po tym, jak został pchnięty nożem przez swoją żonę Ewelinę. Weronika, jako obrończyni Eweliny, odwiedza ją w areszcie i poznaje dramatyczną prawdę o przemocy w ich małżeństwie. Ewelina wyznaje, że Greg próbował ją utopić, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem w barze Ziębów Dorota i Włodek planują nowe menu, a Monika wraca do pracy, zyskując nowe perspektywy. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września. O godzinie 20.15 na antenie TVN. To będzie wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4250 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 18 na Polsacie. Melka, pracując dla fundacji, nieświadomie znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji, gdyż ktoś ją obserwuje. Tymczasem w środowisku osób w kryzysie bezdomności zgłoszono kolejne zaginięcie partnerki, co wzbudza niepokój. W poprzednich odcinkach Lucynka miała problemy z organizacją pogrzebu, a robotyczny pies, Klaudi, zniknął z zakładu pogrzebowego. Borys wprowadził się do Koczarskiego, by pilnować go przed alkoholem, a Kacper poczuł się zagrożony po przyłapaniu Ilony w swoim gabinecie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji.
2: W 961 odcinku serialu Akacjowa 38, który zostanie wyemitowany 22 września o godzinie 18.40 na TVP1, Lucia odkryje tajemniczy znak na krzyżu od matki. Pawie pióro okaże się kluczem do sekretów rodu de Valmezów. Trini nadal będzie zmagać się z obawami dotyczącymi rozmowy z Ramonem o ciąży, zwłaszcza, że jego niechęć do dzieci nie słabnie. Tymczasem Antonito i Elpena zaczną podejrzewać, że ich marzenia o karierze modeli mogą się nie spełnić. Maria zbliży się do reszty służby Higinia, a ksiądz Telmo zatrudni Ursulę jako swoją służącą. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy pełne są romansów, dramatów i tajemnic.
1: W 3403 odcinku Barw Szczęścia Mariusz zmaga się z bolesną stratą Dąbrowskiego. Na szczęście nie jest sam, bo Kasia wspiera go w tych trudnych chwilach. Wokół hotelu Stańskich atmosfera robi się napięta po zatrzymaniu dilera narkotyków. Bruno stara się ukryć niewygodne informacje, korzystając z pomocy Kornela. Tymczasem komisarz Majak przesłuchuje Karolinę i Stańskiego. Modrzycki planuje ujawnić kontrowersje związane z hotelem, ale Bruno ma swoje sposoby, by temu zapobiec. Odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 22 września. O godzinie 20.05 na TVP2. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 1034 odcinku. Poyraz zaczyna podejrzewać Semicha o zdradę i postanawia zastawić na niego pułapkę. Ainur, pełna wątpliwości co do wyników badań Ezgi, rezygnuje z wyjazdu i zostaje w domu, by zdobyć dowody. Tymczasem Mert ukrywa przed Poyrazem, że z powodu problemów finansowych i choroby matki podjął dodatkową pracę. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i emocji. W rolach głównych występują m.in. Nanuka Stambolishvili jako Nana i Nick Shelilaj jako Poyraz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 19 stopni i małe zachmurzenie. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedom 80

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Polskim Komitecie Olimpijskim doszło do ważnych zmian. Marian Kmita został wybrany tymczasowym prezesem, zastępując Radosława Piesiewicza, który został aresztowany pod zarzutami płatnej protekcji. Decyzja o zmianie na stanowisku prezesa wywołała falę komentarzy, w tym krytykę ze strony byłego ministra sportu, Sławomira Nitrasa. Kmita będzie pełnił funkcję do końca kadencji w kwietniu przyszłego roku, łącząc ją z rolą dyrektora do spraw sportu w Polsacie.
0: Tiffaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiffaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość. Papież Leon XIV anulował obniżki pensji kardynałów i innych wysokich rangą pracowników Watykanu, które wprowadził Franciszek 5 lat temu. Decyzja o zmniejszeniu wynagrodzeń była związana z problemami finansowymi podczas pandemii COVID-19. Teraz kardynałowie i inni pracownicy znów będą otrzymywać wyższe pensje. Papież podkreślił, że Watykan nadal musi dbać o swoje finanse, ale stabilność ekonomiczną można zapewnić innymi sposobami. Chłodne i deszczowe dni, suszenie prania może być wyzwaniem, ale istnieje japoński trik, który przyspiesza ten proces. Kluczem jest odpowiednie rozwieszenie ubrań, tworząc łuk z cięższych rzeczy na zewnątrz i lżejszych w środku, co poprawia cyrkulację powietrza. Dodatkowo warto mocno odwirować pranie i użyć wentylatora, by przyspieszyć schnięcie. To proste rozwiązania, które mogą pomóc w utrzymaniu świeżości ubrań bez suszarki bębnowej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Amerykańska Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich wycofała z rynku kilkanaście tysięcy zabawek typu squishy. Powodem są niebezpieczne kulki wodne, które mogą prowadzić do zadławienia lub zablokowania jelit. Dodatkowo, zewnętrzna powłoka tych zabawek zawiera rakotwórczy benzen. Zabawki są usuwane ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a rodzice powinni zachować ostrożność przy zakupie takich produktów.
0: Jesień to czas, kiedy warto zwrócić uwagę na rośliny w ogrodzie, szczególnie te wrażliwe na przymrozki. Zabezpieczanie ich zbyt wcześnie lub zbyt późno może być szkodliwe. Kluczowe jest obserwowanie prognoz pogody i reagowanie na spadki temperatur. Rośliny w donicach są szczególnie narażone, więc warto je przenieść w osłonięte miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć. W Kętrzynie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3-letniej dziewczynki, która zakrztusiła się podczas jazdy samochodem. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, udrażniając drogi oddechowe i monitorując stan dziecka do przyjazdu ratowników medycznych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy stan dziewczynki się poprawił, a następnie została przekazana pod opiekę zespołu medycznego. Jesień zbliża się, a wraz z nią pytanie o rozpoczęcie sezonu grzewczego. Nie ma jednej stałej daty na włączenie kaloryferów. Decyzje podejmują zarządcy budynków, kierując się warunkami atmosferycznymi. Przepisy wymagają, by w mieszkaniach było co najmniej 20 stopni Celsjusza, a w łazienkach 24 stopnie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd w Legnicy zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 39-letniego mężczyzny i 45-letniej kobiety w związku ze śmiercią 49-letniego mieszkańca miasta. Do tragicznego zdarzenia doszło 11 września, kiedy to mężczyzna zadał ofierze kilka ciosów nożem. Policja szybko zatrzymała podejrzanych, a prokuratura postawiła im zarzuty.
0: Policjanci z Katowic i Częstochowy zatrzymali 56-letniego obywatela Słowacji, poszukiwanego przez Interpol. Mężczyzna jest podejrzany o zlecenie zabójstwa na Ukrainie w 2024 roku. Obecnie trwają procedury jego przekazania ukraińskim służbom. Wcześniej był już notowany za przestępstwa przeciwko mieniu na Śląsku. Łódzcy policjanci zatrzymali 4 młodych mężczyzn, którzy okradali osoby sprzedające telefony przez internet. Do jednego z incydentów doszło 6 września, kiedy to napastnicy usiłowali dokonać rozboju z użyciem przedmiotu przypominającego broń. Dwaj najstarsi podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Funkcjonariusze apelują do osób, które mogły paść ofiarą podobnych przestępstw, o zgłaszanie się do 5. Komisariatu Policji w Łodzi. Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki w drodze na dożynki prezydenckie w Tryńczy zatrzymał się, by porozmawiać z rodziną trzymającą transparent z hasłem Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Wzruszony prezydent podziękował im za wsparcie, a nagranie z tego momentu szybko stało się hitem w sieci. Podczas samych dożynek Nawrocki podkreślił znaczenie pracy rolników i zadeklarował, że będzie rzecznikiem polskiej wsi. Na zakończenie wydarzenia pierwsza dama została zaproszona do tańca, co również zyskało popularność w mediach społecznościowych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Netflix znowu próbuje przyciągnąć młodzież, tym razem serwując Dziewczynę z osady. Serial o bogatej dziewczynie, która po rodzinnym skandalu trafia do elitarnej szkoły bez żeńskiej drużyny wioślarskiej. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? Tegan Tao, nasza bohaterka, nie tylko musi walczyć z uprzedzeniami, ale też wplątuje się w miłosne zawirowania z dwoma rywalami z drużyny. Czy to nowy off-campus? Cóż, oceny widzów mówią co innego, ale kto by się tym przejmował? Na razie nie wiadomo, czy będzie drugi sezon, ale showrunnerka widzi w tej historii potencjał na długą przygodę.
2: Iza Kuna, gwiazda Tańca z Gwiazdami, zafundowała widzom nie tylko taneczne emocje, ale i językowe fajerwerki. Aktorka rzuciła przekleństwem na żywo, co nie umknęło uwadze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Choć Polsat jeszcze nie przeprowadził z nią rozmowy, Kuna wydaje się gotowa na ewentualne konsekwencje. Czekamy, czy sprawa zakończy się tylko medialnym szumem, czy jednak doczekamy się reakcji stacji.
1: Sara Janicka, tancerka z Tańca z Gwiazdami, nie może przestać zachwycać się swoim partnerem, Krzysztofem Kwiatkowskim. Aktor nie tylko tańczy, ale i pracuje jak mrówka, co najwyraźniej jest rzadkością w tym programie. Janicka podkreśla jego pokorę i zaangażowanie, co w świecie celebrytów jest jak znalezienie igły w stogu siana. Kwiatkowski nie tylko słucha wskazówek, ale i samodzielnie trenuje, co dla Janickiej było miłym zaskoczeniem.
2: Łukasz, 37-letni rolnik z Pomorza, który z wykształcenia jest informatykiem, postanowił szukać miłości w programie Rolnik szuka żony. Okazuje się, że jego nowoczesne podejście do rolnictwa i pasja do podróży przyciągnęły rekordową liczbę listów od zainteresowanych pań. Choć Łukasz przyznaje, że wybór kandydatki był dla niego stresujący, to z pomocą Marty Manowskiej udało mu się podjąć decyzję. Ciekawe, czy jego nowoczesne gospodarstwo i ekologiczne uprawy okażą się równie atrakcyjne, co jego osobowość.
0: Wiadomości ze świata showbiznesu w Radiu Super Express.
2: Doda znowu na językach. W miniony weekend wystąpiła w Kielcach podczas finału Army Days, wykonując rotę i wzbudzając kontrowersje. Choć wielu zachwyca się jej potężnym głosem, nie brakuje głosów krytyki, przypominających o jej przeszłości i problemach z prawem. Czy to nowa strategia ocieplania wizerunku, czy po prostu kolejny dowód na to, że w polskim showbiznesie wszystko jest możliwe?
1: Piotr Gumulec, znany komik, odkrywa nowe oblicze w Tańcu z Gwiazdami. Choć na parkiecie błyszczy humorem, za kulisami to prawdziwy maratończyk tańca, spędzający wiele godzin na treningach. Julia Suryś, jego partnerka, nie daje mu taryfy ulgowej, co najwyraźniej działa, bo Piotr nie zamierza się poddawać. Kto by pomyślał, że taniec może być aż tak poważną sprawą dla kogoś, kto zwykle rozśmiesza innych?
2: W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony emocje sięgnęły zenitu. Mariusz, zaskoczony pytaniami o kulinarne składniki, poczuł się jak pieprz w rosole, a jego serce zadrżało na widok łez wzruszenia. Karol, zawstydzony przez Julię, odkrył, że muzyka to nie tylko jego pasja, ale i klucz do serca. Łukasz, zmuszony do zjedzenia szarlotki, docenił poczucie humoru uczestniczek, a Justyna, obdarowana pluszowymi świnkami, zrozumiała, że miłość to nie tylko słowa, ale i gesty. Wiktor natomiast był w szoku, gdy Gabriela pochwaliła się ukończeniem aż 5 szkół, co wywołało u niego mieszankę podziwu i niedowierzania.
1: W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu. Helena Englert i Izabela Kuna triumfowały, zbierając pochwały od jury, podczas gdy Monika Bożym musiała pożegnać się z programem. Joanna Jędrzejczyk opuściła studio ze łzami w oczach, a Mandaryna, choć nie zachwyciła, uniknęła eliminacji. Cóż, taniec to nie tylko kroki, ale i prawdziwy rollercoaster emocji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Helena Englert, córka znanych aktorów, robi furorę w Tańcu z Gwiazdami. Tomasz Wygoda, juror i stary znajomy rodziny Englertów, nie kryje zachwytu nad jej talentem i odwagą. Choć nie chce jej faworyzować, to właśnie Helena, obok Dominika i Izabeli, zdobyła najwyższe noty. Czyżby młoda aktorka miała szansę stać się czarnym koniem tej edycji? Czas pokaże, czy nazwisko Englert znów zdominuje scenę. Krzysztof Wałecki, po 31 latach, z oddziałem zamkniętym, postanowił zamienić rokowy mundur na nieco bardziej nostalgiczny klimat budki suflera. Jacek Kawalec, znany z parodii Zenona Martyniuka, pożegnał się z zespołem, a Wałecki przyjął mikrofon podczas warszawskich Dni Seniora. Czy nowy wokalista sprosta legendarnemu repertuarowi? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Budka suflera znowu zaskakuje. Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił odświeżyć skład wielkiej czwórki thrash metalu. Zamiast młodych zespołów wskazał na Testament, Exodus, Overkill i Trivium, które nie do końca pasuje do thrash metalu. Mustaine podkreślił, że Testament zachwyca go grą gitarzystów, a Exodus to jego muzyczni przyjaciele. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku z Black Label Society i Testamentem na pokładzie. Czy to będzie prawdziwe święto metalu? Czas pokaże. W świecie rocka znowu wrze. Spadkobiercy tragicznie zmarłego gitarzysty Brenta Hintza wytoczyli proces przeciwko zespołowi Mastodon, oskarżając ich o bezprawne wykorzystanie wizerunku Hintza na okładce najnowszego albumu. Muzycy twierdzą, że zarzuty są całkowicie bezpodstawne, a cała sprawa to tylko nieporozumienie. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Rock and Roll nie daje spokoju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces 53-letniego Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki, 55-letniej Edyty K. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to mężczyzna kilkukrotnie ugodził kobietę nożem. Dariusz W. przyznał się do winy i wyraził skruchę. Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na przyszły miesiąc.
2: W lutym 1980 roku Warszawą wstrząsnęła sprawa brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy TVP. Jej ciało zostało odnalezione w częściach, a za zbrodnią stała jej 18-letnia córka Katarzyna. Po telewizyjnym apelu i zeznaniach sąsiadki Katarzyna przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania wieloletnim konfliktem z matką. Sąd uznał ją za niepoczytalną i skazał na 8 lat więzienia, z którego wyszła po 5 latach. Mariusz B. został skazany na dożywocie za poczwórne morderstwo, ale miejsca ukrycia ciał ofiar wciąż pozostają nieznane. Śledczy, mimo intensywnych poszukiwań, nie zdołali odnaleźć zwłok. Sprawa, która rozpoczęła się w latach 90., nadal kryje wiele tajemnic. Mariusz B. nie ujawnia, gdzie pochował ofiary, a jego kuzyn zaprzecza jakiejkolwiek współpracy przy zacieraniu śladów.
1: W Warszawie trwa proces dotyczący brutalnego morderstwa sprzed 2 lat. Andrii S. przyznał się do zadania 40 ciosów tasakiem Romanowi, twierdząc, że pamięta tylko 3 z nich. Obrona domaga się uzupełnienia opinii biegłego, by ustalić, czy obrażenia powstały przed, czy po śmierci ofiary, co może wpłynąć na wysokość kary. Sprawa jest skomplikowana przez brak świadków, ponieważ dotyczy osób bezdomnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Ostrówku pod Wołominem policja odkryła dziuplę samochodową z kradzionymi pojazdami z Czech, Holandii i Niemiec. Podczas interwencji 38-latek próbował ukryć się w psiej budzie, ale szybko został zatrzymany. Na posesji znaleziono również silniki i części samochodowe bez numerów identyfikacyjnych. Wartość odzyskanych przedmiotów oszacowano na około 500 tysięcy złotych. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty, w tym posiadanie mefedronu i paserstwo. Polska policja nie ustaje w poszukiwaniach osób podejrzewanych o najcięższe zbrodnie, w tym obywateli Ukrainy. Wśród poszukiwanych są podejrzani o zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz przestępstwa seksualne. Funkcjonariusze stale monitorują nowe informacje i przypominają, że obecność w bazie nie oznacza wyroku. Każdy, kto posiada informacje o poszukiwanych, proszony jest o kontakt z policją.
1: W Tarnowie trwa postępowanie dotyczące tragicznej śmierci Małgorzaty, zaatakowanej przez syna Patryka, cierpiącego na schizofrenię paranoidalną. W maju zeszłego roku, po wizycie na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie nie doszło do konsultacji psychiatrycznej, Patryk zaatakował matkę nożem. Prokuratura początkowo umorzyła dochodzenie, ale sąd nakazał ponowne zbadanie sprawy, wskazując na konieczność wyjaśnienia sprzecznych relacji dotyczących kontaktu lekarza z psychiatrą. Rodzina domaga się sprawiedliwości, a Patryk przebywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
2: Staw wędkarski w Szczecinie, nieopodal Jeziora Głębokiego, niemal całkowicie wyschnął. Mieszkańcy i radny Marcin Pawlicki alarmują, że to poważne zagrożenie dla lokalnej przyrody. Przyczyną jest susza hydrologiczna i brak działania kanału doprowadzającego wodę z Osówki. Miasto monitoruje sytuację, ale bez pilnych działań naprawczych staw może zniknąć na stałe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We wtorek pogoda zacznie się poprawiać. Deszcz utrzyma się głównie na wschodzie i północnym wschodzie Polski, podczas gdy na zachodzie pojawi się więcej słońca i temperatura wzrośnie do 25 stopni. Poranek może być trudny dla kierowców z powodu silnych zamgleń i mgieł, zwłaszcza na wschodzie. Noc z wtorku na środę przyniesie ustanie opadów w całym kraju. Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki zignorował zamykające się zapory i wjechał na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Uszkodzenie szlabanu spowodowało kilkugodzinne opóźnienia w ruchu pociągów. Policja poszukuje sprawcy, korzystając z nagrań monitoringu. Polskie dworce kolejowe osiągnęły ogromny sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny zajął 4. miejsce, a Kraków Główny uplasował się na 9. pozycji wśród najlepszych stacji w Europie. Mimo świetnych wyników, analitycy wskazali na problem z punktualnością pociągów, co wciąż wymaga poprawy. Warto dodać, że zainteresowanie podróżami kolejowymi w Polsce rośnie, a PKP Intercity odnotowało wzrost liczby pasażerów o 11% w porównaniu do ubiegłego roku.
2: W Krzeszowie wybuchł konflikt po decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza księdza Łukasza Langenfelda. Parafianie są oburzeni i domagają się spotkania z biskupem, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o przestępstwie na terenie należącym do parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że sam zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby ewakuowały około 20 mieszkańców pobliskich budynków i zapewniły im tymczasowe schronienie. Ulica Rejtana jest zablokowana, a specjaliści pracują nad zabezpieczeniem znaleziska. Apeluje się o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie także 20 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Choć wakacje dobiegły końca, lato wciąż trwa na południu Europy. W takich krajach jak Chorwacja, Albania czy Czarnogóra można cieszyć się słońcem i plażami. A ceny noclegów są teraz znacznie niższe. Na przykład w Chorwacji nocleg można znaleźć już od 270 zł za dobę. Sycylia również kusi ciepłem i pięknymi miejscami do zwiedzania, a ceny zaczynają się tam od 290 zł. W Grecji na Rodos czy Korfu także można przedłużyć lato, korzystając z atrakcyjnych ofert. To idealny czas na spokojny wypoczynek bez tłumów i upałów.
2: Polacy wciąż płacą wysokie ceny za paliwo, a minister energii Miłosz Motyk wskazuje na geopolityczne czynniki, takie jak wojna na Bliskim Wschodzie, jako główną przyczynę. Program CPN, który miał obniżać ceny paliw, został zablokowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister podkreśla, że decyzje rządu muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne, a budżet państwa jest ograniczony. W Saksonii-Anhalt skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory, kontestując Zielony Ład, co może wpłynąć na przyszłe wybory w Polsce. Minister Motyk zaznacza, że polityka energetyczna ma pozytywnie wpływać na portfele obywateli, a energia atomowa jest kluczowym elementem przyszłego miksu energetycznego. Na polskim rynku hurtowym paliw początek tygodnia przynosi chwilową stabilizację. Ceny pozostają na poziomach z minionego weekendu, co oznacza brak nowych cenników od czołowych dostawców. Aramco oferuje najtańszą benzynę PB95 i PB98, natomiast Orlen i BP Europa mają konkurencyjne ceny oleju napędowego. Mimo braku dzisiejszych zmian, rynek pozostaje pod wpływem wcześniejszych podwyżek, zwłaszcza w przypadku diesla. Globalne napięcia i słabnący złoty mogą jednak wkrótce wpłynąć na wzrost cen. Na razie kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, nie spodziewając się drastycznych zmian na stacjach paliw w najbliższych dniach. Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać wynajmu mieszkań turystom. Miasta zyskają możliwość tworzenia stref z ograniczeniami dla takich wynajmów. Właściciele mieszkań będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych regulacji. Nowe przepisy mają również wprowadzić dokładniejszy system rejestracji lokali. Czy te zmiany wpłyną na spadek czynszów? Eksperci wskazują, że efekt może być widoczny tylko lokalnie.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller twierdzi, że prawdziwe pieniądze można zarobić w samorządzie, a nie w polityce krajowej. Uważa, że polski premier powinien zarabiać około 60 tysięcy złotych miesięcznie, co odzwierciedlałoby ciężką pracę na tym stanowisku. Miller podkreśla, że pieniądze w polityce są konieczne, ale nie powinny być celem samym w sobie. Zwraca uwagę, że w Polsce najbogatsi trzymają się z dala od polityki, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamożni ludzie często angażują się w życie publiczne. Były premier przyznaje, że po odejściu z polityki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe dla byłych liderów. Polski przemysł zbrojeniowy przeżywa dynamiczny rozwój, zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Wojna w Ukrainie przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania na nowoczesne technologie wojskowe. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach kanadyjscy partnerzy wyrazili chęć zakupu polskiego sprzętu, który ma trafić na Ukrainę. Prywatne firmy, takie jak Grupa WB i Vigo Photonics, wprowadzają innowacyjne rozwiązania, w tym drony i detektory podczerwieni. Państwowe zakłady również nie pozostają w tyle, koncentrując się na ciężkim sprzęcie i nowoczesnych systemach obronnych. Współpraca między sektorem publicznym a prywatnym staje się kluczowa dla wzmocnienia polskiej obronności. Francja rezygnuje z obowiązkowego systemu kaucyjnego, uznając go za nieskuteczny. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza że Polska wciąż boryka się z problemami w recyklingu plastiku. Francuzi postanowili wprowadzić dobrowolne kaucje, dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów. W Polsce system kaucyjny działa, ale przetwarzamy tylko około 60% butelek, co jest dalekie od unijnych celów. Tymczasem koszty tzw. podatku od plastiku dla Polski mogą wynieść ponad 1 miliard i 2 miliarda złotych w 2026 roku. Oba kraje muszą znaleźć skuteczne rozwiązania, by poprawić wyniki recyklingu. Izraelska marynarka wojenna otrzymała nowy okręt podwodny INS Dragon. To trzecia i ostatnia jednostka zbudowana w ramach programu Dolphin AEP. Okręt opuścił niemiecką stocznię w Kiloni i jest w drodze do Izraela. INS Dragon wyróżnia się zaawansowaną technologią, w tym napędem niezależnym od powietrza. Tymczasem niemiecka grupa TKMS kontynuuje budowę trzech nowych okrętów podwodnych w ramach programu Dakar. Izraelskie siły morskie, operujące głównie na Morzu Śródziemnym i Czerwonym, wzmacniają swoje zdolności obronne.
0: To są wiadomości w Radio Super Express.
2: Stary serwer z garażu okazał się prawdziwym skarbem. Użytkownik Reddita odkrył w nim 30 modułów pamięci RAM DDR, 4 o łącznej wartości 12 tysięcy dolarów. Każdy z modułów ma pojemność 64 GB, a ich cena na rynku wzrosła do 400 dolarów za sztukę. To serwerowa pamięć ECC, która nie działa w zwykłych komputerach, ale jest bardzo poszukiwana w profesjonalnych stacjach roboczych. Historia pokazuje, że warto sprawdzać stare urządzenia, bo mogą kryć prawdziwe bogactwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w 1941 odcinku. Artur Rogowski wyjedzie z Joanną na romantyczne sympozjum do Berlina, nie wzbudzając podejrzeń żony Marysi. Po powrocie do domu Artur będzie udawał stęsknionego męża, ale Joanna nie zamierza się poddać. Sprowadzi do przychodni przyjaciela Wojtka, by wzbudzić zazdrość Artura. Wkrótce Joanna i Wojtek natkną się na Marysię przed ośrodkiem zdrowia, co wywoła niemałe zaskoczenie. Kulminacja nastąpi, gdy Joanna i Artur zaczną się namiętnie całować w przychodni, nieświadomi obecności Marysi za drzwiami. To właśnie wtedy zdrada Artura wyjdzie na jaw, a jego romans z Joanną stanie się faktem. W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Dominik Wala ponownie spowoduje wypadek, który wywoła burzę między Pawłem a Marysią. Rogowska i Agnes początkowo ukryją przed Pawłem, że to Walat jest winny, obawiając się jego reakcji. Jednak prawda wyjdzie na jaw, gdy Paweł natrafi na wideo z wypadku, gdzie zobaczy Dominika za kierownicą. Wściekły Paweł nie będzie krył pretensji do matki, zarzucając jej ukrywanie prawdy. W rozmowie telefonicznej z Marysią wyrazi swoją determinację, by Walat poniósł konsekwencje. Paweł zapowie zemstę, nie zamierzając odpuścić Dominikowi. Ten odcinek M jak miłość z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. W 1944 odcinku M jak miłość Adam Werner ponownie wpadnie w miłosne tarapaty. Po rozstaniu z Sylwią, która wyjechała do Berlina, prawnik będzie załamany i łatwo wpadnie w sidła Oliwii. Ta atrakcyjna kobieta szybko zacznie go uwodzić, ale jej intencje nie będą czyste. Oliwia okaże się oszustką, która próbuje sięgnąć po portfel Wernera. Na szczęście sytuację uratuje gosposia Adama, pani Ola, która w porę wkroczy do akcji. Dzięki jej interwencji Oliwia zostanie odgoniona, a Werner uniknie katastrofy. Emisja tego emocjonalnego odcinka już wkrótce.
0: W 4246 odcinku Pierwszej Miłości Kinga stanie przed trudnym wyborem. Przekonana o zdradzie Janka z Lilką, planuje rozwód. Jednak tuż przed rozprawą wszystko się komplikuje. Okazuje się, że mała Pola nie jest córką Janka, co wywraca całą sytuację do góry nogami. Emilka, przyjaciółka Kingi, staje po stronie Janka i sugeruje, by Kinga jeszcze raz przemyślała swoją decyzję. Lilka przyznaje, że nigdy nie spała z Jankiem, co wstrząsa Kingą. Czy rozwód jest naprawdę jedynym wyjściem? Kinga musi teraz zdecydować, czy jej uczucia do Janka są wystarczająco silne, by dać małżeństwu drugą szansę.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Felicita powraca z emocjonującym 8 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 20:30 na TVP1. Klara odkryje, że Julia regularnie otrzymywała tajemnicze przelewy, a w sprawę zamieszani są Kamil i Piotr. Zośka, zdeterminowana, by poznać prawdę o mężu, przegląda nowe dokumenty, które podważają jego wersję wydarzeń. Oliwka czuje się zaniedbana przez matkę, która bardziej interesuje się dochodzeniem niż nią samą. W poprzednim odcinku Zośka wywołała zamieszanie, ujawniając rodzicom Kamila informacje o Niko. Serial Felicita to pełna emocji opowieść o rodzinnych sekretach, miłości i przebaczeniu. W rolach głównych występują Laura Breszka, Klementyna Karnkowska i Dawid Ogrodnik. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 482 odcinek. Już 22 września o 15:05 na TVP2 Margarita przygotuje podwieczorek dla przyjaciółek, co wywoła oburzenie Cruz. Manuel, mimo urządzania nowej pracowni, wciąż nie może pogodzić się z działaniami matki wobec Kataliny. Lope i Vera snują plany na wspólną przyszłość, a Alonso i Cruz ponownie się do siebie zbliżają. Simona i Virtudes z panem Baeza oddadzą skradziony kielich na plebanii. Serial przenosi nas na początek XX wieku do południowej Hiszpanii, gdzie intrygi i romanse mieszają się z walką o majątek. W obsadzie między innymi Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1942 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku o 20:50 na TVP2. Mariusz odkryje romans dyrektora kliniki z Kasią i wpadnie w szał, co doprowadzi do brutalnego starcia. Domańska postawi Marcina w trudnej sytuacji, proponując mu, by został ojcem jej dziecka w zamian za 1 000 000 zł. Martyna w końcu wyzna Jakubowi swoje uczucia, a Karski zaprosi ją na randkę. Serial, emitowany od 2000 roku, opowiada o losach rodziny Mostowiaków i ich bliskich, pełnych miłości, zdrad i rodzinnych dramatów. Wśród obsady znajdują się m.in. Teresa Lipowska, Małgorzata Pieńkowska i Mikołaj Roznerski. To będzie odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
0: W najnowszym 3412 odcinku serialu Barwy Szczęścia Kasia Górka stanie przed kolejnymi wyzwaniami. Emisja już w poniedziałek, 5 października o 20:05 na TVP2. Kasia po powrocie do Brzezin zmierzy się z napiętą sytuacją w domu. Zastanie tam swojego partnera Mariusza w towarzystwie Janki, co wzbudzi jej podejrzenia. Mariusz zaproponuje wspólny biznes z Janką, co dla Kasi nie będzie wyglądało niewinnie. Dodatkowo Kasia będzie musiała stawić czoła problemom z synem Ksawerym, który po wcześniejszej ucieczce stracił jej zaufanie. Czy Kasia poradzi sobie z tymi emocjonalnymi zawirowaniami? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 19 stopni i małe zachmurzenie. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Angela Kelly, przez lata bliska współpracowniczka królowej Elżbiety II, weźmie udział w filmie o swoim życiu. Produkcja może wywołać niepokój na królewskim dworze, ponieważ Kelly znała wiele prywatnych opinii monarchini. Film ma łączyć wywiady i materiały archiwalne, a nad projektem pracuje nagrodzony scenarzysta Jeremy Brock. Pałac Buckingham nie skomentował jeszcze tych doniesień.
2: W Hanowerze rozpoczął się proces 39-letniego Grzegorza C., oskarżonego o 103 przestępstwa seksualne wobec swojej partnerki. Mężczyzna przez lata miał odurzać kobietę, a następnie gwałcić i nagrywać te czyny, udostępniając filmy w internecie. Śledztwo ujawniło ponad 42 tysiące nagrań, a sprawa ma charakter międzynarodowy z 78 postępowaniami w toku. Grzegorz C. został zatrzymany wiosną tego roku i obecnie przebywa w areszcie, korzystając z prawa do milczenia.
0: Etna znów daje o sobie znać. Z powodu erupcji wulkanu lotnisko w Katanii wstrzymało wszystkie loty do godziny 22. Nad kraterem unosi się chmura popiołu wulkanicznego sięgająca 4 km. Włoski Instytut Geofizyki i Wulkanologii bada sytuację. Dwaj włoscy grzybiarze zostali zatrzymani przez szwajcarską policję w kantonie Ticino z 30 kg borowików. Przekroczyli oni lokalny limit, który wynosi 3 kg na osobę dziennie. Cały zbiór został skonfiskowany i przekazany do domu opieki dla osób starszych. Grzybiarze odpowiedzą za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. 36-letni turysta z Polski zginął po upadku w przepaść w okolicy Batyżowieckiej Próby. Słowackie służby ratunkowe, które szybko dotarły na miejsce, mogły jedynie potwierdzić jego zgon. Pomocy potrzebował także 40-letni Polak, który nie mógł samodzielnie zejść z trudnego terenu. Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania. Ukraińska marynarka wojenna poinformowała o zniszczeniu rosyjskiego bezzałogowego systemu przez swoją jednostkę Sargan 3000. Do starcia doszło 12 września, a operacje przeprowadzono we współpracy z ukraińskim wywiadem wojskowym. Sargan 3000, wyposażony w moduł uzbrojenia Protektor, skutecznie ostrzelał rosyjską jednostkę, która następnie zatonęła. Ukraińska strona określa to wydarzenie jako pierwsze starcie bezzałogowych jednostek nawodnych w historii. W Białymstoku zakończył się 3-dniowy obóz szkoleniowo-edukacyjny dla kadetów szkół mundurowych i klas przygotowania wojskowego pod hasłem Bezpieczna granica Rzeczypospolitej. W wydarzeniu wzięło udział około 130 kadetów, którzy mieli okazję zdobyć nowe umiejętności wojskowe i poznać specyfikę służby w Wojsku Polskim. Obóz, zorganizowany przez Fundację Krajowe Bractwo Kurkowe Strzeleckie i 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy, zakończył się uroczystym podsumowaniem i wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.
1: Słuchacie radia Super Express. W Lubaniu trwa kluczowe szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej, które przygotowuje żołnierzy do roli instruktorów. Wspólnie ze Strażą Graniczną uczestnicy doskonalą taktyki interwencji i zasady użycia środków przymusu bezpośredniego. Celem jest ujednolicenie standardów działania na granicy i przygotowanie żołnierzy do współpracy z innymi służbami mundurowymi. Po zakończeniu kursu nowi instruktorzy będą mogli przekazywać zdobytą wiedzę w swoich jednostkach.
0: Niektóre znaki zodiaku, takie jak byk, ryby i rak, szczególnie cenią sobie długie poranki w łóżku. Dla byka sen to przyjemność, a poranki bez pośpiechu są idealne. Ryby potrafią odpłynąć na wiele godzin, zwłaszcza po intensywnym tygodniu. Rak z kolei najchętniej odpoczywa w domowym zaciszu, gdzie czuje się bezpiecznie i komfortowo. W sobotę w Sanoku doszło do pożaru w bloku przy ulicy Kolejowej. Policjanci ewakuowali mieszkańców i pomogli dwóm mężczyznom opuścić zadymione mieszkanie. Obaj trafili do szpitala, a badania wykazały, że byli pod wpływem alkoholu. Przyczyny pożaru są obecnie badane.
2: Białe plamy po wodzie na drewnianych meblach można usunąć za pomocą suszarki do włosów. Ciepło generowane przez suszarkę pomaga odparować wilgoć, która utknęła pod warstwą lakieru. Wystarczy ustawić suszarkę na niską temperaturę i delikatnie przesuwać ją nad plamą. To prosty i tani sposób na przywrócenie meblom ich pierwotnego wyglądu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Karlowe Wary w Czechach, a nie Bałkany, były miejscem, gdzie kręcono kultowe sceny z filmu Casino Royale z Jamesem Bondem. To właśnie tam Grand Hotel Pub wcielił się w filmowy Hotel Splendid, a łaźnie pierwsze stały się siedzibą kasyna. Miłośnicy Agenta 007 mogą odwiedzić te miejsca i poczuć się jak na planie filmowym. To doskonała okazja, by zobaczyć, gdzie Daniel Craig wcielał się w rolę słynnego agenta. soda oczyszczona to prosty i tani sposób na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z lodówki. Wystarczy umieścić otwarty pojemnik z sodą na jednej z półek, aby skutecznie neutralizować niechciane wonie. Regularna wymiana sody co miesiąc lub dwa zapewni jej efektywność. Pamiętajmy, że czysta lodówka to podstawa, a soda działa najlepiej jako wsparcie w utrzymaniu świeżości.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 21 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Świat Hollywood wstrząśnięty. Hayden Panettiere, znana z seriali Heroes i Nashville, zmarła w wieku 36 lat, a wszystko przez jedną tabletkę. Oksykodon z domieszką fentanylu miał być przyczyną jej śmierci, choć oficjalne wyniki badań wciąż są w toku. Aktorka, która otwarcie mówiła o walce z uzależnieniem, odeszła zaledwie kilka dni przed swoimi 37 urodzinami, zostawiając córkę Kaję. Federalni śledczy próbują teraz ustalić, skąd pochodził ten śmiertelny lek. Kaeira i Krzysztof Zalewski, para, która jeszcze niedawno była na ustach wszystkich, oficjalnie zakończyła swój związek. Choć zdjęcia z wakacji w Egipcie i czułe gesty w Warszawie sugerowały coś innego, rzeczywistość okazała się mniej romantyczna. Kaeira, nie tracąc czasu, przelała swoje emocje na nową piosenkę Na moje nieszczęście, która zadebiutowała 10 września. Wygląda na to, że muzyka stała się dla niej najlepszym lekarstwem na złamane serce. Magda Gessler znów zaskakuje. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach przyciągnęła uwagę samego Książula, znanego z ostrych recenzji. Tym razem jednak youtuber nie miał wątpliwości i przyznał lokalowi swój znak jakości muala. Schabowy, ogórkowa i tatar w naturze to ponoć prawdziwe odkrycia kulinarne. Magda Gessler milczy, ale chyba nie musi się martwić o brak klientów.
1: Marta Lipińska, niezłomna gwiazda polskiego kina, w wieku 89 lat wciąż zaskakuje. Na planie filmu Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później, pojawiła się w nowej, szykownej fryzurze, która skradła całe show. Aktorka, znana jako Michałowa z Rancha, udowadnia, że wiek to tylko liczba, a jej energia i talent są nie do zdarcia. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. W najbliższą niedzielę Taniec z Gwiazdami zamieni się w prawdziwy festiwal Maryli Rodowicz. Uczestnicy będą tańczyć do jej największych hitów, a sama Maryla zasiądzie w jury, by ocenić ich taneczne popisy. Ciekawe, czy gwiazda będzie łaskawą jurorką, czy może zaskoczy wszystkich swoją surowością. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie, a widzowie będą mogli podziwiać nie tylko taniec, ale i niezapomniane komentarze Maryli. Monika Bożym, znana wokalistka i seksuolożka, pożegnała się z Tańcem z Gwiazdami już w drugim odcinku. Ale nie martwcie się, bo jej misja była znacznie większa niż tylko taniec. Bożym chciała pokazać, że kobiety nie muszą wstydzić się swojego ciała i mogą cieszyć się życiem bez względu na rozmiar. Choć widzowie nie dali jej szansy na dłuższy występ, Monika zdążyła przekazać swoje przesłanie. Nie czekajcie na idealny moment, by zacząć żyć pełnią życia. W serialu Lombard Życie pod zastaw wydarzyło się coś, co można by nazwać cudem. Zygfryd poślubił Malinę. Tak, w świecie pełnym zastawionych zegarków i dramatycznych historii, miłość znalazła swoje miejsce. Ślub odbył się z pełnym rozmachem, a Malina w różowej kreacji i Zygfryd w jasnej marynarce wyglądali jak z bajki. Przyjaciele i rodzina, w tym Kazimierz i Becia, tłumnie wspierali młodą parę, udowadniając, że nawet w Lombardzie można znaleźć prawdziwe szczęście.
1: Kto by pomyślał, że kultowy hit Jestem z miasta, elektrycznych gitar, który od lat rozkręca każdą imprezę, ma tak mroczne korzenie. Okazuje się, że zamiast beztroski kryje w sobie lęk przed sielskim życiem na wsi, a jego refren stał się nieoficjalnym hymnem gangsterów. Tak, ci chłopaki z miasta z lat 90. czuli, że to piosenka o nich. Kuba Sienkiewicz chciał opowiedzieć o zagubieniu współczesnego człowieka, a wyszło jak zawsze. Taneczny hit z nieoczekiwanym drugim dnem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Bemowie odbyło się wydarzenie, które można by nazwać rapowym Woodstockiem. Limek, niczym maestro, zebrał ponad 40 artystów i 70-osobową orkiestrę, by zamknąć projekt, który wyprowadził hip-hop z podziemia na największe sceny. Na jednej scenie pojawili się giganci polskiego rapu, od Paktofoniki po Beduesa, tworząc muzyczną podróż przez dekady. To nie był zwykły koncert, lecz monumentalna opowieść o historii polskiego hip-hopu, gdzie orkiestra nie była tylko tłem, ale integralną częścią tego widowiska.
0: W hotelu Paradise 13 emocje sięgnęły zenitu, gdy Michał w trakcie niewinnej gry Sex, Kiss or Marry postanowił zaskoczyć wszystkich swoim wyborem. Zamiast swojej partnerki Karoliny do kategorii ślub wybrał Soraję, co wywołało prawdziwą burzę. Karolina, zepchnięta do roli pocałunku, nie kryła rozczarowania i poczuła się jak piąte koło u wozu. Czy ten niespodziewany zwrot akcji doprowadzi do kryzysu w ich relacji? O tym przekonamy się w najnowszym odcinku.
1: Slipknot znowu zaskakuje. Wypuścili nowy utwór Arsenal, który podzielił fanów jak nigdy dotąd. Choć emocje sięgają zenitu, nie ma co liczyć na to, że kawałek trafi na nadchodzący album. Jim Root uspokaja, że to tylko przedsmak, a prawdziwe muzyczne bomby dopiero przed nami. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niespodzianki od tej kontrowersyjnej ekipy.
0: Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath, zaskoczył wszystkich, odrzucając propozycję nagrania nowego albumu w oryginalnym składzie zespołu. Pomysł wyszedł od producenta Andrew Watta, ale Iommi uznał, że po albumie 13 nie ma sensu wracać do studia. Tymczasem sam Iommi nie próżnuje i już 23 października wyda swój pierwszy od ponad dwóch dekad solowy album From the Dark. W projekcie towarzyszą mu wokalista Jörn Lande, perkusista Karl Brazil i basistka Becky Baldwin.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu natomiast termometry też pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrówku, koło Wołomina, policja odkryła dziuple z kradzionymi samochodami. Na posesji znaleziono pojazdy skradzione z Niemiec, Czech i Holandii oraz tysiące części bez numerów identyfikacyjnych. Podczas interwencji jeden z podejrzanych próbował ukryć się w psiej budzie, ale został zatrzymany. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty, w tym posiadanie narkotyków i paserstwo.
2: Ponad 84% Polek popiera wprowadzenie urlopu menstruacyjnego, jak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowczynię z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urlop ten miałby pomóc kobietom, które z powodu silnych bólów menstruacyjnych nie są w stanie pracować. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w krajach azjatyckich i Hiszpanii. W Polsce brakuje jednak ogólnokrajowych przepisów w tej kwestii, choć niektórzy pracodawcy już je wprowadzają.
1: Andrzej Grembowicz, znany jako Robert Brutter, autor scenariusza do popularnego serialu Rancho, spoczywa na warszawskich powązkach wojskowych. Już w grudniu tego roku na ekrany trafi 11. odsłona serialu, oparta na jego tekstach. Nowa seria, zatytułowana Rancho Zemsta Wiedźm, będzie liczyć 6 odcinków i przeniesie bohaterów o 10 lat do przodu. Twórcy zapowiadają, że będzie to ostatnie spotkanie z mieszkańcami Wilkowej. Biedronki azjatyckie znów pojawiają się w polskich domach, szukając ciepłych miejsc na zimę. Te owady mogą być uciążliwe, a nawet niebezpieczne, ponieważ ich ukąszenia mogą wywołać reakcje alergiczne. Szczególnie narażone są osoby z astmą, u których może dojść do nasilenia objawów. Zaleca się zabezpieczenie okien i drzwi oraz unikanie zgniatania biedronek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki Edyty K. Mężczyzna przyznał się do zbrodni, wyraził skruchę i tłumaczył, że nie pamięta samego ataku. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to po kłótni Dariusz zasztyletował Edytę. Kolejna rozprawa odbędzie się w przyszłym miesiącu. W 1980 roku doszło do brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy Telewizji Polskiej. Jej ciało zostało znalezione w makabrycznych okolicznościach, a za zbrodnię odpowiedzialna była jej 18-letnia córka Katarzyna. Nastolatka przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania brakiem miłości ze strony matki. Katarzyna została skazana na 8 lat więzienia, ale wyszła na wolność po 5 latach za dobre sprawowanie.
2: W Sosnowcu ruszył proces w sprawie zawalonego balkonu, który 3 lata temu doprowadził do śmierci Sylwii Stawiszyńskiej. Kobieta zginęła, gdy betonowa konstrukcja urwała się ze ściany kamienicy. Oskarżeni są pracownicy Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych oraz firma zewnętrzna, którzy mieli zaniedbać stan techniczny balkonów. Proces ma ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za tę tragedię.
1: W miniony weekend odbyła się 10. edycja PKO Biegu Charytatywnego, która miała miejsce na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy oraz w 19 innych miastach Polski. Uczestnicy biegli, by wesprzeć psychikę najmłodszych, a zebrane środki zostaną przeznaczone na terapię i kampanie edukacyjne. PKO Bank Polski dołożył 10 zł za każde 400 metrów przebiegnięte przez uczestników. To wydarzenie pokazało, że sport może być potężnym narzędziem zmiany społecznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki wjechał na tory, gdy rogatki zaczęły opadać i wyłamał szlaban, uciekając przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Na szczęście obyło się bez ofiar, ale uszkodzona rogatka spowodowała kilkugodzinne utrudnienia na trasie Białystok-Łomża. Policja i kolej ustalają tożsamość kierowcy, korzystając z nagrań monitoringu. 17-letni Franciszek Perkowski z Łapicz na Podlasiu stworzył innowacyjny kartoflomat, który podbija serca mieszkańców i turystów. Urządzenie, zbudowane z prostych materiałów, umożliwia samoobsługowy zakup ziemniaków na szlaku tatarskim. Dzięki temu młody rolnik ma więcej czasu na pracę w gospodarstwie, a jego pomysł buduje zaufanie społeczne. Kartoflomat stał się lokalną atrakcją, a mieszkańcy chwalą jego wygodę i świeżość produktów. W centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuowano około 20 mieszkańców z pobliskich kamienic, a na miejscu działa już patrol wojskowy. Ulica Rejtana jest zablokowana, co powoduje utrudnienia dla kierowców i pieszych. Mieszkańców prosimy o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
2: W Krzeszowie parafianie protestują przeciwko decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza Łukasza Langenfelda. Wierni domagają się spotkania z biskupem Andrzejem Siemieniewskim, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o możliwym przestępstwie na terenie parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom i podkreśla, że formalnie nadal jest proboszczem. Konflikt w parafii trwa, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polska infrastruktura kolejowa odnosi sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny i Kraków Główny znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych stacji w Europie. Wrocław zajął 4. miejsce, a Kraków 9. Mimo wysokich ocen za nowoczesność, raport wskazuje na problem z punktualnością pociągów, gdzie opóźnienia sięgają nawet 30%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie też 21 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum kontrowersji w PKO Ekstraklasie. Ujawniono, że przed meczem z GK z Katowice prosił sędziego o łagodniejsze traktowanie swoich zawodników zagrożonych pauzą. Siemieniec opublikował oświadczenie, w którym przeprosił za swoje działania, przyznając się do błędu i wyrażając żal za naruszenie zaufania. Sprawą zajmie się komisja ligi. Otto Hindrich, bramkarz Legii Warszawa, zyskuje coraz większe uznanie za swoje występy. Trener Marek Papszun i eksperci podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, wróżąc mu wielką karierę i potencjalny transfer. Hindrich wielokrotnie ratował drużynę w trudnych sytuacjach, co czyni go kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu. Czy to już najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Czas pokaże. W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hansona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja.
0: Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając między innymi Świątek.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia polska lekkoatletka, zakończyła sezon zdobyciem złotego medalu na Mistrzostwach Świata juniorek. Teraz odpoczywa na zasłużonym urlopie z matką, Alicją. Jej profil na Instagramie zapełnia się zdjęciami z wyjazdu, które zachwycają fanów. Anastazja nie tylko odnosi sukcesy na bieżni, ale także zdobywa popularność w mediach.
0: W Warszawie emocjonujący mecz Ekstraklasy między Legią a Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1. Bohaterem spotkania był Rafał Augustyniak, który zdobył bramkę dla Legii i skutecznie bronił przed stratą goli. Mecz obfitował w ostre spięcia, a w doliczonym czasie gry doszło do awantury na boisku. Legia z 16 punktami zajmuje 2. miejsce w tabeli, a Widzew jest na 11. pozycji.
1: Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki. Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w drugiej połowie listopada.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałaża z analizy matematycznej.
1: Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
0: Paweł Korpuliński zdobył tytuł mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej. Rachel Stuhlman, znana jako pierwsza influencerka tenisa, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jej odważny wizerunek przyciągnął ponad 300 tysięcy fanów na Instagramie. Stuhlman, była tenisistka z University of Missouri, łączy sport z modą, promując tenis w nowoczesny sposób. Jej misją jest popularyzacja tego sportu i uczynienie go bardziej przystępnym dla każdego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś o 18:00 polscy siatkarze zmierzą się z Ukrainą w kluczowym meczu Mistrzostw Europy. Obie drużyny są niepokonane, co dodatkowo podnosi stawkę tego spotkania. Biało-czerwoni prowadzą w grupie B po wygranej z Macedonią Północną 3-0. To starcie zapowiada się jako hit dnia. Joanna Jędrzejczyk, polska legenda MMA, ponownie zachwyciła widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Wraz z partnerem Kamilem Kuroczką zdobyła 22 punkty za swój drugi występ. Jednak to jej odważna stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Fani i jurorzy byli pod wrażeniem jej zjawiskowej kreacji, która podkreślała każdy ruch na parkiecie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3412 odcinku Barw Szczęścia Malwina zaczyna obsesyjnie dbać o swój wygląd. Zazdrość o Hermana, który pracuje z młodą klientką, wywołuje u niej kryzys pewności siebie. Malwina planuje kosztowne zabiegi medycyny estetycznej, co budzi niepokój Hermana. Mimo że Kolski nie widzi potrzeby zmian, jego żona nie ustępuje. Herman obawia się, że Malwina przesadzi w pogoni za młodością. Czy to początek większego kryzysu w ich związku? Odcinek pełen emocji już wkrótce na ekranach. M jak miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory. W 1942 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 września o godzinie 20.50 w TVP2, Kasia znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Zmuszona przez szantażystę Sowińskiego, zdecyduje się wyznać Mariuszowi prawdę o ojcostwie swojej córki Zosi. Jednak to nie koniec emocji. Mariusz, przekonany o zdradzie Kasi, dopuści się morderstwa. Sowiński, który próbował wciągnąć Kasię w zemstę na Olku, stanie się ofiarą brutalnego ataku. Kasia, zrozpaczona i zdesperowana, szuka wsparcia u przyjaciółki Anety. Czy prawda o ojcostwie Zosi w końcu wyjdzie na jaw? Ten odcinek zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonujących w historii serialu. W 1943 odcinku M jak miłość Martyna i Jakub w końcu dadzą się ponieść uczuciom i wybiorą się na gorącą randkę. Martyna, po trudnych przeżyciach z przeszłości, postanawia otworzyć się na nowe uczucia, a Jakub, elegancki jak zawsze, towarzyszy jej w tej przygodzie. Jednak ich romans może nie być tak szczęśliwy, jakby się wydawało. Problemy Kasi, byłej partnerki Jakuba, mogą mocno namieszać w ich relacji. Detektyw nie wie jeszcze, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, co może skomplikować sytuację. Kasia zauważa, że jej obecny partner, Mariusz, pokazuje swoją brutalną stronę, co może skłonić ją do powrotu do Jakuba. Czy Martyna i Jakub przetrwają tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 4281 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg walczy o życie po tym, jak został pchnięty nożem przez swoją żonę Ewelinę. Weronika, jako obrończyni Eweliny, odwiedza ją w areszcie i poznaje dramatyczną prawdę o przemocy w ich małżeństwie. Ewelina wyznaje, że Greg próbował ją utopić, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem w barze Ziębów Dorota i Włodek planują nowe menu, a Monika wraca do pracy, zyskując nowe perspektywy. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września. O godzinie 20.15 na antenie TVN. To będzie wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4250 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 18 na Polsacie. Melka, pracując dla fundacji, nieświadomie znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji, gdyż ktoś ją obserwuje. Tymczasem w środowisku osób w kryzysie bezdomności zgłoszono kolejne zaginięcie partnerki, co wzbudza niepokój. W poprzednich odcinkach Lucynka miała problemy z organizacją pogrzebu, a robotyczny pies, Klaudii, zniknął z zakładu pogrzebowego. Borys wprowadził się do Koczarskiego, by pilnować go przed alkoholem, a Kacper poczuł się zagrożony po przyłapaniu Ilony w swoim gabinecie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji.
2: W 961 odcinku serialu Akacjowa 38, który zostanie wyemitowany 22 września o godzinie 18.40 na TVP1, Lucia odkryje tajemniczy znak na krzyżu od matki. Pawie pióro okaże się kluczem do sekretów rodu de Valmezów. Trini nadal będzie zmagać się z obawami dotyczącymi rozmowy z Ramonem o ciąży, zwłaszcza, że jego niechęć do dzieci nie słabnie. Tymczasem Antonito i Elpena zaczną podejrzewać, że ich marzenia o karierze modeli mogą się nie spełnić. Maria zbliży się do reszty służby Higinia, a ksiądz Telmo zatrudni Ursulę jako swoją służącą. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy pełne są romansów, dramatów i tajemnic.
1: W 3403 odcinku Barw Szczęścia Mariusz zmaga się z bolesną stratą Dąbrowskiego. Na szczęście nie jest sam, bo Kasia wspiera go w tych trudnych chwilach. Wokół hotelu Stańskich atmosfera robi się napięta po zatrzymaniu dilera narkotyków. Bruno stara się ukryć niewygodne informacje, korzystając z pomocy Kornela. Tymczasem komisarz Majak przesłuchuje Karolinę i Stańskiego. Modrzycki planuje ujawnić kontrowersje związane z hotelem, ale Bruno ma swoje sposoby, by temu zapobiec. Odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 22 września. O godzinie 20.05 na TVP2. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 1034 odcinku. Poyraz zaczyna podejrzewać Semicha o zdradę i postanawia zastawić na niego pułapkę. Ainur, pełna wątpliwości co do wyników badań Ezgi, rezygnuje z wyjazdu i zostaje w domu, by zdobyć dowody. Tymczasem Mert ukrywa przed Poyrazem, że z powodu problemów finansowych i choroby matki podjął dodatkową pracę. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i emocji. W rolach głównych występują m.in. Nanuka Stambolishvili jako Nana i Nick Shelilaj jako Poyraz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na plaży w pobliżu Rusinowa wojsko wyciągnęło z morza rosyjskiego drona, co potwierdza rosnące zagrożenie z powietrza. Eksperci radzą, by w razie alarmu zostać w domu i unikać wychodzenia na zewnątrz. Ważne jest, by przygotować się na kryzys, myśląc o podstawowych potrzebach, takich jak gotowanie bez nowoczesnych urządzeń. Rosyjskie drony zaatakowały także lokomotywę towarową i stację benzynową przy granicy z Polską.
3: Zygmunt Solorz, twórca telewizji Polsat, zakończył spory sądowe z rodziną o sukcesję. Rodzina Solorzów zawarła ugodę, która przywraca wspólną kontrolę nad grupą Polsat Plus. Solorz przechodzi na emeryturę, pozostając w roli doradcy, a stery w biznesie przejmuje jego syn Piotr Żak. Ugoda kończy wszelkie postępowania sądowe i administracyjne, a rodzina ponownie jest zjednoczona.
2: Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z poważnym spadkiem poparcia, które wynosi obecnie około 15%. Wewnętrzne napięcia w partii doprowadziły do odejścia około 40 działaczy do nowego ugrupowania Rozwój Plus, kierowanego przez Mateusza Morawieckiego. W sondażu Instytutu Badań Polster wyborcy PiS wskazali Przemysława Czarnka jako najlepszego następcę Jarosława Kaczyńskiego. Papież Leon XIV anulował obniżki pensji kardynałów i innych wysokich rangą pracowników Watykanu, które wprowadził Franciszek 5 lat temu. Decyzja o zmniejszeniu wynagrodzeń była związana z problemami finansowymi podczas pandemii COVID-19. Teraz kardynałowie i inni pracownicy znów będą otrzymywać wyższe pensje. Papież podkreślił, że Watykan nadal musi dbać o swoje finanse, ale stabilność ekonomiczną można zapewnić innymi sposobami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W wieku 107 lat zmarł Jehuda Widawski. Najstarszy ocalały z Holokaustu w Izraelu. Urodzony w Turku, przeżył Auschwitz, a po wojnie osiedlił się w Izraelu. Był zaangażowany w ratowanie żydowskich cmentarzy w Polsce, odnajdując i odnawiając tysiące miejsc pochówku. Prezydent Izraela, Itzhak Herzog, podkreślił, że jego życie to świadectwo pamięci i odrodzenia. Romans hiszpańskiego oficera NATO z kobietą poznaną na Tinderze wzbudził niepokój służb bezpieczeństwa. Janina White, mająca polskie i brytyjskie obywatelstwo, została wprowadzona do brytyjskiej bazy Northwood, co wywołało podejrzenia o szpiegostwo na rzecz Rosji. Kobieta stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom i pozwała brytyjskie Ministerstwo Obrony za dyskryminację. Oficer został zawieszony, a sprawa jest nadal badana przez służby. Portal ProPublica ujawnia, że rosyjski oligarcha Umar Kriemliow mógł sfinansować część kosztów wesela Donalda Trumpa juniora. Wystawna, trzydniowa impreza odbyła się na Bahamach, a rachunek miał obejmować wynajem wyspy i pokaz fajerwerków. Rzecznik Trumpa juniora nie zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że relacja z Kriemliowem jest czysto prywatna. Rosyjskie drony uderzyły w pociąg pasażerski z Kijowa do Warszawy oraz stację paliw, zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, ale eksperci zastanawiają się nad prawdziwymi celami Moskwy. Ataki te mogą być próbą wywarcia presji psychologicznej i sprawdzenia reakcji NATO. W gotowości pozostają polskie siły powietrzne, a sytuacja jest bacznie monitorowana.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Chicago odbyła się charytatywna zabawa na rzecz budowy ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci na Podhalu. Wydarzenie zorganizowane przez koło Ochotnica przyciągnęło kilkuset gości, którzy mieli okazję wziąć udział w loterii z cennymi nagrodami. Królowa ZPPA Natalia Król przekazała na ten cel $2500. Zebrane fundusze wesprą budowę ośrodka w Szczawnicy oraz programy dla dzieci w Ochotnicy i Krościenku. Jeśli twój ulubiony sweter stracił kształt, nie musisz go wyrzucać. Prosty, domowy sposób z użyciem odżywki do włosów może przywrócić mu dawny fason. Wystarczy zanurzyć sweter w zimnej wodzie z odżywką, a następnie delikatnie uformować i suszyć na płasko. To szybki i tani sposób na odświeżenie garderoby.
3: Dziś przyglądamy się najbardziej ambitnym znakom zodiaku. Koziorożec, baran, lew i skorpion wyróżniają się determinacją i dążeniem do celu. Każdy z nich ma swój unikalny sposób na realizację marzeń. Pamiętajmy jednak, że astrologia to przede wszystkim forma rozrywki.
2: Łódzcy policjanci zatrzymali czterech młodych mężczyzn, którzy okradali osoby sprzedające telefony przez internet. Do jednego z incydentów doszło 6 września, kiedy to napastnicy usiłowali dokonać rozboju z użyciem przedmiotu przypominającego broń. Dwaj najstarsi podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Funkcjonariusze apelują do osób, które mogły paść ofiarą podobnych przestępstw, o zgłaszanie się do 5. Komisariatu Policji w Łodzi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Opolu policjanci zatrzymali 36-letniego rowerzystę, który próbował uciec przed funkcjonariuszami. Mężczyzna wyrzucił pudełko z blisko 500 porcjami amfetaminy. Teraz grozi mu kara do 10 lat więzienia za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Zatrzymanie miało miejsce w nocy 14 września.
3: Mateusz Morawiecki, lider ugrupowania Rozwój Plus, intensywnie podróżuje po Polsce, by zdobyć poparcie wyborców. W miniony weekend odwiedził Żywiecczyznę, gdzie spotkał się z mieszkańcami na wspólnej imprezie grillowej. Niespodziewanie przyjął też zaproszenie na wesele w Otmuchowie, gdzie złożył życzenia nowożeńcom i bawił się z gośćmi. Wszystko to relacjonował na swoim Instagramie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą również 22 stopnie i małe zachmurzenie. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Netflix znowu próbuje przyciągnąć młodzież, tym razem serwując Dziewczynę z osady. Serial o bogatej dziewczynie, która po rodzinnym skandalu trafia do elitarnej szkoły bez żeńskiej drużyny wioślarskiej. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? Tegan Tao, nasza bohaterka, nie tylko musi walczyć z uprzedzeniami, ale też wplątuje się w miłosne zawirowania z dwoma rywalami z drużyny. Czy to nowy off-campus? Cóż, oceny widzów mówią co innego, ale kto by się tym przejmował? Na razie nie wiadomo, czy będzie drugi sezon, ale showrunnerka widzi w tej historii potencjał na długą przygodę.
2: Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, zaskakuje wyznaniem, że nie ma pojęcia, ile ma pieniędzy na koncie. Okazuje się, że to jego żona, Joanna, trzyma rękę na finansowym pulsie ich rodziny. Cugowski, zamiast martwić się rachunkami, woli skupić się na koncertach i tworzeniu muzyki. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, w ich związku to działa od ponad 3 dekad.
1: Sara Janicka, tancerka z Tańca z Gwiazdami, nie może przestać zachwycać się swoim partnerem, Krzysztofem Kwiatkowskim. Aktor nie tylko tańczy, ale i pracuje jak mrówka, co najwyraźniej jest rzadkością w tym programie. Janicka podkreśla jego pokorę i zaangażowanie, co w świecie celebrytów jest jak znalezienie igły w stogu siana. Kwiatkowski nie tylko słucha wskazówek, ale i samodzielnie trenuje, co dla Janickiej było miłym zaskoczeniem.
2: Łukasz, 37-letni rolnik z Pomorza, który z wykształcenia jest informatykiem, postanowił szukać miłości w programie Rolnik szuka żony. Okazuje się, że jego nowoczesne podejście do rolnictwa i pasja do podróży przyciągnęły rekordową liczbę listów od zainteresowanych pań. Choć Łukasz przyznaje, że wybór kandydatki był dla niego stresujący, to z pomocą Marty Manowskiej udało mu się podjąć decyzję. Ciekawe, czy jego nowoczesne gospodarstwo i ekologiczne uprawy okażą się równie atrakcyjne, co jego osobowość.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Doda znowu na językach. W miniony weekend wystąpiła w Kielcach podczas finału Army Days, wykonując rotę i wzbudzając kontrowersje. Choć wielu zachwyca się jej potężnym głosem, nie brakuje głosów krytyki, przypominających o jej przeszłości i problemach z prawem. Czy to nowa strategia ocieplania wizerunku, czy po prostu kolejny dowód na to, że w polskim show biznesie wszystko jest możliwe?
1: Piotr Gumulec, znany komik, odkrywa nowe oblicze w Tańcu z Gwiazdami. Choć na parkiecie błyszczy humorem, za kulisami to prawdziwy maratończyk tańca, spędzający wiele godzin na treningach. Julia Suryś, jego partnerka, nie daje mu taryfy ulgowej, co najwyraźniej działa, bo Piotr nie zamierza się poddawać. Kto by pomyślał, że taniec może być aż tak poważną sprawą dla kogoś, kto zwykle rozśmiesza innych? W filmowym świecie znowu wrze. Kontynuacja Nigdy w życiu ruszyła pełną parą, mimo zamieszania wokół obsady. Danuta Stenka i Artur Żmijewski wrócili na plan, a do ekipy dołączyła Agnieszka Żulewska, jako dorosła Tosia. A jakby tego było mało, tajemniczy Piotr Stramowski również pojawi się w filmie, choć jego rola pozostaje zagadką. Cóż, wygląda na to, że filmowe powroty w 2026 roku to prawdziwy hit.
2: Krzysztof Wałecki, po 31 latach z oddziałem zamkniętym, postanowił zamienić rokowy mundur na nieco bardziej nostalgiczny klimat budki suflera. Jacek Kawalec, znany z parodii Zenona Martyniuka, pożegnał się z zespołem, a Wałecki przyjął mikrofon podczas warszawskich Dni Seniora. Czy nowy wokalista sprosta legendarnemu repertuarowi? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Budka suflera znowu zaskakuje.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, postanowił, że czas zamknąć zegar. Zespół, który od ponad 30 lat serwuje nam swoje hity, planuje wydać jeszcze tylko jeden album w 2028 roku. Ale spokojnie, to nie koniec ich koncertowej przygody. Wiśniewski zapewnia, że choć płyty mogą się skończyć, to sceny na pewno nie opuszczą. Cóż, może to tylko kolejna z wielu zapowiedzi końca, które już słyszeliśmy.
2: Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił odświeżyć skład wielkiej czwórki thrash metalu. Zamiast młodych zespołów wskazał na Testament, Exodus, Overkill i Trivium, które nie do końca pasuje do thrash metalu. Mustaine podkreślił, że Testament zachwyca go grą gitarzystów, a Exodus to jego muzyczni przyjaciele. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku z Black Label Society i Testamentem na pokładzie. Czy to będzie prawdziwe święto metalu? Czas pokaże.
1: Bracia Gallagherowie z Oasis znowu w akcji. Po krótkiej przerwie zespół ogłosił nową trasę koncertową na 2027 rok. Fani mogą szykować się na występy w takich miastach jak Glasgow, Manchester, Monachium czy Barcelona. A jakby tego było mało, Oasis w tym roku dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż, wygląda na to, że najbardziej niszczycielska siła popkulturowa nie zamierza zwalniać tempa.
2: Sepultura, legendarna brazylijska grupa metalowa, kończy swoją karierę w nieco mniej spektakularny sposób niż planowano. Zamiast na stadionie dla 26 tysięcy fanów, ostatni koncert odbędzie się w kameralnej Suchaj Music Hall, mieszczącej zaledwie 9 tysięcy osób. Wygląda na to, że sprzedaż biletów nie poszła zgodnie z oczekiwaniami. Mimo to pożegnanie zapowiada się emocjonująco, z udziałem gości specjalnych, choć bez założycieli zespołu, braci Cavalera.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 21 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu termometry pokażą również 21 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W lutym 1980 roku Warszawą wstrząsnęła sprawa brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy TVP. Jej ciało zostało odnalezione w częściach, a za zbrodnią stała jej 18-letnia córka Katarzyna. Po telewizyjnym apelu i zeznaniach sąsiadki Katarzyna przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania wieloletnim konfliktem z matką. Sąd uznał ją za niepoczytalną i skazał na 8 lat więzienia, z którego wyszła po 5 latach. Mariusz B. został skazany na dożywocie za poczwórne morderstwo, ale miejsca ukrycia ciał ofiar wciąż pozostają nieznane. Śledczy, mimo intensywnych poszukiwań, nie zdołali odnaleźć zwłok. Sprawa, która rozpoczęła się w latach 90., nadal kryje wiele tajemnic. Mariusz B. nie ujawnia, gdzie pochował ofiary, a jego kuzyn zaprzecza jakiejkolwiek współpracy przy zacieraniu śladów. Warszawska strefa czystego transportu działa już od 2 lat i przynosi efekty. Stężenie dwutlenku azotu w centrum miasta spadło o 18%, a poza strefą o 5%. Choć przepisy są egzekwowane symbolicznie, jakość powietrza w strefie poprawiła się bardziej niż poza nią. Od stycznia obowiązują nowe ograniczenia dla starszych samochodów, ale większość pojazdów spełnia obecne wymogi.
0: W Warszawie trwa proces dotyczący brutalnego morderstwa sprzed 2 lat. Andrii S. przyznał się do zadania 40 ciosów tasakiem Romanowi, twierdząc, że pamięta tylko 3 z nich. Obrona domaga się uzupełnienia opinii biegłego, by ustalić, czy obrażenia powstały przed, czy po śmierci ofiary, co może wpłynąć na wysokość kary. Sprawa jest skomplikowana przez brak świadków, ponieważ dotyczy osób bezdomnych. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad 84% Polek popiera wprowadzenie urlopu menstruacyjnego. Badanie przeprowadzone przez naukowczynie z Uniwersytetu Jagiellońskiego wykazało, że kobiety, które doświadczają silnych dolegliwości menstruacyjnych, najczęściej opowiadają się za takim rozwiązaniem. Urlop menstruacyjny funkcjonuje już w kilku krajach na świecie, ale w Polsce nie jest jeszcze powszechnie dostępny. Dyskusja na ten temat może jednak nabrać tempa w najbliższych latach. W Ostrówku pod Wołominem policja odkryła dziuplę samochodową z kradzionymi pojazdami z Czech, Holandii i Niemiec. Podczas interwencji 38-latek próbował ukryć się w psiej budzie, ale szybko został zatrzymany. Na posesji znaleziono również silniki i części samochodowe bez numerów identyfikacyjnych. Wartość odzyskanych przedmiotów oszacowano na około 500 tysięcy złotych. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty, w tym posiadanie mefedronu i paserstwo.
0: Dziś przypominamy postać Andrzeja Grembowicza, znanego jako Robert Bruter, twórcy kultowego serialu Rancho. Choć zmarł w 2018 roku, jego niedokończony scenariusz stał się podstawą dla nadchodzącego, 11. sezonu serialu. Premiera nowego sezonu, będącego pożegnaniem z Wilkowyjami, odbędzie się 6 grudnia. To ostatni rozdział tej popularnej opowieści.
1: Dziś mijają 2 lata od tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, w którym zginął 37-letni Rafał P., a kilka osób zostało ciężko rannych. Kierowca Volkswagena, Łukasz Żak, który uciekł z miejsca zdarzenia, został skazany na 20 lat więzienia. Sąd nałożył na niego również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok uwzględniał wcześniejsze konflikty z prawem i próbę matactwa po wypadku.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polska policja nie ustaje w poszukiwaniach osób podejrzewanych o najcięższe zbrodnie, w tym obywateli Ukrainy. Wśród poszukiwanych są podejrzani o zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz przestępstwa seksualne. Funkcjonariusze stale monitorują nowe informacje i przypominają, że obecność w bazie nie oznacza wyroku. Każdy, kto posiada informacje o poszukiwanych, proszony jest o kontakt z policją.
0: W Tarnowie trwa postępowanie dotyczące tragicznej śmierci Małgorzaty, zaatakowanej przez syna Patryka, cierpiącego na schizofrenię paranoidalną. W maju zeszłego roku, po wizycie na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie nie doszło do konsultacji psychiatrycznej, Patryk zaatakował matkę nożem. Prokuratura początkowo umorzyła dochodzenie, ale sąd nakazał ponowne zbadanie sprawy, wskazując na konieczność wyjaśnienia sprzecznych relacji dotyczących kontaktu lekarza z psychiatrą. Rodzina domaga się sprawiedliwości, a Patryk przebywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. We wtorek pogoda zacznie się poprawiać. Deszcz utrzyma się głównie na wschodzie i północnym wschodzie Polski, podczas gdy na zachodzie pojawi się więcej słońca i temperatura wzrośnie do 25 stopni. Poranek może być trudny dla kierowców z powodu silnych zamgleń i mgieł, zwłaszcza na wschodzie. Noc z wtorku na środę przyniesie ustanie opadów w całym kraju. Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki zignorował zamykające się zapory i wjechał na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Uszkodzenie szlabanu spowodowało kilkugodzinne opóźnienia w ruchu pociągów. Policja poszukuje sprawcy, korzystając z nagrań monitoringu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Krzeszowie wybuchł konflikt po decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza księdza Łukasza Langenfelda. Parafianie są oburzeni i domagają się spotkania z biskupem, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o przestępstwie na terenie należącym do parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że sam zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska firma Cersanit S.A. zawiesza produkcję w swoim zakładzie na Ukrainie na co najmniej pół roku. To efekt rosyjskiego ataku dronów na fabrykę w mieście Zwiachel w nocy z 11 na 12 września. Zniszczenia są na tyle poważne, że uniemożliwiają dalszą pracę zakładu. Na szczęście wszyscy pracownicy zostali bezpiecznie ewakuowani. Firma szacuje, że przywrócenie produkcji zajmie minimum 6 miesięcy. To oznacza, że fabryka na Ukrainie nie wznowi działalności przed wiosną przyszłego roku.
2: Polacy wciąż płacą wysokie ceny za paliwo, a minister energii Miłosz Motyk wskazuje na geopolityczne czynniki, takie jak wojna na Bliskim Wschodzie, jako główną przyczynę. Program CPN, który miał obniżać ceny paliw, został zablokowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister podkreśla, że decyzje rządu muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne, a budżet państwa jest ograniczony. W Saksonii-Anhalt skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory, kontestując Zielony Ład, co może wpłynąć na przyszłe wybory w Polsce. Minister Motyk zaznacza, że polityka energetyczna ma pozytywnie wpływać na portfele obywateli, a energia atomowa jest kluczowym elementem przyszłego miksu energetycznego. Ceny paliw w Polsce osiągają rekordowe poziomy. Benzyna kosztuje średnio 7 zł i 89 groszy za litr, a diesel niecałe 9 zł. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza działania Hutich na Morzu Czerwonym, wpływa na wzrost cen ropy, która przekroczyła 100 dolarów za baryłkę. Eksperci uspokajają, że cena 10 zł za litr nie jest obecnie prawdopodobna, ale nie przewidują też szybkich obniżek. Zapasy paliw są niskie, co dodatkowo utrzymuje wysokie ceny. Państwo nie planuje wprowadzenia nowych osłon dla kierowców.
1: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada surowe działania wobec platform cyfrowych, takich jak Meta, za oszukańcze reklamy. Proponuje nałożenie kary w wysokości 250 milionów euro oraz zmiany w prawie, które uniemożliwią takie praktyki. Gawkowski podkreśla, że Polska wydaje rekordowe 5 miliardów złotych na cyberbezpieczeństwo, by chronić się przed zagrożeniami, w tym atakami z Rosji. Wicepremier zaznacza również, że edukacja cyfrowa Polaków jest kluczowa, dlatego rząd inwestuje miliard złotych w rozwój kompetencji cyfrowych obywateli. W obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych Gawkowski ostrzega przed radykalizacją nastrojów politycznych w Europie.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Francja rezygnuje z obowiązkowego systemu kaucyjnego, uznając go za nieskuteczny. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza, że Polska wciąż boryka się z problemami w recyklingu plastiku. Francuzi postanowili wprowadzić dobrowolne kaucje, dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów. W Polsce system kaucyjny działa, ale przetwarzamy tylko około 60% butelek, co jest dalekie od unijnych celów. Tymczasem koszty tzw. podatku od plastiku dla Polski mogą wynieść ponad 1,2 miliarda złotych w 2026 roku. Oba kraje muszą znaleźć skuteczne rozwiązania, by poprawić wyniki recyklingu.
1: W Kajetanach rozpoczęła się 49. Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO 2026, poświęcona problemom otorynolaryngologii dziecięcej. Eksperci podsumują program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, w ramach którego przebadano ponad 30 tysięcy uczniów warszawskich szkół. Podczas konferencji omówione zostaną także wyniki badania PICTURE, które wykazało, że niecałe 5% dzieci zgłasza szumy uszne. Specjaliści będą dyskutować o wpływie nowych technologii na rozwój mowy oraz o zastosowaniu sztucznej inteligencji w diagnostyce słuchu. Wydarzenie potrwa do 15 września i obejmie m.in. operacje pokazowe oraz warsztaty.
2: Na rynku najmu mieszkań w Polsce obserwujemy wzrost dostępności lokali, co jest dobrą wiadomością dla studentów szukających mieszkań na nowy rok akademicki. W sierpniu liczba ofert wzrosła o 12% w porównaniu z lipcem, a czynsze w wielu miastach nawet spadły. Największy wzrost liczby mieszkań na wynajem odnotowano w Gdańsku i Krakowie, w Warszawie, Łodzi i Katowicach. Ceny najmu są teraz niższe niż rok temu. Eksperci przewidują, że we wrześniu zainteresowanie wynajmem może wzrosnąć, więc warto już teraz rozglądać się za najlepszymi ofertami.
1: Po śmierci jednego z małżonków dostęp do wspólnego konta bankowego może być ograniczony. Banki stosują różne procedury, a kluczowe są umowa rachunku i regulamin banku. W niektórych przypadkach konto może zostać przekształcone na indywidualne, w innych dostęp do środków może być czasowo zablokowany. Ważne jest, by odróżnić techniczny dostęp do konta od prawa własności do zgromadzonych środków. Część pieniędzy może wejść do masy spadkowej i podlegać podziałowi między spadkobierców. Warto wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim banku, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Izraelska marynarka wojenna otrzymała nowy okręt podwodny INS Dragon. To trzecia i ostatnia jednostka zbudowana w ramach programu Dolphin AP. Okręt opuścił niemiecką stocznię w Kilonii i jest w drodze do Izraela. INS Dragon wyróżnia się zaawansowaną technologią, w tym napędem niezależnym od powietrza. Tymczasem niemiecka grupa TKMS kontynuuje budowę trzech nowych okrętów podwodnych w ramach programu Dakar. Izraelskie siły morskie, operujące głównie na Morzu Śródziemnym i Czerwonym, wzmacniają swoje zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba. Wszystko można.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Dominik Walat ponownie spowoduje wypadek, który wywoła burzę między Pawłem a Marysią. Rogowska i Agnes początkowo ukryją przed Pawłem, że to Walat jest winny, obawiając się jego reakcji. Jednak prawda wyjdzie na jaw, gdy Paweł natrafi na wideo z wypadku, gdzie zobaczy Dominika za kierownicą. Wściekły Paweł nie będzie krył pretensji do matki, zarzucając jej ukrywanie prawdy. W rozmowie telefonicznej z Marysią wyrazi swoją determinację, by Walat poniósł konsekwencje. Paweł zapowie zemstę, nie zamierzając odpuścić Dominikowi. Ten odcinek M jak miłość z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. W 1944 odcinku M jak miłość Adam Werner ponownie wpadnie w miłosne tarapaty. Po rozstaniu z Sylwią, która wyjechała do Berlina, prawnik będzie załamany i łatwo wpadnie w sidła Oliwii. Ta atrakcyjna kobieta szybko zacznie go uwodzić, ale jej intencje nie będą czyste. Oliwia okaże się oszustką, która próbuje sięgnąć po portfel Wernera. Na szczęście sytuację uratuje gosposia Adama, pani Ola, która w porę wkroczy do akcji. Dzięki jej interwencji Oliwia zostanie odgoniona, a Werner uniknie katastrofy. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce. W 1944 odcinku M jak miłość Julia powraca do Polski z Ukrainy, co wywołuje ogromne emocje u Budzyńskiej. Magda, mimo przeszłości, przyjmuje Julię jak przyjaciółkę i otacza ją opieką. Dramatyczne chwile rozegrają się, gdy Dima, mąż Julii, zaginie na froncie podczas ostrzału szpitala. Julia, drżąc z niepokoju, obawia się, że straci męża. Powrót Julii do Polski to jedyna szansa na zapewnienie bezpieczeństwa jej córkom. Magda pozna prawdę o trudnym życiu Julii i Dimy na Ukrainie, a dramatyczne wieści o Dimie wstrząsną nią do głębi. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 29 września o 20.50 w TVP2.
0: Serial Na Wspólnej znowu zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4280, który zostanie wyemitowany 14 września, Ewelina Kalska trafia do aresztu po dramatycznych wydarzeniach z udziałem jej męża. Weronika, zdeterminowana, by pomóc przyjaciółce, angażuje się w skomplikowaną batalię prawną. W kolejnych odcinkach, emitowanych do 17 września, Bednarczukowa staje się obiektem szkolnych plotek, a Marta wraca do pracy w redakcji, gdzie musi zmierzyć się z nieodpowiednimi zachowaniami nowego kolegi. Tymczasem Igor Nowak podejmuje ryzykowną misję, by złapać dilera narkotykowego, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Wątki te obiecują wiele emocji i zaskakujących momentów, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany. Felicita powraca z emocjonującym 8 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 20.30 na TVP1. Klara odkryje, że Julia regularnie otrzymywała tajemnicze przelewy, a w sprawę zamieszani są Kamil i Piotr. Zośka, zdeterminowana, by poznać prawdę o mężu, przegląda nowe dokumenty, które podważają jego wersję wydarzeń. Oliwka czuje się zaniedbana przez matkę, która bardziej interesuje się dochodzeniem niż nią samą. W poprzednim odcinku Zośka wywołała zamieszanie, ujawniając rodzicom Kamila informacje o Niko. Serial Felicita to pełna emocji opowieść o rodzinnych sekretach, miłości i przebaczeniu. W rolach głównych występują Laura Breszka, Klementyna Karnkowska i Dawid Ogrodnik.
1: W 4738 odcinku serialu Klan Anna zauważy, że z jej suczką Żabcią dzieje się coś niepokojącego. Zaniepokojona apatią pupila postanowi zabrać ją do weterynarza. Tam odkryje, że Żabcia połknęła piłeczkę, co wyjaśni jej stan. Tymczasem Paweł będzie próbował przekonać syna do wyjazdu na prestiżowe stypendium do Sztokholmu, choć ten wciąż się waha. W Rosso Monika, Gabriela i Felix będą pracować nad nowym jesiennym menu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 18.05 na TVP1. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, ich codziennych zmaganiach i relacjach. W 204 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, Bejza po rozmowie z ojcem złoży Cihanowi zaskakującą propozycję układu. Cihan zacznie się wahać, bo coraz trudniej będzie mu uwierzyć w jej słowa. Hancer nie zamierza jednak wycofać oskarżeń wobec Bejzy. W poprzednim odcinku Bejza publicznie oskarżyła Hancer o próbę zabicia Cihana Gurura, a Engin wyjawił, że to Bejza mogła przyczynić się do śmierci Yasemin. Co wydarzy się dalej? Odcinek 204 zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hancer, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by opłacić leczenie chorego brata. W obsadzie m.in. Talia Telebi jako Hancer i Cisel Kuskan jako Bejza.
0: W najnowszym 3412 odcinku serialu Barwy Szczęścia Kasia Górka stanie przed kolejnymi wyzwaniami. Emisja już w poniedziałek, 5 października o 20:05 na TVP2. Kasia po powrocie do Brzezin zmierzy się z napiętą sytuacją w domu. Zastanie tam swojego partnera Mariusza w towarzystwie Janki, co wzbudzi jej podejrzenia. Mariusz zaproponuje wspólny biznes z Janką, co dla Kasi nie będzie wyglądało niewinnie. Dodatkowo Kasia będzie musiała stawić czoła problemom z synem Ksawerym, który po wcześniejszej ucieczce stracił jej zaufanie. Czy Kasia poradzi sobie z tymi emocjonalnymi zawirowaniami? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Hanowerze rozpoczął się proces 39-letniego Grzegorza C., oskarżonego o 103 przestępstwa seksualne wobec swojej partnerki. Mężczyzna przez lata miał odurzać kobietę, a następnie gwałcić i nagrywać te czyny, udostępniając filmy w internecie. Śledztwo ujawniło ponad 42 tysiące nagrań, a sprawa ma charakter międzynarodowy z 78 postępowaniami w toku. Grzegorz C. został zatrzymany wiosną tego roku i obecnie przebywa w areszcie, korzystając z prawa do milczenia.
2: Etna znów daje o sobie znać. Z powodu erupcji wulkanu lotnisko w Katanii wstrzymało wszystkie loty do godziny 22. Nad kraterem unosi się chmura popiołu wulkanicznego, sięgająca 4 kilometrów. Włoski Instytut Geofizyki i Wulkanologii bada sytuację. Dron nieznanego pochodzenia został zestrzelony przez myśliwiec NATO nad Litwą w nocy z poniedziałku na wtorek. Litewskie władze podejrzewają, że obiekt wleciał z Białorusi. W związku z incydentem w Wilnie i okolicach ogłoszono stan alarmowy. To kolejny przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich w ostatnich miesiącach. Ukraińska marynarka wojenna poinformowała o zniszczeniu rosyjskiego bezzałogowego systemu przez swoją jednostkę Sargan 3000. Do starcia doszło 12 września, a operację przeprowadzono we współpracy z ukraińskim wywiadem wojskowym. Sargan 3000, wyposażony w moduł uzbrojenia Protektor, skutecznie ostrzelał rosyjską jednostkę, która następnie zatonęła. Ukraińska strona określa to wydarzenie jako pierwsze starcie bezzałogowych jednostek nawodnych w historii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krystalizacja miodu to naturalny proces, który nie oznacza, że produkt się zepsuł. Zmiana konsystencji zależy od rodzaju miodu, temperatury i proporcji cukrów. Skrystalizowany miód można nadal spożywać, a jeśli wolimy płynną formę, wystarczy delikatnie go podgrzać. Ważne, by unikać wysokiej temperatury, która może wpłynąć na jego właściwości. Niektóre znaki zodiaku, takie jak byk, ryby i rak, szczególnie cenią sobie długie poranki w łóżku. Dla byka sen to przyjemność, a poranki bez pośpiechu są idealne. Ryby potrafią odpłynąć na wiele godzin, zwłaszcza po intensywnym tygodniu. Rak z kolei najchętniej odpoczywa w domowym zaciszu, gdzie czuje się bezpiecznie i komfortowo.
1: W nocy z 12 na 13 września łódzcy policjanci przerwali nielegalne wyścigi samochodowe w powiecie pabianickim. Zatrzymano 5 mężczyzn i zabezpieczono 5 pojazdów o wartości co najmniej 780 tysięcy złotych. Podczas akcji wylegitymowano 288 osób i nałożono mandaty na ponad 150 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
2: W Kętrzynie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3-letniej dziewczynki, która zakrztusiła się podczas jazdy samochodem. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, udrażniając drogi oddechowe i monitorując stan dziecka do przyjazdu ratowników medycznych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy stan dziewczynki się poprawił, a następnie została przekazana pod opiekę zespołu medycznego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę w Sanoku doszło do pożaru w bloku przy ulicy Kolejowej. Policjanci ewakuowali mieszkańców i pomogli dwóm mężczyznom opuścić zadymione mieszkanie. Obaj trafili do szpitala, a badania wykazały, że byli pod wpływem alkoholu. Przyczyny pożaru są obecnie badane. Jesień zbliża się, a wraz z nią pytanie o rozpoczęcie sezonu grzewczego. Nie ma jednej stałej daty na włączenie kaloryferów. Decyzje podejmują zarządcy budynków, kierując się warunkami atmosferycznymi. Przepisy wymagają, by w mieszkaniach było co najmniej 20 stopni Celsjusza, a w łazienkach 24 stopnie.
1: Białe plamy po wodzie na drewnianych meblach można usunąć za pomocą suszarki do włosów. Ciepło generowane przez suszarkę pomaga odparować wilgoć, która utknęła pod warstwą lakieru. Wystarczy ustawić suszarkę na niską temperaturę i delikatnie przesuwać ją nad plamą. To prosty i tani sposób na przywrócenie meblom ich pierwotnego wyglądu. Karlowe Wary w Czechach, a nie Bałkany, były miejscem, gdzie kręcono kultowe sceny z filmu Casino Royale z Jamesem Bondem. To właśnie tam Grand Hotel Pub wcielił się w filmowy Hotel Splendid, a łaźnie pierwsze stały się siedzibą kasyna. Miłośnicy Agenta 007 mogą odwiedzić te miejsca i poczuć się jak na planie filmowym. To doskonała okazja, by zobaczyć, gdzie Daniel Craig wcielał się w rolę słynnego agenta.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Soda oczyszczona to prosty i tani sposób na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z lodówki. Wystarczy umieścić otwarty pojemnik z sodą na jednej z półek, aby skutecznie neutralizować niechciane wonie. Regularna wymiana sody co miesiąc lub dwa zapewni jej efektywność. Pamiętajmy, że czysta lodówka to podstawa, a soda działa najlepiej jako wsparcie w utrzymaniu świeżości.
2: Prezydent Karol Nawrocki w drodze na dożynki prezydenckie w Trynczy zatrzymał się, by porozmawiać z rodziną trzymającą transparent z hasłem "Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy". Wzruszony prezydent podziękował im za wsparcie, a nagranie z tego momentu szybko stało się hitem w sieci. Podczas samych dożynek Nawrocki podkreślił znaczenie pracy rolników i zadeklarował, że będzie rzecznikiem polskiej wsi. Na zakończenie wydarzenia pierwsza dama została zaproszona do tańca, co również zyskało popularność w mediach społecznościowych.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść "Wyjdź za mnie, kochanie" Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez...

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express. Nie masz numerka w systemie? Nie macie na świecie. Rafał Dębski, Labirynt von Brauna.
1: Chciałem zobaczyć, na ile system jest elastyczny i na ile mi pozwoli działać tak, jak ja chcę. Nie tak jak wszyscy, tylko po swojemu, żebym mógł sam stanowić prawo dla siebie.
0: Kto by nie chciał żyć na własnych zasadach, według własnych reguł? Tylko nieliczni decydują się na rozstanie z systemem, który uważają za opresyjny i ograniczający wolność osobistą. Na ile to możliwe we współczesnym świecie, w którym musimy postępować według reguł zorganizowanych przez szeroko pojęty aparat władzy? Gdzie kończy się granica naszej wolności, a gdzie zaczyna anarchia i chaos podsycany szczyptą hipokryzji? Czy odcięcie się od reguł panujących w zorganizowanym społeczeństwie i wypracowywanych przez setki lat jest odpowiedzialne i bezpieczne? A może właśnie na tym opiera się prawdziwe szczęście i każdy ma do niego prawo? I dziś wam o tym opowiemy w kolejnym reportażu przygotowanym przez naszych dziennikarzy. Michał Poklękowski, witam was w Polsce na ucho. Sztuczna inteligencja w wyszukiwarce Google podpowiada mi, że świadomy wybór życia poza systemem to celowe i dobrowolne odejście od norm społecznych, finansowych i kulturowych. Często w celu osiągnięcia większej niezależności, wolności i zgodności z własnymi wartościami. Może oznaczać odejście od tradycyjnego zatrudnienia, świadome unikanie konsumpcjonizmu, funkcjonowanie poza siecią energetyczną i wodociągową lub przyjęcie stylu życia, który nie jest zgodny z głównym nurtem społecznym. A sam system to, w skrócie mówiąc, zespół pisanych i też niepisanych praw oraz obowiązków, na których opiera się działanie współczesnej cywilizacji. Każdy, kto decyduje się na życie poza systemem, ma zwykle jednak własną definicję określającą taki właśnie model funkcjonowania.
2: Według mnie życie poza systemem jest to poczucie pewnej swobody, wolności. Właściwie tego, że w dosłownie każdej chwili możemy gdzieś tam trzasnąć drzwiami, złożyć wypowiedzenie w pracy i pójść po prostu swoją drogą, spróbować może żyć troszeczkę inaczej.
0: Życie poza systemem, z dala od społecznego hałasu, bywa bardzo kuszące. Może być nie lada atrakcją dla tych, którzy na przykład cenią sobie oszczędzanie zasobów.
3: Nie płacę tu żadnego czynszu za to, że korzystam z niego. Nie spłacam też żadnego kredytu, żeby go posiadać, ponieważ stworzenie go kosztowało naprawdę niewiele pieniędzy.
0: Ucieczka przed systemem najczęściej kończy się blisko natury, jak najdalej się da, od zgiełku dużych miast. Zwykle właśnie takie jest marzenie wszystkich tych, którzy chcą wyplątać się z systemowych reguł, wedle których dotąd żyli.
2: Uważam, że taka możliwość wyjścia do natury i próba w niej przeżycia bez żadnych zewnętrznych środków gdzieś jest możliwa. Oczywiście wymaga ona dużego doświadczenia, wymaga dużej wiedzy.
0: Oprócz doświadczenia i wiedzy, daleko od cywilizacji, trzeba też mieć cierpliwość, dużo siły, determinacji i sprytu, bo życie na własnych zasadach, poza systemem, nie zawsze jest sielanką.
3: 150 metrów stąd płynie rzeczka. Jeśli płynie, bo czasami zanika sezonowo w gorące lato, to bierzemy z niej wodę do zmywania, do podlewania roślin, do mycia nóg.
0: Świadomy wybór życia poza systemem to przede wszystkim ucieczka w kierunku upragnionej, szeroko pojętej wolności.
2: Ale z drugiej strony, zbliżając się do wolności, oddalamy się od tego bezpieczeństwa. W pewnym momencie nadarza się sytuacja, gdzie jednak potrzebujemy jakiejś pomocy.
0: Pomocy, którą zapewnia system, przed którym przecież się ucieka. Są też tacy antysystemowcy, którzy idą jeszcze dalej, zbliżając się do cienkiej linii, po przekroczeniu której może skończyć się cicha akceptacja systemu i reszty społeczeństwa.
1: Imię jeszcze mam nadane przez rodziców, pozbyłem się nazwiska tylko, PESEL-u, aktu urodzenia, obywatelstwa.
0: Jak żyje się bez nazwiska, bez obywatelstwa, bez PESEL-u? Jak ludzie, którzy opuszczają system, tłumaczą swój wybór? Czego się boją, a co ich uszczęśliwia? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, to musicie posłuchać reportażu Oliwii Krettek, do którego wysłuchania w tej chwili was zapraszam.
2: Uważam, że życie poza systemem to jest takie unikanie fikcyjnych ograniczeń, które są nam po prostu odgórnie narzucane.
4: system jest tak opresyjny, że ograniczał mi moje wolności, możliwości rozwoju i sprawiał, że wpadłem w ciężką chorobę, w depresję dosłownie.
5: Dzisiaj zabiorę Was w miejsca, które w jakimś stopniu można nazwać pozasystemowymi. Spotkałam się z czterema osobami, które mają różne spojrzenie na takie życie off-gridowe. Między innymi odwiedziłam Alicję Stolarczyk, która prowadzi siedlisko Cudne Manowce na Opolszczyźnie, w środku lasu. Przyjeżdżają do niej różni ludzie, różne grupy, prowadzą tam warsztaty, a ona najczęściej ze swoim mężem, poza tymi wydarzeniami, przebywa tam. Dba o to, żeby to miejsce mogło żyć swoim życiem, z różnymi rozwiązaniami, właśnie takimi pozasystemowymi. Mamy kilka miejsc noclegowych, w tym tipi, w którym płonie prawdziwy ogień. Dwa namioty, barakowóz, który został sprezentowany Alicji przez jej przyjaciółkę, który kiedyś był strzelnicą, a teraz jest miejscem odpoczynku, miejscem spania, szczególnie jest wykorzystywany zimą, bo to jedyne miejsce, gdzie jest piec, tak zwana koza. I od tego miejsca zaczniemy. Pięknie nam grają tutaj instrumenty same. Ja teraz gram. Jesteśmy w środku w zasadzie lasu, obok mamy polanę, nie widać żadnego słupa, ani elektrycznego, ani żadnej cywilizacji.
3: Żadnych budynków.
5: Ale prąd jako tako macie tutaj z jakichś solarnych instalacji?
3: Tak, z panela słonecznego jest prąd. Najpierw ta energia słoneczna się kumuluje w starym akumulatorze Stira, choć pokażę Ci, jest ukryty tutaj pod stoliczkiem. O, widzisz?
5: Mhm. Wygląda jak z samochodu po prostu.
3: A tu na dole jest podwieszony inwerter, który przerabia tą energię na 220 V, więc mogę też włączyć coś na chwilę do gniazdka zwykłego. Mhm. A tutaj jest do końcówki na USB, żeby ładować komórki.
5: O, to ja sobie podłączę.
3: Możesz sobie podłączyć. I pozwala to tutaj też mieć oświetlenie wieczorem. Mamy tą jadalnię oświetloną i kuchnię.
5: Ale poza tym widziałam lampki naftowe.
3: Tak, są lampki naftowe, jest mnóstwo świeczek, są lampki solarne, są różne kolorowe świecidełka. Także wieczorem tu jest niezwykle urokliwie, szkoda, że dźwięk nie może tego oddać.
5: No właśnie, bo jesteśmy w takim miejscu, które możemy spokojnie nazwać off-gridowym, prawda? Pozasystemowym. Działa...
3: Zdecydowanie, bo nie ma tutaj systemowego prądu ani wody. Nie płacę tu żadnego czynszu za to, że korzystam z niego. Nie spłacam też żadnego kredytu, żeby go posiadać, ponieważ stworzenie go kosztowało naprawdę niewiele pieniędzy.
5: Jesteśmy w siedlisku Cudne Manowce. Skąd nazwa, skąd pomysł w ogóle na takie miejsce?
3: Ja miałam moje indiańskie tipi od lat, bo jestem indianistką i tak się poukładało w życiu, że nie za bardzo miałam go sobie gdzie rozbić i marzyłam o takiej wielkiej polanie otoczonej lasem, na której to tipi będę sobie rozbijać, a ponieważ mieszkam w mieście, mimo że mam dom z ogrodem, to będę sobie do tego lasu uciekała i w tym tipi sobie siedziała i się cieszyła spokojem. Ale tak wyszło, że stworzyło się z tego takie miejsce spotkań, warsztatów, wydarzeń, koncertów i właściwie ciągle są tutaj ludzie. Ładne. Wiele z tych pięknych ozdób wszystkich, które tutaj są, jak również znaczyń, misek, koców, poprzywozili ludzie. Mhm. Wyrzucali jakieś niepotrzebne rzeczy albo znajdowali je na gdzieś tam odłożone przez kogoś niepotrzebne. Więc co najmniej połowa wyposażenia tego siedliska to są dary od gości.
5: I też dużo rzeczy, które tutaj widzimy, na przykład piec, to też jest zrobione przez osoby, które Was odwiedziły, prawda? No właśnie, gotowanko.
3: Piekarnik gliniany rzeczywiście pomagały nam budować dzieciaki podczas jednego ze spotkania tutaj. A tutaj jest piec w leśnej kuchni do gotowania z gliny, z drzwiczkami żeliwnymi, z blachą i z rusztami i z powyginaną starą rurą.
5: Aha.
3: I ta kuchnia nazywa się kuchnia pod starą rurą. Tu jest napis z zewnątrz. I wyobraź sobie, że cały ten piec kosztował 170 zł, ponieważ te dziurawe cegły dostaliśmy w prezencie, glinę wykopaliśmy spod ziemi, a wszystkie metalowe części do tego pieca kosztowały na złomie 170 zł. I jeden dzień pracy mnie i mojego męża.
5: No pięknie.
3: Da się.
5: Możemy też gotować na ognisku.
3: Tak, wieszamy kociołki na trójnogu. Możemy do żaru wkładać różne warzywa i zapiekać je.
5: Wiele rzeczy tu też rośnie, jakieś ziółka, herbatki,
3: tak.
5: Ze swojego ogrodu masz.
3: Trochę tutaj poprzesadzałam z mojego ogrodu dużego permakulturowego w Rudzie Śląskiej, który prowadzę. Jest na przykład bietola, łoboda, mięta, próbuje tutaj żyć dynia, nawet kwiaty jej zakwitły. Ale dużo też można znaleźć cennych rzeczy dookoła w dzikiej przyrodzie.
5: Mhm. Czeremcha.
3: Czeremcha, mnóstwo czeremchy jest. Wysuszoną dobrze czeremchą palę w moim indiańskim tipi. Zaparzamy listki czeremchy na kolację, na herbatkę na dobranoc. Zajadamy jej owoce. Gdzieś tutaj w lesie można znaleźć jagody, jeżyny.
5: No i trzecią opcją, jeśli chodzi o gotowanie, tak wrócę do tego tematu, mamy właśnie piec zbudowany przez dzieci z gliny, tak?
3: Mhm. Taka jama, pieczara z gliny. Ze starej blachy są zrobione drzwiczki, żeby można było zamknąć. Na górze jest kominek, rozpalasz tutaj ogień, trzymasz go przez godzinkę, półtorej, cały ten piec się rozgrzewa, także tutaj nie ma, że dotknij.
5: Jeszcze jest ciepły?
3: Zobacz, jaki gorący.
5: Jest ciepły.
3: Więc w środku pali się ogień, piekarnik się rozgrzewa, potem wygarniamy na zewnątrz ten żar, te płonące patyczki, polewamy je wodą, żeby nie wzbudzić pożaru i wsuwamy do środka do piekarnika blaszkę z jakimś pysznym jedzonkiem. Dzisiaj zapiekankę piekłyśmy tutaj pyszną z bakłażanu, z cukinii, z sera, z tofu.
5: Była bardzo dobra.
3: Można piec tu pizzę, ciasteczka. Ale chleba jeszcze nie próbowaliśmy, musimy kiedyś...
5: No właśnie, od razu miałam takie skojarzenie z chlebem, jak zobaczyłam ten piec. Możesz się w ogóle przedstawić z imienia i nazwiska?
1: Czy nie masz... mam nazwiska.
5: Jak to nie masz nazwiska?
1: Zrzekłem się sądowo nazwiska. Śniegłem przed świadkami podczas rytuału. Oni mi nadali imię Morfeusz, a ja je przyjąłem. Na tej podstawie, co Karol Wojtyła stał się Janem Pawłem II, ja się stałem Morfeuszem.
5: A skąd takie imię akurat u ciebie?
1: Nie mogłem zasnąć i przyszło to do mnie. Po prostu potrzebowałem Morfeusza i...
5: Czyli to są dokumenty, których używasz zamiast dowodu?
1: To jest dowód tożsamości.
5: Dowód tożsamości istoty żywej. I kto ci go wydał?
1: Ja sam. Na podstawie, wiesz, wszystkich rzeczy, które są niezbędne w dokumencie, stworzyłem swój własny dokument. I potwierdzone jest przez 3 niekarane osoby, to uprawomocnia cały ten dokument.
5: I normalnie możesz się podpisywać tym imieniem nowym, Morfeusz, na dokumentach, tak?
1: Oczywiście. Każdy tak może.
5: Jesteś pierwszą osobą, która w ten sposób pozbyła się swojego tego imienia nadanego przy urodzeniu przez rodziców?
1: Nie no, imię jeszcze mam nadane przez rodziców. Pozbyłem się nazwiska tylko, PESEL-u, aktu urodzenia, obywatelstwa i wymeldowałem się. Jeżeli ktokolwiek chciałby mi czegoś zabronić, no to narusza prawa człowieka, jest to dyskryminacja. Narusza taryfikator IP66 międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw człowieka.
5: Dzięki temu prawu możesz funkcjonować i nie obawiać się niczego, tak?
1: Jest to po prostu tak jakby drugie dno prawne. Nie jestem osobą względem prawa, tylko człowiekiem i dotyczą mnie po prostu inne przepisy niż osobę prawną i osobę fizyczną.
5: Ale masz w związku z tym jakieś trudności? Już doświadczyłeś jakichś trudności w związku z tym, że zrzekłeś się tego wszystkiego?
1: Nie, na razie same benefity, gdyż podlegam pod opiekę zdrowotną, pod socjal. Jechałem ostatnio samochodem bez przeglądu, bez ubezpieczenia. Policja mnie zatrzymała i mnie puścili dalej, gdyż no nie mają podstawy prawnej, żeby móc mi dać jakikolwiek mandat.
5: Skąd u ciebie taka decyzja, żeby się zrzec tego wszystkiego?
1: No to po prostu przyszło do mnie tak znienacka, że tak powiem. Chciałem zobaczyć, na ile system jest elastyczny i na ile mi pozwoli działać tak, jak ja chcę i po mojemu. Nie tak jak wszyscy, tylko po swojemu, żebym mógł sam stanowić prawo dla siebie.
5: Kolejną osobą, którą spotkałam na swojej drodze, która ma nieco inne spojrzenie na życie, jest Mateusz Chmielewski, autor kanału Źródła Natury według Chmielewskiego. Mateusz zajmuje się m.in. dzikimi roślinami jadalnymi. Opowiada też o grzybach, trochę o survivalu, a jego punkt widzenia na takie życie off-gridowe wygląda tak.
2: Według mnie życie poza systemem jest to poczucie pewnej swobody, wolności. Właściwie tego, że no, w dosłownie każdej chwili możemy gdzieś tam trzasnąć drzwiami, złożyć wypowiedzenie w pracy i pójść po prostu swoją drogą, spróbować może żyć troszeczkę inaczej. No, wiadomo, że dzisiaj wszyscy jesteśmy wtłoczeni w kulturę pracy, ale niektórzy też na przykład wykonują tą pracę, ale wcale tej pracy nie lubią, no ale muszą pracować, no bo przecież muszą spłacić kredyty, raty, no opłacić wszelkiej maści rachunki, w efekcie czego no już się wtłaczają w ten taki mechanizm, wtłaczają się w ten taki system pracy, że już nie widzą innego życia. Za taki system uważam wszystkie mechanizmy, które gdzieś ograniczają nasze czyny. Oczywiście nie mówię tutaj o prawie, tak, no bo wiadomo, że w każdym państwie występuje jakieś tam prawo, są jakieś takie naturalne, prawne ograniczenia, ale mówię tutaj bardziej o takich fikcyjnych ograniczeniach, ograniczeniach, które gdzieś tam się w naszej głowie pojawiają. Okazuje się, że no to nie jest aż takie proste, bo każdy kierunek ku jakiejś pożycia poza systemem, no to jest w moim odczuciu kierunek ku takiej troszeczkę większej wolności osobistej, ale z drugiej strony, zbliżając się do wolności, oddalamy się od tego bezpieczeństwa. Możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie idziemy do jakiegoś lasu, próbujemy tam przetrwać w prymitywny sposób, żyć całkowicie poza systemem, żyć w sposób całkowicie samowystarczalny, no ale w pewnym momencie nadarza się sytuacja, no gdzie jednak potrzebujemy jakiejś pomocy lekarskiej, pomocy dentysty chociażby, tak, no i w tym momencie takie rozwiązania systemowe byłyby dobre. Według mnie ludzie w różnego typu ideach zbyt mocno idą w daną ideę na całość, stają się troszeczkę takimi, bym powiedział, radykałami, ekstremistami, ale nie zawsze w moim odczuciu trzeba aż tak mocno w to iść. Czasami trzeba po prostu wybrać te czynniki, które usunąć po prostu system w miejscach, gdzie nam realnie on przeszkadza, tak? A zostawić tam, gdzie on nam realnie pomaga.
5: Czyli mamy prąd ze słońca, wodę przywozicie?
3: Tak, wodę przywozimy na razie, ale też tutaj 150 metrów stąd płynie rzeczka. Jeśli płynie, bo czasami zanika sezonowo w gorące lato, to bierzemy z niej wodę do zmywania, do podlewania roślin, do mycia nóg.
5: A jeśli chodzi o deszczówkę, coś próbujecie
3: ją... Tak, zbieramy deszczówkę. Jesteśmy właśnie pod werandą z wielkim dachem i cała deszczówka z tego dachu zbiera się w takim baniaku. Zobacz. A kiedy baniak się przepełni, to wężem woda płynie do oczka jeszcze wodnego, które zbiera tą deszczówkę, a ponieważ próbuję tutaj sadzić trochę roślin na tej biednej, porolniczej ziemi, to ta deszczówka też przydaje mi się bardzo do pojenia tych roślin.
5: I tam normalnie mamy prysznic.
3: Tak, chodź, zobacz, z kurkiem. Stajesz sobie w takiej bali wielkiej, żeby nie tracić tej wody, bo tutaj każda kropelka wody jest na wodę złota, ale to uczy też oszczędzania wody i uczy szacunku do wody. I kiedy wraca się z takiego miejsca do domu i można puścić prysznic, w którym ta woda płynie bez ograniczeń, to dopiero doceniamy te nasze cywilizacyjne wszystkie wygody. I muszę ci powiedzieć, że kiedyś siedliśmy tutaj w grupie 15 osób, policzyliśmy mniej więcej, ile dziennie człowiek w bloku czy w normalnym domu zużywa wody na spłukiwanie toalety, na zmywanie, na gotowanie, na kąpanie się. I tutaj tej wody idzie o wiele mniej. I nawet pobyt na 2 dni w takim miejscu to jest właściwie oszczędność naprawdę setek litrów wody.
2: Uważam, że życie poza systemem to jest unikanie fikcyjnych ograniczeń, które są nam po prostu odgórnie narzucane. Z całą pewnością pierwsza kwestia to jest taka, że no nie posiadam żadnego kredytu i nigdy bym też nie chciał mieć jakiegoś kredytu na mieszkanie. Dzisiaj biorąc kredyt na rzędu 300 tysięcy, realnie musimy go spłacić w formie 1 000 000 złotych. W efekcie czego ja bym musiał przez 25-30 lat ciągle pracować. Każdego miesiąca odprowadzać te, nie wiem, 2 000 czy 3 000 złotych. No jak dla mnie to jest takie współczesne niewolnictwo. Niewolnictwo, ale też z niską nagrodą, no bo właściwie oferuje się nam w zamian za to 4 ściany i dach nad głową, co według mnie jest dobrem aktualnie znacząco przeszacowanym. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że wynajem mieszkania to też są koszty, często porównywalne z kredytem, chociaż gdzieś tam można upolować tańsze oferty. Jeżeli mamy teraz standard mieszkania, no nie wiem, duży albo średni, no to przynajmniej możemy zejść z tym standardem na nieco mniejszy, tak? Jeżeli nam się powinie noga, okaże się, że no jest jakiś w życiu zły scenariusz i musimy z tego zrezygnować. Mając no kredyt na karku, czułbym bardzo duży dyskomfort i nigdy bym go nie chciał mieć. Ja też mam taką czarną wizję, że jak przyjdzie po prostu jakiś kryzys, na przykład wojna, tak jak teraz na Ukrainie niestety się wydarzyła, mamy to mieszkanie, no a co potem z kredytem? No kredyt zostanie, to znów trzeba się od tego ubezpieczyć, bo pewnie się można od tego ubezpieczyć. No w efekcie znów się zaganiamy w kolejne tak naprawdę opłaty za oddychanie. mieszkanie, no musimy płacić za wszystko. To jest moim zdaniem daleko od życia poza systemem.
4: Nazywam się Karol Schubert, jestem inżynierem ochrony środowiska.
5: Skąd u ciebie wzięła się taka myśl, żeby trochę żyć inaczej, żyć poza systemem?
4: No, głównie się wzięło to stąd, że system jest tak opresyjny, że ograniczał mi moje wolności, ograniczał mi po prostu możliwości rozwoju i sprawiał, że wpadłem w ciężką chorobę, w depresję dosłownie, przez opresyjność tego systemu.
5: Przyszedł jakiś taki konkretny moment, który sprawił, że zacząłeś myśleć o życiu w nieco inny sposób?
4: No to był moment, gdy trafiłem do aresztu na 6 miesięcy i miałem dużo czasu na przemyślenia. Na razie to nie jestem posiadaczem żadnych terenów czy wiosek. Ewentualnie planuję wydzierżawić teren od mojej mamy, gdyż ona posiada jakąś ziemię. Na razie moja wioska jest tylko i wyłącznie w świecie internetu, gdzie mam jakieś swoje, powiedzmy, strony internetowe, serwery, czy ewentualnie po prostu ruchomości i nieruchomości, które posiadam.
5: Czyli mieszkasz normalnie w mieszkaniu, tak jak wszyscy,
4: no tak,
5: ale planujesz kiedyś zrobić taką swoją autonomię?
4: Taką swoją chciałbym zrobić, swoją ostoję, gdzie będę miał po prostu swoje rośliny, swoje zwierzęta i żył zgodnie z naturą. Tutaj, jeżeli chodzi o autonomię, no to ona istnieje w formie po prostu papierowej. No są to dokumenty, dekrety. To wystarczy, no bo żeby założyć chociażby Stany Zjednoczone, to zebrało się kilku mężczyzn i dogadali, jakie mają być prawa i spisali po prostu deklarację niepodległości. No i państwo powstało najpierw na papierze, tak?
1: Na co dzień mieszkam w osadzie. Zajmuję się ludźmi, pomagam im w codziennych sprawach. Kobiety zajmują się przygotowywaniem nam posiłków, a mężczyźni rozwijają osadę, budując domy i takimi jakimiś technicznymi rzeczami, budową mebli, tego typu rzeczami.
5: Mhm. Ale poza tym pracujesz dalej jako prawnik, tak? Masz takie dwa życia, można powiedzieć?
1: No jak jestem w mieście, to prowadzę kancelarię prawniczą, ale jak wyjeżdżam sobie do osady, to wtedy jestem osadnikiem i brygadzistą. No, czuję się tam jak w rodzinie i naprawdę osada jest dla mnie nowym domem. Osada jest polaną pośród lasów. Jest małym gospodarstwem, gdzie ja i moi przyjaciele budujemy swój własny system oparty na naszych wartościach i na naszych zasadach.
5: I nie macie tam pieniędzy, tak?
1: Jakieś pieniądze muszą być, wiadomo. No, potrzebujemy jeszcze jakieś tam rzeczy z zewnątrz. No, nie jesteśmy w pełni autonomiczni. Jeszcze potrzebujemy energii do, wiadomo, prądu, no, żeby można było gotować, żeby można było siedzieć przy żarówkach wieczorem. No wiadomo, pewnych rzeczy jeszcze nie przeskoczymy.
5: No dobra, mamy zimną wodę, ale ona nie jest z lodówki, tylko...
6: Ona
5: w sensie
6: z podziemnej lodówki.
5: Podziemna lodówka, czyli po prostu dół wykopany?
6: Tak, z baniakiem plastikowym, około 1,20 m w głąb i tam na dole jest zawsze chłodno.
5: A, to tutaj.
6: Zobacz, odkręcam pokrywę, odkładam ją na bok, wsadź sobie rękę, jaki jest chłód. Chciałoby się tam wskoczyć w dzisiejszy upalny dzień.
5: Tak, zdecydowanie.
6: No i mam tam torby na sznurkach. I wyciągam sobie te torby z jedzeniem na zewnątrz.
5: To kiedy... taka dość głęboka ta beczka.
6: Ktoś kiedyś tutaj był i po prostu wrzucił kostkę masła na sam dół. Nie myśląc o tym, jak potem to wyjmie, bo wcale niełatwo jest wyjąć coś z samego dna tej lodówki. Aha. Dlatego jedzenie jest w torbach na sznurkach. Zakręcam.
5: I przykrywam. O!
1: W osadzie nie potrzebujemy żadnych dokumentów ani pieniędzy. Wszystko przychodzi barterowo.
5: Ty jesteś z zawodu prawnikiem. Kim są inni mieszkańcy osady? Czym oni się zajmowali wcześniej? Albo czym się zajmują poza osadą?
1: Każdy jest inny. Są rodziny z dziećmi. Jeden był piekarzem, inny był stolarzem, inny budował domy. U nas nie ma jakiejś tam zasady, żeby przychodzili jacyś konkretni ludzie. Każdy jest inny, indywidualny na swój sposób. No, każdy ma swoje, wiadomo, wady, zalety. Nikt nie jest doskonały, ale wszyscy żyjemy razem w symbiozie i to jest piękne.
5: Mhm. Czy macie jakieś zasady, według których tam na co dzień funkcjonujecie, których staracie się przestrzegać?
1: Tak, jest regulamin wewnętrzny. Teraz ja pracuję nad regulaminem zewnętrznym. Każdy ma swoje zadanie i każdy musi przestrzegać regulaminu.
5: Jak sobie myślę o takiej wiosce, no to właśnie jakieś urządzenia, które przetworzą wam energię, które pomogą wam oczyścić wodę i tego typu rzeczy.
4: Jeżeli jesteśmy już wystarczająco niezależni finansowo, nas stać na to, to można się zainteresować życiem właśnie off-grid, czyli zapewnić sobie swój własny dostęp do energii elektrycznej poprzez panele słoneczne czy małą elektrownię wiatrową. Ewentualnie własne źródło wody, a nawet własną produkcję paliwa, która nie jest trudna i wystarczy parę filmów na YouTubie, żeby ogarnąć, jak przetwarzać skutecznie plastik w pochodne benzyny czy ropy naftowej.
5: No dobrze, ale na przykład internet, jego nie da się wytworzyć tak po prostu.
4: No, żeby podłączyć się do internetu, musimy albo podpisać umowę z jakimś dostawcą, jeżeli to jest na przykład światłowód, no to powiedzmy, jeśli jakieś firmy światłowodowe, są też dostawcy telefonii komórkowej, no ale tu mamy też opcje na przykład takie jak Starlink, gdzie jest to firma zagraniczna, czyli powiedzmy, nie mówiąc tu o markach, no to powiedzmy, że internet satelitarny jest dostępny, tak, ewentualnie można też wykorzystać sieć Helium. Sieć Helium jest budowana oddolnie, każdy użytkownik stawia urządzenie radiowe i te urządzenia, tworząc sieć takich połączeń, już jest ich około 1 000 000 na planecie, tworzą totalnie niezależny dostęp do internetu, gdzie nikt nie jest w stanie go już praktycznie nam odciąć.
2: Też stawiam na praktyczne umiejętności i taką pewną samowystarczalność w życiu, tak? Jeżeli dzisiaj się komuś, nie wiem, popsuje na przykład rower, no to co pierwsze robi? Dzwoni do serwisu. Ja natomiast staram się te problemy rozwiązywać samodzielnie. Przeprowadzenie serwisu prostego roweru, no z prostymi narzędziami nawet można wykonać przed blokiem. Podobnie jest z jakimiś usterkami samochodu. No ale to może wynika z mojego wykształcenia. Ale nawet takie inne rzeczy. Z dziewczyną chociażby już od 1,5 roku właściwie pieczemy samemu chleb, nie kupujemy tego chleba. Staramy się po prostu wszystkie rzeczy, no może nie wszystkie, ale przynajmniej w ramach swoich możliwości wykonywać samemu. Jakieś przetwory, dżemy, soki, my to po prostu chcemy robić i próbujemy. Bardzo lubię też naturę. W ostatnim czasie bardzo się do niej zbliżyłem. Interesuję się dzikimi roślinami jadalnymi. Uważam, że taka możliwość wyjścia do natury i próba w niej przeżycia bez żadnych zewnętrznych środków gdzieś jest możliwa. Oczywiście wymaga ona dużego doświadczenia, wymaga dużej wiedzy, ale no to nie jest takim całkowicie nierealne. Ja też interesuję się różnymi sztuczkami survivalowymi, na przykład rozpalaniem ognia w prymitywny sposób, jak uzdatniać na przykład wodę w terenie. Takie praktyczne i ciekawe umiejętności, które gdzieś tam zdobywam.
4: Zawsze musi być jakiś system. Czy to będzie system wartości moralnych, czy system wartości uniwersalnych, filozoficznych, czy system prawny. No bo życie totalnie poza systemem, no to jest anarchia i kto ma większą siłę, albo jest szybszy, albo ma lepszą broń, no to wygrywa. Wtedy wracamy już do darwinizmu i możemy żyć w systemie, jak w systemie natury. Czy to jest system, czy to nie jest system, czy to jest prawo naturalne, wygrywa lepszy, sprytniejszy, szybszy drapieżnik. No, czy chcemy żyć w takim systemie?
5: Z Karolem i Morfeuszem spotkałam się pierwszy raz 3 lata temu. Co się u nich zmieniło i jak wygląda ich życie?
7: Jeżeli chodzi o życie off-gridowe, no to tak, zaczęliśmy skupiać się nad rozwojem naszej takiej, można powiedzieć, mikrospołeczności, którą nazwaliśmy Slavic Soul. I w ramach tego po prostu no, wspieramy się nawzajem, produkując różne rzeczy, dzieląc różne usługi i staramy się to rozliczać między sobą w barterze. Idea jest taka, żeby zebrać dostateczną ilość osób i dostateczny kapitał, aby móc wykupić jakąś ziemię, najprawdopodobniej za granicą, a nie w Polsce, i tam rozwijać tą wioskę. Ogólnie cały system finansowy głównie będzie oparty na barterze, ale jeżeli coś będzie ciężko przeliczyć, na przykład ile możesz dostać jabłek, gruszek przy takiej wymianie, no to można zastosować kryptowaluty, które po prostu no, działają, można powiedzieć, niezależnie od systemu. I dopóki są wymieniane między osobami, no to nie ma problemu. Problem zaczyna się wtedy, gdy chcemy te kryptowaluty zamienić na pieniądze i wtedy już system może się próbować upomnieć o jakąś swoją część, bo chce po prostu ten system na nas w każdym momencie pasożytować i korzystać z wytworzonych przez nas dóbr, usług, czy po prostu jakiejś wartości. Żeby tego uniknąć, to jedną możliwością jest po prostu tworzenie zamkniętych, prywatnych społeczności, które kierują się jakimś swoim kodeksem, jakimiś zasadami. No i tak, no, żeby coś takiego rozpocząć, no to trzeba skupić się na podstawach, czyli zapewnić jakąś niezależność od produkcji żywności. To zbudowałem po prostu sobie o wiele większy foliak niż miałem w zeszłym roku. I teraz ma on już ponad 50 metrów, więc jakąś tam niezależność żywnościową już, można powiedzieć, produkuję. Przez jakiś czas też pracowałem na farmie krów, żeby trochę przybliżyć sobie produkcję zwierzęcą, jak trzeba się opiekować zwierzątkami.
5: Stoimy na takim polu koców. To jest chyba takie miejsce, gdzie się koncertuje?
6: Tak, to takie stanowisko muzyczno-relaksacyjne, poduchy, różne wygodne miejsca do siedzenia, wielkie pudło pełne instrumentów muzycznych.
5: Co my tutaj mamy?
6: Mnóstwo grzechotek, bo bardzo często tutaj dzieciaki przyjeżdżają i muzykują.
5: Tak, widzę, zrobione własnoręcznie.
6: Tak, zrobiłam to z orzechów włoskich z mojego ogrodu, z Jesiny. Jest kilka okaryn. Organki, dzwoneczki. No to jest śmieszne. Kazusie nazywa.
5: Czy tutaj przebywacie też zimą, czy to raczej jest letnie siedlisko tylko i wyłącznie?
6: Tak naprawdę intensywnie cudne manowce działają od marca do końca października. Czasami jak jest ładna pogoda, jeszcze robimy tutaj coś w listopadzie. Zimą całe siedlisko śpi, a ja przyjeżdżam sobie wtedy rzeczywiście, żeby zupełnie w samotności pobyć. Las dookoła zimą jest cudowny i mogę spać w barakowozie, bo jest tam piecyk na drewno.
5: A czy chodzi po głowie wam, żeby tak właśnie bardziej się uniezależnić, może tutaj zamieszkać na stałe, by troszkę odciąć od tego zewnętrznego świata?
6: Gdyby była taka potrzeba, to mam te moje cudne manowce i mogę zawsze się tutaj zaszyć, uciec tutaj nawet z grupką przyjaciół i przetrwać. Mam tu trochę zapasów. No i takie, jak opisałam, warunki bytowe. O każdej porze roku mogę tutaj mieszkać i dałabym sobie radę. Ale jeśli chodzi o taką prawdziwą niezależność albo dążenie do naprawdę dużej niezależności, to moim zdaniem potrzebna jest grupa ludzi, jakaś wspólnota i działanie razem. I tak naprawdę zdradzę wam moje wielkie marzenie, że chciałabym, żeby moje cudne manowce nie były prowadzone tylko przeze mnie i z pomocą mojego męża, tylko marzyłoby mi się takie miejsce prowadzone i tworzone w grupce małych, w małej grupce ludzi.
5: No tak, są takie społeczności całe, co budują wioski, jakieś osiedla i rzeczywiście wtedy pewnie łatwiej.
6: Tak, widzę, że w Polsce jest teraz bardzo duży taki ruch wspólnotowy, powstają wioski, osady, powstają też takie społeczności na takiej zasadzie i ten pomysł też mi się bardzo podoba, że na jakimś terenie mieszkają ludzie dość blisko siebie, w sensie, że są w stanie dojechać do siebie rowerem czy w kilka minut autem. Misia dołącza się do dyskusji i mówi, że to jest dobry pomysł. I ci ludzie mają podobne podejście do życia, są właśnie trochę antysystemowi, wymieniają się dobrami, dzieci są na edukacji domowej i na przykład razem się uczą i spędzają czas. Razem są realizowane jakieś pasje i można też razem zarabiać na utrzymanie takiej wspólnoty. I to jest bardzo fajny pomysł.
8: Ja od kilku lat już żyję poza systemem. Teraz zamieszkuję na działce w lesie, którą przejmuję od państwa. To są to lasy państwowe w oparciu o prawo międzynarodowe. To był mój świadomy wybór i robię to, aby odzyskać niezależność i życie w zgodzie z naturą. Równocześnie prowadzę walkę z sądami, z ZUS-em. Na razie bardzo dobrze mi wszystko idzie. Nie chcę zapraszać, więc nie będę przybliżał szczegółów, ale moje doświadczenie pokazuje mi, że można odzyskać to, co nam się należy i stawić czoła instytucjom z powodzeniem. Wraz z grupą ludzi tworzę globalny ruch, który ma na celu stworzyć prawną rewolucję i polityczną rewolucję. Przygotowujemy aplikację, która pozwoli każdemu człowiekowi przejąć kontrolę nad światem poprzez bezpośrednią legislację z poziomu telefonu, żeby każdy mógł zgłosić ustawę oraz zagłosować za ustawą, wyznaczyć swojego lidera w danej dziedzinie i żeby zdelegalizować wszystkie rządy. Wtedy taka nasza Polska będzie miała około 25 miliardów oszczędności rocznie na samych pensjach dla polityków i około 200 miliardów dodatkowych oszczędności na jakichś wyborach, niewyborach, tego typu rzeczach. Równolegle rozwijam różnego rodzaju wspólnoty i osady, które pokazują, że wolność jest nie tylko teorią, ale można żyć tak w praktyce. Im więcej mamy autonomii, im więcej mamy, sami tworzymy pożywienia, mamy swoje zwierzęta, permakultury, tym bardziej od tego systemu się oddalamy i tworzymy własną autonomię. Realne minusy to ograniczenia. Mój znajomy dostał odmowę wyrobienia paszportu, a ja sam się spotkałem z odmową możliwości założenia konta w banku. Podlegam jakiejś dyskryminacji prawnej przez to, że z nimi podejmuję jakieś niekorzystne dla nich dyskusje. Wiadomo, że nie jest łatwo, ale możliwe jest tworzenie alternatyw. Moja droga i nasze wspólne dzieło to droga do wolności, do której każdy może się przyłączyć.
5: Kim najczęściej są osoby, które się decydują na takie zostanie suwerenem, czy życie typu off-grid, czy życie w autonomiach?
4: Najczęściej będą to ludzie, którzy zobaczyli po prostu na czyimś przykładzie, że się da i że to jest możliwe, a nie, że to jest jakiś po prostu urban story. No, są to ludzie, którzy mają czas, żeby czytać, albo ludzie, którzy są pod czyjąś opieką, albo są po prostu już na tyle w jakiś sposób niezależni finansowo, że mają trochę więcej czasu. Przede wszystkim to tutaj jest chęć do dowiedzenia się i poszukiwania prawdy, no, chęć znalezienia po prostu czegoś, co jest prawdziwe, co jest słuszne, co nie jest oszukane, gdzie jak patrzymy na świat i większość rzeczy, no bardzo wiele rzeczy jest po prostu oparte na kłamstwie, no to tutaj no są to, wydaje mi się, że no marginalna część społeczeństwa, ale zwiększając ilość takich ludzi i zwiększając tą świadomość, dojdziemy w końcu do momentu, gdzie będzie to powiedzmy 10%. Przy przekroczeniu tych 10% wydaje mi się, że to już dalej pójdzie jak wirus i już nic nie będzie w stanie nas powstrzymać. Na razie to jest takie pojedyncze punkciki. Spodziewałbym się, że na planecie całej to jest może 10 tysięcy osób z 8 miliardów. To nie jest jakiś duży odsetek. No ale cały czas widzę, że to gna do przodu i raczej bardziej przyspiesza niż spowalnia.
5: Czy jest jakieś miejsce na Ziemi, gdzie jest więcej tego typu osób?
4: No, wydaje mi się, że Polska tutaj jest chyba takim zarodkiem zmian światowych, no bo jesteśmy jedną z niewielu kultur czy cywilizacji, które uznają, że honor ma jakąś wartość i że są rzeczy ważniejsze od pieniędzy.
0: To był reportaż Oliwii Krettek. Jeśli Was zaciekawił, macie swoje przemyślenia na temat tego, co usłyszeliście, to koniecznie nam o tym napiszcie pod podcastami z Polską na Ucho na Spotify albo na kanale Mediateki na YouTubie. Jestem bardzo ciekawy, jakie macie spostrzeżenia na temat życia poza systemem. A życie outsiderów, przeciwników systemu, ma całkiem długą tradycję, także pełną porażek, bo nie wszyscy wytrzymywali życie poza systemem, zwłaszcza kiedy przychodził kryzys i potrzebne było wsparcie. Niestety i w przypadku życia poza systemem ważne są proporcje, zachowanie zdrowego rozsądku i unikanie rozwiązań, które dla reszty społeczeństwa mogą stwarzać realne zagrożenie. Na to nie powinno być zgody.
8: Jechałem ostatnio samochodem bez przeglądu, bez ubezpieczenia. Policja mnie zatrzymała i mnie puścili dalej, gdyż no nie mają podstawy prawnej, żeby móc mi dać jakikolwiek mandat.
0: I to już nie jest fajne. Musiałem na koniec przywołać głos jednego z bohaterów naszego reportażu, który chyba dobrze ilustruje to, o czym przed chwilą powiedziałem. Moim zdaniem tak to nie powinno wyglądać. Tu powinna obowiązywać żelazna zasada, wedle której moja wolność kończy się tam, gdzie zaczynają się twoje kłopoty. W przeciwnym razie wszystko zmierza w stronę chaosu, a ten życia nikomu nie ułatwia. Ale żeby nie było, że się czepiam i że marudzę, mocno utożsamiam się z marzeniem innego bohatera opowieści o życiu Polek i Polaków, którą przed chwilą usłyszeliście.
4: Chciałbym zrobić swoją ostoję, gdzie będę miał po prostu swoje rośliny, swoje zwierzęta i żył zgodnie z naturą.
0: I w takiej ostoi wyobrażam też siebie. Pomarzyć zawsze można, prawda? System jeszcze tego nie zabrania. Michał Poklękowski, dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego spokojnego. Do usłyszenia w kolejnej edycji Polski na Ucho.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Świat Hollywood wstrząśnięty. Hayden Panettiere, znana z seriali Heroes i Nashville, zmarła w wieku 36 lat, a wszystko przez jedną tabletkę. Oksykodon z domieszką fentanylu miał być przyczyną jej śmierci, choć oficjalne wyniki badań wciąż są w toku. Aktorka, która otwarcie mówiła o walce z uzależnieniem, odeszła zaledwie kilka dni przed swoimi 37 urodzinami, zostawiając córkę Kaję. Federalni śledczy próbują teraz ustalić, skąd pochodził ten śmiertelny lek. Kaeira i Krzysztof Zalewski, para, która jeszcze niedawno była na ustach wszystkich, oficjalnie zakończyła swój związek. Choć zdjęcia z wakacji w Egipcie i czułe gesty w Warszawie sugerowały coś innego, rzeczywistość okazała się mniej romantyczna. Kaeira, nie tracąc czasu, przelała swoje emocje na nową piosenkę Na moje nieszczęście, która zadebiutowała 10 września. Wygląda na to, że muzyka stała się dla niej najlepszym lekarstwem na złamane serce. Magda Gessler znów zaskakuje. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach przyciągnęła uwagę samego Książula, znanego z ostrych recenzji. Tym razem jednak youtuber nie miał wątpliwości i przyznał lokalowi swój znak jakości muala. Schabowy, ogórkowa i tatar w naturze to ponoć prawdziwe odkrycia kulinarne. Magda Gessler milczy, ale chyba nie musi się martwić o brak klientów.
1: Marta Lipińska, niezłomna gwiazda polskiego kina, w wieku 89 lat wciąż zaskakuje. Na planie filmu Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później, pojawiła się w nowej, szykownej fryzurze, która skradła całe show. Aktorka, znana jako Michałowa z Rancha, udowadnia, że wiek to tylko liczba, a jej energia i talent są nie do zdarcia. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express. W najbliższą niedzielę Taniec z Gwiazdami zamieni się w prawdziwy festiwal Maryli Rodowicz. Uczestnicy będą tańczyć do jej największych hitów, a sama Maryla zasiądzie w jury, by ocenić ich taneczne popisy. Ciekawe, czy gwiazda będzie łaskawą jurorką, czy może zaskoczy wszystkich swoją surowością. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie, a widzowie będą mogli podziwiać nie tylko taniec, ale i niezapomniane komentarze Maryli. W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgają zenitu, a Rafał Maserak już wskazuje swoich faworytów. Piotr Gumulec zaskoczył wszystkich swoją metamorfozą, a Iza Kuna skradła serce jurora swoją elegancją. Tomasz Wygoda, znany z surowych ocen, podobno zostawia sobie miejsce na docenianie postępów uczestników. Czy Helena Englert okaże się czarnym koniem tej edycji? Maserak już zaciera ręce, ale nie zdradza wszystkich kart. Monika Bożym, znana wokalistka i seksuolożka, pożegnała się z Tańcem z Gwiazdami już w drugim odcinku. Ale nie martwcie się, bo jej misja była znacznie większa niż tylko taniec. Bożym chciała pokazać, że kobiety nie muszą wstydzić się swojego ciała i mogą cieszyć się życiem bez względu na rozmiar. Choć widzowie nie dali jej szansy na dłuższy występ, Monika zdążyła przekazać swoje przesłanie. Nie czekajcie na idealny moment, by zacząć żyć pełnią życia. W serialu Lombard Życie pod zastaw wydarzyło się coś, co można by nazwać cudem. Zygfryd poślubił Malinę. Tak, w świecie pełnym zastawionych zegarków i dramatycznych historii, miłość znalazła swoje miejsce. Ślub odbył się z pełnym rozmachem, a Malina w różowej kreacji i Zygfryd w jasnej marynarce wyglądali jak z bajki. Przyjaciele i rodzina, w tym Kazimierz i Becia.

0: przez dekady. To nie był zwykły koncert, lecz monumentalna opowieść o historii polskiego hip-hopu, gdzie orkiestra nie była tylko tłem, ale integralną częścią tego widowiska. Koma wraca na scenę z hukiem. Po kilkuletniej przerwie i sukcesie trasy Restart, łódzka formacja zapowiada premierę koncertowego filmu. Już 8 października na TVP VOD będzie można przeżyć 7 koncert z trasy, który wydarzy się po raz pierwszy online. Muzycy obiecują, że to nie będzie zwykła retransmisja, a prawdziwe rockowe doświadczenie. Więc przygotujcie się na solidną dawkę dźwięku i ekskluzywne materiały zza kulis.
1: Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath, zaskoczył wszystkich, odrzucając propozycję nagrania nowego albumu w oryginalnym składzie zespołu. Pomysł wyszedł od producenta Andrew Watta, ale Iommi uznał, że po albumie 13 nie ma sensu wracać do studia. Tymczasem sam Iommi nie próżnuje i już 23 października wyda swój pierwszy od ponad 2 dekad solowy album From the Dark. W projekcie towarzyszą mu wokalista Jörn Lande, perkusista Karl Brazil i basistka Becky Baldwin.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu termometry pokażą tak samo 21 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na plaży w pobliżu Rusinowa wojsko wyciągnęło z morza rosyjskiego drona, co potwierdza rosnące zagrożenie z powietrza. Eksperci radzą, by w razie alarmu zostać w domu i unikać wychodzenia na zewnątrz. Ważne jest, by przygotować się na kryzys, myśląc o podstawowych potrzebach, takich jak gotowanie bez nowoczesnych urządzeń. Rosyjskie drony zaatakowały także lokomotywę towarową i stację benzynową przy granicy z Polską.
3: Zygmunt Solorz, twórca telewizji Polsat, zakończył spory sądowe z rodziną o sukcesję. Rodzina Solorzów zawarła ugodę, która przywraca wspólną kontrolę nad grupą Polsat Plus. Solorz przechodzi na emeryturę, pozostając w roli doradcy, a stery w biznesie przejmuje jego syn Piotr Żak. Ugoda kończy wszelkie postępowania sądowe i administracyjne, a rodzina ponownie jest zjednoczona.
2: Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z poważnym spadkiem poparcia, które wynosi obecnie około 15%. Wewnętrzne napięcia w partii doprowadziły do odejścia około 40 działaczy do nowego ugrupowania Rozwój Plus, kierowanego przez Mateusza Morawieckiego. W sondażu Instytutu Badań Polster wyborcy PiS wskazali Przemysława Czarnka jako najlepszego następcę Jarosława Kaczyńskiego. Papież Leon XIV anulował obniżki pensji kardynałów i innych wysokich rangą pracowników Watykanu, które wprowadził Franciszek 5 lat temu. Decyzja o zmniejszeniu wynagrodzeń była związana z problemami finansowymi podczas pandemii COVID-19. Teraz kardynałowie i inni pracownicy znów będą otrzymywać wyższe pensje. Papież podkreślił, że Watykan nadal musi dbać o swoje finanse, ale stabilność ekonomiczną można zapewnić innymi sposobami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W wieku 107 lat zmarł Jehuda Widawski, najstarszy ocalały z Holokaustu w Izraelu. Urodzony w Turku, przeżył Auschwitz, a po wojnie osiedlił się w Izraelu. Był zaangażowany w ratowanie żydowskich cmentarzy w Polsce, odnajdując i odnawiając tysiące miejsc pochówku. Prezydent Izraela, Itzhak Herzog, podkreślił, że jego życie to świadectwo pamięci i odrodzenia. Romans hiszpańskiego oficera NATO z kobietą poznaną na Tinderze wzbudził niepokój służb bezpieczeństwa. Janina White, mająca polskie i brytyjskie obywatelstwo, została wprowadzona do brytyjskiej bazy Northwood, co wywołało podejrzenia o szpiegostwo na rzecz Rosji. Kobieta stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom i pozwała brytyjskie Ministerstwo Obrony za dyskryminację. Oficer został zawieszony, a sprawa jest nadal badana przez służby. Rosyjskie drony uderzyły w pociąg pasażerski z Kijowa do Warszawy oraz stację paliw, zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, ale eksperci zastanawiają się nad prawdziwymi celami Moskwy. Ataki te mogą być próbą wywarcia presji psychologicznej i sprawdzenia reakcji NATO. W gotowości pozostają polskie siły powietrzne, a sytuacja jest bacznie monitorowana. W Chicago odbyła się charytatywna zabawa na rzecz budowy ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci na Podhalu. Wydarzenie zorganizowane przez koło Ochotnica przyciągnęło kilkuset gości, którzy mieli okazję wziąć udział w loterii z cennymi nagrodami. Królowa ZPPA Natalia Król przekazała na ten cel $2500. Zebrane fundusze wesprą budowę ośrodka w Szczawnicy oraz programy dla dzieci w Ochotnicy i Krościenku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Piotr Cyrwus, wybitny polski aktor, wystąpił w miniony weekend w Nowym Jorku, New Jersey i Chicago z monodramem Zapiski oficera Armii Czerwonej. Spektakl, pełen groteski i czarnego humoru, porusza ważne tematy związane z historią i propagandą. Cyrwus podkreśla, że powrót do tego przedstawienia nie jest przypadkowy, zwłaszcza w kontekście obecnych wydarzeń na świecie. Publiczność reagowała śmiechem, który często zamierał w gardle, ukazując tragizm opisywanego świata.
2: Jeśli twój ulubiony sweter stracił kształt, nie musisz go wyrzucać. Prosty, domowy sposób z użyciem odżywki do włosów może przywrócić mu dawny fason. Wystarczy zanurzyć sweter w zimnej wodzie z odżywką, a następnie delikatnie uformować i suszyć na płasko. To szybki i tani sposób na odświeżenie garderoby.
3: Dziś przyglądamy się najbardziej ambitnym znakom zodiaku. Koziorożec, baran, lew i skorpion wyróżniają się determinacją i dążeniem do celu. Każdy z nich ma swój unikalny sposób na realizację marzeń. Pamiętajmy jednak, że astrologia to przede wszystkim forma rozrywki.
2: Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 26-letnia kobieta zginęła w wyniku ataku nożem. Policja zatrzymała 22-letniego obywatela Słowacji, który jest podejrzany o zabójstwo swojej partnerki. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Opolu policjanci zatrzymali 36-letniego rowerzystę, który próbował uciec przed funkcjonariuszami. Mężczyzna wyrzucił pudełko z blisko 500 porcjami amfetaminy. Teraz grozi mu kara do 10 lat więzienia za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Zatrzymanie miało miejsce w nocy 14 września.
3: Mateusz Morawiecki, lider ugrupowania Rozwój Plus, intensywnie podróżuje po Polsce, by zdobyć poparcie wyborców. W miniony weekend odwiedził Żywiecczyznę, gdzie spotkał się z mieszkańcami na wspólnej imprezie grillowej. Niespodziewanie przyjął też zaproszenie na wesele w Otmuchowie, gdzie złożył życzenia nowożeńcom i bawił się z gośćmi. Wszystko to relacjonował na swoim Instagramie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 21 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą też 21 stopni i małe zachmurzenie. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Netflix znowu próbuje przyciągnąć młodzież, tym razem serwując Dziewczynę z osady. Serial o bogatej dziewczynie, która po rodzinnym skandalu trafia do elitarnej szkoły bez żeńskiej drużyny wioślarskiej. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? Tegan Tao, nasza bohaterka, nie tylko musi walczyć z uprzedzeniami, ale też wplątuje się w miłosne zawirowania z dwoma rywalami z drużyny. Czy to nowy off-campus? Cóż, oceny widzów mówią co innego, ale kto by się tym przejmował? Na razie nie wiadomo, czy będzie drugi sezon, ale showrunnerka widzi w tej historii potencjał na długą przygodę.
2: Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, zaskakuje wyznaniem, że nie ma pojęcia, ile ma pieniędzy na koncie. Okazuje się, że to jego żona, Joanna, trzyma rękę na finansowym pulsie ich rodziny. Cugowski, zamiast martwić się rachunkami, woli skupić się na koncertach i tworzeniu muzyki. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, w ich związku to działa od ponad 3 dekad.
1: Sara Janicka, tancerka z Tańca z Gwiazdami, nie może przestać zachwycać się swoim partnerem, Krzysztofem Kwiatkowskim. Aktor nie tylko tańczy, ale i pracuje jak mrówka, co najwyraźniej jest rzadkością w tym programie. Janicka podkreśla jego pokorę i zaangażowanie, co w świecie celebrytów jest jak znalezienie igły w stogu siana. Kwiatkowski nie tylko słucha wskazówek, ale i samodzielnie trenuje, co dla Janickiej było miłym zaskoczeniem. Piotr Gumulec, znany komik, odkrywa nowe oblicze w Tańcu z Gwiazdami. Choć na parkiecie błyszczy humorem, za kulisami to prawdziwy maratończyk tańca, spędzający wiele godzin na treningach. Julia Suryś, jego partnerka, nie daje mu taryfy ulgowej, co najwyraźniej działa, bo Piotr nie zamierza się poddawać. Kto by pomyślał, że taniec może być aż tak poważną sprawą dla kogoś, kto zwykle rozśmiesza innych?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W filmowym świecie znowu wrze. Kontynuacja Nigdy w życiu ruszyła pełną parą, mimo zamieszania wokół obsady. Danuta Stenka i Artur Żmijewski wrócili na plan, a do ekipy dołączyła Agnieszka Żulewska jako dorosła Tosia. A jakby tego było mało, tajemniczy Piotr Stramowski również pojawi się w filmie, choć jego rola pozostaje zagadką. Cóż, wygląda na to, że filmowe powroty w 2026 roku to prawdziwy hit.
2: Maciej Wilk i jego stołeczna operacja referendalna zebrali już ponad 100 tysięcy podpisów, by odwołać Rafała Trzaskowskiego z fotela prezydenta Warszawy. Zostały im 2 tygodnie na zebranie brakujących podpisów, a celują w od 150 do 160 tysięcy. Bo wiadomo, że nie każdy podpis jest bezbłędny. Wilk nie szczędzi słów krytyki, twierdząc, że Trzaskowski traktuje Warszawę jak trampolinę do wyższych stanowisk, a metro, zamiast jechać do przodu, stoi w miejscu. Ciekawe, czy warszawiacy podzielają jego entuzjazm do zmian. Krzysztof Wałecki, po 31 latach, z oddziałem zamkniętym, postanowił zamienić rokowy mundur na nieco bardziej nostalgiczny klimat budki suflera. Jacek Kawalec, znany z parodii Zenona Martyniuka, pożegnał się z zespołem, a Wałecki przyjął mikrofon podczas warszawskich Dni Seniora. Czy nowy wokalista sprosta legendarnemu repertuarowi? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, budka suflera znowu zaskakuje.
1: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, postanowił, że czas zamknąć zegar. Zespół, który od ponad 30 lat serwuje nam swoje hity, planuje wydać jeszcze tylko jeden album w 2028 roku. Ale spokojnie, to nie koniec ich koncertowej przygody. Wiśniewski zapewnia, że choć płyty mogą się skończyć, to sceny na pewno nie opuszczą. Cóż, może to tylko kolejna z wielu zapowiedzi końca, które już słyszeliśmy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kto by pomyślał, że kultowy hit Jestem z miasta, elektrycznych gitar, który od lat rozkręca każdą imprezę, ma tak mroczne korzenie. Okazuje się, że zamiast beztroski kryje w sobie lęk przed sielskim życiem na wsi, a jego refren stał się nieoficjalnym hymnem gangsterów. Tak, ci chłopaki z miasta z lat 90. czuli, że to piosenka o nich. Kuba Sienkiewicz chciał opowiedzieć o zagubieniu współczesnego człowieka, a wyszło jak zawsze. Taneczny hit z nieoczekiwanym drugim dnem.
1: W hotelu Paradise 13 emocje sięgnęły zenitu, gdy Michał w trakcie niewinnej gry Sex, Kiss or Marry postanowił zaskoczyć wszystkich swoim wyborem. Zamiast swojej partnerki Karoliny, do kategorii ślub wybrał Soraję, co wywołało prawdziwą burzę. Karolina, zepchnięta do roli pocałunku, nie kryła rozczarowania i poczuła się jak piąte koło u wozu. Czy ten niespodziewany zwrot akcji doprowadzi do kryzysu w ich relacji? O tym przekonamy się w najnowszym odcinku.
2: Slipknot znowu zaskakuje. Wypuścili nowy utwór Arsenal, który podzielił fanów jak nigdy dotąd. Choć emocje sięgają zenitu, nie ma co liczyć na to, że kawałek trafi na nadchodzący album. Jim Root uspokaja, że to tylko przedsmak, a prawdziwe muzyczne bomby dopiero przed nami. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niespodzianki od tej kontrowersyjnej ekipy. Sepultura, legendarna brazylijska grupa metalowa, kończy swoją karierę w nieco mniej spektakularny sposób niż planowano. Zamiast na stadionie dla 26 tysięcy fanów, ostatni koncert odbędzie się w kameralnej Suchaj Music Hall, mieszczącej zaledwie 9 tysięcy osób. Wygląda na to, że sprzedaż biletów nie poszła zgodnie z oczekiwaniami. Mimo to pożegnanie zapowiada się emocjonująco, z udziałem gości specjalnych, choć bez założycieli zespołu, braci Cavalera.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W lutym 1980 roku Warszawą wstrząsnęła sprawa brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy TVP. Jej ciało zostało odnalezione w częściach, a za zbrodnią stała jej 18-letnia córka Katarzyna. Po telewizyjnym apelu i zeznaniach sąsiadki Katarzyna przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania wieloletnim konfliktem z matką. Sąd uznał ją za niepoczytalną i skazał na 8 lat więzienia, z którego wyszła po 5 latach. Mariusz B. został skazany na dożywocie za poczwórne morderstwo, ale miejsca ukrycia ciał ofiar wciąż pozostają nieznane. Śledczy, mimo intensywnych poszukiwań, nie zdołali odnaleźć zwłok. Sprawa, która rozpoczęła się w latach 90., nadal kryje wiele tajemnic. Mariusz B. nie ujawnia, gdzie pochował ofiary, a jego kuzyn zaprzecza jakiejkolwiek współpracy przy zacieraniu śladów. Warszawska Strefa Czystego Transportu działa już od 2 lat i przynosi efekty. Stężenie dwutlenku azotu w centrum miasta spadło o 18%, a poza strefą o 5%. Choć przepisy są egzekwowane symbolicznie, jakość powietrza w strefie poprawiła się bardziej niż poza nią. Od stycznia obowiązują nowe ograniczenia dla starszych samochodów, ale większość pojazdów spełnia obecne wymogi.
0: W Warszawie trwa proces dotyczący brutalnego morderstwa sprzed 2 lat. Andrii S. przyznał się do zadania 40 ciosów tasakiem Romanowi, twierdząc, że pamięta tylko 3 z nich. Obrona domaga się uzupełnienia opinii biegłego, by ustalić, czy obrażenia powstały przed, czy po śmierci ofiary, co może wpłynąć na wysokość kary. Sprawa jest skomplikowana przez brak świadków, ponieważ dotyczy osób bezdomnych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad 84% Polek popiera wprowadzenie urlopu menstruacyjnego. Badanie przeprowadzone przez naukowczynię z Uniwersytetu Jagiellońskiego wykazało, że kobiety, które doświadczają silnych dolegliwości menstruacyjnych, najczęściej opowiadają się za takim rozwiązaniem. Urlop menstruacyjny funkcjonuje już w kilku krajach na świecie, ale w Polsce nie jest jeszcze powszechnie dostępny. Dyskusja na ten temat może jednak nabrać tempa w najbliższych latach.
0: Dziś przypominamy postać Andrzeja Grembowicza, znanego jako Robert Bruter, twórcy kultowego serialu Rancho. Choć zmarł w 2018 roku, jego niedokończony scenariusz stał się podstawą dla nadchodzącego, 11. sezonu serialu. Premiera nowego sezonu, będącego pożegnaniem z Wilkowyjami, odbędzie się 6 grudnia. To ostatni rozdział tej popularnej opowieści.
1: Dziś mijają 2 lata od tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, którym zginął 37-letni Rafał P., a kilka osób zostało ciężko rannych. Kierowca Volkswagena, Łukasz Żak, który uciekł z miejsca zdarzenia, został skazany na 20 lat więzienia. Sąd nałożył na niego również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok uwzględniał wcześniejsze konflikty z prawem i próbę matactwa po wypadku. Polska policja nie ustaje w poszukiwaniach osób podejrzewanych o najcięższe zbrodnie, w tym obywateli Ukrainy. Wśród poszukiwanych są podejrzani o zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz przestępstwa seksualne. Funkcjonariusze stale monitorują nowe informacje i przypominają, że obecność w bazie nie oznacza wyroku. Każdy, kto posiada informacje o poszukiwanych, proszony jest o kontakt z policją.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Tarnowie trwa postępowanie dotyczące tragicznej śmierci Małgorzaty, zaatakowanej przez syna Patryka, cierpiącego na schizofrenię paranoidalną. W maju zeszłego roku, po wizycie na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie nie doszło do konsultacji psychiatrycznej, Patryk zaatakował matkę nożem. Prokuratura początkowo umorzyła dochodzenie, ale sąd nakazał ponowne zbadanie sprawy, wskazując na konieczność wyjaśnienia sprzecznych relacji dotyczących kontaktu lekarza z psychiatrą. Rodzina domaga się sprawiedliwości, a Patryk przebywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
1: Staw wędkarski w Szczecinie, nieopodal Jeziora Głębokiego, niemal całkowicie wyschnął. Mieszkańcy i radny Marcin Pawlicki alarmują, że to poważne zagrożenie dla lokalnej przyrody. Przyczyną jest susza hydrologiczna i brak działania kanału doprowadzającego wodę z Osówki. Miasto monitoruje sytuację, ale bez pilnych działań naprawczych staw może zniknąć na stałe.
0: We wtorek pogoda zacznie się poprawiać. Deszcz utrzyma się głównie na wschodzie i północnym wschodzie Polski, podczas gdy na zachodzie pojawi się więcej słońca i temperatura wzrośnie do 25 stopni. Poranek może być trudny dla kierowców z powodu silnych zamgleń i mgieł, zwłaszcza na wschodzie. Noc z wtorku na środę przyniesie ustanie opadów w całym kraju.
1: W centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuowano około 20 mieszkańców z pobliskich kamienic, a na miejscu działa już patrol wojskowy. Ulica Rejtana jest zablokowana, co powoduje utrudnienia dla kierowców i pieszych. Mieszkańców prosimy o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
1: W Krzeszowie wybuchł konflikt po decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza księdza Łukasza Langenfelda. Parafianie są oburzeni i domagają się spotkania z biskupem, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o przestępstwie na terenie należącym do parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że sam zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 21 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na polskim rynku hurtowym paliw początek tygodnia przynosi chwilową stabilizację. Ceny pozostają na poziomach z minionego weekendu, co oznacza brak nowych cenników od czołowych dostawców. Aramco oferuje najtańszą benzynę PB95 i PB98, natomiast Orlen i BP Europa mają konkurencyjne ceny oleju napędowego. Mimo braku dzisiejszych zmian, rynek pozostaje pod wpływem wcześniejszych podwyżek, zwłaszcza w przypadku diesla. Globalne napięcia i słabnący złoty mogą jednak wkrótce wpłynąć na wzrost cen. Na razie kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, nie spodziewając się drastycznych zmian na stacjach paliw w najbliższych dniach. Warszawa umacnia swoją pozycję jako finansowe centrum Europy Środkowej. Bank Gospodarstwa Krajowego dołączył do inicjatywy Future Finance Poland, by wspierać rozwój polskiego rynku finansowego. Polska gospodarka generuje ponad 40% PKB regionu, co czyni stolicę naturalnym liderem. Ważnym tematem jest także odbudowa Ukrainy, w której polskie firmy mogą odegrać kluczową rolę. W kontekście transformacji energetycznej i obronności Polska inwestuje w nowe technologie i innowacje. Banki i fundusze planują zainwestować miliardy złotych w rozwój sektora technologicznego i sztucznej inteligencji. Polski przemysł zbrojeniowy przeżywa dynamiczny rozwój, zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Wojna w Ukrainie przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania na nowoczesne technologie wojskowe. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach kanadyjscy partnerzy wyrazili chęć zakupu polskiego sprzętu, który ma trafić na Ukrainę. Prywatne firmy, takie jak Grupa WB i Vigo Photonics, wprowadzają innowacyjne rozwiązania, w tym drony i detektory podczerwieni. Państwowe zakłady również nie pozostają w tyle, koncentrując się na ciężkim sprzęcie i nowoczesnych systemach obronnych. Współpraca między sektorem publicznym a prywatnym staje się kluczowa dla wzmocnienia polskiej obronności. Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną, przekraczając $100 za baryłkę. To efekt czasowego zamknięcia strategicznego ropociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej po atakach w rejonie Rijadu i Medyny. Eksperci ostrzegają, że przedłużające się wstrzymanie pracy ropociągu może podnieść ceny nawet do $120 za baryłkę. Dodatkowo odwołanie kluczowego spotkania państw Zatoki Perskiej w sprawie bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormus zwiększa niepewność na rynku. Na razie nie wiadomo, kiedy działanie ropociągu zostanie wznowione.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W pierwszym półroczu 2026 roku Polska sprowadziła rekordowe ponad 3 miliony ton węgla energetycznego. To aż o 168% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Głównymi dostawcami są Kazachstan i Kolumbia. Wzrost importu wynika z obaw o podaż gazu i rosnące ceny energii, co skłoniło elektrownie do zwiększenia produkcji. Były minister gospodarki Janusz Steinhoff podkreśla, że polski węgiel jest nieopłacalny w porównaniu do importowanego. Jeśli obecne tempo się utrzyma, 2026 rok może być rekordowy pod względem importu węgla.
1: Francja rezygnuje z obowiązkowego systemu kaucyjnego, uznając go za nieskuteczny. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza że Polska wciąż boryka się z problemami w recyklingu plastiku. Francuzi postanowili wprowadzić dobrowolne kaucje, dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów. W Polsce system kaucyjny działa, ale przetwarzamy tylko około 60% butelek, co jest dalekie od unijnych celów. Tymczasem koszty tzw. podatku od plastiku dla Polski mogą wynieść ponad 1 miliard i 2 miliarda złotych w 2026 roku. Oba kraje muszą znaleźć skuteczne rozwiązania, by poprawić wyniki recyklingu. Polacy masowo tracą pieniądze przez chaos w systemie kaucyjnym. Głównym problemem są bony z krótkim i niejednolitym terminem ważności. Ministerstwo Klimatu zapowiada zmiany, które mają ujednolicić i wydłużyć ważność tych bonów. Obecnie, mimo że zwrócono już 3,2 miliarda opakowań, wiele kaucji przepada z powodu różnych zasad w sklepach. Ministerstwo przypomina, że sklepy muszą wypłacać gotówkę za bony, niezależnie od zakupów. Nowe przepisy mają ułatwić życie konsumentom i zapobiec dalszym stratom. Na rynku najmu mieszkań w Polsce obserwujemy wzrost dostępności lokali, co jest dobrą wiadomością dla studentów szukających mieszkań na nowy rok akademicki. W sierpniu liczba ofert wzrosła o 12% w porównaniu z lipcem, a czynsze w wielu miastach nawet spadły. Największy wzrost liczby mieszkań na wynajem odnotowano w Gdańsku i Krakowie. W Warszawie, Łodzi i Katowicach ceny najmu są teraz niższe niż rok temu. Eksperci przewidują, że we wrześniu zainteresowanie wynajmem może wzrosnąć, więc warto już teraz rozglądać się za najlepszymi ofertami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
1: Żabka wprowadziła specjalną promocję dla seniorów, oferując rabaty na popularne produkty spożywcze. Osoby powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z obniżek sięgających nawet 52%. Co ważne, nie trzeba korzystać z aplikacji ani smartfona. Wystarczy papierowy kupon. Kupony są dostępne w sklepach Żabka oraz rozdawane przez hostessy w wielu miastach, w tym w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Promocja trwa do 6 października, ale może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpią się zapasy ulotek. To świetna okazja dla seniorów, by zaoszczędzić na codziennych zakupach.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3412 odcinku Barw Szczęścia Kasia Górka zmierzy się z trudnym wyzwaniem po ucieczce swojego syna, Xawerego. Przerażona możliwością kolejnego zniknięcia, postanowi potajemnie umieścić lokalizatory w jego rzeczach. To desperackie posunięcie może jednak przynieść więcej szkody niż pożytku. Jeśli Xawery odkryje, że jest śledzony przez własną matkę, jego zaufanie do niej może zostać poważnie nadszarpnięte. Chłopak już wcześniej miał problemy z zaufaniem do rodziców, a odkrycie prawdy o swoim poczęciu metodą in vitro tylko pogłębiło jego niepewność. Kasia, próbując chronić syna, może nieświadomie zaostrzyć rodzinny konflikt. Czy jej działania przyniosą spokój, czy wręcz przeciwnie, wywołają kolejną burzę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Dominik Walar ponownie spowoduje wypadek, który wywoła burzę między Pawłem a Marysią. Rogowska i Agnes początkowo ukryją przed Pawłem, że to Walar jest winny, obawiając się jego reakcji. Jednak prawda wyjdzie na jaw, gdy Paweł natrafi na wideo z wypadku, gdzie zobaczy Dominika za kierownicą. Wściekły Paweł nie będzie krył pretensji do matki, zarzucając jej ukrywanie prawdy. W rozmowie telefonicznej z Marysią wyrazi swoją determinację, by Walar poniósł konsekwencje. Paweł zapowie zemstę, nie zamierzając odpuścić Dominikowi. Ten odcinek M jak miłość z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. W 1944 odcinku M jak miłość Adam Werner ponownie wpadnie w miłosne tarapaty. Po rozstaniu z Sylwią, która wyjechała do Berlina, prawnik będzie załamany i łatwo wpadnie w sidła Oliwii. Ta atrakcyjna kobieta szybko zacznie go uwodzić, ale jej intencje nie będą czyste. Oliwia okaże się oszustką, która próbuje sięgnąć po portfel Wernera. Na szczęście sytuację uratuje gosposia Adama, pani Ola, która w porę wkroczy do akcji. Dzięki jej interwencji Oliwia zostanie odgoniona, a Werner uniknie katastrofy. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce. W 1944 odcinku M jak miłość Julia powraca do Polski z Ukrainy, co wywołuje ogromne emocje u Budzyński. Magda, mimo przeszłości, przyjmuje Julię jak przyjaciółkę i otacza ją opieką. Dramatyczne chwile rozegrają się, gdy Dima, mąż Julii, zaginie na froncie podczas ostrzału szpitala. Julia, drżąc z niepokoju, obawia się, że straci męża. Powrót Julii do Polski to jedyna szansa na zapewnienie bezpieczeństwa jej córkom. Magda pozna prawdę o trudnym życiu Julii i Dimy na Ukrainie, a dramatyczne wieści o Dimie wstrząsną nią do głębi. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 29 września o 20.50 w TVP 2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość w 4247 odcinku zaskoczy widzów niespodziewanym zwrotem akcji. Rozprawa rozwodowa Kingi i Janka przybierze nieoczekiwany obrót, gdy Janek wyzna przed sądem, że nadal kocha swoją żonę. Kinga, zaskoczona jego słowami, nie będzie potrafiła ukryć emocji. Okazuje się, że mała Pola nie jest biologiczną córką Janka, co zmienia całą sytuację. Sąd, widząc szansę na naprawę relacji, nie udzieli rozwodu i skieruje małżonków na mediację. To wyznanie Janka i reakcja Kingi mogą całkowicie odmienić ich przyszłość. Czy miłość zwycięży? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. W najnowszym 3415 odcinku serialu Barwy Szczęścia Malwina i Herman staną przed nieoczekiwanymi wyzwaniami. Centrum ruchu, które prowadzą, napotka poważne problemy finansowe, a Jerzy, ojciec Malwiny, szybko zauważy, że jego córce grozi finansowa pułapka. Herman, który znalazł się na dnie rankingu fizjoterapeutów, staje się celem podejrzanej oferty. Osoba organizująca ranking proponuje pomoc w zamian za 3000 zł, co Jerzy od razu uznaje za próbę oszustwa. W kolejnym odcinku 3416 Kacper zaproponuje stworzenie biznesplanu, by uratować gasnący biznes. Malwina i Herman będą musieli zmierzyć się z trudnymi decyzjami, a ich determinacja zostanie wystawiona na próbę. Czy uda im się uniknąć pułapek i wyjść na prostą? W 204 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, Bejza, po rozmowie z ojcem, złoży Cihanowi zaskakującą propozycję układu. Cihan zacznie się wahać, bo coraz trudniej będzie mu uwierzyć w jej słowa. Hancer nie zamierza jednak wycofać oskarżeń wobec Bejzy. W poprzednim odcinku Bejza publicznie oskarżyła Hancer o próbę zabicia Cihana Gurura, a Engin wyjawił, że to Bejza mogła przyczynić się do śmierci Yasemin. Co wydarzy się dalej? Odcinek 204 zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hancer, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by opłacić leczenie chorego brata. W obsadzie między innymi Talia Celebi jako Hancer i Cisel Kuskan jako Bejza.
0: W najnowszym 3412 odcinku serialu Barwy Szczęścia Kasia Górka stanie przed kolejnymi wyzwaniami. Emisja już w poniedziałek, 5 października o 20:05 na TVP2. Kasia po powrocie do Brzezin zmierzy się z napiętą sytuacją w domu. Zastanie tam swojego partnera Mariusza w towarzystwie Janki, co wzbudzi jej podejrzenia. Mariusz zaproponuje wspólny biznes z Janką, co dla Kasi nie będzie wyglądało niewinnie. Dodatkowo Kasia będzie musiała stawić czoła problemom z synem Ksawerym, który po wcześniejszej ucieczce stracił jej zaufanie. Czy Kasia poradzi sobie z tymi emocjonalnymi zawirowaniami? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie zeznania Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zonda Krypto, dotyczące obietnicy ułaskawienia przez prezydenta. Według Wirtualnej Polski i TVN24 tajemniczym panem X miał być Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny telewizji Republika. Kral miał przekazać Republice 1,5 miliony euro, co stanowiło znaczną część jej przychodów w 2025 roku. Sakiewicz nie odniósł się do pytań dziennikarzy w tej sprawie.
3: Książę Harry i Meghan Markle zdecydowali się zabrać swoje dzieci, Archiego i Lilibet, z nowej szkoły w Wielkiej Brytanii po zaledwie 2 dniach nauki. Powodem tej decyzji były obawy o bezpieczeństwo podczas codziennych dojazdów. Para już znalazła inną placówkę, którą dzieci odwiedziły w ramach zajęć próbnych. Sprawa pojawia się w kontekście ponownego rozpatrywania kwestii policyjnej ochrony dla Harry'ego i jego rodziny w Wielkiej Brytanii.
2: Etna znów daje o sobie znać. Z powodu erupcji wulkanu lotnisko w Katanii wstrzymało wszystkie loty do godziny 22. Nad kraterem unosi się chmura popiołu wulkanicznego sięgająca 4 kilometrów. Włoski Instytut Geofizyki i Wulkanologii bada sytuację. Dron nieznanego pochodzenia został zestrzelony przez myśliwiec NATO nad Litwą w nocy z poniedziałku na wtorek. Litewskie władze podejrzewają, że obiekt wleciał z Białorusi. W związku z incydentem w Wilnie i okolicach ogłoszono stan alarmowy. To kolejny przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich w ostatnich miesiącach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Portal ProPublica ujawnia, że rosyjski oligarcha Umar Kriemliow mógł sfinansować część kosztów wesela Donalda Trumpa juniora. Wystawna, 3-dniowa impreza odbyła się na Bahamach, a rachunek miał obejmować wynajem wyspy i pokaz fajerwerków. Rzecznik Trumpa juniora nie zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że relacja z Kriemliowem jest czysto prywatna. Ukraińska marynarka wojenna poinformowała o zniszczeniu rosyjskiego bezzałogowego systemu przez swoją jednostkę Sargan 3000. Do starcia doszło 12 września, a operację przeprowadzono we współpracy z ukraińskim wywiadem wojskowym. Sargan 3000, wyposażony w moduł uzbrojenia Protektor, skutecznie ostrzelał rosyjską jednostkę, która następnie zatonęła. Ukraińska strona określa to wydarzenie jako pierwsze starcie bezzałogowych jednostek nawodnych w historii. Krystalizacja miodu to naturalny proces, który nie oznacza, że produkt się zepsuł. Zmiana konsystencji zależy od rodzaju miodu, temperatury i proporcji cukrów. Skrystalizowany miód można nadal spożywać, a jeśli wolimy płynną formę, wystarczy delikatnie go podgrzać. Ważne, by unikać wysokiej temperatury, która może wpłynąć na jego właściwości. W Kętrzynie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3-letniej dziewczynki, która zakrztusiła się podczas jazdy samochodem. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, udrażniając drogi oddechowe i monitorując stan dziecka do przyjazdu ratowników medycznych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy stan dziewczynki się poprawił, a następnie została przekazana pod opiekę zespołu medycznego.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W sobotę w Sanoku doszło do pożaru w bloku przy ulicy Kolejowej. Policjanci ewakuowali mieszkańców i pomogli dwóm mężczyznom opuścić zadymione mieszkanie. Obaj trafili do szpitala, a badania wykazały, że byli pod wpływem alkoholu. Przyczyny pożaru są obecnie badane. Jesień zbliża się, a wraz z nią pytanie o rozpoczęcie sezonu grzewczego. Nie ma jednej stałej daty na włączenie kaloryferów. Decyzje podejmują zarządcy budynków, kierując się warunkami atmosferycznymi. Przepisy wymagają, by w mieszkaniach było co najmniej 20 stopni Celsjusza, a w łazienkach 24 stopnie.
3: Białe plamy po wodzie na drewnianych meblach można usunąć za pomocą suszarki do włosów. Ciepło generowane przez suszarkę pomaga odparować wilgoć, która utknęła pod warstwą lakieru. Wystarczy ustawić suszarkę na niską temperaturę i delikatnie przesuwać ją nad plamą. To prosty i tani sposób na przywrócenie meblom ich pierwotnego wyglądu. Soda oczyszczona to prosty i tani sposób na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z lodówki. Wystarczy umieścić otwarty pojemnik z sodą na jednej z półek, aby skutecznie neutralizować niechciane wonie. Regularna wymiana sody co miesiąc lub dwa zapewni jej efektywność. Pamiętajmy, że czysta lodówka to podstawa, a soda działa najlepiej jako wsparcie w utrzymaniu świeżości.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Łódzcy policjanci zatrzymali 4 młodych mężczyzn, którzy okradali osoby sprzedające telefony przez internet. Do jednego z incydentów doszło 6 września, kiedy to napastnicy usiłowali dokonać rozboju z użyciem przedmiotu przypominającego broń. Dwaj najstarsi podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Funkcjonariusze apelują do osób, które mogły paść ofiarą podobnych przestępstw, o zgłaszanie się do 5. Komisariatu Policji w Łodzi. Prezydent Karol Nawrocki w drodze na dożynki prezydenckie w Tryńczy zatrzymał się, by porozmawiać z rodziną trzymającą transparent z hasłem Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Wzruszony prezydent podziękował im za wsparcie, a nagranie z tego momentu szybko stało się hitem w sieci. Podczas samych dożynek Nawrocki podkreślił znaczenie pracy rolników i zadeklarował, że będzie rzecznikiem polskiej wsi. Na zakończenie wydarzenia pierwsza dama została zaproszona do tańca, co również zyskało popularność w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające niewielkie zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Świat Hollywood wstrząśnięty. Hayden Panettiere, znana z seriali Heroes i Nashville, zmarła w wieku 36 lat, a wszystko przez jedną tabletkę. Oksykodon z domieszką fentanylu miał być przyczyną jej śmierci, choć oficjalne wyniki badań wciąż są w toku. Aktorka, która otwarcie mówiła o walce z uzależnieniem, odeszła zaledwie kilka dni przed swoimi 37 urodzinami, zostawiając córkę Kaję. Federalni śledczy próbują teraz ustalić, skąd pochodził ten śmiertelny lek. Kaeira i Krzysztof Zalewski, para, która jeszcze niedawno była na ustach wszystkich, oficjalnie zakończyła swój związek. Choć zdjęcia z wakacji w Egipcie i czułe gesty w Warszawie sugerowały coś innego, rzeczywistość okazała się mniej romantyczna. Kaeira, nie tracąc czasu, przelała swoje emocje na nową piosenkę Na moje nieszczęście, która zadebiutowała 10 września. Wygląda na to, że muzyka stała się dla niej najlepszym lekarstwem na złamane serce. Magda Gessler znów zaskakuje. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach przyciągnęła uwagę samego Książula, znanego z ostrych recenzji. Tym razem jednak youtuber nie miał wątpliwości i przyznał lokalowi swój znak jakości muala. Schabowy, ogórkowa i tatar w naturze to ponoć prawdziwe odkrycia kulinarne. Magda Gessler milczy, ale chyba nie musi się martwić o brak klientów. W najbliższą niedzielę Taniec z Gwiazdami zamieni się w prawdziwy festiwal Maryli Rodowicz. Uczestnicy będą tańczyć do jej największych hitów, a sama Maryla zasiądzie w jury, by ocenić ich taneczne popisy. Ciekawe, czy gwiazda będzie łaskawą jurorką, czy może zaskoczy wszystkich swoją surowością. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie, a widzowie będą mogli podziwiać nie tylko taniec, ale i niezapomniane komentarze Maryli.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgają zenitu, a Rafał Maserak już wskazuje swoich faworytów. Piotr Gumulec zaskoczył wszystkich swoją metamorfozą, a Iza Kuna skradła serce jurora swoją elegancją. Tomasz Wygoda, znany z surowych ocen, podobno zostawia sobie miejsce na docenianie postępów uczestników. Czy Helena Englert okaże się czarnym koniem tej edycji? Maserak już zaciera ręce, ale nie zdradza wszystkich kart.
3: Doda znowu na językach. W miniony weekend wystąpiła w Kielcach podczas finału Army Days, wykonując rotę i wzbudzając kontrowersje. Choć wielu zachwyca się jej potężnym głosem, nie brakuje głosów krytyki, przypominających o jej przeszłości i problemach z prawem. Czy to nowa strategia ocieplania wizerunku, czy po prostu kolejny dowód na to, że w polskim showbiznesie wszystko jest możliwe?
1: W serialu Lombard Życie pod zastaw wydarzyło się coś, co można by nazwać cudem. Zygfryd poślubił Malinę. Tak, w świecie pełnym zastawionych zegarków i dramatycznych historii, miłość znalazła swoje miejsce. Ślub odbył się z pełnym rozmachem, a Malina w różowej kreacji i Zygfryd w jasnej marynarce wyglądali jak z bajki. Przyjaciele i rodzina, w tym Kazimierz i Becia, tłumnie wspierali młodą parę, udowadniając, że nawet w Lombardzie można znaleźć prawdziwe szczęście.
3: W Top Model pojawił się nowy kandydat na gwiazdę, Hugon Jamrus, który już w pierwszym odcinku podzielił jurorów. Joanna Krupa i Marcin Tyszka widzą w nim potencjał, ale Ewelina Gralak i Dawid Woliński mają wątpliwości, czy jego wyrazista uroda sprawdzi się na wybiegu. Hugon, niczym nowy Mateusz Maga, nie pozostaje niezauważony, a jego nietypowy wygląd wzbudza emocje. Czy to początek nowej kariery w modelingu? Czas pokaże, czy Hugon stanie się ikoną jak jego poprzednik.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na warszawskim Bemowie odbyło się wydarzenie, które można by nazwać rapowym Woodstockiem. Imek, niczym maestro, zebrał ponad 40 artystów i 70-osobową orkiestrę, by zamknąć projekt, który wyprowadził hip-hop z podziemia na największe sceny. Na jednej scenie pojawili się giganci polskiego rapu, od Paktofoniki po B2S-a, tworząc muzyczną podróż przez dekady. To nie był zwykły koncert, lecz monumentalna opowieść o historii polskiego hip-hopu, gdzie orkiestra nie była tylko tłem, ale integralną częścią tego widowiska. Andy Biersak, lider Black Veil Brides, nie potrzebował marketingowej burzy mózgów, by stworzyć swój zespół. Wystarczyło, że dorastał w katolickiej szkole, czując się jak kosmita i znalazł schronienie w makijażu Kiss oraz horror punku The Misfits. To nie tylko muzyka, ale i manifest przynależności do plemienia wyrzutków, które w roku znalazło swoją rodzinę. A wszystko to w imię ucieczki od banału i stworzenia legendy, która przetrwa dłużej niż jakakolwiek piosenka. Koma wraca na scenę z Hukiem. Po kilkuletniej przerwie i sukcesie trasy Restart, łódzka formacja zapowiada premierę koncertowego filmu. Już 8 października na TVP VOD będzie można przeżyć 7 koncert z trasy, który wydarzy się po raz pierwszy online. Muzycy obiecują, że to nie będzie zwykła retransmisja, a prawdziwe rockowe doświadczenie. Więc przygotujcie się na solidną dawkę dźwięku i ekskluzywne materiały zza kulis. Falling in Reverse znowu zaskakuje. W nowym utworze Joseph pojawili się Corey Taylor ze Slipknota i Serge Tankian z System of a Down. To prawdziwa muzyczna bomba, której towarzyszy klip wyreżyserowany przez Jensena Noena. Tymczasem Slipknot również nie próżnuje, wypuszczając niespodziewanie nowy kawałek Arsenal. Co ciekawe, ten utwór nie znajdzie się na ich nadchodzącym albumie, nad którym pracują z Mattem Wallace'em. Ciekawe, co jeszcze szykują dla fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Tak samo dla Torunia termometry ukażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces 53-letniego Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki, 55-letniej Edyty K. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to mężczyzna kilkukrotnie ugodził kobietę nożem. Dariusz W. przyznał się do winy i wyraził skruchę. Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na przyszły miesiąc.
2: Andrzej Grembowicz, znany jako Robert Brutter, autor scenariusza do popularnego serialu Rancho, spoczywa na warszawskich powązkach wojskowych. Już w grudniu tego roku na ekrany trafi 11. odsłona serialu, oparta na jego tekstach. Nowa seria, zatytułowana Rancho Zemsta Wiedźm, będzie liczyć 6 odcinków i przeniesie bohaterów o 10 lat do przodu. Twórcy zapowiadają, że będzie to ostatnie spotkanie z mieszkańcami Wilkowej. Biedronki azjatyckie znów pojawiają się w polskich domach, szukając ciepłych miejsc na zimę. Te owady mogą być uciążliwe, a nawet niebezpieczne, ponieważ ich ukąszenia mogą wywołać reakcje alergiczne. Szczególnie narażone są osoby z astmą, u których może dojść do nasilenia objawów. Zaleca się zabezpieczenie okien i drzwi oraz unikanie zgniatania biedronek. W 1980 roku doszło do brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy Telewizji Polskiej. Jej ciało zostało znalezione w makabrycznych okolicznościach, a za zbrodnię odpowiedzialna była jej 18-letnia córka Katarzyna. Nastolatka przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania brakiem miłości ze strony matki. Katarzyna została skazana na 8 lat więzienia, ale wyszła na wolność po 5 latach za dobre sprawowanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 32-letni mieszkaniec Ząbek trafił do aresztu na 3 miesiące po tym, jak złamał zakaz zbliżania się do byłej partnerki i jej matki. Mężczyzna rzucił butelką z łatwopalną cieczą w drzwi ich domu, co spowodowało pożar. Prokuratura postawiła mu 7 zarzutów, w tym naruszenie miru domowego i uszkodzenie mienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Z Krakowa dotarła smutna wiadomość o śmierci doktora Janusza Hejnara, cenionego ginekologa związanego ze szpitalem specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego. Doktor Hejnar był wybitnym specjalistą w diagnostyce i leczeniu schorzeń ginekologicznych oraz zaangażowanym w opiekę nad kobietami, ciężarnymi i noworodkami. Jego niespodziewane odejście to ogromna strata dla krakowskiego środowiska medycznego. Szpital pożegnał go z wielkim żalem, podkreślając jego wkład w codzienną pracę oddziału. W Sosnowcu ruszył proces w sprawie zawalonego balkonu, który 3 lata temu doprowadził do śmierci Sylwii Stawiszyńskiej. Kobieta zginęła, gdy betonowa konstrukcja urwała się ze ściany kamienicy. Oskarżeni są pracownicy Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych oraz firma zewnętrzna, którzy mieli zaniedbać stan techniczny balkonów. Proces ma ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za tę tragedię.
2: W miniony weekend odbyła się 10. edycja PKO Biegu Charytatywnego, która miała miejsce na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy oraz w 19 innych miastach Polski. Uczestnicy biegli, by wesprzeć psychikę najmłodszych, a zebrane środki zostaną przeznaczone na terapię i kampanie edukacyjne. PKO Bank Polski dołożył 10 zł za każde 400 metrów przebiegnięte przez uczestników. To wydarzenie pokazało, że sport może być potężnym narzędziem zmiany społecznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki zignorował zamykające się zapory i wjechał na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Uszkodzenie szlabanu spowodowało kilkugodzinne opóźnienia w ruchu pociągów. Policja poszukuje sprawcy, korzystając z nagrań monitoringu.
2: Amazon rozpoczął rekrutację do nowego centrum logistycznego w Dobromierzu na Dolnym Śląsku, planując zatrudnić ponad 1000 osób. Nowe centrum, które ruszy jesienią 2026 roku, oferuje m.in. 4-dniowy tydzień pracy i posiłki za złotówkę. Pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenie do około 38 zł i 50 groszy brutto za godzinę oraz liczne benefity. Centrum będzie zautomatyzowane z ponad 5000 robotów wspierających pracowników. Na parkingu w Świebodzicach doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Mężczyzna ubliżał obywatelowi Ukrainy i zerwał tablicę rejestracyjną z jego samochodu. Policja prowadzi dochodzenie, a zaatakowany Ukrainiec apeluje o rozsądek i zapowiada stworzenie poradnika, jak reagować w podobnych sytuacjach. Nagranie z zajścia zyskało ogromną popularność w sieci, wywołując liczne komentarze i dyskusje. Polska infrastruktura kolejowa odnosi sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny i Kraków Główny znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych stacji w Europie. Wrocław zajął 4. miejsce, a Kraków 9. Mimo wysokich ocen za nowoczesność, raport wskazuje na problem z punktualnością pociągów, gdzie opóźnienia sięgają nawet 30%.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby ewakuowały około 20 mieszkańców pobliskich budynków i zapewniły im tymczasowe schronienie. Ulica Rejtana jest zablokowana, a specjaliści pracują nad zabezpieczeniem znaleziska. Apeluje się o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum kontrowersji w PKO Ekstraklasie. Ujawniono, że przed meczem z GK z Katowice prosił sędziego o łagodniejsze traktowanie swoich zawodników zagrożonych pauzą. Siemieniec opublikował oświadczenie, w którym przeprosił za swoje działania, przyznając się do błędu i wyrażając żal za naruszenie zaufania. Sprawą zajmie się komisja ligi. Zmarł Ajazdin Nuhi. Były piłkarz Legii Warszawa i Partizana Belgrad. Został znaleziony martwy w swoim domu w Borcy, na przedmieściach Belgradu. Miał 46 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził klub Partizan Belgrad, który złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda, zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
1: W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł Mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hanssona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego Mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja. Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia.
2: Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając między innymi Świątek. W Warszawie emocjonujący mecz Ekstraklasy między Legią a Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1. Bohaterem spotkania był Rafał Augustyniak, który zdobył bramkę dla Legii i skutecznie bronił przed stratą goli. Mecz obfitował w ostre spięcia, a w doliczonym czasie gry doszło do awantury na boisku. Legia z 16 punktami zajmuje 2. miejsce w tabeli, a Widzew jest na 11. pozycji.
1: Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki. Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w drugiej połowie listopada.
2: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałaża z analizy matematycznej.
1: Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
2: Paweł Korpuliński zdobył tytuł Mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersję, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa. Dziś o 18:00 polscy siatkarze zmierzą się z Ukrainą w kluczowym meczu Mistrzostw Europy. Obie drużyny są niepokonane, co dodatkowo podnosi stawkę tego spotkania. Biało-czerwoni prowadzą w grupie B po wygranej z Macedonią Północną 3-0. To starcie zapowiada się jako hit dnia. Joanna Jędrzejczyk, polska legenda MMA, ponownie zachwyciła widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Wraz z partnerem Kamilem Kuroczką zdobyła 22 punkty za swój drugi występ. Jednak to jej odważna stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Fani i jurorzy byli pod wrażeniem jej zjawiskowej kreacji, która podkreślała każdy ruch na parkiecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3412 odcinek, który zobaczymy już 5 października o 25 na TVP2. Kasia Górka znów stanie przed trudnymi wyborami, gdy natknie się na Jankę i Mariusza w swoim domu. Relacja tej dwójki budzi coraz większe podejrzenia, a Mariusz zaskoczy Kasię propozycją współpracy z Janką przy sprzedaży warzyw. Tymczasem Kasia zmaga się z problemami wychowawczymi, gdy jej syn Ksawery wymyka się spod kontroli. Po jego ucieczce Górka zaczyna obsesyjnie pilnować syna, ukrywając lokalizację w jego rzeczach. Czy Kasia poradzi sobie z narastającymi emocjami i podejrzeniami? Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3415 odcinku Malwina i Herman staną przed szansą na wypromowanie swojego centrum ruchu. Jednak za obietnicą sukcesu kryje się coś niepokojącego. Organizator plebiscytu na fizjoterapeutę roku zaproponuje im wsparcie promocyjne za 3000 zł. Jerzy, ojciec Malwiny, ostrzega przed możliwym oszustwem. W kolejnym 3416 odcinku problemy małżeństwa się nie skończą. Kacper, syn Malwiny, zasugeruje stworzenie profesjonalnego biznesplanu, by lepiej zrozumieć sytuację firmy. Malwina i Herman będą musieli stawić czoła trudnym decyzjom, które mogą zaważyć na przyszłości ich działalności. W 3415 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Plan Wilka zaczyna przynosić oczekiwane efekty, a w domu Pyrków narasta napięcie. Hubert wdaje się w ostrą awanturę z Adasiem, co prowadzi do otwartego konfliktu. Wilk i jego matka, Lucyna, z satysfakcją obserwują chaos, który sami wywołali. Zwierzchowska, dotąd udająca bezbronną seniorkę, ujawnia swoje prawdziwe intencje. Pyrkowie są coraz bardziej zmęczeni ciągłą walką, a atmosfera w domu staje się nie do zniesienia. Wilk liczy na to, że rodzina w końcu nie wytrzyma presji. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed intrygami Wilka?
2: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Błażej Modrzycki wraca do Warszawy z matką, co staje się początkiem wielu napięć. Seniorka od razu zaczyna krytykować styl życia syna, a także jego partnerkę, Weronikę. Modrzycka nie ukrywa swojego niezadowolenia, co prowadzi do niezręcznych sytuacji. Błażej, próbując pogodzić pracę z opieką nad matką, staje przed trudnymi wyborami. Powrót do stolicy okazuje się dla niego nie lada wyzwaniem, zwłaszcza, że relacje z matką są skomplikowane. Ich wspólna przeszłość pełna jest niezagojonych ran, które teraz wychodzą na światło dzienne. Weronika, będąc ważną częścią życia Błażeja, również musi zmierzyć się z niechęcią przyszłej teściowej. Ten odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany już wkrótce. M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w 1941 odcinku. Artur Rogowski wyjedzie z Joanną na romantyczne sympozjum do Berlina, nie wzbudzając podejrzeń żony Marysi. Po powrocie do domu Artur będzie udawał stęsknionego męża, ale Joanna nie zamierza się poddać. Sprowadzi do przychodni przyjaciela Wojtka, by wzbudzić zazdrość Artura. Wkrótce Joanna i Wojtek natkną się na Marysię przed ośrodkiem zdrowia, co wywoła niemałe zaskoczenie. Kulminacja nastąpi, gdy Joanna i Artur zaczną się namiętnie całować w przychodni, nieświadomi obecności Marysi za drzwiami. To właśnie wtedy zdrada Artura wyjdzie na jaw, a jego romans z Joanną stanie się faktem.
1: W 4246 odcinku Pierwszej Miłości Kinga stanie przed trudnym wyborem. Przekonana o zdradzie Janka z Lilką, planuje rozwód. Jednak tuż przed rozprawą wszystko się komplikuje. Okazuje się, że mała Pola nie jest córką Janka, co wywraca całą sytuację do góry nogami. Emilka, przyjaciółka Kingi, staje po stronie Janka i sugeruje, by Kinga jeszcze raz przemyślała swoją decyzję. Lilka przyznaje, że nigdy nie spała z Jankiem, co wstrząsa Kingą. Czy rozwód jest naprawdę jedynym wyjściem? Kinga musi teraz zdecydować, czy jej uczucia do Janka są wystarczająco silne, by dać małżeństwu drugą szansę.
2: W 4251 odcinku Pierwszej Miłości Kacper postanawia porozmawiać z Pawłem, choć wie, że może to zaważyć na jego karierze. Paweł może wykorzystać tę szczerość, co grozi Kacprowi poważnymi konsekwencjami. Eliza poczuje się wreszcie wolna od Bolka, a Świder będzie próbował przekonać ją do objęcia kierownictwa klubu Iskra. Angelika zmaga się z żałobą po stracie ojca, a Kazanowa po powrocie do domu natrafia na miejsce wypadku, co wywołuje w niej dziwne zachowanie. Policja otrzymuje dokumenty, które mogą pomóc w rozwiązaniu zagadki wypadku. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący wieczór pełen dramatycznych decyzji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. 3404 odcinku Barw Szczęścia w redakcji Szoku wybuchnie poważny konflikt. Weronika oskarży Modrzyckiego o przyjęcie korzyści majątkowej od Stańskiego w zamian za przychylny tekst. Kornel zacznie rozważać redukcję etatów, co wprowadzi dodatkowe napięcie. Tymczasem Janek, nie mogąc liczyć na wsparcie siostry przy organizacji pogrzebu ojca, znajdzie oparcie u Mariusza. Marcin, zmagając się z nałogiem Renaty, bezpodstawnie zaatakuje Dominikę, a Damian uświadomi mu, że potrzebuje specjalistycznej terapii. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 23 września, o godzinie 20:05 na TVP2. To wieczór pełen ważnych decyzji, zarówno dla mieszkańców Zacisznej, jak i pracowników redakcji Szoku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w programie Gość Radia Z. Marszałek Sejmu zarzucił prezydentowi brak reakcji na sytuację bezpieczeństwa i wojnę na Ukrainie, sugerując nawet jego odejście ze stanowiska. Czarzasty podkreślił, że prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego i zająć się dofinansowaniem polskiego wojska. W rozmowie padły też zarzuty o brak mianowania ambasadora w Kijowie. Na plaży w pobliżu Rusinowa wojsko wyciągnęło z morza rosyjskiego drona, co potwierdza rosnące zagrożenie z powietrza. Eksperci radzą, by w razie alarmu zostać w domu i unikać wychodzenia na zewnątrz. Ważne jest, by przygotować się na kryzys, myśląc o podstawowych potrzebach, takich jak gotowanie bez nowoczesnych urządzeń. Rosyjskie drony zaatakowały także lokomotywę towarową i stację benzynową przy granicy z Polską.
2: Zygmunt Solorz, twórca telewizji Polsat, zakończył spory sądowe z rodziną o sukcesję. Rodzina Solorzów zawarła ugodę, która przywraca wspólną kontrolę nad grupą Polsat Plus. Solorz przechodzi na emeryturę, pozostając w roli doradcy, a stery w biznesie przejmuje jego syn Piotr Żak. Ugoda kończy wszelkie postępowania sądowe i administracyjne, a rodzina ponownie jest zjednoczona.
0: Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z poważnym spadkiem poparcia, które wynosi obecnie około 15%. Wewnętrzne napięcia w partii doprowadziły do odejścia około 40 działaczy do nowego ugrupowania Rozwój Plus, kierowanego przez Mateusza Morawieckiego. W sondażu Instytutu Badań Polster wyborcy PiS wskazali Przemysława Czarnka jako najlepszego następcę Jarosława Kaczyńskiego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W wieku 107 lat zmarł Jehuda Widawski, najstarszy ocalały z Holokaustu w Izraelu. Urodzony w Turku, przeżył Auschwitz, a po wojnie osiedlił się w Izraelu. Był zaangażowany w ratowanie żydowskich cmentarzy w Polsce, odnajdując i odnawiając tysiące miejsc pochówku. Prezydent Izraela, Itzhak Herzog, podkreślił, że jego życie to świadectwo pamięci i odrodzenia. Romans hiszpańskiego oficera NATO z kobietą poznaną na Tinderze wzbudził niepokój służb bezpieczeństwa. Janina White, mająca

0: Polskie i brytyjskie obywatelstwo została wprowadzona do brytyjskiej bazy Northwood, co wywołało podejrzenia o szpiegostwo na rzecz Rosji. Kobieta stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom i pozwała brytyjskie Ministerstwo Obrony za dyskryminację. Oficer został zawieszony, a sprawa jest nadal badana przez służby. Rosyjskie drony uderzyły w pociąg pasażerski z Kijowa do Warszawy oraz stację paliw, zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, ale eksperci zastanawiają się nad prawdziwymi celami Moskwy. Ataki te mogą być próbą wywarcia presji psychologicznej i sprawdzenia reakcji NATO. W gotowości pozostają polskie siły powietrzne, a sytuacja jest bacznie monitorowana. W Chicago odbyła się charytatywna zabawa na rzecz budowy ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci na Podhalu. Wydarzenie zorganizowane przez koło Ochotnica przyciągnęło kilkuset gości, którzy mieli okazję wziąć udział w loterii z cennymi nagrodami. Królowa ZPPA Natalia Król przekazała na ten cel $2500. Zebrane fundusze wesprą budowę ośrodka w Szczawnicy oraz programy dla dzieci w Ochotnicy i Krościenku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Piotr Cyrwus, wybitny polski aktor, wystąpił w miniony weekend w Nowym Jorku, New Jersey i Chicago z monodramem Zapiski oficera Armii Czerwonej. Spektakl, pełen groteski i czarnego humoru, porusza ważne tematy związane z historią i propagandą. Cyrwus podkreśla, że powrót do tego przedstawienia nie jest przypadkowy, zwłaszcza w kontekście obecnych wydarzeń na świecie. Publiczność reagowała śmiechem, który często zamierał w gardle, ukazując tragizm opisywanego świata.
0: Jeśli twój ulubiony sweter stracił kształt, nie musisz go wyrzucać. Prosty, domowy sposób z użyciem odżywki do włosów może przywrócić mu dawny fason. Wystarczy zanurzyć sweter w zimnej wodzie z odżywką, a następnie delikatnie uformować i suszyć na płasko. To szybki i tani sposób na odświeżenie garderoby. Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 26-letnia kobieta zginęła w wyniku ataku nożem. Policja zatrzymała 22-letniego obywatela Słowacji, który jest podejrzany o zabójstwo swojej partnerki. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Gotowanie zupy może być prostsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy posmarować rant garnka cienką warstwą masła lub oliwy, by zapobiec kipieniu. Ważne jest też używanie odpowiednio dużego garnka i zmniejszenie mocy palnika po zagotowaniu. Dzięki temu unikniemy niechcianego bałaganu w kuchni.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Opolu policjanci zatrzymali 36-letniego rowerzystę, który próbował uciec przed funkcjonariuszami. Mężczyzna wyrzucił pudełko z blisko 500 porcjami amfetaminy. Teraz grozi mu kara do 10 lat więzienia za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Zatrzymanie miało miejsce w nocy 14 września.
2: Mateusz Morawiecki, lider ugrupowania Rozwój Plus, intensywnie podróżuje po Polsce, by zdobyć poparcie wyborców. W miniony weekend odwiedził Żywiecczyznę, gdzie spotkał się z mieszkańcami na wspólnej imprezie grillowej. Niespodziewanie przyjął też zaproszenie na wesele w Otmuchowie, gdzie złożył życzenia nowożeńcom i bawił się z gośćmi. Wszystko to relacjonował na swoim Instagramie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające niewielkie zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Netflix znowu próbuje przyciągnąć młodzież, tym razem serwując Dziewczynę z osady. Serial o bogatej dziewczynie, która po rodzinnym skandalu trafia do elitarnej szkoły bez żeńskiej drużyny wioślarskiej. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? Tegan Tao, nasza bohaterka, nie tylko musi walczyć z uprzedzeniami, ale też wplątuje się w miłosne zawirowania z dwoma rywalami z drużyny. Czy to nowy off-campus? Cóż, oceny widzów mówią co innego, ale kto by się tym przejmował? Na razie nie wiadomo, czy będzie drugi sezon, ale showrunnerka widzi w tej historii potencjał na długą przygodę.
2: Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, zaskakuje wyznaniem, że nie ma pojęcia, ile ma pieniędzy na koncie. Okazuje się, że to jego żona, Joanna, trzyma rękę na finansowym pulsie ich rodziny. Cugowski, zamiast martwić się rachunkami, woli skupić się na koncertach i tworzeniu muzyki. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, w ich związku to działa od ponad 3 dekad.
1: Sara Janicka, tancerka z Tańca z Gwiazdami, nie może przestać zachwycać się swoim partnerem, Krzysztofem Kwiatkowskim. Aktor nie tylko tańczy, ale i pracuje jak mrówka, co najwyraźniej jest rzadkością w tym programie. Janicka podkreśla jego pokorę i zaangażowanie, co w świecie celebrytów jest jak znalezienie igły w stogu siana. Kwiatkowski nie tylko słucha wskazówek, ale i samodzielnie trenuje, co dla Janickiej było miłym zaskoczeniem.
2: W amerykańskim świecie muzycznym zawrzało. Macklemore, znany z poparcia dla Palestyny, został wyrzucony z trasy koncertowej Eda Sheerana. Wszystko zaczęło się od krytyki Pacha NK, która oskarżyła rapera o wspieranie terroryzmu. Internauci są wściekli i obwiniają Sheerana za brak wsparcia dla Macklemora, który nie zamierza przepraszać za swoje słowa. Konflikt wciąż się zaognia, a fani z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Mandaryna wraca na parkiet i pokazuje, że wiek to tylko liczba. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska, mimo 48 lat, zachwyca formą i energią, której mogłoby pozazdrościć jej młodsze pokolenie. Z dystansem podchodzi do tematu starzenia, twierdząc, że to zjawisko jej nie dotyczy. A może to tylko sprytna strategia, by odciągnąć uwagę od zamrożonego barku? Marta Lipińska, niezłomna gwiazda polskiego kina, w wieku 89 lat wciąż zaskakuje. Na planie filmu Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później, pojawiła się w nowej, szykownej fryzurze, która skradła całe show. Aktorka, znana jako Michałowa z Rancza, udowadnia, że wiek to tylko liczba, a jej energia i talent są nie do zdarcia. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu.
1: Piotr Gumulec, znany komik, odkrywa nowe oblicze w Tańcu z Gwiazdami. Choć na parkiecie błyszczy humorem, za kulisami to prawdziwy maratończyk tańca, spędzający wiele godzin na treningach. Julia Suryś, jego partnerka, nie daje mu taryfy ulgowej, co najwyraźniej działa, bo Piotr nie zamierza się poddawać. Kto by pomyślał, że taniec może być aż tak poważną sprawą dla kogoś, kto zwykle rozśmiesza innych? W filmowym świecie znowu wrze. Kontynuacja Nigdy w życiu ruszyła pełną parą, mimo zamieszania wokół obsady. Danuta Stenka i Artur Żmijewski wrócili na plan, a do ekipy dołączyła Agnieszka Żulewska, jako dorosła Tosia. A jakby tego było mało, tajemniczy Piotr Stramowski również pojawi się w filmie, choć jego rola pozostaje zagadką. Cóż, wygląda na to, że filmowe powroty w 2026 roku to prawdziwy hit.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maciej Wilk i jego stołeczna operacja referendalna zebrali już ponad 100 tysięcy podpisów, by odwołać Rafała Trzaskowskiego z fotela prezydenta Warszawy. Zostały im 2 tygodnie na zebranie brakujących podpisów, a celują w od 150 do 160 tysięcy. Bo wiadomo, że nie każdy podpis jest bezbłędny. Wilk nie szczędzi słów krytyki, twierdząc, że Trzaskowski traktuje Warszawę jak trampolinę do wyższych stanowisk, a metro, zamiast jechać do przodu, stoi w miejscu. Ciekawe, czy warszawiacy podzielają jego entuzjazm do zmian. Kto by pomyślał, że kultowy hit Jestem z miasta, elektrycznych gitar, który od lat rozkręca każdą imprezę, ma tak mroczne korzenie. Okazuje się, że zamiast beztroski kryje w sobie lęk przed sielskim życiem na wsi, a jego refren stał się nieoficjalnym hymnem gangsterów. Tak, ci chłopaki z miasta z lat 90. czuli, że to piosenka o nich. Kuba Sienkiewicz chciał opowiedzieć o zagubieniu współczesnego człowieka, a wyszło jak zawsze. Taneczny hit z nieoczekiwanym drugim dnem.
1: W hotelu Paradise 13 emocje sięgnęły zenitu, gdy Michał w trakcie niewinnej gry Sex, Kiss or Marry postanowił zaskoczyć wszystkich swoim wyborem. Zamiast swojej partnerki Karoliny, do kategorii ślub wybrał Soraję, co wywołało prawdziwą burzę. Karolina, zepchnięta do roli pocałunku, nie kryła rozczarowania i poczuła się jak piąte koło u wozu. Czy ten niespodziewany zwrot akcji doprowadzi do kryzysu w ich relacji? O tym przekonamy się w najnowszym odcinku.
2: Epica, holenderska legenda metalu symfonicznego, wraca do Polski z hukiem. 29 września przyszłego roku w Gliwicach odbędzie się ich wyjątkowy koncert z orkiestrą symfoniczną i chórem w ramach projektu The Symphonic Synergy. To nie lada gratka dla fanów, którzy będą mogli usłyszeć zespół w nowej, jeszcze bardziej epickiej odsłonie. A jeśli ktoś jeszcze nie ma biletu, to lepiej się pospieszyć, bo sprzedaż rusza już jutro.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Także dla Torunia termometry ukażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jesień przynosi inwazję biedronek azjatyckich, które szukają schronienia w naszych domach. Te niepozorne owady mogą boleśnie ugryźć i wywołać poważne reakcje alergiczne, w tym duszności i wysypki. Szczególnie narażeni są astmatycy, dla których kontakt z biedronkami może być niebezpieczny. Zaleca się uszczelnienie okien i drzwi, aby uniknąć ich obecności w mieszkaniach. Wczoraj wieczorem na drodze wojewódzkiej numer 636 w Nowinkach doszło do tragicznego wypadku. Około 40-letni motocyklista zginął po zderzeniu z koparką-ładowarką, której operator miał wymusić pierwszeństwo. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, mężczyzny nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Warszawska strefa czystego transportu działa już od 2 lat i przynosi efekty. Stężenie dwutlenku azotu w centrum miasta spadło o 18%, a poza strefą o 5%. Choć przepisy są egzekwowane symbolicznie, jakość powietrza w strefie poprawiła się bardziej niż poza nią. Od stycznia obowiązują nowe ograniczenia dla starszych samochodów, ale większość pojazdów spełnia obecne wymogi. W sądzie okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki Edyty K. Mężczyzna przyznał się do zbrodni, wyraził skruchę i tłumaczył, że nie pamięta samego ataku. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to po kłótni Dariusz zasztyletował Edytę. Kolejna rozprawa odbędzie się w przyszłym miesiącu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie trwa proces dotyczący brutalnego morderstwa sprzed 2 lat. Andrii S. przyznał się do zadania 40 ciosów tasakiem Romanowi, twierdząc, że pamięta tylko 3 z nich. Obrona domaga się uzupełnienia opinii biegłego, by ustalić, czy obrażenia powstały przed, czy po śmierci ofiary, co może wpłynąć na wysokość kary. Sprawa jest skomplikowana przez brak świadków, ponieważ dotyczy osób bezdomnych. Dziś przypominamy postać Andrzeja Grembowicza, znanego jako Robert Bruter, twórcy kultowego serialu Rancho. Choć zmarł w 2018 roku, jego niedokończony scenariusz stał się podstawą dla nadchodzącego, 11. sezonu serialu. Premiera nowego sezonu, będącego pożegnaniem z Wilkowyjami, odbędzie się 6 grudnia. To ostatni rozdział tej popularnej opowieści.
1: Dziś mijają 2 lata od tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, w którym zginął 37-letni Rafał P., a kilka osób zostało ciężko rannych. Kierowca Volkswagena, Łukasz Żak, który uciekł z miejsca zdarzenia, został skazany na 20 lat więzienia. Sąd nałożył na niego również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok uwzględniał wcześniejsze konflikty z prawem i próbę matactwa po wypadku.
2: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo spacerujące z niemowlęciem. Kierowca, 26-letni Hubert B., stracił kontrolę nad samochodem, jadąc z prędkością o 50 km na godzinę wyższą niż dozwolona. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany i grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura czeka na wyniki analizy czarnej skrzynki z pojazdu, która ma pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zakopiańska policja poszukuje 15-letniej Natalii, która zaginęła w drodze do szkoły. Dziewczyna była ostatnio widziana w poniedziałek rano, kiedy rodzina podwoziła ją pod budynek przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia ma 164 cm wzrostu, długie ciemne blond włosy i była ubrana w czarną kurtkę The North Face oraz ciemne dżinsy. Każdy, kto ma informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją. W Tarnowie trwa postępowanie dotyczące tragicznej śmierci Małgorzaty, zaatakowanej przez syna Patryka, cierpiącego na schizofrenię paranoidalną. W maju zeszłego roku, po wizycie na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie nie doszło do konsultacji psychiatrycznej, Patryk zaatakował matkę nożem. Prokuratura początkowo umorzyła dochodzenie, ale sąd nakazał ponowne zbadanie sprawy, wskazując na konieczność wyjaśnienia sprzecznych relacji dotyczących kontaktu lekarza z psychiatrą. Rodzina domaga się sprawiedliwości, a Patryk przebywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
1: Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki wjechał na tory, gdy rogatki zaczęły opadać i wyłamał szlaban, uciekając przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Na szczęście obyło się bez ofiar, ale uszkodzona rogatka spowodowała kilkugodzinne utrudnienia na trasie Białystok-Łomża. Policja i kolej ustalają tożsamość kierowcy, korzystając z nagrań monitoringu.
2: We wtorek pogoda zacznie się poprawiać. Deszcz utrzyma się głównie na wschodzie i północnym wschodzie Polski, podczas gdy na zachodzie pojawi się więcej słońca i temperatura wzrośnie do 25 stopni. Poranek może być trudny dla kierowców z powodu silnych zamgleń i mgieł, zwłaszcza na wschodzie. Noc z wtorku na środę przyniesie ustanie opadów w całym kraju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Krzeszowie parafianie protestują przeciwko decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza Łukasza Langenfelda. Wierni domagają się spotkania z biskupem Andrzejem Siemieniewskim, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o możliwym przestępstwie na terenie parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom i podkreśla, że formalnie nadal jest proboszczem. Konflikt w parafii trwa, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy wciąż płacą wysokie ceny za paliwo, a minister energii Miłosz Motyk wskazuje na geopolityczne czynniki, takie jak wojna na Bliskim Wschodzie, jako główną przyczynę. Program CPN, który miał obniżać ceny paliw, został zablokowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister podkreśla, że decyzje rządu muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne, a budżet państwa jest ograniczony. W Saksonii-Anhalt skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory, kontestując Zielony Ład, co może wpłynąć na przyszłe wybory w Polsce. Minister Motyk zaznacza, że polityka energetyczna ma pozytywnie wpływać na portfele obywateli, a energia atomowa jest kluczowym elementem przyszłego miksu energetycznego. Dziś na rynku paliw w Polsce odnotowano drastyczne wzrosty cen hurtowych. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy znacząco podrożały, co jest efektem napiętej sytuacji na globalnych rynkach. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco. Natomiast olej napędowy najkorzystniej można kupić w Orlenie i BP Europa. Wzrosty cen hurtowych przekładają się na wyższe koszty na stacjach, gdzie ceny zbliżają się do rekordowych poziomów. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki w nadchodzących dniach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz kurs dolara dodatkowo wpływają na te zmiany.
0: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek podkreśla rosnącą współpracę nauki z biznesem w Polsce. W nadchodzącym roku budżetowym planowane jest zwiększenie nakładów na naukę o 3 miliardy złotych. Współpraca z Ukrainą również się rozwija, co ma pomóc w transferze doświadczeń z pola walki do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ministerstwo uruchomiło program Science for Business, który wspiera innowacje w przemyśle. Polska dąży do osiągnięcia unijnej średniej nakładów na badania i rozwój, co ma przyspieszyć rozwój gospodarczy kraju. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada surowe działania wobec platform cyfrowych, takich jak Meta, za oszukańcze reklamy. Proponuje nałożenie kary w wysokości 250 milionów euro oraz zmiany w prawie, które uniemożliwią takie praktyki. Gawkowski podkreśla, że Polska wydaje rekordowe 5 miliardów złotych na cyberbezpieczeństwo, by chronić się przed zagrożeniami, w tym atakami z Rosji. Wicepremier zaznacza również, że edukacja cyfrowa Polaków jest kluczowa, dlatego rząd inwestuje miliard złotych w rozwój kompetencji cyfrowych obywateli. W obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych Gawkowski ostrzega przed radykalizacją nastrojów politycznych w Europie.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Na polskim rynku podróbek sytuacja staje się coraz bardziej niepokojąca. W 2025 roku wartość zatrzymanych fałszywek wzrosła o 167%, osiągając 663 miliony złotych. Pierwsze półrocze 2026 roku pokazuje, że problem się nasila. Z 13,5 miliona sztuk podróbek o wartości 234 milionów złotych. E-commerce i media społecznościowe, takie jak TikTok, to główne kanały dystrybucji. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy celne, by ograniczyć ten proceder. Firmy sięgają po nowoczesne technologie, jak kody QR i blockchain, by chronić swoje produkty. W Kajetanach rozpoczęła się 49. Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO 2026, poświęcona problemom otorynolaryngologii dziecięcej. Eksperci podsumują program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, w ramach którego przebadano ponad 30 tysięcy uczniów warszawskich szkół. Podczas konferencji omówione zostaną także wyniki badania PICTURE, które wykazało, że niecałe 5% dzieci zgłasza szumy uszne. Specjaliści będą dyskutować o wpływie nowych technologii na rozwój mowy oraz o zastosowaniu sztucznej inteligencji w diagnostyce słuchu. Wydarzenie potrwa do 15 września i obejmie m.in. operacje pokazowe oraz warsztaty.
1: Dziś mija termin na zapłatę trzeciej raty podatku od nieruchomości za 2026 rok. Spóźnienie może skutkować naliczeniem odsetek, a w skrajnych przypadkach kara może sięgnąć aż 64 tysięcy złotych. Obowiązek ten dotyczy właścicieli domów, mieszkań oraz użytkowników wieczystych. Wysokość podatku zależy od powierzchni nieruchomości i stawek ustalonych przez gminę. Płatności można dokonać przelewem, osobiście w urzędzie lub u inkasenta. Terminowe uregulowanie zobowiązania pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów i stresu. Izraelska marynarka wojenna otrzymała nowy okręt podwodny INS Dragon. To trzecia i ostatnia jednostka zbudowana w ramach programu Dolphin AP. Okręt opuścił niemiecką stocznię w Kilonii i jest w drodze do Izraela. INS Dragon wyróżnia się zaawansowaną technologią, w tym napędem niezależnym od powietrza. Tymczasem niemiecka grupa TKMS kontynuuje budowę trzech nowych okrętów podwodnych w ramach programu Dakar. Izraelskie siły morskie, operujące głównie na Morzu Śródziemnym i Czerwonym, wzmacniają swoje zdolności obronne.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Elon Musk i Sam Altman poparli apel o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji. Wspólnie z szefem firmy Anthropic, Dario Amodejem, podkreślają potrzebę wydłużenia czasu na zabezpieczenie modeli AI. Obawy dotyczą niekontrolowanego rozwoju superinteligentnych systemów i związanych z nimi zagrożeń. Niedawne incydenty, takie jak wykorzystanie AI do cyberataków, podkreślają pilność działania. Ten zaskakujący sojusz liderów branży może prowadzić do nowych regulacji w technologii.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość pożegnało się z postacią Sylwii Kosteckiej, graną przez Hannę Turnau w 1939 odcinku, który wyemitowano 14 września. Aktorka podzieliła się swoimi emocjami na Instagramie, dziękując widzom i ekipie za 4 lata wspólnej pracy. W swoim wpisie nie odnosi się bezpośrednio do decyzji o zakończeniu wątku Sylwii, co pozostawia pole do spekulacji. Zwraca uwagę użycie emotikony klauna, co może być subtelnym komentarzem do sytuacji. Turnau przyznała, że bardzo zżyła się z postacią i nie wyobrażała sobie życia bez niej. Mimo to traktuje to jako początek nowego etapu w swojej karierze. Jej wpis pełen jest emocji i nostalgii, a jednocześnie otwiera drzwi na nowe możliwości.
0: W 1940 odcinku M jak miłość Kinga Zduńska przeżywa prawdziwy koszmar. Zaniepokojona zmianą w piersi, nie potrafi skupić się na codziennych obowiązkach. Strach o zdrowie paraliżuje ją, a w domu Zduńskich dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Matka Kingi, Krysia, przewraca się na schodach przez porozrzucane zabawki i trafia do szpitala. To kolejny cios dla Kingi, która już i tak jest na skraju wytrzymałości. Piotrek, choć zajęty pracą, w końcu zauważa, że z żoną dzieje się coś złego. Na szczęście, po badaniu, lekarze uspokajają Kingę, że zmiana w piersi to prawdopodobnie torbiel hormonalna, a nie guz nowotworowy. Zalecają jednak kontrolę w przyszłym miesiącu, co przynosi Zduńskiej chwilę wytchnienia.
1: W 1944 odcinku M jak miłość Julia powraca do Polski z Ukrainy, co wywołuje ogromne emocje u Budzyński. Magda, mimo przeszłości, przyjmuje Julię jak przyjaciółkę i otacza ją opieką. Dramatyczne chwile rozegrają się, gdy Dima, mąż Julii, zaginie na froncie podczas ostrzału szpitala. Julia, drżąc z niepokoju, obawia się, że straci męża. Powrót Julii do Polski to jedyna szansa na zapewnienie bezpieczeństwa jej córkom. Magda pozna prawdę o trudnym życiu Julii i Dimy na Ukrainie, a dramatyczne wieści o Dimie wstrząsną nią do głębi. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 29 września o 20.50 w TVP2. Pierwsza miłość w 4247 odcinku zaskoczy widzów niespodziewanym zwrotem akcji. Rozprawa rozwodowa Kingi i Janka przybierze nieoczekiwany obrót, gdy Janek wyzna przed sądem, że nadal kocha swoją żonę. Kinga, zaskoczona jego słowami, nie będzie potrafiła ukryć emocji. Okazuje się, że mała Pola nie jest biologiczną córką Janka, co zmienia całą sytuację. Sąd, widząc szansę na naprawę relacji, nie udzieli rozwodu i skieruje małżonków na mediację. To wyznanie Janka i reakcja Kingi mogą całkowicie odmienić ich przyszłość. Czy miłość zwycięży? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
0: W 1035 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zrobi wszystko, by zdobyć dowody przeciwko Ezgi. Pomoc przy organizacji zaręczyn może otworzyć jej drzwi do niewygodnej prawdy. Poyraz i Nana spróbują przechytrzyć Semiha, lecz sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Sahin będzie miał powód, by zachować ważny sekret dla siebie. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września o godzinie 16 na TVP1. Serial opowiada o miłości, rodzinie i zaufaniu, a w centrum wydarzeń są Nana, Poyraz i Yusuf. W obsadzie między innymi Nanuka Stambolishvili jako Nana i Nick Shelilaj jako Poyraz. Dziewczyna z osady to nowy serial młodzieżowy na Netflixie, który zadebiutował zaledwie 4 dni temu. Opowiada historię 16-letniej Tigan Tao, której życie wywraca się do góry nogami po rodzinnym skandalu. Zmuszona do przeprowadzki na wschodnie wybrzeże, trafia do prestiżowej szkoły Easton Prep, gdzie nie ma żeńskiej drużyny wioślarskiej. Tigan, nie poddając się, próbuje zdobyć miejsce w męskiej załodze. Serial łączy w sobie elementy romansu i sportowej rywalizacji, a w rolach głównych występują m.in. Miku Martino i Jessica Paré. Choć Dziewczyna z osady zdobyła przyzwoite oceny, nie dorównuje popularności off-campus. Na razie nie wiadomo, czy powstanie drugi sezon, ale showrunnerka Vivian Lin widzi w serialu potencjał na kolejne odsłony.
1: W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o godzinie 20.50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Doktor Malewicz odwiedzi prokuraturę w sprawie doktora Dobrego, ale sama usłyszy poważne zarzuty. Mario nie ustaje w poszukiwaniach porywacza małej Niny, podejrzewając, że za wszystkim stoi mafia. Tymczasem w Leśnej Górze pojawi się roczna dziewczynka, pozostawiona w oknie życia, a policja będzie próbowała przesłuchać starszą kobietę, której stan zdrowia nagle się pogorszy. Matylda zaprosi swojego nowego chłopaka na rodzinną kolację, co wywoła burzę emocji u profesora Falkowicza. Serial Na dobre i na złe łączy medyczne dramaty z osobistymi problemami bohaterów, oferując widzom pełne napięcia i wzruszeń historię.
0: W najnowszym 3412 odcinku serialu Barwy Szczęścia Kasia Górka stanie przed kolejnymi wyzwaniami. Emisja już w poniedziałek, 5 października o 20:05 na TVP2. Kasia po powrocie do Brzezin zmierzy się z napiętą sytuacją w domu. Zastanie tam swojego partnera Mariusza w towarzystwie Janki, co wzbudzi jej podejrzenia. Mariusz zaproponuje wspólny biznes z Janką, co dla Kasi nie będzie wyglądało niewinnie. Dodatkowo Kasia będzie musiała stawić czoła problemom z synem Ksawerym, który po wcześniejszej ucieczce stracił jej zaufanie. Czy Kasia poradzi sobie z tymi emocjonalnymi zawirowaniami? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie zeznania Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zonda Krypto, dotyczące obietnicy ułaskawienia przez prezydenta. Według Wirtualnej Polski i TVN24 tajemniczym panem X miał być Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny telewizji Republika. Kral miał przekazać Republice 1,5 miliona euro, co stanowiło znaczną część jej przychodów w 2025 roku. Sakiewicz nie odniósł się do pytań dziennikarzy w tej sprawie.
3: Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że wprowadzenie obowiązkowego przeszkolenia wojskowego dla dorosłych mężczyzn będzie priorytetem partii, jeśli powróci do władzy. Proponuje on model szwajcarski lub krótsze warianty, uzasadniając to potrzebą obrony kraju. Czarnek skrytykował również premiera Donalda Tuska i adwokata Romana Giertycha w kontekście afery Zonda Krypto, nazywając medialne doniesienia sfałszowanymi bzdurami.
2: W Manchesterze rozpoczął się proces 60-letniego Brytyjczyka, który przez 20 lat odurzał i gwałcił swoją żonę. Wraz z nim oskarżonych jest 13 mężczyzn, w tym ratownik medyczny i były dyrektor klubu piłkarskiego. Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzutów, a sprawa wstrząsnęła Wielką Brytanię. Rozprawa potrwa co najmniej 2 miesiące.
3: Książę Harry i Meghan Markle zdecydowali się zabrać swoje dzieci, Archiego i Lilibet, z nowej szkoły w Wielkiej Brytanii po zaledwie 2 dniach nauki. Powodem tej decyzji były obawy o bezpieczeństwo podczas codziennych dojazdów. Para już znalazła inną placówkę, którą dzieci odwiedziły w ramach zajęć próbnych. Sprawa pojawia się w kontekście ponownego rozpatrywania kwestii policyjnej ochrony dla Harry'ego i jego rodziny w Wielkiej Brytanii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Papież Leon XIV anulował obniżki pensji kardynałów i innych wysokich rangą pracowników Watykanu, które wprowadził Franciszek 5 lat temu. Decyzja o zmniejszeniu wynagrodzeń była związana z problemami finansowymi podczas pandemii COVID-19. Teraz kardynałowie i inni pracownicy znów będą otrzymywać wyższe pensje. Papież podkreślił, że Watykan nadal musi dbać o swoje finanse, ale stabilność ekonomiczną można zapewnić innymi sposobami. Dron nieznanego pochodzenia został zestrzelony przez myśliwiec NATO nad Litwą w nocy z poniedziałku na wtorek. Litewskie władze podejrzewają, że obiekt wleciał z Białorusi. W związku z incydentem w Wilnie i okolicach ogłoszono stan alarmowy. To kolejny przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich w ostatnich miesiącach. Portal ProPublica ujawnia, że rosyjski oligarcha Umar Kriemliow mógł sfinansować część kosztów wesela Donalda Trumpa juniora. Wystawna, 3-dniowa impreza odbyła się na Bahamach, a rachunek miał obejmować wynajem wyspy i pokaz fajerwerków. Rzecznik Trumpa juniora nie zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że relacja z Kriemliowem jest czysto prywatna. Polska intensywnie pracuje nad reformą systemu dowodzenia i szkoleniem oficerów do struktur NATO. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił wysokie ambicje Polski w obsadzaniu stanowisk w sojuszu. W Polsce powstaje nowe dowództwo transformacji i szkolenia sił zbrojnych, które ma dostosować armię do współczesnych wymagań pola walki. Resort obrony wyjaśnił, że nie planuje się przeniesienia dowództw NATO do Polski, ale kraj intensywnie rozwija swoje zdolności wojskowe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krystalizacja miodu to naturalny proces, który nie oznacza, że produkt się zepsuł. Zmiana konsystencji zależy od rodzaju miodu, temperatury i proporcji cukrów. Skrystalizowany miód można nadal spożywać, a jeśli wolimy płynną formę, wystarczy delikatnie go podgrzać. Ważne, by unikać wysokiej temperatury, która może wpłynąć na jego właściwości. Jesienią paprotki mogą wymagać innej pielęgnacji niż latem. Krótsze dni i sezon grzewczy sprawiają, że powietrze w domu staje się suche, co może wpływać na wygląd rośliny. Ważne jest, by unikać stawiania paprotki przy kaloryferze i kontrolować wilgotność powietrza. Regularne sprawdzanie podłoża i dostosowanie podlewania do warunków pomoże utrzymać roślinę w dobrej kondycji przez całą zimę.
3: Kakao może być skutecznym domowym sposobem na przyciemnienie brwi. Wystarczy połączyć proszek kakaowy z wodą i olejem kokosowym, a następnie nałożyć na brwi na kilkanaście minut. Efekt ciemniejszych i wyrazistszych brwi widoczny jest od razu, co pozwala uniknąć kosztownych wizyt u kosmetyczki. Dziś przyglądamy się najbardziej ambitnym znakom zodiaku. Koziorożec, baran, lew i skorpion wyróżniają się determinacją i dążeniem do celu. Każdy z nich ma swój unikalny sposób na realizację marzeń. Pamiętajmy jednak, że astrologia to przede wszystkim forma rozrywki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Białe plamy po wodzie na drewnianych meblach można usunąć za pomocą suszarki do włosów. Ciepło generowane przez suszarkę pomaga odparować wilgoć, która utknęła pod warstwą lakieru. Wystarczy ustawić suszarkę na niską temperaturę i delikatnie przesuwać ją nad plamą. To prosty i tani sposób na przywrócenie meblom ich pierwotnego wyglądu. Soda oczyszczona to prosty i tani sposób na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z lodówki. Wystarczy umieścić otwarty pojemnik z sodą na jednej z półek, aby skutecznie neutralizować niechciane wonie. Regularna wymiana sody co miesiąc lub dwa zapewni jej efektywność. Pamiętajmy, że czysta lodówka to podstawa, a soda działa najlepiej jako wsparcie w utrzymaniu świeżości.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają niewielkie zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Świat Hollywood wstrząśnięty. Hayden Panettiere, znana z seriali Heroes i Nashville, zmarła w wieku 36 lat, a wszystko przez jedną tabletkę. Oksykodon z domieszką fentanylu miał być przyczyną jej śmierci, choć oficjalne wyniki badań wciąż są w toku. Aktorka, która otwarcie mówiła o walce z uzależnieniem, odeszła zaledwie kilka dni przed swoimi 37 urodzinami, zostawiając córkę Kaję. Federalni śledczy próbują teraz ustalić, skąd pochodził ten śmiertelny lek. Kaeira i Krzysztof Zalewski, para, która jeszcze niedawno była na ustach wszystkich, oficjalnie zakończyła swój związek. Choć zdjęcia z wakacji w Egipcie i czułe gesty w Warszawie sugerowały coś innego, rzeczywistość okazała się mniej romantyczna. Kaeira, nie tracąc czasu, przelała swoje emocje na nową piosenkę Na moje nieszczęście, która zadebiutowała 10 września. Wygląda na to, że muzyka stała się dla niej najlepszym lekarstwem na złamane serce. Magda Gessler znów zaskakuje. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach przyciągnęła uwagę samego Książula, znanego z ostrych recenzji. Tym razem jednak youtuber nie miał wątpliwości i przyznał lokalowi swój znak jakości muala. Schabowy, ogórkowa i tatar w naturze to ponoć prawdziwe odkrycia kulinarne. Magda Gessler milczy, ale chyba nie musi się martwić o brak klientów. W najbliższą niedzielę Taniec z Gwiazdami zamieni się w prawdziwy festiwal Maryli Rodowicz. Uczestnicy będą tańczyć do jej największych hitów, a sama Maryla zasiądzie w jury, by ocenić ich taneczne popisy. Ciekawe, czy gwiazda będzie łaskawą jurorką, czy może zaskoczy wszystkich swoją surowością. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie, a widzowie będą mogli podziwiać nie tylko taniec, ale i niezapomniane komentarze Maryli.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgają zenitu, a Rafał Maserak już wskazuje swoich faworytów. Piotr Gumulec zaskoczył wszystkich swoją metamorfozą, a Iza Kuna skradła serce jurora swoją elegancją. Tomasz Wygoda, znany z surowych ocen, podobno zostawia sobie miejsce na docenianie postępów uczestników. Czy Helena Englert okaże się czarnym koniem tej edycji? Maserak już zaciera ręce, ale nie zdradza wszystkich kart.
2: Doda znowu na językach. W miniony weekend wystąpiła w Kielcach podczas finału Army Days, wykonując rotę i wzbudzając kontrowersje. Choć wielu zachwyca się jej potężnym głosem, nie brakuje głosów krytyki, przypominających o jej przeszłości i problemach z prawem. Czy to nowa strategia ocieplania wizerunku, czy po prostu kolejny dowód na to, że w polskim showbiznesie wszystko jest możliwe?
0: W serialu Lombard Życie pod zastaw wydarzyło się coś, co można by nazwać cudem. Zygfryd poślubił Malinę. Tak, w świecie pełnym zastawionych zegarków i dramatycznych historii, miłość znalazła swoje miejsce. Ślub odbył się z pełnym rozmachem, a Malina w różowej kreacji i Zygfryd w jasnej marynarce wyglądali jak z bajki. Przyjaciele i rodzina, w tym Kazimierz i Becia, tłumnie wspierali młodą parę, udowadniając, że nawet w Lombardzie można znaleźć prawdziwe szczęście.
2: W Top Model pojawił się nowy kandydat na gwiazdę, Hugon Jamrus, który już w pierwszym odcinku podzielił jurorów. Joanna Krupa i Marcin Tyszka widzą w nim potencjał, ale Ewelina Gralak i Dawid Woliński mają wątpliwości, czy jego wyrazista uroda sprawdzi się na wybiegu. Hugon, niczym nowy Mateusz Maga, nie pozostaje niezauważony, a jego nietypowy wygląd wzbudza emocje. Czy to początek nowej kariery w modelingu? Czas pokaże, czy Hugon stanie się ikoną jak jego poprzednik.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Bemowie odbyło się wydarzenie, które można by nazwać rapowym Woodstockiem. Imek, niczym maestro, zebrał ponad 40 artystów i 70-osobową orkiestrę, by zamknąć projekt, który wyprowadził hip-hop z podziemia na największe sceny. Na jednej scenie pojawili się giganci polskiego rapu, od Paktofoniki po B2S-a, tworząc muzyczną podróż przez dekady. To nie był zwykły koncert, lecz monumentalna opowieść o historii polskiego hip-hopu, gdzie orkiestra nie była tylko tłem, ale integralną częścią tego widowiska. Andy Biersak, lider Black Veil Brides, nie potrzebował marketingowej burzy mózgów, by stworzyć swój zespół. Wystarczyło, że dorastał w katolickiej szkole, czując się jak kosmita i znalazł schronienie w makijażu Kiss oraz horror-punku The Misfits. To nie tylko muzyka, ale i manifest przynależności do plemienia wyrzutków, które w roku znalazło swoją rodzinę. A wszystko to w imię ucieczki od banału i stworzenia legendy, która przetrwa dłużej niż jakakolwiek piosenka. Koma wraca na scenę z Hukiem. Po kilkuletniej przerwie i sukcesie trasy Restart, łódzka formacja zapowiada premierę koncertowego filmu. Już 8 października na TVP VOD będzie można przeżyć 7 koncert z trasy, który wydarzy się po raz pierwszy online. Muzycy obiecują, że to nie będzie zwykła retransmisja, a prawdziwe rockowe doświadczenie. Więc przygotujcie się na solidną dawkę dźwięku i ekskluzywne materiały zza kulis. Falling in Reverse znowu zaskakuje. W nowym utworze Joseph pojawili się Corey Taylor ze Slipknota i Serge Tankian z System of a Down. To prawdziwa muzyczna bomba, której towarzyszy klip wyreżyserowany przez Jensena Noena. Tymczasem Slipknot również nie próżnuje, wypuszczając niespodziewanie nowy kawałek Arsenal. Co ciekawe, ten utwór nie znajdzie się na ich nadchodzącym albumie, nad którym pracują z Mattem Wallace'em. Ciekawe, co jeszcze szykują dla fanów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić również 17 stopni Celsjusza. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Andrzej Grembowicz, znany jako Robert Brutter, autor scenariusza do popularnego serialu Rancho, spoczywa na warszawskich powązkach wojskowych. Już w grudniu tego roku na ekrany trafi 11. odsłona serialu, oparta na jego tekstach. Nowa seria, zatytułowana Rancho Zemsta Wiedźm, będzie liczyć 6 odcinków i przeniesie bohaterów o 10 lat do przodu. Twórcy zapowiadają, że będzie to ostatnie spotkanie z mieszkańcami Wilkowej. Pani Joanna, planując wakacje na Madagaskar, zapłaciła prawie 30 tysięcy złotych, licząc na wylot z lotniska Chopina. Jednak biuro podróży Itaka zmieniło plany i lot odbędzie się z Radomia. To oznacza dla niej dodatkowe koszty i utrudnienia w dojeździe. Biuro oferuje skromną rekompensatę, ale nie zapewnia transportu do Radomia. Mimo to pani Joanna nie zamierza rezygnować z wyjazdu.
2: W poniedziałkowy wieczór w Nowinkach doszło do tragicznego wypadku. Na drodze wojewódzkiej numer 636 zginął około 40-letni motocyklista, gdy jego Suzuki zderzyło się z koparką-ładowarką. Policja podejrzewa, że operator koparki wymusił pierwszeństwo. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej, życia motocyklisty nie udało się uratować. Sprawą zajmuje się prokuratura.
1: Polska policja nie ustaje w poszukiwaniach osób podejrzewanych o najcięższe zbrodnie, w tym obywateli Ukrainy. Wśród poszukiwanych są podejrzani o zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz przestępstwa seksualne. Funkcjonariusze stale monitorują nowe informacje i przypominają, że obecność w bazie nie oznacza wyroku. Każdy, kto posiada informacje o poszukiwanych, proszony jest o kontakt z policją.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. 32-letni mieszkaniec Ząbek trafił do aresztu na 3 miesiące po tym, jak złamał zakaz zbliżania się do byłej partnerki i jej matki. Mężczyzna rzucił butelką z łatwopalną cieczą w drzwi ich domu, co spowodowało pożar. Prokuratura postawiła mu 7 zarzutów, w tym naruszenie miru domowego i uszkodzenie mienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Trwają poszukiwania 15-letniej Natalii z Zakopanego. Ostatni raz widziano ją w poniedziałek rano, gdy rodzice odwozili ją do szkoły przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia nie pojawiła się na zajęciach, co zgłosiła szkoła. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną kurtkę The North Face, ciemne dżinsy z szarym paskiem Nike i różowo-fioletowe buty sportowe tej samej marki. Hubert B. został oskarżony o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny synek trafił do szpitala. Na szczęście stan dziecka jest już stabilny. Mężczyzna tłumaczył, że stracił panowanie nad samochodem, próbując ominąć rodzinę. Hubert B. został tymczasowo aresztowany i czeka na proces, w którym grozi mu do 8 lat więzienia. Śledczy analizują teraz dane z czarnej skrzynki pojazdu, by ustalić szczegóły zdarzenia. Z Krakowa dotarła smutna wiadomość o śmierci doktora Janusza Hejnara, cenionego ginekologa związanego ze szpitalem specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego. Doktor Hejnar był wybitnym specjalistą w diagnostyce i leczeniu schorzeń ginekologicznych oraz zaangażowanym w opiekę nad kobietami ciężarnymi i noworodkami. Jego niespodziewane odejście to ogromna strata dla krakowskiego środowiska medycznego. Szpital pożegnał go z wielkim żalem, podkreślając jego wkład w codzienną pracę oddziału.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sosnowcu ruszył proces w sprawie zawalonego balkonu, który 3 lata temu doprowadził do śmierci Sylwii Stawiszyńskiej. Kobieta zginęła, gdy betonowa konstrukcja urwała się ze ściany kamienicy. Oskarżeni są pracownicy Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych oraz firma zewnętrzna, którzy mieli zaniedbać stan techniczny balkonów. Proces ma ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za tę tragedię.
4: Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki zignorował zamykające się zapory i wjechał na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Uszkodzenie szlabanu spowodowało kilkugodzinne opóźnienia w ruchu pociągów. Policja poszukuje sprawcy, korzystając z nagrań monitoringu.
1: Amazon rozpoczął rekrutację do nowego centrum logistycznego w Dobromierzu na Dolnym Śląsku, planując zatrudnić ponad 1000 osób. Nowe centrum, które ruszy jesienią 2026 roku, oferuje m.in. 4-dniowy tydzień pracy i posiłki za złotówkę. Pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenie do około 38 zł i 50 groszy brutto za godzinę oraz liczne benefity. Centrum będzie zautomatyzowane z ponad 5000 robotów wspierających pracowników. W centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuowano około 20 mieszkańców z pobliskich kamienic, a na miejscu działa już patrol wojskowy. Ulica Rejtana jest zablokowana, co powoduje utrudnienia dla kierowców i pieszych. Mieszkańców prosimy o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na parkingu w Świebodzicach doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Mężczyzna ubliżał obywatelowi Ukrainy i zerwał tablicę rejestracyjną z jego samochodu. Policja prowadzi dochodzenie, a zaatakowany Ukrainiec apeluje o rozsądek i zapowiada stworzenie poradnika, jak reagować w podobnych sytuacjach. Nagranie z zajścia zyskało ogromną popularność w sieci, wywołując liczne komentarze i dyskusje.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
2: W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hanssona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja. Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia.
1: Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając między innymi Świątek.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: W Warszawie emocjonujący mecz ekstraklasy między Legią a Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1. Bohaterem spotkania był Rafał Augustyniak, który zdobył bramkę dla Legii i skutecznie bronił przed stratą goli. Mecz obfitował w ostre spięcia, a w doliczonym czasie gry doszło do awantury na boisku. Legia z 16 punktami zajmuje 2. miejsce w tabeli, a Widzew jest na 11. pozycji.
2: Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki. Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w drugiej połowie listopada.
1: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałarza z analizy matematycznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marian Kmita objął stanowisko pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zastępując Radosława Piesiewicza. Kmita, znany z działalności w telewizji Polsat, ma teraz przed sobą wyzwanie uporządkowania sytuacji w komitecie. Jego przeszłość budzi zainteresowanie, szczególnie działalność w opozycji antykomunistycznej w latach 80. Tymczasem sąd zdecydował o utrzymaniu aresztu dla Piesiewicza, co dodatkowo komplikuje sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim.
2: Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
1: Paweł Korpuliński zdobył tytuł mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś o 18:00 polscy siatkarze zmierzą się z Ukrainą w kluczowym meczu Mistrzostw Europy. Obie drużyny są niepokonane, co dodatkowo podnosi stawkę tego spotkania. Biało-czerwoni prowadzą w grupie B po wygranej z Macedonią Północną 3-0. To starcie zapowiada się jako hit dnia. Joanna Jędrzejczyk, polska legenda MMA, ponownie zachwyciła widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Wraz z partnerem Kamilem Kuroczką zdobyła 22 punkty za swój drugi występ. Jednak to jej odważna stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Fani i jurorzy byli pod wrażeniem jej zjawiskowej kreacji, która podkreślała każdy ruch na parkiecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Błażej Modrzycki wraca do Warszawy z matką, co staje się początkiem wielu napięć. Seniorka od razu zaczyna krytykować styl życia syna, a także jego partnerkę, Weronikę. Modrzycka nie ukrywa swojego niezadowolenia, co prowadzi do niezręcznych sytuacji. Błażej, próbując pogodzić pracę z opieką nad matką, staje przed trudnymi wyborami. Powrót do stolicy okazuje się dla niego nie lada wyzwaniem, zwłaszcza, że relacje z matką są skomplikowane. Ich wspólna przeszłość pełna jest niezagojonych ran, które teraz wychodzą na światło dzienne. Weronika, będąc ważną częścią życia Błażeja, również musi zmierzyć się z niechęcią przyszłej teściowej. Ten odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany już wkrótce.
0: M jak miłość przechodzi przez burzliwy okres zmian. W 1939 odcinku pożegnaliśmy Sylwię Kostecką, graną przez Hannę Turnau, która wyjechała do Berlina, kończąc swoją 4-letnią przygodę z serialem. Widzowie są zaskoczeni nagłym zakończeniem jej wątku i spekulują o możliwych przyczynach. Kolejną postacią, która zniknie z ekranu, jest Anita, grana przez Melanię Grzesiewicz. Aktorka zdecydowała się na przerwę, ale nie wyklucza powrotu. W 1942 odcinku pożegnamy także Aleksandra Sowińskiego, co dodaje kolejny element do fali zmian w obsadzie. Wcześniej, w poprzednim sezonie, widzowie byli wstrząśnięci śmiercią Franki, co pokazuje, że serial nie boi się dramatycznych rozwiązań. Fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubione postacie znikają z ekranu, zastanawiając się, co jeszcze przyniesie ten sezon.
1: M jak miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory. W 1942 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 września o godzinie 20.50 w TVP2, Kasia znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Zmuszona przez szantażystę Sowińskiego, zdecyduje się wyznać Mariuszowi prawdę o ojcostwie swojej córki Zosi. Jednak to nie koniec emocji. Mariusz, przekonany o zdradzie Kasi, dopuści się morderstwa. Sowiński, który próbował wciągnąć Kasię w zemstę na Olku, stanie się ofiarą brutalnego ataku. Kasia, zrozpaczona i zdesperowana, szuka wsparcia u przyjaciółki Anety. Czy prawda o ojcostwie Zosi w końcu wyjdzie na jaw? Ten odcinek zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonujących w historii serialu. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4282 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 23 września o 20.15 na TVN. Jagoda zamieszka z Weroniką i Lwem, ale tęsknota za mamą nie da jej spokoju. Weronika zorganizuje spotkanie Jagody z Eweliną w areszcie, jednak Kalska stanowczo sprzeciwi się przesłuchaniu córki. W redakcji Marta wraca do pracy i poznaje Fabiana Krawca, nową gwiazdę porannego programu, co wywoła zazdrość Tomka Gęby. Teresa zaliczy wpadkę, rozdając uczennicom klasówki z fragmentami swojej erotycznej powieści. Tymczasem w barze Zięba i Dorota planują nowe menu, a znajoma Włodka namawia Elenę do współpracy. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, których życie pełne jest rodzinnych problemów i miłosnych zawirowań.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na Wspólnej znowu zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4280, który zostanie wyemitowany 14 września, Ewelina Kalska trafia do aresztu po dramatycznych wydarzeniach z udziałem jej męża. Weronika, zdeterminowana, by pomóc przyjaciółce, angażuje się w skomplikowaną batalię prawną. W kolejnych odcinkach, emitowanych do 17 września, Bednarczukowa staje się obiektem szkolnych plotek, a Marta wraca do pracy w redakcji, gdzie musi zmierzyć się z nieodpowiednimi zachowaniami nowego kolegi. Tymczasem Igor Nowak podejmuje ryzykowną misję, by złapać dilera narkotykowego, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Wątki te obiecują wiele emocji i zaskakujących momentów, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
1: W 4251 odcinku Pierwszej Miłości Kacper postanawia porozmawiać z Pawłem, choć wie, że może to zaważyć na jego karierze. Paweł może wykorzystać tę szczerość, co grozi Kacprowi poważnymi konsekwencjami. Eliza poczuje się wreszcie wolna od Bolka, a Świder będzie próbował przekonać ją do objęcia kierownictwa klubu Iskra. Angelika zmaga się z żałobą po stracie ojca, a Kazanowa po powrocie do domu natrafia na miejsce wypadku, co wywołuje w niej dziwne zachowanie. Policja otrzymuje dokumenty, które mogą pomóc w rozwiązaniu zagadki wypadku. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący wieczór pełen dramatycznych decyzji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Prawo Agaty obchodzi 14. rocznicę swojej premiery. Od 2012 roku przez 7 sezonów widzowie z zapartym tchem śledzili losy błyskotliwej prawniczki Agaty Przybysz. Serial szybko zdobył serca polskiej publiczności, a jego popularność potwierdziło trzecie miejsce w plebiscycie Telekamery 2015. W rolach głównych wystąpili znani polscy aktorzy, w tym Agnieszka Dygant jako Agata, Leszek Lichota jako Marek Dębski i Daria Widawska jako Dorota Gawron. Od zakończenia emisji w 2015 roku minęło już ponad 10 lat, a aktorzy kontynuują swoje kariery, zaskakując fanów metamorfozami. W naszej galerii można zobaczyć, jak zmienili się bohaterowie z warszawskich sal sądowych. Czas był dla nich łaskawy, a niektóre przemiany mogą naprawdę zaskoczyć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Gdańsku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, zebrali już 100 tysięcy podpisów. Maciej Wilk, lider stołecznej operacji referendalnej, zarzuca Trzaskowskiemu brak gospodarności i traktowanie miasta jako trampoliny do prezydentury Polski. Wśród krytykowanych kwestii znalazły się problemy z inwestycjami transportowymi, remontem sali kongresowej oraz sytuacją mieszkaniową. Referendum ma być sygnałem ostrzegawczym dla samorządowców w całym kraju.
2: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w programie Gość Radia Z. Marszałek Sejmu zarzucił prezydentowi brak reakcji na sytuację bezpieczeństwa i wojnę na Ukrainie, sugerując nawet jego odejście ze stanowiska. Czarzasty podkreślił, że prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego i zająć się dofinansowaniem polskiego wojska. W rozmowie padły też zarzuty o brak mianowania ambasadora w Kijowie. Na plaży w pobliżu Rusinowa wojsko wyciągnęło z morza rosyjskiego drona, co potwierdza rosnące zagrożenie z powietrza. Eksperci radzą, by w razie alarmu zostać w domu i unikać wychodzenia na zewnątrz. Ważne jest, by przygotować się na kryzys, myśląc o podstawowych potrzebach, takich jak gotowanie bez nowoczesnych urządzeń. Rosyjskie drony zaatakowały także lokomotywę towarową i stację benzynową przy granicy z Polską.
1: Trwa spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie profesor Sławomir Cudak ma zostać nowym rektorem. Posłanka PiS Maria Kurowska blokuje jednak jego dostęp do uczelni, twierdząc, że powołanie jest bezprawne. Pomimo przybycia karetki, Kurowska odmówiła pomocy medycznej, pozostając na miejscu od piątku. Antoni Macierewicz i Mariusz Gosek zapowiedzieli nawet rozwiercenie zamków, aby dostarczyć jej leki.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W dzisiejszym porannym ringu adwokat Krzysztof Wąsowski ostro skrytykował działania rządu Donalda Tuska, szczególnie w kontekście Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego. Wąsowski podkreślił, że ewentualne siłowe rozwiązanie sporu wokół Trybunału mogłoby mieć poważne konsekwencje prawne. Prawnik nie wykluczył, że Donald Tusk i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mogą w przyszłości stanąć przed sądem, choć nie przesądzał takiego scenariusza. Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z poważnym spadkiem poparcia, które wynosi obecnie około 15%. Wewnętrzne napięcia w partii doprowadziły do odejścia około 40 działaczy do nowego ugrupowania Rozwój Plus, kierowanego przez Mateusza Morawieckiego. W sondażu Instytutu Badań Polster wyborcy PiS wskazali Przemysława Czarnka jako najlepszego następcę Jarosława Kaczyńskiego.
1: W piątkowe popołudnie w dzielnicy Dunning w Chicago doszło do dramatycznego wypadku. 81-letnia kobieta została uratowana z płonącego samochodu dzięki szybkiej reakcji mieszkanki, Tani Fermin. Po kolizji na skrzyżowaniu 78 ulicy i Belmont Avenue starsza pani skręciła w Orange Avenue, gdzie jej SUV stanął w płomieniach. Strażacy szybko opanowali pożar, a kobieta została przewieziona do szpitala na badania kontrolne. Japonia po raz pierwszy w historii przekroczyła liczbę 100 tysięcy mieszkańców w wieku 100 lat lub więcej. Obecnie w kraju żyje 107 677 stulatków, z czego prawie 88% to kobiety. Najstarsza Japonka ma 114 lat, a najstarszy mężczyzna 112. Mimo sukcesów w długowieczności, Japonia zmaga się z wyzwaniami demograficznymi, w tym spadkiem dzietności i rosnącymi kosztami opieki nad seniorami.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Sycylii duże utrudnienia dla turystów. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna i unoszącego się pyłu wulkanicznego. Przyloty i odloty wstrzymano co najmniej do godziny 14:30. To już drugi dzień problemów, które paraliżują największe lotnisko.

0: blisko na wyspie. Rosyjskie drony uderzyły w pociąg pasażerski z Kijowa do Warszawy oraz stację paliw, zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, ale eksperci zastanawiają się nad prawdziwymi celami Moskwy. Ataki te mogą być próbą wywarcia presji psychologicznej i sprawdzenia reakcji NATO. W gotowości pozostają polskie siły powietrzne, a sytuacja jest bacznie monitorowana.
1: Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie szefów sztabów Polski i Korei Południowej. Generałowie Wiesław Kukuła i Gyuha Kim rozmawiali o wzmacnianiu relacji wojskowych i wymianie doświadczeń związanych z koreańskim sprzętem wojskowym. Omówiono także postępy w realizacji programu Tarcza Wschód. Spotkanie miało na celu pogłębienie współpracy obronnej między oboma krajami.
0: Gotowanie zupy może być prostsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy posmarować rant garnka cienką warstwą masła lub oliwy, by zapobiec kipieniu. Ważne jest też używanie odpowiednio dużego garnka i zmniejszenie mocy palnika po zagotowaniu. Dzięki temu unikniemy niechcianego bałaganu w kuchni.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mateusz Morawiecki, lider ugrupowania Rozwój Plus, intensywnie podróżuje po Polsce, by zdobyć poparcie wyborców. W miniony weekend odwiedził Żywiecczyznę, gdzie spotkał się z mieszkańcami na wspólnej imprezie grillowej. Niespodziewanie przyjął też zaproszenie na wesele w Otmuchowie, gdzie złożył życzenia nowożeńcom i bawił się z gośćmi. Wszystko to relacjonował na swoim Instagramie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, przeżyła prawdziwy horror przed drugim odcinkiem. Ból w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem sprawiły, że niemal nie wystąpiła na parkiecie. Piotr Gumulec już szykował się do tańca z inną partnerką, ale na szczęście Julia dostała zielone światło od lekarza. Okazało się, że to tylko uraz mięśniowy, a nie sercowe dramaty, więc rehabilitacja i do przodu. Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, zaskakuje wyznaniem, że nie ma pojęcia, ile ma pieniędzy na koncie. Okazuje się, że to jego żona, Joanna, trzyma rękę na finansowym pulsie ich rodziny. Cugowski, zamiast martwić się rachunkami, woli skupić się na koncertach i tworzeniu muzyki. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, w ich związku to działa od ponad 3 dekad. W amerykańskim świecie muzycznym zawrzało. Macklemore, znany z poparcia dla Palestyny, został wyrzucony z trasy koncertowej Eda Sheerana. Wszystko zaczęło się od krytyki Pacha NK, która oskarżyła rapera o wspieranie terroryzmu. Internauci są wściekli i obwiniają Sheerana za brak wsparcia dla Macklemora, który nie zamierza przepraszać za swoje słowa. Konflikt wciąż się zaognia, a fani z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń. Mandaryna wraca na parkiet i pokazuje, że wiek to tylko liczba. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska, mimo 48 lat, zachwyca formą i energią, której mogłoby pozazdrościć jej młodsze pokolenie. Z dystansem podchodzi do tematu starzenia, twierdząc, że to zjawisko jej nie dotyczy. A może to tylko sprytna strategia, by odciągnąć uwagę od zamrożonego barku.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Mariola Bojarska-Ferenc pokazuje, że wiek to tylko liczba, a randki z mężem to sztuka, którą opanowała do perfekcji. Teatr, szampan, kolacje, tylko we dwoje. Brzmi jak scenariusz filmu, ale to ich codzienność. Gwiazda nie traci czasu na byle jakość i otacza się tylko pozytywnymi ludźmi. A co z opiniami innych? Cóż, dla niej to tylko szum w tle.
1: Marta Lipińska, niezłomna gwiazda polskiego kina, w wieku 89 lat wciąż zaskakuje. Na planie filmu Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później, pojawiła się w nowej, szykownej fryzurze, która skradła całe show. Aktorka, znana jako Michałowa z Rancha, udowadnia, że wiek to tylko liczba, a jej energia i talent są nie do zdarcia. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu.
2: W filmowym świecie znowu wrze. Kontynuacja Nigdy w życiu ruszyła pełną parą, mimo zamieszania wokół obsady. Danuta Stenka i Artur Żmijewski wrócili na plan, a do ekipy dołączyła Agnieszka Żulewska, jako dorosła Tosia. A jakby tego było mało, tajemniczy Piotr Stramowski również pojawi się w filmie, choć jego rola pozostaje zagadką. Cóż, wygląda na to, że filmowe powroty w 2026 roku to prawdziwy hit.
1: Krzysztof Wałecki, po 31 latach, z oddziałem zamkniętym, postanowił zamienić rockowy mundur na nieco bardziej nostalgiczny klimat budki suflera. Jacek Kawalec, znany z parodii Zenona Martyniuka, pożegnał się z zespołem, a Wałecki przyjął mikrofon podczas warszawskich Dni Seniora. Czy nowy wokalista sprosta legendarnemu repertuarowi? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne, budka suflera znowu zaskakuje.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że kultowy hit Jestem z miasta, elektrycznych gitar, który od lat rozkręca każdą imprezę, ma tak mroczne korzenie. Okazuje się, że zamiast beztroski kryje w sobie lęk przed sielskim życiem na wsi, a jego refren stał się nieoficjalnym hymnem gangsterów. Tak, ci chłopaki z miasta z lat 90. czuli, że to piosenka o nich. Kuba Sienkiewicz chciał opowiedzieć o zagubieniu współczesnego człowieka, a wyszło jak zawsze. Taneczny hit z nieoczekiwanym drugim dnem.
2: W hotelu Paradise 13 emocje sięgnęły zenitu, gdy Michał w trakcie niewinnej gry Sex, Kiss or Marry postanowił zaskoczyć wszystkich swoim wyborem. Zamiast swojej partnerki Karoliny, do kategorii ślub wybrał Soraję, co wywołało prawdziwą burzę. Karolina, zepchnięta do roli pocałunku, nie kryła rozczarowania i poczuła się jak piąte koło u wozu. Czy ten niespodziewany zwrot akcji doprowadzi do kryzysu w ich relacji? O tym przekonamy się w najnowszym odcinku.
1: Już za chwilę, 16 września, obchodzimy Europejski Dzień Maszynisty. To wyjątkowy moment, by docenić tych, którzy z żelaznymi nerwami i precyzją prowadzą nas przez stalowe szlaki. Może warto złożyć im życzenia, które wywołają uśmiech, jak choćby te o pasażerach, którzy zawsze wiedzą, gdzie wysiąść. Niech każdy maszynista ma dziś zielone światło i prostą drogę przed sobą. Epica, holenderska legenda metalu symfonicznego, wraca do Polski z hukiem. 29 września przyszłego roku w Gliwicach odbędzie się ich wyjątkowy koncert z orkiestrą symfoniczną i chórem w ramach projektu The Symphonic Synergy. To nie lada gratka dla fanów, którzy będą mogli usłyszeć zespół w nowej, jeszcze bardziej epickiej odsłonie. A jeśli ktoś jeszcze nie ma biletu, to lepiej się pospieszyć, bo sprzedaż rusza już jutro.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rammstein znowu w akcji. Niemiecka grupa, znana z widowiska wojskowych koncertów szykuje premierę filmu Live in Mexico City. Pierwszy zwiastun już krąży w sieci, a pełna wersja ma trafić do kin w listopadzie. Jakby tego było mało, Till Lindemann nie zostaje w tyle i już 25 września wypuszcza swoje koncertowe wydawnictwo z Krakowa. Cóż, fani Rammstein mają teraz pełne ręce roboty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie również 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces 53-letniego Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki, 55-letniej Edyty K. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to mężczyzna kilkukrotnie ugodził kobietę nożem. Dariusz W. przyznał się do winy i wyraził skruchę. Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na przyszły miesiąc.
2: Warszawska strefa czystego transportu działa już od 2 lat i przynosi efekty. Stężenie dwutlenku azotu w centrum miasta spadło o 18%, a poza strefą o 5%. Choć przepisy są egzekwowane symbolicznie, jakość powietrza w strefie poprawiła się bardziej niż poza nią. Od stycznia obowiązują nowe ograniczenia dla starszych samochodów, ale większość pojazdów spełnia obecne wymogi. Pani Joanna, planując rodzinne wakacje na Madagaskar, spotkała się z nieoczekiwaną zmianą. Zamiast z lotniska Chopina w Warszawie, jej lot został przeniesiony do Radomia, co wywołało jej niezadowolenie. Biuro podróży Itaka tłumaczy decyzję przeciążeniem warszawskiego lotniska, oferując jedynie 100 zł rekompensaty. Mimo trudności, pani Joanna nie rezygnuje z wyjazdu.
1: W Warszawie trwa proces dotyczący brutalnego morderstwa sprzed 2 lat. Andrii S. przyznał się do zadania 40 ciosów tasakiem Romanowi, twierdząc, że pamięta tylko 3 z nich. Obrona domaga się uzupełnienia opinii biegłego, by ustalić, czy obrażenia powstały przed, czy po śmierci ofiary, co może wpłynąć na wysokość kary. Sprawa jest skomplikowana przez brak świadków, ponieważ dotyczy osób bezdomnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś przypominamy postać Andrzeja Grembowicza, znanego jako Robert Bruter, twórcy kultowego serialu Rancho. Choć zmarł w 2018 roku, jego niedokończony scenariusz stał się podstawą dla nadchodzącego, 11. sezonu serialu. Premiera nowego sezonu, będącego pożegnaniem z Wilkowyjami, odbędzie się 6 grudnia. To ostatni rozdział tej popularnej opowieści. Przed meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok doszło do brutalnego ataku na 49-letniego kibica Wisły. Napastnik, 28-letni mężczyzna, zaatakował go niebezpiecznym narzędziem i próbował uciec, ale został szybko zatrzymany przez policję. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. Zraniony kibic po opatrzeniu obrażeń został wypisany ze szpitala. Zakopiańska policja poszukuje 15-letniej Natalii, która zaginęła w drodze do szkoły. Dziewczyna była ostatnio widziana w poniedziałek rano, kiedy rodzina podwoziła ją pod budynek przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia ma 164 cm wzrostu, długie, ciemne blond włosy i była ubrana w czarną kurtkę The North Face oraz ciemne dżinsy. Każdy, kto ma informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją. W Tarnowie trwa postępowanie dotyczące tragicznej śmierci Małgorzaty, zaatakowanej przez syna Patryka, cierpiącego na schizofrenię paranoidalną. W maju zeszłego roku, po wizycie na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie nie doszło do konsultacji psychiatrycznej, Patryk zaatakował matkę nożem. Prokuratura początkowo umorzyła dochodzenie, ale sąd nakazał ponowne zbadanie sprawy, wskazując na konieczność wyjaśnienia sprzecznych relacji dotyczących kontaktu lekarza z psychiatrą. Rodzina domaga się sprawiedliwości, a Patryk przebywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na ulicach Rybnika doszło do pościgu za 2 nieletnimi motocyklistami na elektrycznych jednośladach. Nastolatkowie uciekali przed policją, stwarzając zagrożenie na drodze. Zatrzymano 14- i 16-latka, a ich rodzice zostali ukarani mandatami. Ekspert ruchu drogowego podkreśla, że takie sytuacje wynikają z braku odpowiedzialności rodziców, którzy nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z elektrycznymi pojazdami. Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki wjechał na tory, gdy rogatki zaczęły opadać i wyłamał szlaban, uciekając przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Na szczęście obyło się bez ofiar, ale uszkodzona rogatka spowodowała kilkugodzinne utrudnienia na trasie Białystok-Łomża. Policja i kolej ustalają tożsamość kierowcy, korzystając z nagrań monitoringu.
1: We wtorek pogoda zacznie się poprawiać. Deszcz utrzyma się głównie na wschodzie i północnym wschodzie Polski, podczas gdy na zachodzie pojawi się więcej słońca i temperatura wzrośnie do 25 stopni. Poranek może być trudny dla kierowców z powodu silnych zamgleń i mgieł, zwłaszcza na wschodzie. Noc z wtorku na środę przyniesie ustanie opadów w całym kraju. W Krzeszowie parafianie protestują przeciwko decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza Łukasza Langenfelda. Wierni domagają się spotkania z biskupem Andrzejem Siemieniewskim, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o możliwym przestępstwie na terenie parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom i podkreśla, że formalnie nadal jest proboszczem. Konflikt w parafii trwa, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: We Wrocławiu strażacy przeprowadzili nietypową akcję ratunkową. 11 września z pomocą specjalistycznego sprzętu pomogli ratownikom medycznym w transporcie pacjentki z budynku wielorodzinnego. Ze względu na trudne warunki konieczne było wykorzystanie technik ratownictwa wysokościowego. Po zakończeniu działań pacjentka została bezpiecznie przekazana do szpitala.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie podobnie 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na polskim rynku hurtowym paliw początek tygodnia przynosi chwilową stabilizację. Ceny pozostają na poziomach z minionego weekendu, co oznacza brak nowych cenników od czołowych dostawców. Aramco oferuje najtańszą benzynę PB95 i PB98, natomiast Orlen i BP Europa mają konkurencyjne ceny oleju napędowego. Mimo braku dzisiejszych zmian, rynek pozostaje pod wpływem wcześniejszych podwyżek, zwłaszcza w przypadku diesla. Globalne napięcia i słabnący złoty mogą jednak wkrótce wpłynąć na wzrost cen. Na razie kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, nie spodziewając się drastycznych zmian na stacjach paliw w najbliższych dniach. Warszawa umacnia swoją pozycję jako finansowe centrum Europy Środkowej. Bank Gospodarstwa Krajowego dołączył do inicjatywy Future Finance Poland, by wspierać rozwój polskiego rynku finansowego. Polska gospodarka generuje ponad 40% PKB regionu, co czyni stolicę naturalnym liderem. Ważnym tematem jest także odbudowa Ukrainy, w której polskie firmy mogą odegrać kluczową rolę. W kontekście transformacji energetycznej i obronności Polska inwestuje w nowe technologie i innowacje. Banki i fundusze planują zainwestować miliardy złotych w rozwój sektora technologicznego i sztucznej inteligencji. Ceny paliw w Polsce osiągają rekordowe poziomy. Benzyna kosztuje średnio 7 zł i 89 groszy za litr, a diesel niecałe 9 zł. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza działania Hutich na Morzu Czerwonym, wpływa na wzrost cen ropy, która przekroczyła 100 dolarów za baryłkę. Eksperci uspokajają, że cena 10 zł za litr nie jest obecnie prawdopodobna, ale nie przewidują też szybkich obniżek. Zapasy paliw są niskie, co dodatkowo utrzymuje wysokie ceny. Państwo nie planuje wprowadzenia nowych osłon dla kierowców.
0: W pierwszym półroczu 2026 roku Polska sprowadziła rekordowe ponad 3 miliony ton węgla energetycznego. To aż o 168% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Głównymi dostawcami są Kazachstan i Kolumbia. Wzrost importu wynika z obaw o podaż gazu i rosnące ceny energii, co skłoniło elektrownie do zwiększenia produkcji. Były minister gospodarki Janusz Steinhoff podkreśla, że polski węgiel jest nieopłacalny w porównaniu do importowanego. Jeśli obecne tempo się utrzyma, 2026 rok może być rekordowy pod względem importu węgla. Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. W Lidlu powstały nowe związki zawodowe, które domagają się podwyżki o 1000 zł dla każdego pracownika oraz zwiększenia zatrudnienia. Sieć odpowiada, że w 2026 roku przeznaczy 240 milionów złotych na wzrost pensji i nowe etaty. Lidl podkreśla, że oferuje konkurencyjne wynagrodzenia, a pracownicy sklepów mogą liczyć na pensję od 5600 zł brutto. Związki zawodowe wskazują na trudności w dialogu z pracodawcą i porównują sytuację do sporów w innych sieciach, jak Dino czy Biedronka. W tle pojawia się pytanie o możliwy strajk w całej branży handlowej.
1: Francja rezygnuje z obowiązkowego systemu kaucyjnego, uznając go za nieskuteczny. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza że Polska wciąż boryka się z problemami w recyklingu plastiku. Francuzi postanowili wprowadzić dobrowolne kaucje, dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów. W Polsce system kaucyjny działa, ale przetwarzamy tylko około 60% butelek, co jest dalekie od unijnych celów. Tymczasem koszty tzw. podatku od plastiku dla Polski mogą wynieść ponad 1 miliard i 2 miliarda złotych w 2026 roku. Oba kraje muszą znaleźć skuteczne rozwiązania, by poprawić wyniki recyklingu. Warszawa przechodzi rewolucję w krajobrazie biurowym. Trwa fala wyburzeń starych wieżowców, takich jak Ilmet i Intraco, które nie spełniają już nowoczesnych standardów. Praca hybrydowa zmieniła funkcję biur. Teraz liczy się współpraca i relacje, a nie samotna praca przy biurku. Stare budynki są nieefektywne i kosztowne w modernizacji, dlatego inwestorzy stawiają na nowe, ekologiczne wieżowce. Mimo wyburzeń, popyt na nowoczesne biura rośnie, a znalezienie wolnej powierzchni w nowych budynkach graniczy z cudem. To nowa era dla warszawskiego rynku biurowego. Na rynku najmu mieszkań w Polsce obserwujemy wzrost dostępności lokali, co jest dobrą wiadomością dla studentów szukających mieszkań na nowy rok akademicki. W sierpniu liczba ofert wzrosła o 12% w porównaniu z lipcem, a czynsze w wielu miastach nawet spadły. Największy wzrost liczby mieszkań na wynajem odnotowano w Gdańsku i Krakowie. W Warszawie, Łodzi i Katowicach ceny najmu są teraz niższe niż rok temu. Eksperci przewidują, że we wrześniu zainteresowanie wynajmem może wzrosnąć, więc warto już teraz rozglądać się za najlepszymi ofertami.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Żabka wprowadziła specjalną promocję dla seniorów, oferując rabaty na popularne produkty spożywcze. Osoby powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z obniżek sięgających nawet 52%. Co ważne, nie trzeba korzystać z aplikacji ani smartfona. Wystarczy papierowy kupon. Kupony są dostępne w sklepach Żabka oraz rozdawane przez hostessy w wielu miastach, w tym w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Promocja trwa do 6 października, ale może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpią się zapasy ulotek. To świetna okazja dla seniorów, by zaoszczędzić na codziennych zakupach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość pożegnało się z postacią Sylwii Kosteckiej, graną przez Hannę Turnau w 1939 odcinku, który wyemitowano 14 września. Aktorka podzieliła się swoimi emocjami na Instagramie, dziękując widzom i ekipie za 4 lata wspólnej pracy. W swoim wpisie nie odnosi się bezpośrednio do decyzji o zakończeniu wątku Sylwii, co pozostawia pole do spekulacji. Zwraca uwagę użycie emotikony klauna, co może być subtelnym komentarzem do sytuacji. Turnau przyznała, że bardzo zżyła się z postacią i nie wyobrażała sobie życia bez niej. Mimo to traktuje to jako początek nowego etapu w swojej karierze. Jej wpis pełen jest emocji i nostalgii, a jednocześnie otwiera drzwi na nowe możliwości.
0: W 1940 odcinku M jak miłość Kinga Zduńska przeżywa prawdziwy koszmar. Zaniepokojona zmianą w piersi, nie potrafi skupić się na codziennych obowiązkach. Strach o zdrowie paraliżuje ją, a w domu Zduńskich dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Matka Kingi, Krysia, przewraca się na schodach przez porozrzucane zabawki i trafia do szpitala. To kolejny cios dla Kingi, która już i tak jest na skraju wytrzymałości. Piotrek, choć zajęty pracą, w końcu zauważa, że z żoną dzieje się coś złego. Na szczęście, po badaniu, lekarze uspokajają Kingę, że zmiana w piersi to prawdopodobnie torbiel hormonalna, a nie guz nowotworowy. Zalecają jednak kontrolę w przyszłym miesiącu, co przynosi Zduńskiej chwilę wytchnienia.
1: Pierwsza miłość w 4247 odcinku zaskoczy widzów niespodziewanym zwrotem akcji. Rozprawa rozwodowa Kingi i Janka przybierze nieoczekiwany obrót, gdy Janek wyzna przed sądem, że nadal kocha swoją żonę. Kinga, zaskoczona jego słowami, nie będzie potrafiła ukryć emocji. Okazuje się, że mała Pola nie jest biologiczną córką Janka, co zmienia całą sytuację. Sąd, widząc szansę na naprawę relacji, nie udzieli rozwodu i skieruje małżonków na mediację. To wyznanie Janka i reakcja Kingi mogą całkowicie odmienić ich przyszłość. Czy miłość zwycięży? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3416 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Adam ponownie narobi zamieszania w domu Pyrków. Po raz kolejny wróci odurzony, a jego zachowanie przekroczy wszelkie granice. Bez pytania zje całe przygotowane śniadanie, co doprowadzi Joannę do furii. Hubert, mimo swoich starań, zacznie tracić cierpliwość, gdy Adam poprosi go o kolejną pożyczkę. Sytuacja w domu stanie się coraz bardziej napięta, a Emil, przytłoczony codziennym stresem, zwierzy się Danielowi. Hubert będzie musiał podjąć trudną decyzję, jak długo jeszcze zniesie obecność problematycznego lokatora.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 3404 odcinku Barw Szczęścia w redakcji Szoku wybuchnie poważny konflikt. Weronika oskarży Modrzyckiego o przyjęcie korzyści majątkowej od Stańskiego w zamian za przychylny tekst. Kornel zacznie rozważać redukcję etatów, co wprowadzi dodatkowe napięcie. Tymczasem Janek, nie mogąc liczyć na wsparcie siostry przy organizacji pogrzebu ojca, znajdzie oparcie u Mariusza. Marcin, zmagając się z nałogiem Renaty, bezpodstawnie zaatakuje Dominikę, a Damian uświadomi mu, że potrzebuje specjalistycznej terapii. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 23 września, o godzinie 20:05 na TVP2. To wieczór pełen ważnych decyzji zarówno dla mieszkańców Zacisznej, jak i pracowników redakcji Szoku.
0: Dziewczyna z Osady to nowy serial młodzieżowy na Netflixie, który zadebiutował zaledwie 4 dni temu. Opowiada historię 16-letniej Tigan Tao, której życie wywraca się do góry nogami po rodzinnym skandalu. Zmuszona do przeprowadzki na wschodnie wybrzeże, trafia do prestiżowej szkoły Easton Prep, gdzie nie ma żeńskiej drużyny wioślarskiej. Tigan, nie poddając się, próbuje zdobyć miejsce w męskiej załodze. Serial łączy w sobie elementy romansu i sportowej rywalizacji, a w rolach głównych występują m.in. Miku Martino i Jessica Paré. Choć Dziewczyna z Osady zdobyła przyzwoite oceny, nie dorównuje popularności off-campus. Na razie nie wiadomo, czy powstanie drugi sezon, ale showrunnerka Vivian Lin widzi w serialu potencjał na kolejne odsłony.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 483 odcinkiem. Już 23 września o 15:05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców Pałacu La Promesa. Santos planuje zemstę na Werze, a Curro nie przestaje martwić się o bezpieczeństwo Martiny. Pia znajduje się w coraz gorszym stanie, ale Jana i Maria robią wszystko, by jej pomóc. W tle tych wydarzeń Manuel zaprasza Katalinę na rodzinną kolację, a Margarita organizuje podwieczorek z księżną de Caril. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, zdrady i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Splątane losy wracają z emocjonującym 46. odcinkiem. Już jutro, 16 września, o godzinie 14 na TVP1, Ajfer zacznie łączyć fakty dotyczące Halila i Remziego, co może ją mocno zaskoczyć. Burak i Yasemin nadal będą spotykać się w tajemnicy, a Tahsin usłyszy niepokojącą wiadomość o Pakizę. W poprzednim odcinku Ajfer podejrzewała, że Halil coś ukrywa, a teraz odkryje, że przekazał Remziemu pieniądze. Tymczasem Denis podpowie Pynar, jak przeprosić babcię Minewer. Serial pełen jest rodzinnych tajemnic i emocji, które nie pozwalają oderwać się od ekranu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Gdańsku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie zeznania Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zonda Krypto, dotyczące obietnicy ułaskawienia przez prezydenta. Według Wirtualnej Polski i TVN24 tajemniczym panem X miał być Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny telewizji Republika. Kral miał przekazać Republice 1,5 miliona euro, co stanowiło znaczną część jej przychodów w 2025 roku. Sakiewicz nie odniósł się do pytań dziennikarzy w tej sprawie.
3: Parlament Europejski po raz szósty uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi, europosłowi Konfederacji Korony Polskiej. Decyzja ta otwiera drogę do postępowań sądowych w Polsce, w tym w sprawie negowania Holokaustu i kwestionowania istnienia komór gazowych w Auschwitz-Birkenau. Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania winy, ale umożliwia polskim organom ścigania prowadzenie dochodzenia. To już szósty taki przypadek w jego kadencji. Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że wprowadzenie obowiązkowego przeszkolenia wojskowego dla dorosłych mężczyzn będzie priorytetem partii, jeśli powróci do władzy. Proponuje on model szwajcarski lub krótsze warianty, uzasadniając to potrzebą obrony kraju. Czarnek skrytykował również premiera Donalda Tuska i adwokata Romana Giertycha w kontekście afery Zonda Krypto, nazywając medialne doniesienia sfałszowanymi bzdurami.
2: W Manchesterze rozpoczął się proces 60-letniego Brytyjczyka, który przez 20 lat odurzał i gwałcił swoją żonę. Wraz z nim oskarżonych jest 13 mężczyzn, w tym ratownik medyczny i były dyrektor klubu piłkarskiego. Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzutów, a sprawa wstrząsnęła Wielką Brytanię. Rozprawa potrwa co najmniej 2 miesiące.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Książę Harry i Meghan Markle zdecydowali się zabrać swoje dzieci, Archiego i Lilibet, z nowej szkoły w Wielkiej Brytanii po zaledwie 2 dniach nauki. Powodem tej decyzji były obawy o bezpieczeństwo podczas codziennych dojazdów. Para już znalazła inną placówkę, którą dzieci odwiedziły w ramach zajęć próbnych. Sprawa pojawia się w kontekście ponownego rozpatrywania kwestii policyjnej ochrony dla Harry'ego i jego rodziny w Wielkiej Brytanii.
2: Dramatyczny wypadek na festynie w Indiach. 25-letnia kobieta została poważnie ranna, gdy jej włosy wplątały się w mechanizm diabelskiego młyna. Do zdarzenia doszło w stanie Maharasztra, a poszkodowana trafiła do szpitala w ciężkim stanie. To kolejny z serii wypadków w indyjskich wesołych miasteczkach w ostatnich miesiącach. Dron nieznanego pochodzenia został zestrzelony przez myśliwiec NATO nad Litwą w nocy z poniedziałku na wtorek. Litewskie władze podejrzewają, że obiekt wleciał z Białorusi. W związku z incydentem w Wilnie i okolicach ogłoszono stan alarmowy. To kolejny przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich w ostatnich miesiącach. Polska intensywnie pracuje nad reformą systemu dowodzenia i szkoleniem oficerów do struktur NATO. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił wysokie ambicje Polski w obsadzaniu stanowisk w sojuszu. W Polsce powstaje nowe dowództwo transformacji i szkolenia sił zbrojnych, które ma dostosować armię do współczesnych wymagań pola walki. Resort obrony wyjaśnił, że nie planuje się przeniesienia dowództw NATO do Polski, ale kraj intensywnie rozwija swoje zdolności wojskowe.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polscy żołnierze z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej rozpoczęli udział w międzynarodowych zawodach w Korea Combat Training Center. To jedno z najnowocześniejszych miejsc szkoleniowych na świecie, gdzie Polacy ćwiczą razem z żołnierzami z Australii, Azerbejdżanu, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Uzbekistanu. Zawody sprawdzają umiejętności w trudnych warunkach, takich jak obrona i natarcie w terenie zurbanizowanym. Obecność polskich żołnierzy w Korei Południowej ma także wymiar strategiczny, wzmacniając współpracę militarną między krajami. W Nowym Jorku odbyło się spotkanie September 11 w 25, podczas którego świadkowie zamachów z 11 września 2001 roku podzielili się nieznanymi historiami z tamtych dni. Uczestnicy opowiadali o chaosie, determinacji i technologicznych wyzwaniach, które towarzyszyły poszukiwaniom zaginionych. Wspomniano także o dramatycznych chwilach, takich jak snajperzy na dachach Manhattanu i blokady ulic. Dr Amy Mandorf, która pracowała przy identyfikacji ofiar, wyraziła obawę, że pamięć o tych wydarzeniach zaczyna zanikać poza Nowym Jorkiem.
2: Jesienią paprotki mogą wymagać innej pielęgnacji niż latem. Krótsze dni i sezon grzewczy sprawiają, że powietrze w domu staje się suche, co może wpływać na wygląd rośliny. Ważne jest, by unikać stawiania paprotki przy kaloryferze i kontrolować wilgotność powietrza. Regularne sprawdzanie podłoża i dostosowanie podlewania do warunków pomoże utrzymać roślinę w dobrej kondycji przez całą zimę.
3: Kakao może być skutecznym domowym sposobem na przyciemnienie brwi. Wystarczy połączyć proszek kakaowy z wodą i olejem kokosowym, a następnie nałożyć na brwi na kilkanaście minut. Efekt ciemniejszych i wyrazistszych brwi widoczny jest od razu, co pozwala uniknąć kosztownych wizyt u kosmetyczki.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Dziś przyglądamy się najbardziej ambitnym znakom zodiaku. Koziorożec, baran, lew i skorpion wyróżniają się determinacją i dążeniem do celu. Każdy z nich ma swój unikalny sposób na realizację marzeń. Pamiętajmy jednak, że astrologia to przede wszystkim forma rozrywki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Los Angeles zakończyła się 78. ceremonia rozdania nagród Emmy, a emocje sięgnęły zenitu. The Pitt triumfował jako najlepszy serial dramatyczny, a Wdowia Zatoka zgarnęła aż 6 statuetek, pokazując, kto tu rządzi w komedii. Polski akcent? Karolina Wydra niestety bez nagrody, bo Alison Janney zgarnęła statuetkę za Dyplomatkę. Na czerwonym dywanie jak zwykle błyszczały gwiazdy, a Zendaya ponownie udowodniła, że jest królową stylu.
2: Świat Hollywood wstrząśnięty. Hayden Panettiere, znana z seriali Heroes i Nashville, zmarła w wieku 36 lat, a wszystko przez jedną tabletkę. Oksykodon z domieszką fentanylu miał być przyczyną jej śmierci, choć oficjalne wyniki badań wciąż są w toku. Aktorka, która otwarcie mówiła o walce z uzależnieniem, odeszła zaledwie kilka dni przed swoimi 37 urodzinami, zostawiając córkę Kaję. Federalni śledczy próbują teraz ustalić, skąd pochodził ten śmiertelny lek. Kaeira i Krzysztof Zalewski, para, która jeszcze niedawno była na ustach wszystkich, oficjalnie zakończyła swój związek. Choć zdjęcia z wakacji w Egipcie i czułe gesty w Warszawie sugerowały coś innego, rzeczywistość okazała się mniej romantyczna. Kaeira, nie tracąc czasu, przelała swoje emocje na nową piosenkę Na moje nieszczęście, która zadebiutowała 10 września. Wygląda na to, że muzyka stała się dla niej najlepszym lekarstwem na złamane serce. W najbliższą niedzielę Taniec z Gwiazdami zamieni się w prawdziwy festiwal Maryli Rodowicz. Uczestnicy będą tańczyć do jej największych hitów, a sama Maryla zasiądzie w jury, by ocenić ich taneczne popisy. Ciekawe, czy gwiazda będzie łaskawą jurorką, czy może zaskoczy wszystkich swoją surowością. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie, a widzowie będą mogli podziwiać nie tylko taniec, ale i niezapomniane komentarze Maryli.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgają zenitu, a Rafał Maserak już wskazuje swoich faworytów. Piotr Gumulec zaskoczył wszystkich swoją metamorfozą, a Iza Kuna skradła serce jurora swoją elegancją. Tomasz Wygoda, znany z surowych ocen, podobno zostawia sobie miejsce na docenianie postępów uczestników. Czy Helena Englert okaże się czarnym koniem tej edycji? Maserak już zaciera ręce, ale nie zdradza wszystkich kart.
1: Doda znowu na językach. W miniony weekend wystąpiła w Kielcach podczas finału Army Days, wykonując rotę i wzbudzając kontrowersje. Choć wielu zachwyca się jej potężnym głosem, nie brakuje głosów krytyki, przypominających o jej przeszłości i problemach z prawem. Czy to nowa strategia ocieplania wizerunku, czy po prostu kolejny dowód na to, że w polskim showbiznesie wszystko jest możliwe?
2: W serialu Lombard Życie pod zastaw wydarzyło się coś, co można by nazwać cudem. Zygfryd poślubił Malinę. Tak, w świecie pełnym zastawionych zegarków i dramatycznych historii, miłość znalazła swoje miejsce. Ślub odbył się z pełnym rozmachem, a Malina w różowej kreacji i Zygfryd w jasnej marynarce wyglądali jak z bajki. Przyjaciele i rodzina, w tym Kazimierz i Becia, tłumnie wspierali młodą parę, udowadniając, że nawet w Lombardzie można znaleźć prawdziwe szczęście.
1: W Top Model pojawił się nowy kandydat na gwiazdę. Hugon Jamrus, który już w pierwszym odcinku podzielił jurorów. Joanna Krupa i Marcin Tyszka widzą w nim potencjał. Ale Ewelina Gralak i Dawid Woliński mają wątpliwości, czy jego wyrazista uroda sprawdzi się na wybiegu. Hugon, niczym nowy Mateusz Maga, nie pozostaje niezauważony, a jego nietypowy wygląd wzbudza emocje. Czy to początek nowej kariery w modelingu? Czas pokaże, czy Hugon stanie się ikoną jak jego poprzednik.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ostatnia szansa, by stać się gwiazdą Hotelu Paradise. Ekipa show ogłosiła Last Call dla wszystkich marzących o przygodzie na rajskiej wyspie. Kandydaci muszą błyskawicznie wypełnić ankietę, dołączyć zdjęcia w stroju kąpielowym i nagrać wideo, w którym opowiedzą o swoich pasjach. Czyżby to była przepustka do sławy, czy może tylko kolejna okazja do pokazania się w telewizji? Czas pokaże. Na warszawskim Bemowie odbyło się wydarzenie, które można by nazwać rapowym Woodstockiem. Imek, niczym maestro, zebrał ponad 40 artystów i 70-osobową orkiestrę, by zamknąć projekt, który wyprowadził hip-hop z podziemia na największe sceny. Na jednej scenie pojawili się giganci polskiego rapu, od Paktofoniki po B2S-a, tworząc muzyczną podróż przez dekady. To nie był zwykły koncert, lecz monumentalna opowieść o historii polskiego hip-hopu, gdzie orkiestra nie była tylko tłem, ale integralną częścią tego widowiska. Koma wraca na scenę z hukiem. Po kilkuletniej przerwie i sukcesie trasy Restart, łódzka formacja zapowiada premierę koncertowego filmu. Już 8 października na TVP VOD będzie można przeżyć 7 koncert z trasy, który wydarzy się po raz pierwszy online. Muzycy obiecują, że to nie będzie zwykła retransmisja, a prawdziwe rockowe doświadczenie. Więc przygotujcie się na solidną dawkę dźwięku i ekskluzywne materiały zza kulis. Falling in Reverse znowu zaskakuje. W nowym utworze Joseph pojawili się Corey Taylor ze Slipknota i Serge Tankian z System of a Down. To prawdziwa muzyczna bomba, której towarzyszy klip wyreżyserowany przez Jensena Noena. Tymczasem Slipknot również nie próżnuje, wypuszczając niespodziewanie nowy kawałek Arsenal. Co ciekawe, ten utwór nie znajdzie się na ich nadchodzącym albumie, nad którym pracują z Mattem Wallace'em. Ciekawe, co jeszcze szykują dla fanów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jesień przynosi inwazję biedronek azjatyckich, które szukają schronienia w naszych domach. Te niepozorne owady mogą boleśnie ugryźć i wywołać poważne reakcje alergiczne, w tym duszności i wysypki. Szczególnie narażeni są astmatycy, dla których kontakt z biedronkami może być niebezpieczny. Zaleca się uszczelnienie okien i drzwi, aby uniknąć ich obecności w mieszkaniach. W miejscowości Kury pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. 42-letni kierowca Toyoty stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do śmierci 49-letniej pasażerki. Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany następnego dnia. Policja bada okoliczności tego dramatycznego wydarzenia. Andrzej Grembowicz, znany jako Robert Brutter, autor scenariusza do popularnego serialu Rancho, spoczywa na warszawskich powązkach wojskowych. Już w grudniu tego roku na ekrany trafi 11. odsłona serialu, oparta na jego tekstach. Nowa seria, zatytułowana Rancho Zemsta Wiedźm, będzie liczyć 6 odcinków i przeniesie bohaterów o 10 lat do przodu. Twórcy zapowiadają, że będzie to ostatnie spotkanie z mieszkańcami Wilkowej. Pani Joanna, planując wakacje na Madagaskar, zapłaciła prawie 30 tysięcy złotych, licząc na wylot z lotniska Chopina. Jednak biuro podróży Itaka zmieniło plany i lot odbędzie się z Radomia. To oznacza dla niej dodatkowe koszty i utrudnienia w dojeździe. Biuro oferuje skromną rekompensatę, ale nie zapewnia transportu do Radomia. Mimo to pani Joanna nie zamierza rezygnować z wyjazdu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki Edyty K. Mężczyzna przyznał się do zbrodni, wyraził skruchę i tłumaczył, że nie pamięta samego ataku. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to po kłótni Dariusz zasztyletował Edytę. Kolejna rozprawa odbędzie się w przyszłym miesiącu.
2: 32-letni mieszkaniec Ząbek trafił do aresztu na 3 miesiące po tym, jak złamał zakaz zbliżania się do byłej partnerki i jej matki. Mężczyzna rzucił butelką z łatwopalną cieczą w drzwi ich domu, co spowodowało pożar. Prokuratura postawiła mu 7 zarzutów, w tym naruszenie miru domowego i uszkodzenie mienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Trwają poszukiwania 15-letniej Natalii z Zakopanego. Ostatni raz widziano ją w poniedziałek rano, gdy rodzice odwozili ją do szkoły przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia nie pojawiła się na zajęciach, co zgłosiła szkoła. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną kurtkę The North Face, ciemne dżinsy z szarym paskiem Nike i różowo-fioletowe buty sportowe tej samej marki.
1: W krakowskim zalewie Zakrzówek odnaleziono ludzkie zwłoki. Służby ratunkowe szybko zareagowały na zgłoszenie o tajemniczym obiekcie w wodzie. Specjalistyczna grupa nurków wydobyła ciało na brzeg, gdzie przejęła je policja. Trwa śledztwo w celu ustalenia tożsamości zmarłej osoby oraz okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków przygotowuje się na międzynarodowy turniej młodzików U12, który odbędzie się od 18 do 20 września. W zawodach wezmą udział drużyny z Polski, Litwy, Hiszpanii i Czech. Organizatorzy mają ambitny plan, by w przyszłości uczynić z tego wydarzenia jedno z najważniejszych w Europie dla młodych koszykarzy. Turniej to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także okazja do nawiązania międzynarodowych przyjaźni.
2: Z Krakowa dotarła smutna wiadomość o śmierci doktora Janusza Hejnara, cenionego ginekologa związanego ze szpitalem specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego. Doktor Hejnar był wybitnym specjalistą w diagnostyce i leczeniu schorzeń ginekologicznych oraz zaangażowanym w opiekę nad kobietami, ciężarnymi i noworodkami. Jego niespodziewane odejście to ogromna strata dla krakowskiego środowiska medycznego. Szpital pożegnał go z wielkim żalem, podkreślając jego wkład w codzienną pracę oddziału. W Sosnowcu ruszył proces w sprawie zawalonego balkonu, który 3 lata temu doprowadził do śmierci Sylwii Stawiszyńskiej. Kobieta zginęła, gdy betonowa konstrukcja urwała się ze ściany kamienicy. Oskarżeni są pracownicy Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych oraz firma zewnętrzna, którzy mieli zaniedbać stan techniczny balkonów. Proces ma ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za tę tragedię.
1: Jagiellonia Białystok rozpoczyna jutro swoją przygodę w Lidze Europy meczem z Olympiakosem w Pireusie. Grecki klub, 48-krotny mistrz kraju, jest faworytem tego starcia. Mimo to Jagiellonia, po porażce z Wisłą Kraków, jest zdeterminowana, by powalczyć o punkty. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki zignorował zamykające się zapory i wjechał na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Uszkodzenie szlabanu spowodowało kilkugodzinne opóźnienia w ruchu pociągów. Policja poszukuje sprawcy, korzystając z nagrań monitoringu.
1: Na parkingu w Świebodzicach doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Mężczyzna ubliżał obywatelowi Ukrainy i zerwał tablicę rejestracyjną z jego samochodu. Policja prowadzi dochodzenie, a zaatakowany Ukrainiec apeluje o rozsądek i zapowiada stworzenie poradnika, jak reagować w podobnych sytuacjach. Nagranie z zajścia zyskało ogromną popularność w sieci, wywołując liczne komentarze i dyskusje.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą także 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benficą 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
2: W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł Mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hanssona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja. Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia.
1: Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając między innymi Świątek.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: W Warszawie emocjonujący mecz ekstraklasy między Legią a Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1. Bohaterem spotkania był Rafał Augustyniak, który zdobył bramkę dla Legii i skutecznie bronił przed stratą goli. Mecz obfitował w ostre spięcia, a w doliczonym czasie gry doszło do awantury na boisku. Legia z 16 punktami zajmuje 2. miejsce w tabeli, a Widzew jest na 11. pozycji.
2: Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki. Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w drugiej połowie listopada.
1: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałarza z analizy matematycznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marian Kmita objął stanowisko pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zastępując Radosława Piesiewicza. Kmita, znany z działalności w telewizji Polsat, ma teraz przed sobą wyzwanie uporządkowania sytuacji w komitecie. Jego przeszłość budzi zainteresowanie, szczególnie działalność w opozycji antykomunistycznej w latach 80. Tymczasem sąd zdecydował o utrzymaniu aresztu dla Piesiewicza, co dodatkowo komplikuje sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim.
2: Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
1: Paweł Korpuliński zdobył tytuł Mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersję, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś o 18:00 polscy siatkarze zmierzą się z Ukrainą w kluczowym meczu Mistrzostw Europy. Obie drużyny są niepokonane, co dodatkowo podnosi stawkę tego spotkania. Biało-czerwoni prowadzą w grupie B po wygranej z Macedonią Północną 3-0. To starcie zapowiada się jako hit dnia. Joanna Jędrzejczyk, polska legenda MMA, ponownie zachwyciła widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Wraz z partnerem Kamilem Kuroczką zdobyła 22 punkty za swój drugi występ. Jednak to jej odważna stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Fani i jurorzy byli pod wrażeniem jej zjawiskowej kreacji, która podkreślała każdy ruch na parkiecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia staną przed poważnymi problemami finansowymi. Ich dom przy Zacisznej zamienia się w studnię bez dna, pochłaniając kolejne oszczędności. Zalanie, pożar, a teraz awaria pieca sprawiają, że koszty rosną w zastraszającym tempie. Lucyna, narzekając na zimno, przenosi się do luksusowego hotelu, a Hubert pokrywa jej wydatki. Na szczęście Mariusz przybywa z pomocą i naprawia piec, ratując Pyrków przed kolejną finansową katastrofą. Czy jednak uda się uniknąć generalnego remontu, który może okazać się prawdziwym koszmarem dla rodziny? Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. W 3416 odcinku Barw Szczęścia Błażej Modrzycki wraca do Warszawy z matką, co staje się początkiem wielu napięć. Seniorka od razu zaczyna krytykować styl życia syna, a także jego partnerkę, Weronikę. Modrzycka nie ukrywa swojego niezadowolenia, co prowadzi do niezręcznych sytuacji. Błażej, próbując pogodzić pracę z opieką nad matką, staje przed trudnymi wyborami. Powrót do stolicy okazuje się dla niego nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że relacje z matką są skomplikowane. Ich wspólna przeszłość pełna jest niezagojonych ran, które teraz wychodzą na światło dzienne. Weronika, będąc ważną częścią życia Błażeja, również musi zmierzyć się z niechęcią przyszłej teściowej. Ten odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany już wkrótce.
0: Serial Tajemnice Kasi wkracza w nowy, emocjonujący etap. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, Kasia staje przed dramatycznym zwrotem akcji. Sowiński, który znał prawdę o ojcostwie jej córki, zostaje zamordowany przez Mariusza. To oznacza, że Kasia może odetchnąć z ulgą, bo jej sekret nie wyjdzie na jaw. Anka, która również szantażowała Kasię, zniknęła z jej życia, a Aneta, przyjaciółka Kasi, milczy. Jednak spokój Kasi nie trwa długo, bo Mariusz zaczyna się zachowywać coraz bardziej niepokojąco. Jego zazdrość i podejrzliwość mogą stać się nowym zagrożeniem dla Kasi. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje tajemnice w tajemnicy?
1: W 1941 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami rozwijającej się relacji między Jankiem a Matyldą. Ich przyjaźń zacznie nabierać nowych barw, a Janek zaprosi Matyldę na randkę. Aktorzy w kulisach M jak miłość sugerują, że za tym spotkaniem kryje się coś więcej niż tylko koleżeńska sympatia. Czy Janek i Matylda staną się parą? Ich historia może być inspiracją dla innych bohaterów, jak Mateusz, który od dawna skrycie podkochuje się w Majce. W życiu paczki przyjaciół nie brakuje skomplikowanych emocji, a historia Janka i Matyldy pokazuje, że czasem miłość jest bliżej, niż się wydaje. Czy ich przyjaźń przerodzi się w prawdziwe uczucie? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 1944 odcinku M jak miłość Julia powraca do Polski z Ukrainy, co wywołuje ogromne emocje u Budzyński. Magda, mimo przeszłości, przyjmuje Julię jak przyjaciółkę i otacza ją opieką. Dramatyczne chwile rozegrają się, gdy Dima, mąż Julii, zaginie na froncie podczas ostrzału szpitala. Julia, drżąc z niepokoju, obawia się, że straci męża. Powrót Julii do Polski to jedyna szansa na zapewnienie bezpieczeństwa jej córkom. Magda pozna prawdę o trudnym życiu Julii i Dimy na Ukrainie, a dramatyczne wieści o Dimie wstrząsną nią do głębi. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 29 września o 20.50 w TVP2. W 4251 odcinku Pierwszej Miłości Kacper postanawia porozmawiać z Pawłem, choć wie, że może to zaważyć na jego karierze. Paweł może wykorzystać tę szczerość, co grozi Kacprowi poważnymi konsekwencjami. Eliza poczuje się wreszcie wolna od Bolka, a Świder będzie próbował przekonać ją do objęcia kierownictwa klubu Iskra. Angelika zmaga się z żałobą po stracie ojca, a Kazanowa po powrocie do domu natrafia na miejsce wypadku, co wywołuje w niej dziwne zachowanie. Policja otrzymuje dokumenty, które mogą pomóc w rozwiązaniu zagadki wypadku. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący wieczór pełen dramatycznych decyzji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na Wspólnej zaskakuje widzów nową czołówką, która wywołała falę spekulacji. Wiele znanych twarzy zniknęło z ekranu, co wzbudziło obawy o ich odejście z serialu. Twórcy jednak uspokajają, że zmiany w czołówce nie oznaczają masowych zwolnień. Nowe intro ma na celu pokazanie zarówno weteranów, jak i nowych członków obsady. Do serialu dołączyły m.in. Edyta Jungowska jako Dorota Zakrzewska i Kamilla Bar jako lekarka Oriana Warska. Widzowie mogą być spokojni, bo ulubione postacie nadal będą obecne na ekranie, choć w nieco odświeżonej formie. Na Wspólnej wciąż przyciąga tłumy przed telewizory, oferując nowoczesny klimat i wielowątkowość.
0: W 205. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Bejza znajdzie się pod ogromną presją, gdy Engin zasieje w Cichanie poważne podejrzenia. Mukader nie odpuści i zażąda od Bejzy wyjaśnień. Ktoś spróbuje wpłynąć na wynik testów na rodzicielstwo, ale Cichan nie da się zbyć i stanowczo zażąda przeprowadzenia badań. Odcinek zostanie wyemitowany 23 września o godzinie 17:20 na antenie TVP 2. Serial opowiada o Hancer, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie chorego brata. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi jako Hancer i Turksewę jako Cichana. To historia pełna intryg i emocji, której nie można przegapić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: bezpieczeństwa narodowego i zająć się dofinansowaniem polskiego wojska. W rozmowie padły też zarzuty o brak mianowania ambasadora w Kijowie. Na plaży w pobliżu Rusinowa wojsko wyciągnęło z morza rosyjskiego drona, co potwierdza rosnące zagrożenie z powietrza. Eksperci radzą, by w razie alarmu zostać w domu i unikać wychodzenia na zewnątrz. Ważne jest, by przygotować się na kryzys, myśląc o podstawowych potrzebach, takich jak gotowanie bez nowoczesnych urządzeń. Rosyjskie drony zaatakowały także lokomotywę towarową i stację benzynową przy granicy z Polską.
1: Trwa spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie profesor Sławomir Cudak ma zostać nowym rektorem. Posłanka PiS Maria Kurowska blokuje jednak jego dostęp do uczelni, twierdząc, że powołanie jest bezprawne. Pomimo przybycia karetki, Kurowska odmówiła pomocy medycznej, pozostając na miejscu od piątku. Antoni Macierewicz i Mariusz Gosek zapowiedzieli nawet rozwiercenie zamków, aby dostarczyć jej leki.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W dzisiejszym porannym ringu adwokat Krzysztof Wąsowski ostro skrytykował działania rządu Donalda Tuska, szczególnie w kontekście Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego. Wąsowski podkreślił, że ewentualne siłowe rozwiązanie sporu wokół Trybunału mogłoby mieć poważne konsekwencje prawne. Prawnik nie wykluczył, że Donald Tusk i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mogą w przyszłości stanąć przed sądem, choć nie przesądzał takiego scenariusza. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadzi śledztwo w sprawie domniemanych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku. Dotychczas zatrzymano 69 osób, a wobec części z nich skierowano akty oskarżenia. Główne zarzuty dotyczą nierzetelnego liczenia głosów i sporządzania protokołów przez członków obwodowych komisji wyborczych. Prokurator Bartłomiej Świderski zapowiedział dalsze analizy materiału dowodowego i kolejne wezwania. Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z poważnym spadkiem poparcia, które wynosi obecnie około 15%. Wewnętrzne napięcia w partii doprowadziły do odejścia około 40 działaczy do nowego ugrupowania Rozwój Plus, kierowanego przez Mateusza Morawieckiego. W sondażu Instytutu Badań Polster wyborcy PiS wskazali Przemysława Czarnka jako najlepszego następcę Jarosława Kaczyńskiego. W Tajlandii wybuchł skandal w prestiżowej świątyni Wat Phu Thai Sawan. 66-letni opat został przyłapany na romansie z 47-letnią kobietą, co ujawniły nagrania z monitoringu. To jednak nie koniec problemów duchownego. Opat usłyszał zarzuty defraudacji środków klasztoru o wartości 25 milionów złotych. Duchowny stracił stanowisko i został usunięty ze stanu duchownego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Meghan Markle i książę Harry spędzają czas w Wielkiej Brytanii, ciesząc się urokami natury. Na Instagramie Meghan opublikowała filmik, na którym widać rodzinne spacery, pływanie łódką i relaks przy kominku. W nagraniu pojawiają się także ich dzieci, Archie i Lilibet, które bawią się na świeżym powietrzu. Całość utrzymana jest w sielankowym klimacie, z brytyjską flagą i sercem w tle.
0: Na Sycylii duże utrudnienia dla turystów. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna i unoszącego się pyłu wulkanicznego. Przyloty i odloty wstrzymano co najmniej do godziny 14:30. To już drugi dzień problemów, które paraliżują największe lotnisko na wyspie. Rosyjskie drony uderzyły w pociąg pasażerski z Kijowa do Warszawy oraz stację paliw, zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, ale eksperci zastanawiają się nad prawdziwymi celami Moskwy. Ataki te mogą być próbą wywarcia presji psychologicznej i sprawdzenia reakcji NATO. W gotowości pozostają polskie siły powietrzne, a sytuacja jest bacznie monitorowana.
1: Jesień to czas, kiedy wrzosy stają się ozdobą naszych balkonów i tarasów. Aby cieszyć się ich pięknem jak najdłużej, warto zastosować domową odżywkę z fusów kawy. Wystarczy dodać 2 łyżeczki do doniczki, by zapewnić roślinom niezbędne składniki mineralne i odpowiednie zakwaszenie gleby. Dzięki temu wrzosy będą kwitły aż do pierwszych mrozów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mateusz Morawiecki, lider ugrupowania Rozwój Plus, intensywnie podróżuje po Polsce, by zdobyć poparcie wyborców. W miniony weekend odwiedził Żywiecczyznę, gdzie spotkał się z mieszkańcami na wspólnej imprezie grillowej. Niespodziewanie przyjął też zaproszenie na wesele w Otmuchowie, gdzie złożył życzenia nowożeńcom i bawił się z gośćmi. Wszystko to relacjonował na swoim Instagramie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, przeżyła prawdziwy horror przed drugim odcinkiem. Ból w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem sprawiły, że niemal nie wystąpiła na parkiecie. Piotr Gumulec już szykował się do tańca z inną partnerką, ale na szczęście Julia dostała zielone światło od lekarza. Okazało się, że to tylko uraz mięśniowy, a nie sercowe dramaty, więc rehabilitacja i do przodu.
2: Netflix znowu próbuje przyciągnąć młodzież, tym razem serwując Dziewczynę z osady. Serial o bogatej dziewczynie, która po rodzinnym skandalu trafia do elitarnej szkoły bez żeńskiej drużyny wioślarskiej. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? Tegan Tao, nasza bohaterka, nie tylko musi walczyć z uprzedzeniami, ale też wplątuje się w miłosne zawirowania z dwoma rywalami z drużyny. Czy to nowy off-campus? Cóż, oceny widzów mówią co innego, ale kto by się tym przejmował? Na razie nie wiadomo, czy będzie drugi sezon, ale showrunnerka widzi w tej historii potencjał na długo. Przygodę. Magda Gessler znów zaskakuje. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach przyciągnęła uwagę samego Książula, znanego z ostrych recenzji. Tym razem jednak youtuber nie miał wątpliwości i przyznał lokalowi swój znak jakości muala. Schabowy, ogórkowa i tatar w naturze to ponoć prawdziwe odkrycia kulinarne. Magda Gessler milczy, ale chyba nie musi się martwić o brak klientów.
1: W amerykańskim świecie muzycznym zawrzało. Macklemore, znany z poparcia dla Palestyny, został wyrzucony z trasy koncertowej Eda Sheerana. Wszystko zaczęło się od krytyki Pacha NK, która oskarżyła rapera o wspieranie terroryzmu. Internauci są wściekli i obwiniają Sheerana za brak wsparcia dla Macklemora, który nie zamierza przepraszać za swoje słowa. Konflikt wciąż się zaognia, a fani z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Mandaryna wraca na parkiet i pokazuje, że wiek to tylko liczba. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska, mimo 48 lat, zachwyca formą i energią, której mogłoby pozazdrościć jej młodsze pokolenie. Z dystansem podchodzi do tematu starzenia, twierdząc, że to zjawisko jej nie dotyczy. A może to tylko sprytna strategia, by odciągnąć uwagę od zamrożonego barku? Maciej Wilk i jego stołeczna operacja referendalna zebrali już ponad 100 tysięcy podpisów, by odwołać Rafała Trzaskowskiego z fotela prezydenta Warszawy. Zostały im 2 tygodnie na zebranie brakujących podpisów, a celują w od 150 do 160 tysięcy. Bo wiadomo, że nie każdy podpis jest bezbłędny. Wilk nie szczędzi słów krytyki, twierdząc, że Trzaskowski traktuje Warszawę jak trampolinę do wyższych stanowisk, a metro, zamiast jechać do przodu, stoi w miejscu. Ciekawe, czy warszawiacy podzielają jego entuzjazm do zmian. Kto by pomyślał, że melancholijna melodia Czesława Niemena, którą nuciła cała Polska, mogła być warta zaledwie $200? W 1964 roku, podczas koncertu w sali kongresowej, światowa gwiazda Marlene Dietrich zakochała się w utworze Czy mnie jeszcze pamiętasz? I postanowiła włączyć go do swojego repertuaru. Niemen, młody i ambitny, zgodził się na sprzedaż praw autorskich, co otworzyło drzwi do międzynarodowej kariery tej kompozycji. I tak oto, za cenę kilku banknotów, polska melodia zdobyła światowe sceny, a my możemy się tylko zastanawiać, ile naprawdę była warta. Białas, niegdyś podziemny raper, teraz król polskiego hip-hopu, szykuje się do wielkiego finału swojego projektu H8ME. Nowy album H8M6 zakończy się koncertem na warszawskim Torwarze, gdzie usłyszymy utwory z całej serii. Czyżby The End of H8ME miał być końcem kariery? Na razie nic na to nie wskazuje, ale jedno jest pewne. Białas przeszedł długą drogę od nielegalnych nagrań do wypełniania największych hal. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Już za chwilę, 16 września, obchodzimy Europejski Dzień Maszynisty. To wyjątkowy moment, by docenić tych, którzy z żelaznymi nerwami i precyzją prowadzą nas przez stalowe szlaki. Może warto złożyć im życzenia, które wywołają uśmiech, jak choćby te o pasażerach, którzy zawsze wiedzą, gdzie wysiąść. Niech każdy maszynista ma dziś zielone światło i prostą drogę przed sobą. Epica, holenderska legenda metalu symfonicznego, wraca do Polski z hukiem. 29 września przyszłego roku w Gliwicach odbędzie się ich wyjątkowy koncert z orkiestrą symfoniczną i chórem w ramach projektu The Symphonic Synergy. To nie lada gratka dla fanów, którzy będą mogli usłyszeć zespół w nowej, jeszcze bardziej epickiej odsłonie. A jeśli ktoś jeszcze nie ma biletu, to lepiej się pospieszyć, bo sprzedaż rusza już jutro. Nico McBrain, perkusista Iron Maiden, mimo zdrowotnych problemów, nie zamierza całkowicie odłożyć pałeczek. Choć zrezygnował z koncertowania, z chęcią nagrałby nowy album z zespołem, pod warunkiem, że będzie to coś prostszego. W międzyczasie fani mogą szykować się na jego autobiografię Hello Boys and Girls, która trafi do sprzedaży 22 października. Ciekawe, czy zdradzi w niej, jak to jest być częścią legendarnej żelaznej dziewicy. Rammstein znowu w akcji. Niemiecka grupa, znana z widowiskowych koncertów, szykuje premierę filmu Live in Mexico City. Pierwszy zwiastun już krąży w sieci, a pełna wersja ma trafić do kin w listopadzie. Jakby tego było mało, Till Lindemann nie zostaje w tyle i już 25 września wypuszcza swoje koncertowe wydawnictwo z Krakowa. Cóż, fani Rammstein mają teraz pełne ręce roboty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu. Na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces 53-letniego Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki, 55-letniej Edyty K. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to mężczyzna kilkukrotnie ugodził kobietę nożem. Dariusz W. przyznał się do winy i wyraził skruchę. Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na przyszły miesiąc.
2: Biedronki azjatyckie znów pojawiają się w polskich domach, szukając ciepłych miejsc na zimę. Te owady mogą być uciążliwe, a nawet niebezpieczne, ponieważ ich ukąszenia mogą wywołać reakcje alergiczne. Szczególnie narażone są osoby z astmą, u których może dojść do nasilenia objawów. Zaleca się zabezpieczenie okien i drzwi oraz unikanie zgniatania biedronek. Warszawska strefa czystego transportu działa już od 2 lat i przynosi efekty. Stężenie dwutlenku azotu w centrum miasta spadło o 18%, a poza strefą o 5%. Choć przepisy są egzekwowane symbolicznie, jakość powietrza w strefie poprawiła się bardziej niż poza nią. Od stycznia obowiązują nowe ograniczenia dla starszych samochodów, ale większość pojazdów spełnia obecne wymogi. Pani Joanna, planując rodzinne wakacje na Madagaskar, spotkała się z nieoczekiwaną zmianą. Zamiast z lotniska Chopina w Warszawie, jej lot został przeniesiony do Radomia, co wywołało jej niezadowolenie. Biuro podróży Itaka tłumaczy decyzję przeciążeniem warszawskiego lotniska, oferując jedynie 100 zł rekompensaty. Mimo trudności, pani Joanna nie rezygnuje z wyjazdu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Straż Graniczna udaremniła przemyt 82 kg marihuany o wartości około 4 milionów złotych. Narkotyki przyleciały z Kanady na warszawskie lotnisko i były ukryte w przerobionych metalowych butlach. Kluczową rolę w akcji odegrał pies służbowy Drops, który wyczuł ukryte substancje. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa Ochota. W miejscowości Kury pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 49-letnia pasażerka Toyoty. Samochód wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. 42-letni mężczyzna został zatrzymany dzień później i obecnie policja prowadzi z nim czynności. Śledczy nadal ustalają okoliczności wypadku.
1: Dziś przypominamy postać Andrzeja Grembowicza, znanego jako Robert Bruter, twórcy kultowego serialu Rancho. Choć zmarł w 2018 roku, jego niedokończony scenariusz stał się podstawą dla nadchodzącego, 11. sezonu serialu. Premiera nowego sezonu, będącego pożegnaniem z Wilkowyjami, odbędzie się 6 grudnia. To ostatni rozdział tej popularnej opowieści. W niedzielę na krakowskim Zalewie za krzówek strażacy wyłowili ciało z wody. Zgłoszenie o obiekcie przypominającym ludzkie ciało dotarło do służb ratunkowych, które natychmiast wysłały na miejsce specjalistyczną grupę nurków. Po około 20 minutach poszukiwań ciało zostało odnalezione i przekazane policji. Tożsamość zmarłej osoby oraz okoliczności jej śmierci pozostają nieznane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Przed meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok doszło do brutalnego ataku na 49-letniego kibica Wisły. Napastnik, 28-letni mężczyzna, zaatakował go niebezpiecznym narzędziem i próbował uciec, ale został szybko zatrzymany przez policję. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. Zraniony kibic po opatrzeniu obrażeń został wypisany ze szpitala. Zakopiańska policja poszukuje 15-letniej Natalii, która zaginęła w drodze do szkoły. Dziewczyna była ostatnio widziana w poniedziałek rano, kiedy rodzina podwoziła ją pod budynek przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia ma 164 cm wzrostu, długie, ciemne, blond włosy i była ubrana w czarną kurtkę The North Face oraz ciemne dżinsy. Każdy, kto ma informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją. Policjanci z Myślenic zatrzymali dostawczaka przewożącego 3 konie w skrajnie złych warunkach. Zwierzęta, ważące łącznie prawie 3 tony, były upchnięte w pojeździe o ładowności zaledwie 460 kg. Sąd rejonowy w Myślenicach skazał 3 mężczyzn za znęcanie się nad zwierzętami na 0,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Konie trafiły do stadniny w powiecie limanowskim, gdzie otrzymały niezbędną pomoc.
2: Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki wjechał na tory, gdy rogatki zaczęły opadać i wyłamał szlaban, uciekając przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Na szczęście obyło się bez ofiar, ale uszkodzona rogatka spowodowała kilkugodzinne utrudnienia na trasie Białystok-Łomża. Policja i kolej ustalają tożsamość kierowcy, korzystając z nagrań monitoringu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We wtorek pogoda zacznie się poprawiać. Deszcz utrzyma się głównie na wschodzie i północnym wschodzie Polski, podczas gdy na zachodzie pojawi się więcej słońca i temperatura wzrośnie do 25 stopni. Poranek może być trudny dla kierowców z powodu silnych zamgleń i mgieł, zwłaszcza na wschodzie. Noc z wtorku na środę przyniesie ustanie opadów w całym kraju.
2: We Wrocławiu strażacy przeprowadzili nietypową akcję ratunkową. 11 września z pomocą specjalistycznego sprzętu pomogli ratownikom medycznym w transporcie pacjentki z budynku wielorodzinnego. Ze względu na trudne warunki konieczne było wykorzystanie technik ratownictwa wysokościowego. Po zakończeniu działań pacjentka została bezpiecznie przekazana do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska firma Cersanit S.A. zawiesza produkcję w swoim zakładzie na Ukrainie na co najmniej pół roku. To efekt rosyjskiego ataku dronów na fabrykę w mieście Zwiachel w nocy z 11 na 12 września. Zniszczenia są na tyle poważne, że uniemożliwiają dalszą pracę zakładu. Na szczęście wszyscy pracownicy zostali bezpiecznie ewakuowani. Firma szacuje, że przywrócenie produkcji zajmie minimum 6 miesięcy. To oznacza, że fabryka na Ukrainie nie wznowi działalności przed wiosną przyszłego roku.
2: Dziś na rynku paliw w Polsce odnotowano drastyczne wzrosty cen hurtowych. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy znacząco podrożały, co jest efektem napiętej sytuacji na globalnych rynkach. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco. Natomiast olej napędowy najkorzystniej można kupić w Orlenie i BP Europa. Wzrosty cen hurtowych przekładają się na wyższe koszty na stacjach, gdzie ceny zbliżają się do rekordowych poziomów. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki w nadchodzących dniach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz kurs dolara dodatkowo wpływają na te zmiany. Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać wynajmu mieszkań turystom. Miasta zyskają możliwość tworzenia stref z ograniczeniami dla takich wynajmów. Właściciele mieszkań będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych regulacji. Nowe przepisy mają również wprowadzić dokładniejszy system rejestracji lokali. Czy te zmiany wpłyną na spadek czynszów? Eksperci wskazują, że efekt może być widoczny tylko lokalnie. Dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej do Polski we wrześniu mogą spaść aż o 70% w porównaniu do sierpnia. Powodem są zakłócenia na kluczowym ropociągu East-West. Orlen intensywnie poszukuje alternatywnych źródeł surowca, między innymi z Stanów Zjednoczonych i Norwegii. Choć spółka zapewnia o ciągłości pracy rafinerii, rośnie presja na ceny paliw. Wzmożona konkurencja na rynku może wpłynąć na wzrost cen na stacjach benzynowych. Sytuacja jest dynamiczna, a problem z dostawami ropy dotyka także inne europejskie firmy.
1: Od 15 września na stacjach Orlen dostępna jest nowa promocja paliwowa, umożliwiająca zaoszczędzenie do 45 zł. Rabaty przyznawane są za kolejne tankowania, a zniżki gromadzimy przez aplikację Witaj, tankując minimum 30 litrów paliwa. Promocja trwa do 15 października, a kupony wykorzystać można na paliwo oraz inne zakupy na stacji. Na początek otrzymujemy kupon na 10 zł, a po jego wykorzystaniu kolejne na 15 i 20 zł. Warto pamiętać, że zniżki obowiązują przez cały tydzień, a nie tylko w weekendy.
2: Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną, przekraczając $100 za baryłkę. To efekt czasowego zamknięcia strategicznego ropociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej po atakach w rejonie Rijadu i Medyny. Eksperci ostrzegają, że przedłużające się wstrzymanie pracy ropociągu może podnieść ceny nawet do $120 za baryłkę. Dodatkowo odwołanie kluczowego spotkania państw Zatoki Perskiej w sprawie bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormus zwiększa niepewność na rynku. Na razie nie wiadomo, kiedy działanie ropociągu zostanie wznowione.
1: Na polskim rynku podróbek sytuacja staje się coraz bardziej niepokojąca. W 2025 roku wartość zatrzymanych fałszywek wzrosła o 167%, osiągając 663 miliony złotych. Pierwsze półrocze 2026 roku pokazuje, że problem się nasila. Z 13,5 miliona sztuk podróbek o wartości 234 milionów złotych. E-commerce i media społecznościowe, takie jak TikTok, to główne kanały dystrybucji. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy celne, by ograniczyć ten proceder. Firmy sięgają po nowoczesne technologie, jak kody QR i blockchain, by chronić swoje produkty.
2: Izraelska marynarka wojenna otrzymała nowy okręt podwodny INS Dragon. To trzecia i ostatnia jednostka zbudowana w ramach programu Dolphin AP. Okręt opuścił niemiecką stocznię w Kilonii i jest w drodze do Izraela. INS Dragon wyróżnia się zaawansowaną technologią, w tym napędem niezależnym od powietrza. Tymczasem niemiecka grupa TKMS kontynuuje budowę trzech nowych okrętów podwodnych w ramach programu Dakar. Izraelskie siły morskie, operujące głównie na Morzu Śródziemnym i Czerwonym, wzmacniają swoje zdolności obronne. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowano nowoczesny modułowy system minowania narzutowego. To efekt współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej i czeskiej CSG, który wzbudził duże zainteresowanie na świecie. System umożliwia szybkie rozmieszczenie do 600 min w mniej niż 20 minut, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Zintegrowany z podwoziem Tatra Force 6x6 oferuje wysoką mobilność i bezpieczeństwo załogi. Prezentacja w Kielcach to kolejny krok w kierunku międzynarodowej ekspansji tego innowacyjnego rozwiązania. Stary serwer z garażu okazał się prawdziwym skarbem. Użytkownik Reddita odkrył w nim 30 modułów pamięci RAM DDR, 4 o łącznej wartości 12 000 dolarów. Każdy z modułów ma pojemność 64 GB, a ich cena na rynku wzrosła do 400 dolarów za sztukę. To serwerowa pamięć ECC, która nie działa w zwykłych komputerach, ale jest bardzo poszukiwana w profesjonalnych stacjach roboczych. Historia pokazuje, że warto sprawdzać stare urządzenia, bo mogą kryć prawdziwe bogactwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Mariusz niespodziewanie ratuje Pyrków z poważnych kłopotów. Awaria pieca w domu na Zacisznej mogła oznaczać spore wydatki, ale Mariusz, mając potrzebną część, szybko przywraca ciepło. Agata, wracając do domu, dowiaduje się o jego pomocy i jest pod ogromnym wrażeniem jego zaradności. Tymczasem Lucyna nie jest zadowolona z szybkiej naprawy, bo psuje jej to plany związane z pobytem w hotelu Stajski. Mariusz swoją postawą pokazuje, że nie boi się zakasać rękawów i pomóc w potrzebie. To kolejny dowód na to, że w trudnych chwilach można liczyć na przyjaciół.
0: M jak miłość przechodzi przez burzliwy okres zmian. W 1939 odcinku pożegnaliśmy Sylwię Kostecką, graną przez Hannę Turnau, która wyjechała do Berlina, kończąc swoją 4-letnią przygodę z serialem. Widzowie są zaskoczeni nagłym zakończeniem jej wątku i spekulują o możliwych przyczynach. Kolejną postacią, która zniknie z ekranu, jest Anita, grana przez Melanię Grzesiewicz. Aktorka zdecydowała się na przerwę, ale nie wyklucza powrotu. W 1942 odcinku pożegnamy także Aleksandra Sowińskiego, co dodaje kolejny element do fali zmian w obsadzie. Wcześniej, w poprzednim sezonie, widzowie byli wstrząśnięci śmiercią Franki, co pokazuje, że serial nie boi się dramatycznych rozwiązań. Fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubione postacie znikają z ekranu, zastanawiając się, co jeszcze przyniesie ten sezon. W 1940 odcinku M jak miłość Kinga Zduńska przeżywa prawdziwy koszmar. Zaniepokojona zmianą w piersi, nie potrafi skupić się na codziennych obowiązkach. Strach o zdrowie paraliżuje ją, a w domu Zduńskich dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Matka Kingi, Krysia, przewraca się na schodach przez porozrzucane zabawki i trafia do szpitala. To kolejny cios dla Kingi, która już i tak jest na skraju wytrzymałości. Piotrek, choć zajęty pracą, w końcu zauważa, że z żoną dzieje się coś złego. Na szczęście, po badaniu, lekarze uspokajają Kingę, że zmiana w piersi to prawdopodobnie torbiel hormonalna, a nie guz nowotworowy. Zalecają jednak kontrolę w przyszłym miesiącu, co przynosi Zduńskiej chwilę wytchnienia.
1: W 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur i Joanna wyjadą razem na sympozjum do Berlina, które okaże się gorącym weekendem pełnym namiętności. Po powrocie do Polski Joanna postanowi walczyć o Artura z Marysią, nie zważając na konsekwencje. Zakochana do szaleństwa wręczy Arturowi wyjątkowy dowód miłości, płytę z sentymentalnym przesłaniem. Artur, rozdarty między dwiema kobietami, będzie musiał zmierzyć się z trudnymi decyzjami. Joanna nie zamierza się poddać i zapowiada, że Artur będzie tylko jej. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już 21 września o 20.50 w TVP2.
0: Serial Na Wspólnej wprowadza odświeżoną czołówkę, co wzbudza wiele emocji wśród fanów. Zmiany te nie oznaczają jednak masowych odejść z obsady. Produkcja uspokaja, że znane postacie pozostają, a nowa czołówka ma na celu pokazanie różnorodności i wprowadzenie nowych twarzy. Wśród nowych aktorek pojawiły się Edyta Jungowska jako Dorota Zakrzewska oraz Kamilla Barr w roli lekarki Oriany Warskiej. Brak niektórych postaci w czołówce, jak Basi czy partnerów Kasi Żbik i Oli, nie oznacza ich odejścia z serialu. Fani mogą spodziewać się bardziej nowoczesnej odsłony ulubionych wątków. Serial Na Wspólnej znowu zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4280, który zostanie wyemitowany 14 września, Ewelina Kalska trafia do aresztu po dramatycznych wydarzeniach z udziałem jej męża. Weronika, zdeterminowana, by pomóc przyjaciółce, angażuje się w skomplikowaną batalię prawną. W kolejnych odcinkach, emitowanych do 17 września, Bednarczukowa staje się obiektem szkolnych plotek, a Marta wraca do pracy w redakcji, gdzie musi zmierzyć się z nieodpowiednimi zachowaniami nowego kolegi. Tymczasem Igor Nowak podejmuje ryzykowną misję, by złapać dilera narkotykowego, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Wątki te obiecują wiele emocji i zaskakujących momentów, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
1: W 3404 odcinku Barw Szczęścia w redakcji Szoku wybuchnie poważny konflikt. Weronika oskarży Modrzyckiego o przyjęcie korzyści majątkowej od Stańskiego w zamian za przychylny tekst. Kornel zacznie rozważać redukcję etatów, co wprowadzi dodatkowe napięcie. Tymczasem Janek, nie mogąc liczyć na wsparcie siostry przy organizacji pogrzebu ojca, znajdzie oparcie u Mariusza. Marcin, zmagając się z nałogiem Renaty, bezpodstawnie zaatakuje Dominikę, a Damian uświadomi mu, że potrzebuje specjalistycznej terapii. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 23 września o godzinie 20.05 na TVP2. To wieczór pełen ważnych decyzji zarówno dla mieszkańców Zacisznej, jak i pracowników redakcji Szoku.
0: 1035 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zrobi wszystko, by zdobyć dowody przeciwko Ezgi. Pomoc przy organizacji zaręczyn może otworzyć jej drzwi do niewygodnej prawdy. Poyraz i Nana spróbują przechytrzyć Semicha, lecz sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Sahin będzie miał powód, by zachować ważny sekret dla siebie. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 16 na TVP1. Serial opowiada o miłości, rodzinie i zaufaniu, a w centrum wydarzeń są Nana, Poyraz i Yusuf. W obsadzie między innymi Nanuka Stamborishvili jako Nana i Nick Shelilay jako Poyraz.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie zeznania Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zonda Krypto, dotyczące obietnicy ułaskawienia przez prezydenta. Według Wirtualnej Polski i TVN24 tajemniczym panem X miał być Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny telewizji Republika. Kral miał przekazać Republice 1,5 miliona, co stanowiło znak

0: zagrożenia dla Polski. Sikorski argumentował, że manewry miałyby zmusić Rosję do wycofania części wojsk z Ukrainy.
1: Zygmunt Solorz, twórca telewizji Polsat, zakończył spory sądowe z rodziną o sukcesję. Rodzina Solorzów zawarła ugodę, która przywraca wspólną kontrolę nad grupą Polsat Plus. Solorz przechodzi na emeryturę, pozostając w roli doradcy, a stery w biznesie przejmuje jego syn Piotr Żak. Ugoda kończy wszelkie postępowania sądowe i administracyjne, a rodzina ponownie jest zjednoczona.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że wprowadzenie obowiązkowego przeszkolenia wojskowego dla dorosłych mężczyzn będzie priorytetem partii, jeśli powróci do władzy. Proponuje on model szwajcarski lub krótsze warianty, uzasadniając to potrzebą obrony kraju. Czarnek skrytykował również premiera Donalda Tuska i adwokata Romana Giertycha w kontekście afery Zonda Krypto, nazywając medialne doniesienia sfałszowanymi bzdurami.
0: W Manchesterze rozpoczął się proces 60-letniego Brytyjczyka, który przez 20 lat odurzał i gwałcił swoją żonę. Wraz z nim oskarżonych jest 13 mężczyzn, w tym ratownik medyczny i były dyrektor klubu piłkarskiego. Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzutów, a sprawa wstrząsnęła Wielką Brytanię. Rozprawa potrwa co najmniej 2 miesiące.
1: Książę Harry i Meghan Markle zdecydowali się zabrać swoje dzieci, Archiego i Lilibet, z nowej szkoły w Wielkiej Brytanii po zaledwie 2 dniach nauki. Powodem tej decyzji były obawy o bezpieczeństwo podczas codziennych dojazdów. Para już znalazła inną placówkę, którą dzieci odwiedziły w ramach zajęć próbnych. Sprawa pojawia się w kontekście ponownego rozpatrywania kwestii policyjnej ochrony dla Harry'ego i jego rodziny w Wielkiej Brytanii. Japonia po raz pierwszy w historii przekroczyła liczbę 100 tysięcy mieszkańców w wieku 100 lat lub więcej. Obecnie w kraju żyje 107 677 stulatków, z czego prawie 88% to kobiety. Najstarsza Japonka ma 114 lat, a najstarszy mężczyzna 112. Mimo sukcesów w długowieczności, Japonia zmaga się z wyzwaniami demograficznymi, w tym spadkiem dzietności i rosnącymi kosztami opieki nad seniorami.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polska intensywnie pracuje nad reformą systemu dowodzenia i szkoleniem oficerów do struktur NATO. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił wysokie ambicje Polski w obsadzaniu stanowisk w sojuszu. W Polsce powstaje nowe dowództwo transformacji i szkolenia sił zbrojnych, które ma dostosować armię do współczesnych wymagań pola walki. Resort obrony wyjaśnił, że nie planuje się przeniesienia dowództw NATO do Polski, ale kraj intensywnie rozwija swoje zdolności wojskowe.
1: Polscy żołnierze z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej rozpoczęli udział w międzynarodowych zawodach w Korea Combat Training Center. To jedno z najnowocześniejszych miejsc szkoleniowych na świecie, gdzie Polacy ćwiczą razem z żołnierzami z Australii, Azerbejdżanu, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Uzbekistanu. Zawody sprawdzają umiejętności w trudnych warunkach, takich jak obrona i natarcie w terenie zurbanizowanym. Obecność polskich żołnierzy w Korei Południowej ma także wymiar strategiczny, wzmacniając współpracę militarną między krajami. Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie szefów sztabów Polski i Korei Południowej. Generałowie Wiesław Kukuła i Gyuha Kim rozmawiali o wzmacnianiu relacji wojskowych i wymianie doświadczeń związanych z koreańskim sprzętem wojskowym. Omówiono także postępy w realizacji programu Tarcza Wschód. Spotkanie miało na celu pogłębienie współpracy obronnej między oboma krajami. Kakao może być skutecznym domowym sposobem na przyciemnienie brwi. Wystarczy połączyć proszek kakaowy z wodą i olejem kokosowym, a następnie nałożyć na brwi na kilkanaście minut. Efekt ciemniejszych i wyrazistszych brwi widoczny jest od razu, co pozwala uniknąć kosztownych wizyt u kosmetyczki.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Gotowanie zupy może być prostsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy posmarować rant garnka cienką warstwą masła lub oliwy, by zapobiec kipieniu. Ważne jest też używanie odpowiednio dużego garnka i zmniejszenie mocy palnika po zagotowaniu. Dzięki temu unikniemy niechcianego bałaganu w kuchni.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Jesień 2026 roku przynosi nowy hit w świecie manicure, cappuccino nails. Tak, dobrze słyszysz, paznokcie inspirowane filiżanką kawy z mlekiem. Hailey Bieber, nasza niekwestionowana królowa trendów, już je nosi, więc wiadomo, że to musi być coś. Ciepłe beże i karmelowe brązy to teraz must have, bo przecież kto by chciał neonowe paznokcie, skoro można mieć elegancką kawę na dłoniach. W Los Angeles zakończyła się 78. ceremonia rozdania nagród Emmy, a emocje sięgnęły zenitu. The Pitt triumfował jako najlepszy serial dramatyczny, a Wdowia Zatoka zgarnęła aż 6 statuetek, pokazując, kto tu rządzi w komedii. Polski akcent? Karolina Wydra niestety bez nagrody, bo Alison Janney zgarnęła statuetkę za Dyplomatkę. Na czerwonym dywanie jak zwykle błyszczały gwiazdy, a Zendaya ponownie udowodniła, że jest królową stylu.
1: Świat Hollywood wstrząśnięty. Hayden Panettiere, znana z seriali Heroes i Nashville, zmarła w wieku 36 lat, a wszystko przez jedną tabletkę. Oksykodon z domieszką fentanylu miał być przyczyną jej śmierci, choć oficjalne wyniki badań wciąż są w toku. Aktorka, która otwarcie mówiła o walce z uzależnieniem, odeszła zaledwie kilka dni przed swoimi 37 urodzinami, zostawiając córkę Kaję. Federalni śledczy próbują teraz ustalić, skąd pochodził ten śmiertelny lek. Kaeira i Krzysztof Zalewski, para, która jeszcze niedawno była na ustach wszystkich, oficjalnie zakończyła swój związek. Choć zdjęcia z wakacji w Egipcie i czułe gesty w Warszawie sugerowały coś innego, rzeczywistość okazała się mniej romantyczna. Kaeira, nie tracąc czasu, przelała swoje emocje na nową piosenkę Na moje nieszczęście, która zadebiutowała 10 września. Wygląda na to, że muzyka stała się dla niej najlepszym lekarstwem na złamane serce.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W najbliższą niedzielę Taniec z Gwiazdami zamieni się w prawdziwy festiwal Maryli Rodowicz. Uczestnicy będą tańczyć do jej największych hitów, a sama Maryla zasiądzie w jury, by ocenić ich taneczne popisy. Ciekawe, czy gwiazda będzie łaskawą jurorką, czy może zaskoczy wszystkich swoją surowością. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie, a widzowie będą mogli podziwiać nie tylko taniec, ale i niezapomniane komentarze Maryli. W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgają zenitu, a Rafał Maserak już wskazuje swoich faworytów. Piotr Gumulec zaskoczył wszystkich swoją metamorfozą, a Iza Kuna skradła serce jurora swoją elegancją. Tomasz Wygoda, znany z surowych ocen, podobno zostawia sobie miejsce na docenianie postępów uczestników. Czy Helena Englert okaże się czarnym koniem tej edycji? Maserak już zaciera ręce, ale nie zdradza wszystkich kart. W serialu Lombard Życie pod zastaw wydarzyło się coś, co można by nazwać cudem. Zygfryd poślubił Malinę. Tak, w świecie pełnym zastawionych zegarków i dramatycznych historii miłość znalazła swoje miejsce. Ślub odbył się z pełnym rozmachem, a Malina w różowej kreacji i Zygfryd w jasnej marynarce wyglądali jak z bajki. Przyjaciele i rodzina, w tym Kazimierz i Becia, tłumnie wspierali młodą parę, udowadniając, że nawet w Lombardzie można znaleźć prawdziwe szczęście.
2: W Top Model pojawił się nowy kandydat na gwiazdę, Hugon Jamrus, który już w pierwszym odcinku podzielił jurorów. Joanna Krupa i Marcin Tyszka widzą w nim potencjał, ale Ewelina Gralak i Dawid Woliński mają wątpliwości, czy jego wyrazista uroda sprawdzi się na wybiegu. Hugon, niczym nowy Mateusz Maga, nie pozostaje niezauważony, a jego nietypowy wygląd wzbudza emocje. Czy to początek nowej kariery w modelingu? Czas pokaże, czy Hugon stanie się ikoną jak jego poprzednik.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ostatnia szansa, by stać się gwiazdą Hotelu Paradise. Ekipa show ogłosiła Last Call dla wszystkich marzących o przygodzie na rajskiej wyspie. Kandydaci muszą błyskawicznie wypełnić ankietę, dołączyć zdjęcia w stroju kąpielowym i nagrać wideo, w którym opowiedzą o swoich pasjach. Czyżby to była przepustka do sławy, czy może tylko kolejna okazja do pokazania się w telewizji? Czas pokaże. Kto by pomyślał, że kultowy hit Jestem z miasta, elektrycznych gitar, który od lat rozkręca każdą imprezę, ma tak mroczne korzenie. Okazuje się, że zamiast beztroski kryje w sobie lęk przed sielskim życiem na wsi, a jego refren stał się nieoficjalnym hymnem gangsterów. Tak, ci chłopaki z miasta z lat 90. czuli, że to piosenka o nich. Kuba Sienkiewicz chciał opowiedzieć o zagubieniu współczesnego człowieka, a wyszło jak zawsze. Taneczny hit z nieoczekiwanym drugim dnem. Andy Biersack, lider Black Veil Brides, nie potrzebował marketingowej burzy mózgów, by stworzyć swój zespół. Wystarczyło, że dorastał w katolickiej szkole, czując się jak kosmita, i znalazł schronienie w makijażu Kiss oraz horror punku The Misfits. To nie tylko muzyka, ale i manifest przynależności do plemienia wyrzutków, które w roku znalazło swoją rodzinę. A wszystko to w imię ucieczki od banału i stworzenia legendy, która przetrwa dłużej niż jakakolwiek piosenka. Falling in Reverse znowu zaskakuje. W nowym utworze Joseph pojawili się Corey Taylor ze Slipknota i Serge Tankian z System of a Down. To prawdziwa muzyczna bomba, której towarzyszy klip wyreżyserowany przez Jensena Noena. Tymczasem Slipknot również nie próżnuje, wypuszczając niespodziewanie nowy kawałek Arsenal. Co ciekawe, ten utwór nie znajdzie się na ich nadchodzącym albumie, nad którym pracują z Mattem Wallace'em. Ciekawe, co jeszcze szykują dla fanów.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj wieczorem na drodze wojewódzkiej numer 636 w Nowinkach doszło do tragicznego wypadku. Około 40-letni motocyklista zginął po zderzeniu z koparką-ładowarką, której operator miał wymusić pierwszeństwo. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, mężczyzny nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. W miejscowości Kury pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. 42-letni kierowca Toyoty stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do śmierci 49-letniej pasażerki. Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany następnego dnia. Policja bada okoliczności tego dramatycznego wydarzenia. Andrzej Grembowicz, znany jako Robert Brutter, autor scenariusza do popularnego serialu Rancho, spoczywa na warszawskich powązkach wojskowych. Już w grudniu tego roku na ekrany trafi 11. odsłona serialu, oparta na jego tekstach. Nowa seria, zatytułowana Rancho Zemsta Wiedźm, będzie liczyć 6 odcinków i przeniesie bohaterów o 10 lat do przodu. Twórcy zapowiadają, że będzie to ostatnie spotkanie z mieszkańcami Wilkowej. Pani Joanna, planując wakacje na Madagaskar, zapłaciła prawie 30 tysięcy złotych, licząc na wylot z lotniska Chopina. Jednak biuro podróży Itaka zmieniło plany i lot odbędzie się z Radomia. To oznacza dla niej dodatkowe koszty i utrudnienia w dojeździe. Biuro oferuje skromną rekompensatę, ale nie zapewnia transportu do Radomia. Mimo to pani Joanna nie zamierza rezygnować z wyjazdu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W sądzie okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki Edyty K. Mężczyzna przyznał się do zbrodni, wyraził skruchę i tłumaczył, że nie pamięta samego ataku. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to po kłótni Dariusz zasztyletował Edytę. Kolejna rozprawa odbędzie się w przyszłym miesiącu.
2: W Warszawie trwa proces dotyczący brutalnego morderstwa sprzed 2 lat. Andrii S. przyznał się do zadania 40 ciosów tasakiem Romanowi, twierdząc, że pamięta tylko 3 z nich. Obrona domaga się uzupełnienia opinii biegłego, by ustalić, czy obrażenia powstały przed, czy po śmierci ofiary, co może wpłynąć na wysokość kary. Sprawa jest skomplikowana przez brak świadków, ponieważ dotyczy osób bezdomnych. 32-letni mieszkaniec Ząbek trafił do aresztu na 3 miesiące po tym, jak złamał zakaz zbliżania się do byłej partnerki i jej matki. Mężczyzna rzucił butelką z łatwopalną cieczą w drzwi ich domu, co spowodowało pożar. Prokuratura postawiła mu 7 zarzutów, w tym naruszenie miru domowego i uszkodzenie mienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Trwają poszukiwania 15-letniej Natalii z Zakopanego. Ostatni raz widziano ją w poniedziałek rano, gdy rodzice odwozili ją do szkoły przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia nie pojawiła się na zajęciach, co zgłosiła szkoła. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną kurtkę The North Face, ciemne dżinsy z szarym paskiem Nike i różowo-fioletowe buty sportowe tej samej marki.
0: Słuchacie Radia Super Express. Z Krakowa dotarła smutna wiadomość o śmierci doktora Janusza Hejnara, cenionego ginekologa związanego ze szpitalem specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego. Doktor Hejnar był wybitnym specjalistą w diagnostyce i leczeniu schorzeń ginekologicznych oraz zaangażowanym w opiekę nad kobietami ciężarnymi i noworodkami. Jego niespodziewane odejście to ogromna strata dla krakowskiego środowiska medycznego. Szpital pożegnał go z wielkim żalem, podkreślając jego wkład w codzienną pracę oddziału.
1: Na ulicach Rybnika doszło do pościgu za 2 nieletnimi motocyklistami na elektrycznych jednośladach. Nastolatkowie uciekali przed policją, stwarzając zagrożenie na drodze. Zatrzymano 14- i 16-latka, a ich rodzice zostali ukarani mandatami. Ekspert ruchu drogowego podkreśla, że takie sytuacje wynikają z braku odpowiedzialności rodziców, którzy nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z elektrycznymi pojazdami. Staw wędkarski w Szczecinie, nieopodal Jeziora Głębokiego, niemal całkowicie wyschnął. Mieszkańcy i radny Marcin Pawlicki alarmują, że to poważne zagrożenie dla lokalnej przyrody. Przyczyną jest susza hydrologiczna i brak działania kanału doprowadzającego wodę z Osówki. Miasto monitoruje sytuację, ale bez pilnych działań naprawczych staw może zniknąć na stałe. Jagiellonia Białystok rozpoczyna jutro swoją przygodę w Lidze Europy meczem z Olympiakosem w Pireusie. Grecki klub, 48-krotny mistrz kraju, jest faworytem tego starcia. Mimo to Jagiellonia, po porażce z Wisłą Kraków, jest zdeterminowana, by powalczyć o punkty. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.
0: Słuchacie Radia Super Express. Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki zignorował zamykające się zapory i wjechał na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Uszkodzenie szlabanu spowodowało kilkugodzinne opóźnienia w ruchu pociągów. Policja poszukuje sprawcy, korzystając z nagrań monitoringu.
1: Na parkingu w Świebodzicach doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Mężczyzna ubliżał obywatelowi Ukrainy i zerwał tablicę rejestracyjną z jego samochodu. Policja prowadzi dochodzenie, a zaatakowany Ukrainiec apeluje o rozsądek i zapowiada stworzenie poradnika, jak reagować w podobnych sytuacjach. Nagranie z zajścia zyskało ogromną popularność w sieci, wywołując liczne komentarze i dyskusje.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Ajazdin Nuhi, były piłkarz Legii Warszawa i Partizana Belgrad. Został znaleziony martwy w swoim domu w Borcy, na przedmieściach Belgradu. Miał 46 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził klub Partizan Belgrad, który złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda, zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
1: Polska reprezentacja siatkarzy kontynuuje świetną passę na Mistrzostwach Europy, wygrywając bez straty seta z Portugalią, Izraelem i Macedonią Północną. Kolejnym przeciwnikiem będzie Ukraina, która zapowiada się na trudnego rywala. Niestety, mecze biało-czerwonych przyciągają niewielu kibiców, co spowodowane jest wysokimi cenami biletów. Na trybunach podczas ostatnich spotkań świeciły pustki, co przyćmiło sukcesy sportowe naszej drużyny. W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hanssona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia.
2: Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając między innymi Świątek. W Warszawie emocjonujący mecz ekstraklasy między Legią a Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1. Bohaterem spotkania był Rafał Augustyniak, który zdobył bramkę dla Legii i skutecznie bronił przed stratą goli. Mecz obfitował w ostre spięcia, a w doliczonym czasie gry doszło do awantury na boisku. Legia z 16 punktami zajmuje 2. miejsce w tabeli, a Widzew jest na 11. pozycji.
1: Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w drugiej połowie listopada.
2: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałaża z analizy matematycznej. Marian Kmita objął stanowisko pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zastępując Radosława Piesiewicza. Kmita, znany z działalności w telewizji Polsat, ma teraz przed sobą wyzwanie uporządkowania sytuacji w komitecie. Jego przeszłość budzi zainteresowanie, szczególnie działalność w opozycji antykomunistycznej w latach 80. Tymczasem sąd zdecydował o utrzymaniu aresztu dla Piesiewicza, co dodatkowo komplikuje sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim.
1: Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Paweł Korpuliński zdobył tytuł mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Pietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia staną przed poważnymi problemami finansowymi. Ich dom przy Zacisznej zamienia się w studnię bez dna, pochłaniając kolejne oszczędności. Zalanie, pożar, a teraz awaria pieca sprawiają, że koszty rosną w zastraszającym tempie. Lucyna, narzekając na zimno, przenosi się do luksusowego hotelu, a Hubert pokrywa jej wydatki. Na szczęście Mariusz przybywa z pomocą i naprawia piec, ratując Pyrków przed kolejną finansową katastrofą. Czy jednak uda się uniknąć generalnego remontu, który może okazać się prawdziwym koszmarem dla rodziny? Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. W 3416 odcinku Barw Szczęścia Błażej Modrzycki wraca do Warszawy z matką, co staje się początkiem wielu napięć. Seniorka od razu zaczyna krytykować styl życia syna, a także jego partnerkę, Weronikę. Modrzycka nie ukrywa swojego niezadowolenia, co prowadzi do niezręcznych sytuacji. Błażej, próbując pogodzić pracę z opieką nad matką, staje przed trudnymi wyborami. Powrót do stolicy okazuje się dla niego nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że relacje z matką są skomplikowane. Ich wspólna przeszłość pełna jest niezagojonych ran, które teraz wychodzą na światło dzienne. Weronika, będąc ważną częścią życia Błażeja, również musi zmierzyć się z niechęcią przyszłej teściowej. Ten odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany już wkrótce. M jak miłość pożegnało się z postacią Sylwii Kosteckiej, graną przez Hannę Turnau w 1939 odcinku, który wyemitowano 14 września. Aktorka podzieliła się swoimi emocjami na Instagramie, dziękując widzom i ekipie za 4 lata wspólnej pracy. W swoim wpisie nie odnosi się bezpośrednio do decyzji o zakończeniu wątku Sylwii, co pozostawia pole do spekulacji. Zwraca uwagę użycie emotikony klauna, co może być subtelnym komentarzem do sytuacji. Turnau przyznała, że bardzo zżyła się z postacią i nie wyobrażała sobie życia bez niej. Mimo to traktuje to jako początek nowego etapu w swojej karierze. Jej wpis pełen jest emocji i nostalgii, a jednocześnie otwiera drzwi na nowe możliwości. M jak miłość w 1941 odcinku przyniesie kolejną dawkę emocji. Premiera już w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.50 na TVP2. Marysia ledwo co otrząsnęła się po wypadku, a już musi zmierzyć się z nowym dramatem. Janek, przyjaciel Mateusza, nagle traci wzrok podczas wizyty w Grabinie. To wyścig z czasem, bo grozi mu trwała ślepota. Wszystko zaczyna się od bójki z hejterem Matyldy, która wymyka się spod kontroli. Na szczęście Marysia, jako doświadczona pielęgniarka, szybko reaguje. Dzięki pomocy przyjaciół Janek trafia do szpitala, gdzie lekarze ratują jego wzrok. W 4251 odcinku Pierwszej Miłości Kacper postanawia porozmawiać z Pawłem, choć wie, że może to zaważyć na jego karierze. Paweł może wykorzystać tę szczerość, co grozi Kacprowi poważnymi konsekwencjami. Eliza poczuje się wreszcie wolna od Bolka, a Świder będzie próbował przekonać ją do objęcia kierownictwa klubu Iskra. Angelika zmaga się z żałobą po stracie ojca, a Kazanowa po powrocie do domu natrafia na miejsce wypadku, co wywołuje w niej dziwne zachowanie. Policja otrzymuje dokumenty, które mogą pomóc w rozwiązaniu zagadki wypadku. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący wieczór pełen dramatycznych decyzji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 483 odcinkiem. Już 23 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców Pałacu La Promesa. Santos planuje zemstę na Werze, a Curro nie przestaje martwić się o bezpieczeństwo Martiny. Pia znajduje się w coraz gorszym stanie, ale Jana i Maria robią wszystko, by jej pomóc. W tle tych wydarzeń Manuel zaprasza Katalinę na rodzinną kolację, a Margarita organizuje podwieczorek z księżną de Caril. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, zdrady i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Splątane losy wracają z emocjonującym 46 odcinkiem. Już jutro, 16 września, o godzinie 14 na TVP1, Eifer zacznie łączyć fakty dotyczące Halila i Remziego, co może ją mocno zaskoczyć. Burak i Yasemin nadal będą spotykać się w tajemnicy, a Tahsin usłyszy niepokojącą wiadomość o Pakizę. W poprzednim odcinku Eifer podejrzewała, że Halil coś ukrywa, a teraz odkryje, że przekazał Remziemu pieniądze. Tymczasem Denis podpowie Pynar, jak przeprosić babcię Minever. Serial pełen jest rodzinnych tajemnic i emocji, które nie pozwalają oderwać się od ekranu.
2: M jak miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory. W najnowszym odcinku Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, staje przed dramatycznymi wydarzeniami. Jej sekret o sfałszowanych badaniach DNA jest zagrożony, ale niespodziewanie Sowiński, który ją szantażował, zostaje zamordowany. To oznacza, że prawda o ojcostwie jej córki nie wyjdzie na jaw. Anka, laborantka, która również szantażowała Kasię, zniknęła z jej życia, wyprowadzając się do Krakowa. Aneta, przyjaciółka Kasi, zna całą prawdę, ale milczy. Choć wydaje się, że Kasia może odetchnąć z ulgą, śmierć Sowińskiego nie przynosi jej spokoju. Mariusz, który zabił Sowińskiego, zaczyna podejrzewać Kasię o ukrywanie tajemnic, co prowadzi do niebezpiecznych napięć w ich związku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, zebrali już 100 tysięcy podpisów. Maciej Wilk, lider stołecznej operacji referendalnej, zarzuca Trzaskowskiemu brak gospodarności i traktowanie miasta jako trampoliny do prezydentury Polski. Wśród krytykowanych kwestii znalazły się problemy z inwestycjami transportowymi, remontem sali kongresowej oraz sytuacją mieszkaniową. Referendum ma być sygnałem ostrzegawczym dla samorządowców w całym kraju.
3: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w programie Gość Radia Z. Marszałek Sejmu zarzucił prezydentowi brak reakcji na sytuację bezpieczeństwa i wojnę na Ukrainie, sugerując nawet jego odejście ze stanowiska. Czarzasty podkreślił, że prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego i zająć się dofinansowaniem polskiego wojska. W rozmowie padły też zarzuty o brak mianowania ambasadora w Kijowie.
2: Trwa spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie profesor Sławomir Cudak ma zostać nowym rektorem. Posłanka PiS Maria Kurowska blokuje jednak jego dostęp do uczelni, twierdząc, że powołanie jest bezprawne. Pomimo przybycia karetki, Kurowska odmówiła pomocy medycznej, pozostając na miejscu od piątku. Antoni Macierewicz i Mariusz Gosek zapowiedzieli nawet rozwiercenie zamków, aby dostarczyć jej leki.
3: W dzisiejszym porannym ringu

0: dowodowych komisji wyborczych. Prokurator Bartłomiej Świderski zapowiedział dalsze analizy materiału dowodowego i kolejne wezwania. Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z poważnym spadkiem poparcia, które wynosi obecnie około 15%. Wewnętrzne napięcia w partii doprowadziły do odejścia około 40 działaczy do nowego ugrupowania Rozwój Plus, kierowanego przez Mateusza Morawieckiego. W sondażu Instytutu Badań Polster wyborcy PiS wskazali Przemysława Czarnka jako najlepszego następcę Jarosława Kaczyńskiego. W Tajlandii wybuchł skandal w prestiżowej świątyni Wat Phu Thai Savan. 66-letni opat został przyłapany na romansie z 47-letnią kobietą, co ujawniły nagrania z monitoringu. To jednak nie koniec problemów duchownego. Opat usłyszał zarzuty defraudacji środków klasztoru o wartości 25 milionów złotych. Duchowny stracił stanowisko i został usunięty ze stanu duchownego. Dramatyczny wypadek na festynie w Indiach. 25-letnia kobieta została poważnie ranna, gdy jej włosy wplątały się w mechanizm diabelskiego młyna. Do zdarzenia doszło w stanie Maharasztra, a poszkodowana trafiła do szpitala w ciężkim stanie. To kolejny z serii wypadków w indyjskich wesołych miasteczkach w ostatnich miesiącach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Donald Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na przerwanie ataków na infrastrukturę energetyczną, ale rzeczywistość szybko to zweryfikowała. Zaledwie kilka godzin po jego oświadczeniu obie strony wznowiły ataki na strategiczne cele. Rosja kategorycznie stwierdziła, że nie przerwie walk, a minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podkreślił, że Moskwa nie zmieniła swoich głównych celów. Sytuacja pozostaje napięta, a prawdziwy rozejm wydaje się odległy.
0: Na Sycylii duże utrudnienia dla turystów. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna i unoszącego się pyłu wulkanicznego. Przyloty i odloty wstrzymano co najmniej do godziny 14:30. To już drugi dzień problemów, które paraliżują największe lotnisko na wyspie. Rosyjskie drony uderzyły w pociąg pasażerski z Kijowa do Warszawy oraz stację paliw, zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, ale eksperci zastanawiają się nad prawdziwymi celami Moskwy. Ataki te mogą być próbą wywarcia presji psychologicznej i sprawdzenia reakcji NATO. W gotowości pozostają polskie siły powietrzne, a sytuacja jest bacznie monitorowana.
2: Jesień to czas, kiedy wrzosy stają się ozdobą naszych balkonów i tarasów. Aby cieszyć się ich pięknem jak najdłużej, warto zastosować domową odżywkę z fusów kawy. Wystarczy dodać 2 łyżeczki do doniczki, by zapewnić roślinom niezbędne składniki mineralne i odpowiednie zakwaszenie gleby. Dzięki temu wrzosy będą kwitły aż do pierwszych mrozów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mateusz Morawiecki, lider ugrupowania Rozwój Plus, intensywnie podróżuje po Polsce, by zdobyć poparcie wyborców. W miniony weekend odwiedził Żywiecczyznę, gdzie spotkał się z mieszkańcami na wspólnej imprezie grillowej. Niespodziewanie przyjął też zaproszenie na wesele w Otmuchowie, gdzie złożył życzenia nowożeńcom i bawił się z gośćmi. Wszystko to relacjonował na swoim Instagramie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Mały Marek miał tylko 2 lata, kiedy stracił życie w jednym z mieszkań w Mysłowicach. Jego matka, Magdalena W., początkowo zarzekała się, że syn zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W dalszym toku śledztwa próbowała nawet zrzucić winę na swoje 2. dziecko, zaledwie 4-letniego wówczas Wiktora. Ostatecznie wyszło na jaw, że to ona jest odpowiedzialna za śmierć Marka, a ekspertyza wykazała, że chłopiec zmarł w wyniku gwałtownego uduszenia. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Do szokujących wydarzeń doszło dokładnie 17 maja 2022 roku w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Wielka Skotnica na terenie Mysłowic, które mieszczą się w województwie śląskim. Magdalena W. przebywała tam wówczas ze swoim partnerem oraz 2 synami, 2-letnim Markiem oraz 4-letnim Wiktorem. Z relacji śledczych wynika, że feralny dzień rozpoczął się od kłótni kochanków. Dziennikarze Super Expressy opisywali, że partner miał mieć pretensje do kobiety, ponieważ ta obudziła go za późno. Po ostrej wymianie zdań mężczyzna wyszedł z mieszkania, ale Magdalena W. zaczęła bombardować go telefonami około godziny 10. W końcu ściągnęła go z powrotem, a wtedy ten zauważył, że 2-letni Marek nie oddycha. Ojciec rozpoczął reanimację, następnie zadzwonił po odpowiednie służby. Niestety, mimo tego chłopca nie udało się uratować. W momencie zbrodni w mieszkaniu znajdowała się tylko Magdalena W. oraz jej 2 synów. Żaden ze świadków nie mógł więc zrekonstruować przebiegu zdarzenia czy opisać zachowania kobiety. Ona sama twierdziła natomiast, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, do którego miał rzekomo doprowadzić jej 4-letni syn. Według relacji podejrzanej dzieci bawiły się w jednym z pokojów, kiedy ona ucięła sobie drzemkę. Gdy wybudziła się ze snu, miała zastać przerażającą scenę. Mały Wiktorek rzekomo sam opowiedział jej, że zamknął młodszego Marka w pudle wersalki i tam, przytrzaśnięty wiekiem, 2-letni chłopiec się udusił. Gdy znalazłam Marka, on miał głowę w tym pojemniku w wersalce. Podniosłam go. Był leciutki i głowa mu leciała. Zaczęłam się drzeć na Wiktora. Coś ty zrobił? Marek nie żyje. Wiktor mi powiedział, że otworzył narożnik i zamknął Marka w środku. Zadzwoniłam po partnera. Nie zadzwoniłam na pogotowie, bo byłam w szoku. Zeznawała Magdalena W., cytowana przez Gazetę Wprost. Śledczy nie wierzyli jednak w tę wersję wydarzeń, a kobieta finalnie została oskarżona o morderstwo swojego dziecka. Sekcja zwłok wykazała, że 2-letni Marek zmarł w wyniku gwałtownego uduszenia, co potwierdziły opinie biegłych i dokumentacja medyczna. Bezpośrednią przyczyną zgonu było gwałtowne uduszenie na skutek zatkania ust i nosa, co doprowadziło do zgonu. Wykluczono, jakoby był to wypadek. Dowody nie wskazują ponadto, by starszy brat przyczynił się do śmierci chłopca, a całość obrażeń ofiary powstała w mechanizmie zatkania otworów oddechowych. Nie mogły one powstać w wyniku zamknięcia wieka tapczanu. Nie mógł też starszy brat udusić młodszego, używając swoich rąk, mówił Witold Mazur, przewodniczący składu sędziowskiego, który zajmował się tą sprawą. Na niekorzyść kobiety przemawiało zresztą więcej dowodów. Funkcjonariusze ujawnili, że już około godziny 8 rano Magdalena W. zaczęła wydzwaniać do różnych osób, informując ich o konieczności skontaktowania się ze swoim konkubentem, który wyszedł do pracy. Nikomu nie chciała jednak powiedzieć, czemu tak pilnie musi się z nim zobaczyć. Wykonała szereg połączeń, rozmawiając przez telefon łącznie przez około 17 minut. Jednocześnie nie wykonała ani jednego telefonu na numer alarmowy lub na pogotowie ratunkowe. Gdy w końcu udało jej się dopiąć swego, ojciec dzieci wrócił do mieszkania, co stało się około godziny 10:28, czyli po ponad 2 godzinach. Dopiero on podjął próbę ratowania życia małego Marka, zadzwonił na numer 112 i prowadził reanimację aż do przybycia ratowników medycznych. Oskarżona nikomu nie podała wówczas powodów, w jakich okolicznościach syn stracił życie, ani konkubentowi, ani ratownikom, ani policji. Dopiero 26 maja, kiedy przeprowadzono eksperyment procesowy, zaczęła mówić, że to wypadek, że podczas zabawy chłopaków starszy brat przytrzasnął młodszego wiekiem tapczanu, przytaczał sędzia Witold Mazur. W toku postępowania uznano, że motyw zbrodni i pobudki, którymi kierowała się oskarżona, są związane z jej portretem psychologicznym i zdrowiem psychicznym. Słaby rozwój umysłowy, zaburzenia adaptacyjne, deficyty funkcjonowania emocjonalnego, brak zdolności do samokontroli. To zaledwie kilka z cech Magdaleny W., jakie wymieniono podczas sądowego procesu. Oskarżona popada w zdenerwowanie, a uczucie złości i zmęczenie wychowaniem dzieci przyczyniło się do sytuacji nerwowej, uzasadniał sędzia i dodał, że matka 2-letniego Marka wyładowała się w ten sposób, że udusiła własne dziecko. Jej działania były nieadekwatne do sytuacji, a lęk przed odpowiedzialnością spowodował, że przerzuciła sprawstwo na drugiego syna. W międzyczasie wyszło również na jaw, że Marek i Wiktor nie byli jedynymi dziećmi kobiety. Ta miała ich bowiem łącznie 4. 13-latek wychowywał się w rodzinie zastępczej, ponieważ kobiecie odebrano do niego prawa rodzicielskie. Inny syn zmarł w tajemniczych okolicznościach, mając zaledwie 4 miesiące. Reporterzy Gazety Wprost podawali, że lekarze stwierdzili u niego tak zwaną nagłą śmierć łóżeczkową. Dysfunkcyjne zachowania kobiety oraz jej nieporadność życiowa ukazywały się już w przeszłości. Czy można było więc uchronić pozostałe dzieci? To pytanie, które często pojawiało się przy okazji tej sprawy w mediach społecznościowych. Magdalena W. przyznała, że chciała odejść od swojego partnera, ale nie zrobiła tego ze względu na dzieci. Jestem zmęczona swoim życiem. Chciałam zmiany dla siebie, mieć normalnego faceta, który kochałby mnie i dzieci, mówiła przed sądem. W kwietniu 2024 roku zapadł pierwszy wyrok w tej sprawie. Wówczas Sąd Okręgowy w Katowicach skazał kobietę na 15 lat więzienia. Taki wymiar kary nie satysfakcjonował jednak prokuratury, która postanowiła złożyć apelację od tej decyzji. W ocenie prokuratora Aleksandra Dudy z Prokuratury Okręgowej w Katowicach taka konieczność wynikała z faktu, że Magdalena W. miała działać w zamiarze bezpośrednim. Chciała pozbawić 2-letniego syna życia i skutecznie do jego śmierci doprowadziła. W apelacji domagano się dla niej kary dożywotniego więzienia. Z drugiej strony obrońca oskarżonej do samego końca przekonywał, że Magdalena W. jest niewinna. Podobne stanowisko utrzymywała ona sama. Wiem, jak sytuacja wygląda, ale jestem niewinna. Krzywdy bym nie zrobiła synowi. Jestem osobą nerwową, mam skłonność do agresji, ale nie pozbawiłam życia syna. Wcześniej też straciłam dziecko, lecz to była śmierć łóżeczkowa. Nie jestem mamą idealną, ale kochałam swoje dzieci. Na tej sali wszyscy myślą o mnie źle. Myślą, że jestem zwyrodnialcem. To nieprawda, przekonywała podejrzana. Mecenas wnosił, że do śmierci Marka doszło w wyniku wypadku, który był tragiczną konsekwencją zabawy dzieci. Co istotne, stanowisko obrony i zeznania oskarżonej stały się w tym kontekście kolejnym argumentem dla prokuratury. Śledczy uważali bowiem, że skoro kobieta jest w stanie zrzucać winę na 4-letnie dziecko, to świadczy to o jej głębokiej demoralizacji. Wskazano też na wysoki stopień szkodliwości społecznej jej czynu. Oskarżona Magdalena W. nie tylko udusiła swoje dziecko, ale stosowała też wobec synów przemoc i wyzwiska, wyliczała prokuratura. Dowodem na te słowa miał być między innymi zabezpieczony przez śledczych film, nagrany telefonem przez 4-letniego Wiktora, na którym słychać, jak matka w wulgarny sposób odnosi się do dzieci. Wyrok drugiej instancji poznaliśmy niedawno, bo 9 września 2025 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że faktycznie doszło do zabójstwa w zamiarze bezpośrednim. Podkreślono, że ocena dowodów osobowych jest spójna, a dowody medyczne uzupełniają się z zeznaniami. Jednak żadna z apelacji, zarówno ze strony prokuratury, jak i obrony, nie została uwzględniona. Sąd stwierdził, że pierwotna decyzja jest adekwatna do przestępstwa, stopnia winy Magdaleny W. i szkodliwości społecznej jej czynu. Wzięto pod uwagę m.in. to, że kobieta w przeszłości nie była karana. Wyrok ma działać zapobiegawczo i stanowić nauczkę na przyszłość. Sąd rozważał karę 25 lat pozbawienia wolności, ale uznał, że taka kara byłaby zbyt surowa. Podsumował sędzia Witold Mazur. To wszystko oznacza, że wyrok pierwszej instancji został utrzymany w mocy. Tym samym Magdalena W. została skazana na 15 lat więzienia. W praktyce czekają jeszcze około 13 lat odsiadki, ponieważ kobietę aresztowano tymczasowo już w maju 2022 roku i okres ten został jej zaliczony na poczet kary. Stroną w tej sprawie przysługuje jeszcze kasacja, lecz gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, niejasnym pozostało, czy któraś z nich się na nią zdecyduje. Na razie już prawomocnie wobec Magdaleny W. podtrzymano wyrok 15 lat więzienia. Pokój zbrodni.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, zaskakuje wyznaniem, że nie ma pojęcia, ile ma pieniędzy na koncie. Okazuje się, że to jego żona, Joanna, trzyma rękę na finansowym pulsie ich rodziny. Cugowski, zamiast martwić się rachunkami, woli skupić się na koncertach i tworzeniu muzyki. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, w ich związku to działa od ponad 3 dekad.
2: Magda Gessler znów zaskakuje. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach przyciągnęła uwagę samego Książula, znanego z ostrych recenzji. Tym razem jednak youtuber nie miał wątpliwości i przyznał lokalowi swój znak jakości muala. Schabowy, ogórkowa i tatar w naturze to ponoć prawdziwe odkrycia kulinarne. Magda Gessler milczy, ale chyba nie musi się martwić o brak klientów.
1: W amerykańskim świecie muzycznym zawrzało. Macklemore, znany z poparcia dla Palestyny, został wyrzucony z trasy koncertowej Eda Sheerana. Wszystko zaczęło się od krytyki Pacha NK, która oskarżyła rapera o wspieranie terroryzmu. Internauci są wściekli i obwiniają Sheerana za brak wsparcia dla Macklemora, który nie zamierza przepraszać za swoje słowa. Konflikt wciąż się zaognia, a fani z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń. Mandaryna wraca na parkiet i pokazuje, że wiek to tylko liczba. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska, mimo 48 lat, zachwyca formą i energią, której mogłoby pozazdrościć jej młodsze pokolenie. Z dystansem podchodzi do tematu starzenia, twierdząc, że to zjawisko jej nie dotyczy. A może to tylko sprytna strategia, by odciągnąć uwagę od zamrożonego barku.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Mariola Bojarska-Ferenc pokazuje, że wiek to tylko liczba, a randki z mężem to sztuka, którą opanowała do perfekcji. Teatr, szampan, kolacje, tylko we dwoje. Brzmi jak scenariusz filmu, ale to ich codzienność. Gwiazda nie traci czasu na byle jakość i otacza się tylko pozytywnymi ludźmi. A co z opiniami innych? Cóż, dla niej to tylko szum w tle. W filmowym świecie znowu wrze. Kontynuacja Nigdy w życiu ruszyła pełną parą, mimo zamieszania wokół obsady. Danuta Stenka i Artur Żmijewski wrócili na plan, a do ekipy dołączyła Agnieszka Żulewska, jako dorosła Tosia. A jakby tego było mało, tajemniczy Piotr Stramowski również pojawi się w filmie, choć jego rola pozostaje zagadką. Cóż, wygląda na to, że filmowe powroty w 2026 roku to prawdziwy hit.
1: Maciej Wilk i jego stołeczna operacja referendalna zebrali już ponad 100 tysięcy podpisów, by odwołać Rafała Trzaskowskiego z fotela prezydenta Warszawy. Zostały im 2 tygodnie na zebranie brakujących podpisów, a celują w od 150 do 160 tysięcy. Bo wiadomo, że nie każdy podpis jest bezbłędny. Wilk nie szczędzi słów krytyki, twierdząc, że Trzaskowski traktuje Warszawę jak trampolinę do wyższych stanowisk, a metro, zamiast jechać do przodu, stoi w miejscu. Ciekawe, czy warszawiacy podzielają jego entuzjazm do zmian.
2: Helena Englert, córka znanych rodziców, zaskakuje wszystkich na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Po 2 odcinkach młoda aktorka jest na szczycie, co dla wielu było niemałym szokiem. Julia Wieniawa, oceniająca występy, uważa, że to świetny ruch w karierze Englert. A teraz, uwaga, do jury dołącza sama Maryla Rodowicz. Czyżby szykowała się taneczna rewolucja?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Białas, niegdyś podziemny raper, teraz król polskiego hip-hopu, szykuje się do wielkiego finału swojego projektu H8ME. Nowy album H8M6 zakończy się koncertem na warszawskim Torwarze, gdzie usłyszymy utwory z całej serii. Czyżby The End of H8ME miał być końcem kariery? Na razie nic na to nie wskazuje, ale jedno jest pewne. Białas przeszedł długą drogę od nielegalnych nagrań do wypełniania największych hal. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu. Już za chwilę, 16 września, obchodzimy Europejski Dzień Maszynisty. To wyjątkowy moment, by docenić tych, którzy z żelaznymi nerwami i precyzją prowadzą nas przez stalowe szlaki. Może warto złożyć im życzenia, które wywołają uśmiech, jak choćby te o pasażerach, którzy zawsze wiedzą, gdzie wysiąść. Niech każdy maszynista ma dziś zielone światło i prostą drogę przed sobą. Zespół The Casino, który jeszcze niedawno dzielił scenę z Kebona Fide na PGE Narodowym, teraz rusza w trasę koncertową po Polsce. Finał tej muzycznej przygody odbędzie się w kultowej warszawskiej stodole, gdzie zespół wystąpi po raz pierwszy. Koncerty The Casino to prawdziwy spektakl pełen energii, zaskakujących rozwiązań i nieoczywistych instrumentów jak wiolonczela. Pani mogą spodziewać się niezapomnianych wrażeń i muzycznych niespodzianek. Nico McBrain, perkusista Iron Maiden, mimo zdrowotnych problemów, nie zamierza całkowicie odłożyć pałeczek. Choć zrezygnował z koncertowania, z chęcią nagrałby nowy album z zespołem, pod warunkiem, że będzie to coś prostszego. W międzyczasie fani mogą szykować się na jego autobiografię Hello Boys and Girls, która trafi do sprzedaży 22 października. Ciekawe, czy zdradzi w niej, jak to jest być częścią legendarnej Żelaznej Dziewicy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rammstein znowu w akcji. Niemiecka grupa, znana z widowiskowej światowych koncertów szykuje premierę filmu Live in Mexico City. Pierwszy zwiastun już krąży w sieci, a pełna wersja ma trafić do kin w listopadzie. Jakby tego było mało, Till Lindemann nie zostaje w tyle i już 25 września wypuszcza swoje koncertowe wydawnictwo z Krakowa. Cóż, fani Rammstein mają teraz pełne ręce roboty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie również 15 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Biedronki azjatyckie znów pojawiają się w polskich domach, szukając ciepłych miejsc na zimę. Te owady mogą być uciążliwe, a nawet niebezpieczne, ponieważ ich ukąszenia mogą wywołać reakcje alergiczne. Szczególnie narażone są osoby z astmą, u których może dojść do nasilenia objawów. Zaleca się zabezpieczenie okien i drzwi oraz unikanie zgniatania biedronek. Pani Joanna, planując rodzinne wakacje na Madagaskar, spotkała się z nieoczekiwaną zmianą. Zamiast z lotniska Chopina w Warszawie, jej lot został przeniesiony do Radomia, co wywołało jej niezadowolenie. Biuro podróży Itaka tłumaczy decyzję przeciążeniem warszawskiego lotniska, oferując jedynie 100 zł rekompensaty. Mimo trudności, pani Joanna nie rezygnuje z wyjazdu.
2: W poniedziałkowy wieczór w Nowinkach doszło do tragicznego wypadku. Na drodze wojewódzkiej numer 636 zginął około 40-letni motocyklista, gdy jego Suzuki zderzyło się z koparką-ładowarką. Policja podejrzewa, że operator koparki wymusił pierwszeństwo. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej, życia motocyklisty nie udało się uratować. Sprawą zajmuje się prokuratura. Dziś przypominamy postać Andrzeja Grembowicza, znanego jako Robert Bruter, twórcy kultowego serialu Rancho. Choć zmarł w 2018 roku, jego niedokończony scenariusz stał się podstawą dla nadchodzącego, 11. sezonu serialu. Premiera nowego sezonu, będącego pożegnaniem z Wilkowyjami, odbędzie się 6 grudnia. To ostatni rozdział tej popularnej opowieści.
1: Tragiczny wypadek w Tatrach. 19-letni turysta z Polski zginął po upadku z wysokości około 150 metrów w rejonie Zawratowej Turni. Mężczyzna wędrował samotnie, a jego ciało zostało przetransportowane do Zakopanego przez ratowników TOPR. Dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane.
2: Przed meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok doszło do brutalnego ataku na 49-letniego kibica Wisły. Napastnik, 28-letni mężczyzna, zaatakował go niebezpiecznym narzędziem i próbował uciec, ale został szybko zatrzymany przez policję. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. Zraniony kibic po opatrzeniu obrażeń został wypisany ze szpitala. Zakopiańska policja poszukuje 15-letniej Natalii, która zaginęła w drodze do szkoły. Dziewczyna była ostatnio widziana w poniedziałek rano, kiedy rodzina podwoziła ją pod budynek przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia ma 164 cm wzrostu, długie, ciemne blond włosy i była ubrana w czarną kurtkę The North Face oraz ciemne dżinsy. Każdy, kto ma informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją. Policjanci z Myślenic zatrzymali dostawczaka przewożącego 3 konie w skrajnie złych warunkach. Zwierzęta, ważące łącznie prawie 3 tony, były upchnięte w pojeździe o ładowności zaledwie 460 kg. Sąd rejonowy w Myślenicach skazał 3 mężczyzn za znęcanie się nad zwierzętami na 0,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Konie trafiły do stadniny w powiecie limanowskim, gdzie otrzymały niezbędną pomoc.
1: W Brzezinach Śląskich doszło do dramatycznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy Renault. Mężczyzna, próbując uciec, porwał interweniującego obywatela, co zakończyło się policyjnym pościgiem aż do Katowic. Kierowca został zatrzymany, a jego krew poddano badaniom na obecność alkoholu i narkotyków. Wiceprezydent Piekar Śląskich porównał zdarzenie do scen z gry GTA, podkreślając poważne konsekwencje prawne dla 37-latka.
2: W Szczecinie doszło do dramatycznej interwencji w jednym z mieszkań przy ulicy Zakopiańskiej. Policja znalazła tam Yorka, przywiązanego do łóżka, bez dostępu do jedzenia i wody. Właściciel psa oraz osoba odpowiedzialna za jego opiekę usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzęciem. Grozi im do 3 lat więzienia. Pies, nazwany Niuniek, dochodzi do siebie pod opieką specjalistów i wkrótce trafi do nowego domu tymczasowego. W Warzymicach pod Szczecinem doszło do niecodziennej sytuacji. Sąsiadka, która zabrała wyrzuconą komodę z ukrytymi 42 tysiącami euro, usłyszała zarzuty przywłaszczenia mienia. Choć początkowo nie wiedziała o gotówce, później znalazła pieniądze i nie zgłosiła tego, mimo nagłośnionej akcji poszukiwawczej. Teraz grozi jej do 1 roku więzienia, a pieniądze wróciły do właścicielki. We wtorek pogoda zacznie się poprawiać. Deszcz utrzyma się głównie na wschodzie i północnym wschodzie Polski, podczas gdy na zachodzie pojawi się więcej słońca i temperatura wzrośnie do 25 stopni. Poranek może być trudny dla kierowców z powodu silnych zamgleń i mgieł, zwłaszcza na wschodzie. Noc z wtorku na środę przyniesie ustanie opadów w całym kraju.
1: We Wrocławiu strażacy przeprowadzili nietypową akcję ratunkową. 11 września z pomocą specjalistycznego sprzętu pomogli ratownikom medycznym w transporcie pacjentki z budynku wielorodzinnego. Ze względu na trudne warunki konieczne było wykorzystanie technik ratownictwa wysokościowego. Po zakończeniu działań pacjentka została bezpiecznie przekazana do szpitala.
2: Dziś mijają 2 lata od tragicznej powodzi, która nawiedziła południowe rejony Dolnego Śląska. 15 września 2024 roku Tama w Stroniu Śląskim nie wytrzymała naporu wody, zalewając miasto i okoliczne miejscowości. Kataklizm pochłonął życie 5 osób, a straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Dziś mieszkańcy wspominają tamte dramatyczne chwile, ale z nadzieją patrzą w przyszłość, odbudowując swoje społeczności.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 1 metr na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy wciąż płacą wysokie ceny za paliwo, a minister energii Miłosz Motyk wskazuje na geopolityczne czynniki, takie jak wojna na Bliskim Wschodzie, jako główną przyczynę. Program CPN, który miał obniżać ceny paliw, został zablokowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister podkreśla, że decyzje rządu muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne, a budżet państwa jest ograniczony. W Saksonii-Anhalt skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory, kontestując Zielony Ład, co może wpłynąć na przyszłe wybory w Polsce. Minister Motyk zaznacza, że polityka energetyczna ma pozytywnie wpływać na portfele obywateli, a energia atomowa jest kluczowym elementem przyszłego miksu energetycznego. Warszawa umacnia swoją pozycję jako finansowe centrum Europy Środkowej. Bank Gospodarstwa Krajowego dołączył do inicjatywy Future Finance Poland, by wspierać rozwój polskiego rynku finansowego. Polska gospodarka generuje ponad 40% PKB regionu, co czyni stolicę naturalnym liderem. Ważnym tematem jest także odbudowa Ukrainy, w której polskie firmy mogą odegrać kluczową rolę. W kontekście transformacji energetycznej i obronności Polska inwestuje w nowe technologie i innowacje. Banki i fundusze planują zainwestować miliardy złotych w rozwój sektora technologicznego i sztucznej inteligencji.
2: W pierwszym półroczu 2026 roku Polska sprowadziła rekordowe ponad 3 miliony ton węgla energetycznego. To aż o 168% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Głównymi dostawcami są Kazachstan i Kolumbia. Wzrost importu wynika z obaw o podaż gazu i rosnące ceny energii, co skłoniło elektrownie do zwiększenia produkcji. Były minister gospodarki Janusz Steinhoff podkreśla, że polski węgiel jest nieopłacalny w porównaniu do importowanego. Jeśli obecne tempo się utrzyma, 2026 rok może być rekordowy pod względem importu węgla. W Lidlu powstały nowe związki zawodowe, które domagają się podwyżki o 1000 zł dla każdego pracownika oraz zwiększenia zatrudnienia. Sieć odpowiada, że w 2026 roku przeznaczy 240 milionów złotych na wzrost pensji i nowe etaty. Lidl podkreśla, że oferuje konkurencyjne wynagrodzenia, a pracownicy sklepów mogą liczyć na pensję od 5600 zł brutto. Związki zawodowe wskazują na trudności w dialogu z pracodawcą i porównują sytuację do sporów w innych sieciach, jak Dino czy Biedronka. W tle pojawia się pytanie o możliwy strajk w całej branży handlowej.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Francja rezygnuje z obowiązkowego systemu kaucyjnego, uznając go za nieskuteczny. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza że Polska wciąż boryka się z problemami w recyklingu plastiku. Francuzi postanowili wprowadzić dobrowolne kaucje, dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów. W Polsce system kaucyjny działa, ale przetwarzamy tylko około 60% butelek, co jest dalekie od unijnych celów. Tymczasem koszty tzw. podatku od plastiku dla Polski mogą wynieść ponad 1 miliard i 2 miliarda złotych w 2026 roku. Oba kraje muszą znaleźć skuteczne rozwiązania, by poprawić wyniki recyklingu. Polacy masowo tracą pieniądze przez chaos w systemie kaucyjnym. Głównym problemem są bony z krótkim i niejednolitym terminem ważności. Ministerstwo Klimatu zapowiada zmiany, które mają ujednolicić i wydłużyć ważność tych bonów. Obecnie, mimo że zwrócono już 3,2 miliarda opakowań, wiele kaucji przepada z powodu różnych zasad w sklepach. Ministerstwo przypomina, że sklepy muszą wypłacać gotówkę za bony niezależnie od zakupów. Nowe przepisy mają ułatwić życie konsumentom i zapobiec dalszym stratom. Warszawa przechodzi rewolucję w krajobrazie biurowym. Trwa fala wyburzeń starych wieżowców, takich jak Ilmet i Intraco, które nie spełniają już nowoczesnych standardów. Praca hybrydowa zmieniła funkcję biur. Teraz liczy się współpraca i relacje, a nie samotna praca przy biurku. Stare budynki są nieefektywne i kosztowne w modernizacji, dlatego inwestorzy stawiają na nowe, ekologiczne wieżowce. Mimo wyburzeń, popyt na nowoczesne biura rośnie, a znalezienie wolnej powierzchni w nowych budynkach graniczy z cudem. To nowa era dla warszawskiego rynku biurowego. Żabka wprowadziła specjalną promocję dla seniorów, oferując rabaty na popularne produkty spożywcze. Osoby powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z obniżek sięgających nawet 52%. Co ważne, nie trzeba korzystać z aplikacji ani smartfona. Wystarczy papierowy kupon. Kupony są dostępne w sklepach Żabka oraz rozdawane przez hostessy w wielu miastach, w tym w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Promocja trwa do 6 października, ale może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpią się zapasy ulotek. To świetna okazja dla seniorów, by zaoszczędzić na codziennych zakupach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś mija termin na zapłatę trzeciej raty podatku od nieruchomości za 2026 rok. Spóźnienie może skutkować naliczeniem odsetek, a w skrajnych przypadkach kara może sięgnąć aż 64 tysięcy złotych. Obowiązek ten dotyczy właścicieli domów, mieszkań oraz użytkowników wieczystych. Wysokość podatku zależy od powierzchni nieruchomości i stawek ustalonych przez gminę. Płatności można dokonać przelewem, osobiście w urzędzie lub u inkasenta. Terminowe uregulowanie zobowiązania pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów i stresu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 17 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie podobnie 17 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Mariusz niespodziewanie ratuje Pyrków z poważnych kłopotów. Awaria pieca w domu na Zacisznej mogła oznaczać spore wydatki, ale Mariusz, mając potrzebną część, szybko przywraca ciepło. Agata, wracając do domu, dowiaduje się o jego pomocy i jest pod ogromnym wrażeniem jego zaradności. Tymczasem Lucyna nie jest zadowolona z szybkiej naprawy, bo psuje jej to plany związane z pobytem w hotelu Stajski. Mariusz swoją postawą pokazuje, że nie boi się zakasać rękawów i pomóc w potrzebie. To kolejny dowód na to, że w trudnych chwilach można liczyć na przyjaciół.
0: Serial Tajemnice Kasi wkracza w nowy, emocjonujący etap. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, Kasia staje przed dramatycznym zwrotem akcji. Sowiński, który znał prawdę o ojcostwie jej córki, zostaje zamordowany przez Mariusza. To oznacza, że Kasia może odetchnąć z ulgą, bo jej sekret nie wyjdzie na jaw. Anka, która również szantażowała Kasię, zniknęła z jej życia, a Aneta, przyjaciółka Kasi, milczy. Jednak spokój Kasi nie trwa długo, bo Mariusz zaczyna się zachowywać coraz bardziej niepokojąco. Jego zazdrość i podejrzliwość mogą stać się nowym zagrożeniem dla Kasi. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje tajemnice w tajemnicy?
1: W 1941 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami rozwijającej się relacji między Jankiem a Matyldą. Ich przyjaźń zacznie nabierać nowych barw, a Janek zaprosi Matyldę na randkę. Aktorzy w kulisach M jak miłość sugerują, że za tym spotkaniem kryje się coś więcej niż tylko koleżeńska sympatia. Czy Janek i Matylda staną się parą? Ich historia może być inspiracją dla innych bohaterów, jak Mateusz, który od dawna skrycie podkochuje się w Majce. W życiu paczki przyjaciół nie brakuje skomplikowanych emocji, a historia Janka i Matyldy pokazuje, że czasem miłość jest bliżej, niż się wydaje. Czy ich przyjaźń przerodzi się w prawdziwe uczucie? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur i Joanna wyjadą razem na sympozjum do Berlina, które okaże się gorącym weekendem pełnym namiętności. Po powrocie do Polski Joanna postanowi walczyć o Artura z Marysią, nie zważając na konsekwencje. Zakochana do szaleństwa wręczy Arturowi wyjątkowy dowód miłości, płytę z sentymentalnym przesłaniem. Artur, rozdarty między dwiema kobietami, będzie musiał zmierzyć się z trudnymi decyzjami. Joanna nie zamierza się poddać i zapowiada, że Artur będzie tylko jej. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już 21 września o 20.50 w TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4282 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę 23 września o 20.15 na TVN. Jagoda zamieszka z Weroniką i Lwem, ale tęsknota za mamą nie da jej spokoju. Weronika zorganizuje spotkanie Jagody z Eweliną w areszcie, jednak Kalska stanowczo sprzeciwi się przesłuchaniu córki. W redakcji Marta wraca do pracy i poznaje Fabiana Krawca, nową gwiazdę porannego programu, co wywoła zazdrość Tomka Gęby. Teresa zaliczy wpadkę, rozdając uczennicom klasówki z fragmentami swojej erotycznej powieści. Tymczasem w barze Zięba i Dorota planują nowe menu, a znajoma Włodka namawia Elenę do współpracy. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, których życie pełne jest rodzinnych problemów i miłosnych zawirowań.
0: W 1035 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zrobi wszystko, by zdobyć dowody przeciwko Ezgi. Pomoc przy organizacji zaręczyn może otworzyć jej drzwi do niewygodnej prawdy. Poyraz i Nana spróbują przechytrzyć Semicha, lecz sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Sahin będzie miał powód, by zachować ważny sekret dla siebie. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 16 na TVP1. Serial opowiada o miłości, rodzinie i zaufaniu, a w centrum wydarzeń są Nana, Poyraz i Yusuf. W obsadzie między innymi Nanuka Stamboliszwili jako Nana i Nick Szelilaj jako Poyraz.
1: W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o godzinie 20.50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Doktor Malewicz odwiedzi prokuraturę w sprawie doktora Dobrego, ale sama usłyszy poważne zarzuty. Mario nie ustaje w poszukiwaniach porywacza małej Niny, podejrzewając, że za wszystkim stoi mafia. Tymczasem w Leśnej Górze pojawi się roczna dziewczynka, pozostawiona w oknie życia, a policja będzie próbowała przesłuchać starszą kobietę, której stan zdrowia nagle się pogorszy. Matylda zaprosi swojego nowego chłopaka na rodzinną kolację, co wywoła burzę emocji u profesora Falkowicza. Serial Na dobre i na złe łączy medyczne dramaty z osobistymi problemami bohaterów, oferując widzom pełne napięcia i wzruszeń historię. Na wspólnej zaskakuje widzów nową czołówką, która wywołała falę spekulacji. Wiele znanych twarzy zniknęło z ekranu, co wzbudziło obawy o ich odejście z serialu. Twórcy jednak uspokajają, że zmiany w czołówce nie oznaczają masowych zwolnień. Nowe intro ma na celu pokazanie zarówno weteranów, jak i nowych członków obsady. Do serialu dołączyły m.in. Edyta Jungowska jako Dorota Zakrzewska i Kamilla Barr jako lekarka Oriana Warska. Widzowie mogą być spokojni, bo ulubione postacie nadal będą obecne na ekranie, choć w nieco odświeżonej formie. Na wspólnej wciąż przyciąga tłumy przed telewizory, oferując nowoczesny klimat i wielowątkowość.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie zeznania Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zonda Krypto, dotyczące obietnicy ułaskawienia przez prezydenta. Według Wirtualnej Polski i TVN24 tajemniczym panem X miał być Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny telewizji Republika. Kral miał przekazać Republice 1,5 miliony euro, co stanowiło znaczną część jej przychodów w 2025 roku. Sakiewicz nie odniósł się do pytań dziennikarzy w tej sprawie.
3: Prezydent Karol Nawrocki podkreślił dziś, że eliminowanie barier dla osób z niepełnosprawnościami to kluczowy interes państwa polskiego. Podczas gali konkursu lider dostępności zaznaczył, że aż 87% urzędów publicznych w Polsce nie jest w pełni przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie było okazją do wręczenia nagród za najlepsze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, które zwiększają dostępność budynków i przestrzeni publicznych. Wśród laureatów znalazły się m.in. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i kompleks IFI Office House w Warszawie. Parlament Europejski po raz szósty uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi, europosłowi Konfederacji Korony Polskiej. Decyzja ta otwiera drogę do postępowań sądowych w Polsce, w tym w sprawie negowania Holokaustu i kwestionowania istnienia komór gazowych w Auschwitz-Birkenau. Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania winy, ale umożliwia polskim organom ścigania prowadzenie dochodzenia. To już szósty taki przypadek w jego kadencji.
2: Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksandr Gruszko ostro skrytykował Radosława Sikorskiego za jego sugestie, by NATO przeprowadziło ćwiczenia wojskowe w pobliżu obwodu królewieckiego. Gruszko stwierdził, że takie działania mogłyby zwiększyć napięcia i zagrożenia dla Polski. Sikorski argumentował, że manewry miałyby zmusić Rosję do wycofania części wojsk z Ukrainy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Przemysław Czarnek z Prawa i Ci zapowiedział, że wprowadzi

0: miesiące.
1: Meghan Markle i książę Harry spędzają czas w Wielkiej Brytanii, ciesząc się urokami natury. Na Instagramie Meghan opublikowała filmik, na którym widać rodzinne spacery, pływanie łódką i relaks przy kominku. W nagraniu pojawiają się także ich dzieci, Archie i Lilibet, które bawią się na świeżym powietrzu. Całość utrzymana jest w sielankowym klimacie, z brytyjską flagą i sercem w tle. Polscy żołnierze z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej rozpoczęli udział w międzynarodowych zawodach w Korea Combat Training Center. To jedno z najnowocześniejszych miejsc szkoleniowych na świecie, gdzie Polacy ćwiczą razem z żołnierzami z Australii, Azerbejdżanu, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Uzbekistanu. Zawody sprawdzają umiejętności w trudnych warunkach, takich jak obrona i natarcie w terenie zurbanizowanym. Obecność polskich żołnierzy w Korei Południowej ma także wymiar strategiczny, wzmacniając współpracę militarną między krajami.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie szefów sztabów Polski i Korei Południowej. Generałowie Wiesław Kukuła i Gyuha Kim rozmawiali o wzmacnianiu relacji wojskowych i wymianie doświadczeń związanych z koreańskim sprzętem wojskowym. Omówiono także postępy w realizacji programu Tarcza Wschód. Spotkanie miało na celu pogłębienie współpracy obronnej między oboma krajami.
0: Jesienią paprotki mogą wymagać innej pielęgnacji niż latem. Krótsze dni i sezon grzewczy sprawiają, że powietrze w domu staje się suche, co może wpływać na wygląd rośliny. Ważne jest, by unikać stawiania paprotki przy kaloryferze i kontrolować wilgotność powietrza. Regularne sprawdzanie podłoża i dostosowanie podlewania do warunków pomoże utrzymać roślinę w dobrej kondycji przez całą zimę.
1: Kakao może być skutecznym domowym sposobem na przyciemnienie brwi. Wystarczy połączyć proszek kakaowy z wodą i olejem kokosowym, a następnie nałożyć na brwi na kilkanaście minut. Efekt ciemniejszych i wyrazistszych brwi widoczny jest od razu, co pozwala uniknąć kosztownych wizyt u kosmetyczki.
0: Policjanci z Lublina rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i czerpaniem korzyści z prostytucji. Zatrzymano małżeństwo, które przez kilkanaście lat kierowało nielegalnym procederem w województwie kujawsko-pomorskim. Śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury okręgowej w Zamościu doprowadziło do postawienia zarzutów 7 osobom. Podejrzanym grozi kara do 20 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Gotowanie zupy może być prostsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy posmarować garnka cienką warstwą masła lub oliwy, by zapobiec kipieniu. Ważne jest też używanie odpowiednio dużego garnka i zmniejszenie mocy palnika po zagotowaniu. Dzięki temu unikniemy niechcianego bałaganu w kuchni.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jesień 2026 roku przynosi nowy hit w świecie manicure, cappuccino nails. Tak, dobrze słyszysz, paznokcie inspirowane filiżanką kawy z mlekiem. Hailey Bieber, nasza niekwestionowana królowa trendów, już je nosi, więc wiadomo, że to musi być coś. Ciepłe beże i karmelowe brązy to teraz must have, bo przecież kto by chciał neonowe paznokcie, skoro można mieć elegancką kawę na dłoniach. Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, przeżyła prawdziwy horror przed drugim odcinkiem. Ból w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem sprawiły, że niemal nie wystąpiła na parkiecie. Piotr Gumulec już szykował się do tańca z inną partnerką, ale na szczęście Julia dostała zielone światło od lekarza. Okazało się, że to tylko uraz mięśniowy, a nie sercowe dramaty, więc rehabilitacja i do przodu.
0: Świat Hollywood wstrząśnięty. Hayden Panettiere, znana z seriali Heroes i Nashville, zmarła w wieku 36 lat, a wszystko przez jedną tabletkę. Oksykodon z domieszką fentanylu miał być przyczyną jej śmierci, choć oficjalne wyniki badań wciąż są w toku. Aktorka, która otwarcie mówiła o walce z uzależnieniem, odeszła zaledwie kilka dni przed swoimi 37 urodzinami, zostawiając córkę Kaję. Federalni śledczy próbują teraz ustalić, skąd pochodził ten śmiertelny lek. Kaeira i Krzysztof Zalewski, para, która jeszcze niedawno była na ustach wszystkich, oficjalnie zakończyła swój związek. Choć zdjęcia z wakacji w Egipcie i czułe gesty w Warszawie sugerowały coś innego, rzeczywistość okazała się mniej romantyczna. Kaeira, nie tracąc czasu, przelała swoje emocje na nową piosenkę Na moje nieszczęście, która zadebiutowała 10 września. Wygląda na to, że muzyka stała się dla niej najlepszym lekarstwem na złamane serce.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: W najbliższą niedzielę Taniec z Gwiazdami zamieni się w prawdziwy festiwal Maryli Rodowicz. Uczestnicy będą tańczyć do jej największych hitów, a sama Maryla zasiądzie w jury, by ocenić ich taneczne popisy. Ciekawe, czy gwiazda będzie łaskawą jurorką, czy może zaskoczy wszystkich swoją surowością. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie, a widzowie będą mogli podziwiać nie tylko taniec, ale i niezapomniane komentarze Maryli. W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgają zenitu, a Rafał Maserak już wskazuje swoich faworytów. Piotr Gumulec zaskoczył wszystkich swoją metamorfozą, a Iza Kuna skradła serce jurora swoją elegancją. Tomasz Wygoda, znany z surowych ocen, podobno zostawia sobie miejsce na docenianie postępów uczestników. Czy Helena Englert okaże się czarnym koniem tej edycji? Maserak już zaciera ręce, ale nie zdradza wszystkich kart.
1: Marcelina, uczestniczka programu TVN. Zróbmy sobie dom. Zamiast cieszyć się ciążą, walczy z rakiem szyjki macicy. Jakby tego było mało, jej partner Jakub, próbując nagłośnić zbiórkę na leczenie, został pobity w Ostrawie za noszenie czapki w barwach Górnego Śląska. Zbiórka na leczenie Marceliny przyniosła już ponad 630 tysięcy złotych. Ale życie tej rodziny to nie reality show, gdzie wszystko kończy się happy endem. Czasem rzeczywistość pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż telewizja.
0: W serialu Lombard Życie pod zastaw wydarzyło się coś, co można by nazwać cudem. Zygfryd poślubił Malinę. Tak, w świecie pełnym zastawionych zegarków i dramatycznych historii, miłość znalazła swoje miejsce. Ślub odbył się z pełnym rozmachem, a Malina w różowej kreacji i Zygfryd w jasnej marynarce wyglądali jak z bajki. Przyjaciele i rodzina, w tym Kazimierz i Becia, tłumnie wspierali młodą parę, udowadniając, że nawet w Lombardzie można znaleźć prawdziwe szczęście.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ostatnia szansa, by stać się gwiazdą Hotelu Paradise. Ekipa show ogłosiła Last Call dla wszystkich marzących o przygodzie na rajskiej wyspie. Kandydaci muszą błyskawicznie wypełnić ankietę, dołączyć zdjęcia w stroju kąpielowym i nagrać wideo, w którym opowiedzą o swoich pasjach. Czyżby to była przepustka do sławy, czy może tylko kolejna okazja do pokazania się w telewizji? Czas pokaże. Falling in Reverse znowu zaskakuje. W nowym utworze Joseph pojawili się Corey Taylor ze Slipknota i Serge Tankian z System of a Down. To prawdziwa muzyczna bomba, której towarzyszy klip wyreżyserowany przez Jensena Noena. Tymczasem Slipknot również nie próżnuje, wypuszczając niespodziewanie nowy kawałek Arsenal. Co ciekawe, ten utwór nie znajdzie się na ich nadchodzącym albumie, nad którym pracują z Mattem Wallace'em. Ciekawe, co jeszcze szykują dla fanów. Kto by pomyślał, że życie rockowych legend to nie tylko muzyka, ale i prawdziwe telenowele? Bill Wyman, były basista The Rolling Stones, zaskoczył świat, gdy poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą poznał, gdy miała zaledwie 13 lat. Ale to nie koniec tej rodzinnej układanki. Jego syn ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko dźwięki, ale i rodzinne zawirowania.
0: W XXI wieku, kiedy empatia powinna być oczywistością, wciąż spotykamy się z znieczulicą wobec ofiar przemocy seksualnej. W Polsce ruszyła kampania hashtag Możesz mi powiedzieć, która ma na celu przerwanie milczenia i wsparcie tych, którzy doświadczyli gwałtu czy molestowania. Przerzucanie winy na ofiarę to niestety nadal powszechne zjawisko, które prowadzi do tego, że ofiary boją się mówić. W ramach kampanii powstała specjalna infolinia, a także zestawienie mocnych piosenek, które poruszają ten trudny, ale niezwykle ważny temat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Powietrze w obydwóch miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj wieczorem na drodze wojewódzkiej numer 636 w Nowinkach doszło do tragicznego wypadku. Około 40-letni motocyklista zginął po zderzeniu z koparką ładowarką, której operator miał wymusić pierwszeństwo. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych mężczyzny nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Pani Joanna, planując wakacje na Madagaskar, zapłaciła prawie 30 tysięcy złotych, licząc na wylot z lotniska Chopina. Jednak biuro podróży Itaka zmieniło plany i lot odbędzie się z Radomia. To oznacza dla niej dodatkowe koszty i utrudnienia w dojeździe. Biuro oferuje skromną rekompensatę, ale nie zapewnia transportu do Radomia. Mimo to pani Joanna nie zamierza rezygnować z wyjazdu. Warszawska strefa czystego transportu działa już od 2 lat i przynosi efekty. Stężenie dwutlenku azotu w centrum miasta spadło o 18%, a poza strefą o 5%. Choć przepisy są egzekwowane symbolicznie, jakość powietrza w strefie poprawiła się bardziej niż poza nią. Od stycznia obowiązują nowe ograniczenia dla starszych samochodów, ale większość pojazdów spełnia obecne wymogi. Straż Graniczna udaremniła przemyt 82 kg marihuany o wartości około 4 milionów złotych. Narkotyki przyleciały z Kanady na warszawskie lotnisko i były ukryte w przerobionych metalowych butlach. Kluczową rolę w akcji odegrał pies służbowy Drops, który wyczuł ukryte substancje. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa Ochota.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mieszkańcy Radomia mogą już korzystać z nowego przystanku kolejowego Radom Południowy. Inwestycja warta ponad 20 milionów złotych została zrealizowana przy wsparciu środków unijnych. Przystanek oferuje wygodne połączenia oraz nowoczesną kładkę pieszo-rowerową. To kolejny etap rozbudowy infrastruktury kolejowej w mieście. 32-letni mieszkaniec Ząbek trafił do aresztu na 3 miesiące po tym, jak złamał zakaz zbliżania się do byłej partnerki i jej matki. Mężczyzna rzucił butelką z łatwopalną cieczą w drzwi ich domu, co spowodowało pożar. Prokuratura postawiła mu 7 zarzutów, w tym naruszenie miru domowego i uszkodzenie mienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Trwają poszukiwania 15-letniej Natalii z Zakopanego. Ostatni raz widziano ją w poniedziałek rano, gdy rodzice odwozili ją do szkoły przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia nie pojawiła się na zajęciach, co zgłosiła szkoła. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną kurtkę The North Face, ciemne dżinsy z szarym paskiem Nike i różowo-fioletowe buty sportowe tej samej marki. Z Krakowa dotarła smutna wiadomość o śmierci doktora Janusza Hejnara, cenionego ginekologa związanego ze szpitalem specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego. Doktor Hejnar był wybitnym specjalistą w diagnostyce i leczeniu schorzeń ginekologicznych oraz zaangażowanym w opiekę nad kobietami ciężarnymi i noworodkami. Jego niespodziewane odejście to ogromna strata dla krakowskiego środowiska medycznego. Szpital pożegnał go z wielkim żalem, podkreślając jego wkład w codzienną pracę oddziału.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Śląsku doszło do tragicznego zdarzenia podczas konwoju więźnia. Na stacji benzynowej w Miedźnie znaleziono kierowcę konwoju z raną postrzałową. Mężczyzny nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają, czy był to wypadek, czy celowe działanie funkcjonariusza. Śledztwo trwa. Na ulicach Rybnika doszło do pościgu za 2 nieletnimi motocyklistami na elektrycznych jednośladach. Nastolatkowie uciekali przed policją, stwarzając zagrożenie na drodze. Zatrzymano 14- i 16-latka, a ich rodzice zostali ukarani mandatami. Ekspert ruchu drogowego podkreśla, że takie sytuacje wynikają z braku odpowiedzialności rodziców, którzy nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z elektrycznymi pojazdami.
2: W Szczecinie doszło do dramatycznego przypadku znęcania się nad zwierzęciem. W mieszkaniu przy ulicy Zakopiańskiej znaleziono Yorka uwiązanego do łóżka, bez dostępu do wody i jedzenia. Właściciel psa oraz osoba odpowiedzialna za jego opiekę usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Pies, nazwany Niuniek, trafił pod opiekę weterynarzy i powoli wraca do zdrowia.
1: Jagiellonia Białystok rozpoczyna jutro swoją przygodę w Lidze Europy meczem z Olympiakosem w Pireusie. Grecki klub, 48-krotny mistrz kraju, jest faworytem tego starcia. Mimo to Jagiellonia, po porażce z Wisłą Kraków, jest zdeterminowana, by powalczyć o punkty. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu działkowcy z rodzinnych ogródków działkowych Złocień alarmują o mężczyźnie, który pokazuje przyrodzenie przypadkowym osobom. Policja zwiększyła patrole w tym rejonie, choć oficjalne zgłoszenia jeszcze nie wpłynęły. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zgłaszanie incydentów. Problem z tym mężczyzną trwa już od kilku lat. Na parkingu w Świebodzicach doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Mężczyzna ubliżał obywatelowi Ukrainy i zerwał tablicę rejestracyjną z jego samochodu. Policja prowadzi dochodzenie, a zaatakowany Ukrainiec apeluje o rozsądek i zapowiada stworzenie poradnika, jak reagować w podobnych sytuacjach. Nagranie z zajścia zyskało ogromną popularność w sieci, wywołując liczne komentarze i dyskusje.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura też 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Ajazdin Nuhi, były piłkarz Legii Warszawa i Partizana Belgrad. Został znaleziony martwy w swoim domu w Borcy, na przedmieściach Belgradu. Miał 46 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził klub Partizan Belgrad, który złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda, zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
1: W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hanssona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja. Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając między innymi Świątek. W Warszawie emocjonujący mecz ekstraklasy między Legią a Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1. Bohaterem spotkania był Rafał Augustyniak, który zdobył bramkę dla Legii i skutecznie bronił przed stratą goli. Mecz obfitował w ostre spięcia, a w doliczonym czasie gry doszło do awantury na boisku. Legia z 16 punktami zajmuje 2. miejsce w tabeli, a Widzew jest na 11. pozycji.
1: Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki.
2: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałaża z analizy matematycznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marian Kmita objął stanowisko pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zastępując Radosława Piesiewicza. Kmita, znany z działalności w telewizji Polsat, ma teraz przed sobą wyzwanie uporządkowania sytuacji w komitecie. Jego przeszłość budzi zainteresowanie, szczególnie działalność w opozycji antykomunistycznej w latach 80. Tymczasem sąd zdecydował o utrzymaniu aresztu dla Piesiewicza, co dodatkowo komplikuje sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce kontynuuje świetną passę na Mistrzostwach Europy, wygrywając 3 mecze bez straty seta. Przed nimi jednak najtrudniejsze wyzwanie fazy grupowej – starcie z Ukrainą. Ciekawostką jest, że w obu drużynach grają zawodnicy o nazwisku Semeniu. Polacy są gotowi na trudne spotkanie, a kluczowe będzie ograniczenie gry Jurija Semeniuka. Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
2: Paweł Korpuliński zdobył tytuł mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan. Ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa. Joanna Jędrzejczyk, polska legenda MMA, ponownie zachwyciła widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Wraz z partnerem Kamilem Kuroczką zdobyła 22 punkty za swój drugi występ. Jednak to jej odważna stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Fani i jurorzy byli pod wrażeniem jej zjawiskowej kreacji, która podkreślała każdy ruch na parkiecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz, za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie także 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia staną przed poważnymi problemami finansowymi. Ich dom przy Zacisznej zamienia się w studnię bez dna, pochłaniając kolejne oszczędności. Zalanie, pożar, a teraz awaria pieca sprawiają, że koszty rosną w zastraszającym tempie. Lucyna, narzekając na zimno, przenosi się do luksusowego hotelu, a Hubert pokrywa jej wydatki. Na szczęście Mariusz przybywa z pomocą i naprawia piec, ratując Pyrków przed kolejną finansową katastrofą. Czy jednak uda się uniknąć generalnego remontu, który może okazać się prawdziwym koszmarem dla rodziny? Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. W 3416 odcinku Barw Szczęścia Błażej Modrzycki wraca do Warszawy z matką, co staje się początkiem wielu napięć. Seniorka od razu zaczyna krytykować styl życia syna, a także jego partnerkę, Weronikę. Modrzycka nie ukrywa swojego niezadowolenia, co prowadzi do niezręcznych sytuacji. Błażej, próbując pogodzić pracę z opieką nad matką, staje przed trudnymi wyborami. Powrót do stolicy okazuje się dla niego nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że relacje z matką są skomplikowane. Ich wspólna przeszłość pełna jest niezagojonych ran, które teraz wychodzą na światło dzienne. Weronika, będąc ważną częścią życia Błażeja, również musi zmierzyć się z niechęcią przyszłej teściowej. Ten odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany już wkrótce. M jak miłość pożegnało się z postacią Sylwii Kosteckiej, graną przez Hannę Turnau w 1939 odcinku, który wyemitowano 14 września. Aktorka podzieliła się swoimi emocjami na Instagramie, dziękując widzom i ekipie za 4 lata wspólnej pracy. W swoim wpisie nie odnosi się bezpośrednio do decyzji o zakończeniu wątku Sylwii, co pozostawia pole do spekulacji. Zwraca uwagę użycie emotikony klauna, co może być subtelnym komentarzem do sytuacji. Turnau przyznała, że bardzo zżyła się z postacią i nie wyobrażała sobie życia bez niej. Mimo to traktuje to jako początek nowego etapu w swojej karierze. Jej wpis pełen jest emocji i nostalgii, a jednocześnie otwiera drzwi na nowe możliwości. M jak miłość w 1941 odcinku przyniesie kolejną dawkę emocji. Premiera już w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.50 na TVP2. Marysia ledwo co otrząsnęła się po wypadku, a już musi zmierzyć się z nowym dramatem. Janek, przyjaciel Mateusza, nagle traci wzrok podczas wizyty w Grabinie. To wyścig z czasem, bo grozi mu trwała ślepota. Wszystko zaczyna się od bójki z hejterem Matyldy, która wymyka się spod kontroli. Na szczęście Marysia, jako doświadczona pielęgniarka, szybko reaguje. Dzięki pomocy przyjaciół Janek trafia do szpitala, gdzie lekarze ratują jego wzrok.
0: Serial Na Wspólnej wprowadza odświeżoną czołówkę, co wzbudza wiele emocji wśród fanów. Zmiany te nie oznaczają jednak masowych odejść z obsady. Produkcja uspokaja, że znane postacie pozostają, a nowa czołówka ma na celu pokazanie różnorodności i wprowadzenie nowych twarzy. Wśród nowych aktorek pojawiły się Edyta Jungowska jako Dorota Zakrzewska oraz Kamilla Barr w roli lekarki Oriany Warskiej. Brak niektórych postaci w czołówce, jak Basi czy partnerów Kasi Żbik i Oli, nie oznacza ich odejścia z serialu. Fani mogą spodziewać się bardziej nowoczesnej odsłony ulubionych wątków.
1: W 4251 odcinku Pierwszej Miłości Kacper postanawia porozmawiać z Pawłem, choć wie, że może to zaważyć na jego karierze. Paweł może wykorzystać tę szczerość, co grozi Kacprowi poważnymi konsekwencjami. Eliza poczuje się wreszcie wolna od Bolka, a Świder będzie próbował przekonać ją do objęcia kierownictwa klubu Iskra. Angelika zmaga się z żałobą po stracie ojca, a Kazanowa po powrocie do domu natrafia na miejsce wypadku, co wywołuje w niej dziwne zachowanie. Policja otrzymuje dokumenty, które mogą pomóc w rozwiązaniu zagadki wypadku. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący wieczór pełen dramatycznych decyzji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 483 odcinkiem. Już 23 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców Pałacu La Promesa. Santos planuje zemstę na Werze, a Curro nie przestaje martwić się o bezpieczeństwo Martiny. Pia znajduje się w coraz gorszym stanie, ale Jana i Maria robią wszystko, by jej pomóc. W tle tych wydarzeń Manuel zaprasza Katalinę na rodzinną kolację, a Margarita organizuje podwieczorek z księżną de Caril. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, zdrady i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W obsadzie m.in. Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro.
0: M jak miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory. W najnowszym odcinku Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, staje przed dramatycznymi wydarzeniami. Jej sekret o sfałszowanych badaniach DNA jest zagrożony, ale niespodziewanie Sowiński, który ją szantażował, zostaje zamordowany. To oznacza, że prawda o ojcostwie jej córki nie wyjdzie na jaw. Anka, laborantka, która również szantażowała Kasię, zniknęła z jej życia, wyprowadzając się do Krakowa. Aneta, przyjaciółka Kasi, zna całą prawdę, ale milczy. Choć wydaje się, że Kasia może odetchnąć z ulgą, śmierć Sowińskiego nie przynosi jej spokoju. Mariusz, który zabił Sowińskiego, zaczyna podejrzewać Kasię o ukrywanie tajemnic, co prowadzi do niebezpiecznych napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w programie Gość Radia Z. Marszałek Sejmu zarzucił prezydentowi brak reakcji na sytuację bezpieczeństwa i wojnę na Ukrainie, sugerując nawet jego odejście ze stanowiska. Czarzasty podkreślił, że prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego i zająć się dofinansowaniem polskiego wojska. W rozmowie padły też zarzuty o brak mianowania ambasadora w Kijowie.
3: Trwa spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie profesor Sławomir Cudak ma zostać nowym rektorem. Posłanka PiS Maria Kurowska blokuje jednak jego dostęp do uczelni, twierdząc, że powołanie jest bezprawne. Pomimo przybycia karetki, Kurowska odmówiła pomocy medycznej, pozostając na miejscu od piątku. Antoni Macierewicz i Mariusz Gosek zapowiedzieli nawet rozwiercenie zamków, aby dostarczyć jej leki.
2: W dzisiejszym porannym ringu adwokat Krzysztof Wąsowski ostro skrytykował działania rządu Donalda Tuska, szczególnie w kontekście Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego. Wąsowski podkreślił, że ewentualne siłowe rozwiązanie sporu wokół Trybunału mogłoby mieć poważne konsekwencje prawne. Prawnik nie wykluczył, że Donald Tusk i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mogą w przyszłości stanąć przed sądem, choć nie przesądzał takiego scenariusza. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadzi śledztwo w sprawie domniemanych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku. Dotychczas zatrzymano 69 osób, a wobec części z nich skierowano akty oskarżenia. Główne zarzuty dotyczą nierzetelnego liczenia głosów i sporządzania protokołów przez członków obwodowych komisji wyborczych. Prokurator Bartłomiej Świderski zapowiedział dalsze analizy materiału dowodowego i kolejne wezwania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Książę Harry i Meghan Markle zdecydowali się zabrać swoje dzieci, Archiego i Lilibet, z nowej szkoły w Wielkiej Brytanii po zaledwie 2 dniach nauki. Powodem tej decyzji były obawy o bezpieczeństwo podczas codziennych dojazdów. Para już znalazła inną placówkę, którą dzieci odwiedziły w ramach zajęć próbnych. Sprawa pojawia się w kontekście ponownego rozpatrywania kwestii policyjnej ochrony dla Harry'ego i jego rodziny w Wielkiej Brytanii. Japonia po raz pierwszy w historii przekroczyła liczbę 100 tysięcy mieszkańców w wieku 100 lat lub więcej. Obecnie w kraju żyje 107 677 stulatków, z czego prawie 88% to kobiety. Najstarsza Japonka ma 114 lat, a najstarszy mężczyzna 112. Mimo sukcesów w długowieczności, Japonia zmaga się z wyzwaniami demograficznymi, w tym spadkiem dzietności i

0: wydaje się odległy. Słuchacie Radia Super Express.
1: Polska intensywnie pracuje nad reformą systemu dowodzenia i szkoleniem oficerów do struktur NATO. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił wysokie ambicje Polski w obsadzaniu stanowisk w sojuszu. W Polsce powstaje nowe dowództwo transformacji i szkolenia sił zbrojnych, które ma dostosować armię do współczesnych wymagań pola walki. Resort obrony wyjaśnił, że nie planuje się przeniesienia dowództw NATO do Polski, ale kraj intensywnie rozwija swoje zdolności wojskowe.
0: W Nowym Jorku odbyło się spotkanie September 11 w 25, podczas którego świadkowie zamachów z 11 września 2001 roku podzielili się nieznanymi historiami z tamtych dni. Uczestnicy opowiadali o chaosie, determinacji i technologicznych wyzwaniach, które towarzyszyły poszukiwaniom zaginionych. Wspomniano także o dramatycznych chwilach, takich jak snajperzy na dachach Manhattanu i blokady ulic. Dr Amy Mandorf, która pracowała przy identyfikacji ofiar, wyraziła obawę, że pamięć o tych wydarzeniach zaczyna zanikać poza Nowym Jorkiem.
1: W niedzielę w Międzylesiu doszło do groźnego wypadku na moście. 40-letnia kobieta, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, uderzyła w bariery ochronne, a pojazd częściowo zawisł nad wodą. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a policja ukarała zarówno kierującą, jak i właściciela auta. Kobieta straciła prawo jazdy i stanie przed sądem, a właściciel pojazdu otrzymał mandat za udostępnienie auta osobie nietrzeźwej.
0: Jesień to czas, kiedy wrzosy stają się ozdobą naszych balkonów i tarasów. Aby cieszyć się ich pięknem jak najdłużej, warto zastosować domową odżywkę z fusów kawy. Wystarczy dodać 2 łyżeczki do doniczki, by zapewnić roślinom niezbędne składniki mineralne i odpowiednie zakwaszenie gleby. Dzięki temu wrzosy będą kwitły aż do pierwszych mrozów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. 4 przyjaciółki. 1 bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Los Angeles zakończyła się 78. ceremonia rozdania nagród Emmy, a emocje sięgnęły zenitu. The Pitt triumfował jako najlepszy serial dramatyczny, a Wdowia Zatoka zgarnęła aż 6 statuetek, pokazując, kto tu rządzi w komedii. Polski akcent? Karolina Wydra niestety bez nagrody, bo Alison Janney zgarnęła statuetkę za Dyplomatkę. Na czerwonym dywanie jak zwykle błyszczały gwiazdy, a Zendaya ponownie udowodniła, że jest królową stylu. Mandaryna wraca na parkiet i pokazuje, że wiek to tylko liczba. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska, mimo 48 lat, zachwyca formą i energią, której mogłoby pozazdrościć jej młodsze pokolenie. Z dystansem podchodzi do tematu starzenia, twierdząc, że to zjawisko jej nie dotyczy. A może to tylko sprytna strategia, by odciągnąć uwagę od zamrożonego barku?
2: Mariola Bojarska-Ferenc pokazuje, że wiek to tylko liczba, a randki z mężem to sztuka, którą opanowała do perfekcji. Teatr, szampan, kolacje, tylko we dwoje. Brzmi jak scenariusz filmu, ale to ich codzienność. Gwiazda nie traci czasu na byle jakość i otacza się tylko pozytywnymi ludźmi. A co z opiniami innych? Cóż, dla niej to tylko szum w tle.
1: W Top Model pojawił się nowy kandydat na gwiazdę, Hugon Jamrus, który już w pierwszym odcinku podzielił jurorów. Joanna Krupa i Marcin Tyszka widzą w nim potencjał, ale Ewelina Gralak i Dawid Woliński mają wątpliwości, czy jego wyrazista uroda sprawdzi się na wybiegu. Hugon, niczym nowy Mateusz Maga, nie pozostaje niezauważony, a jego nietypowy wygląd wzbudza emocje. Czy to początek nowej kariery w modelingu? Czas pokaże, czy Hugon stanie się ikoną jak jego poprzednik.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Maciej Wilk i jego stołeczna operacja referendalna zebrali już ponad 100 tysięcy podpisów, by odwołać Rafała Trzaskowskiego z fotela prezydenta Warszawy. Zostały im 2 tygodnie na zebranie brakujących podpisów, a celują w od 150 do 160 tysięcy. Bo wiadomo, że nie każdy podpis jest bezbłędny. Wilk nie szczędzi słów krytyki, twierdząc, że Trzaskowski traktuje Warszawę jak trampolinę do wyższych stanowisk, a metro, zamiast jechać do przodu, stoi w miejscu. Ciekawe, czy warszawiacy podzielają jego entuzjazm do zmian.
2: Rodzina Świeżyńskich to prawdziwa muzyczna dynastia disco polo. Sławomir, lider Bayer Full, od lat króluje na scenie, a jego dzieci nie pozostają w tyle. Największą uwagę przyciąga Nicola, która z braćmi założyła zespół Baby Full, łącząc klasykę z nowoczesnością. Plotki o romansie z lat 90. tylko dodają pikanterii tej muzycznej sielance. Cóż, życie jak z piosenki, pełne rytmu, miłości i tajemnic.
1: Kto by pomyślał, że melancholijna melodia Czesława Niemena, którą nuciła cała Polska, mogła być warta zaledwie $200? W 1964 roku, podczas koncertu w sali kongresowej, światowa gwiazda Marlene Dietrich zakochała się w utworze Czy mnie jeszcze pamiętasz? I postanowiła włączyć go do swojego repertuaru. Niemen, młody i ambitny, zgodził się na sprzedaż praw autorskich, co otworzyło drzwi do międzynarodowej kariery tej kompozycji. I tak oto, za cenę kilku banknotów, polska melodia zdobyła światowe sceny, a my możemy się tylko zastanawiać, ile naprawdę była warta. Kto by pomyślał, że kultowy hit Jestem z miasta, elektrycznych gitar, który od lat rozkręca każdą imprezę, ma tak mroczne korzenie. Okazuje się, że zamiast beztroski kryje w sobie lęk przed sielskim życiem na wsi, a jego refren stał się nieoficjalnym hymnem gangsterów. Tak, ci chłopaki z miasta z lat 90. czuli, że to piosenka o nich. Kuba Sienkiewicz chciał opowiedzieć o zagubieniu współczesnego człowieka, a wyszło jak zawsze. Taneczny hit z nieoczekiwanym drugim dnem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Białas, niegdyś podziemny raper, teraz król polskiego hip-hopu, szykuje się do wielkiego finału swojego projektu H8ME. Nowy album H8M6 zakończy się koncertem na warszawskim Torwarze, gdzie usłyszymy utwory z całej serii. Czyżby The End of H8ME miał być końcem kariery? Na razie nic na to nie wskazuje, ale jedno jest pewne. Białas przeszedł długą drogę od nielegalnych nagrań do wypełniania największych hal. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu. Już za chwilę, 16 września, obchodzimy Europejski Dzień Maszynisty. To wyjątkowy moment, by docenić tych, którzy z żelaznymi nerwami i precyzją prowadzą nas przez stalowe szlaki. Może warto złożyć im życzenia, które wywołają uśmiech, jak choćby te o pasażerach, którzy zawsze wiedzą, gdzie wysiąść. Niech każdy maszynista ma dziś zielone światło i prostą drogę przed sobą. Epica, holenderska legenda metalu symfonicznego, wraca do Polski z hukiem. 29 września przyszłego roku w Gliwicach odbędzie się ich wyjątkowy koncert z orkiestrą symfoniczną i chórem w ramach projektu The Symphonic Synergy. To nie lada gratka dla fanów, którzy będą mogli usłyszeć zespół w nowej, jeszcze bardziej epickiej odsłonie. A jeśli ktoś jeszcze nie ma biletu, to lepiej się pospieszyć, bo sprzedaż rusza już jutro. Zespół De Casino, który jeszcze niedawno dzielił scenę z Kebona Fide na PGE Narodowym, teraz rusza w trasę koncertową po Polsce. Finał tej muzycznej przygody odbędzie się w kultowej warszawskiej Stodole, gdzie zespół wystąpi po raz pierwszy. Koncerty De Casino to prawdziwy spektakl pełen energii, zaskakujących rozwiązań i nieoczywistych instrumentów jak wiolonczela. Pani mogą spodziewać się niezapomnianych wrażeń i muzycznych niespodzianek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą także 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pani Joanna, planując rodzinne wakacje na Madagaskar, spotkała się z nieoczekiwaną zmianą. Zamiast z lotniska Chopina w Warszawie, jej lot został przeniesiony do Radomia, co wywołało jej niezadowolenie. Biuro Podróży Itaka tłumaczy decyzję przeciążeniem warszawskiego lotniska, oferując jedynie 100 zł rekompensaty. Mimo trudności, pani Joanna nie rezygnuje z wyjazdu.
2: W poniedziałkowy wieczór w Nowinkach doszło do tragicznego wypadku. Na drodze wojewódzkiej numer 636 zginął około 40-letni motocyklista, gdy jego Suzuki zderzyło się z koparką-ładowarką. Policja podejrzewa, że operator koparki wymusił pierwszeństwo. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej, życia motocyklisty nie udało się uratować. Sprawą zajmuje się prokuratura. Dziś przypominamy postać Andrzeja Grembowicza, znanego jako Robert Bruter, twórcy kultowego serialu Rancho. Choć zmarł w 2018 roku, jego niedokończony scenariusz stał się podstawą dla nadchodzącego, 11 sezonu serialu. Premiera nowego sezonu, będącego pożegnaniem z Wilkowyjami, odbędzie się 6 grudnia. To ostatni rozdział tej popularnej opowieści.
1: Tragiczny wypadek w Tatrach. 19-letni turysta z Polski zginął po upadku z wysokości około 150 metrów w rejonie Zawratowej Turni. Mężczyzna wędrował samotnie, a jego ciało zostało przetransportowane do Zakopanego przez ratowników TOPR. Dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok doszło do brutalnego ataku na 49-letniego kibica Wisły. Napastnik, 28-letni mężczyzna, zaatakował go niebezpiecznym narzędziem i próbował uciec, ale został szybko zatrzymany przez policję. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. Zraniony kibic po opatrzeniu obrażeń został wypisany ze szpitala. Zakopiańska policja poszukuje 15-letniej Natalii, która zaginęła w drodze do szkoły. Dziewczyna była ostatnio widziana w poniedziałek rano, kiedy rodzina podwoziła ją pod budynek przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia ma 164 cm wzrostu, długie, ciemne blond włosy i była ubrana w czarną kurtkę The North Face oraz ciemne dżinsy. Każdy, kto ma informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
1: W Brzezinach Śląskich doszło do dramatycznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy Renault. Mężczyzna, próbując uciec, porwał interweniującego obywatela, co zakończyło się policyjnym pościgiem aż do Katowic. Kierowca został zatrzymany, a jego krew poddano badaniom na obecność alkoholu i narkotyków. Wiceprezydent Piekar Śląskich porównał zdarzenie do scen z gry GTA, podkreślając poważne konsekwencje prawne dla 37-latka. W Allerton w środkowej Anglii doszło do tragicznego wydarzenia. Anna Żukowska, 52-letnia Polka, została zamordowana w swoim domu. Zarzuty w tej sprawie usłyszał jej mąż, 60-letni Józef. Rodzina zmarłej uruchomiła zbiórkę na transport prochów Anny do Polski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie doszło do dramatycznej interwencji w jednym z mieszkań przy ulicy Zakopiańskiej. Policja znalazła tam Yorka, przywiązanego do łóżka, bez dostępu do jedzenia i wody. Właściciel psa oraz osoba odpowiedzialna za jego opiekę usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzęciem. Grozi im do 3 lat więzienia. Pies, nazwany Niuniek, dochodzi do siebie pod opieką specjalistów i wkrótce trafi do nowego domu tymczasowego. W Warzymicach pod Szczecinem doszło do niecodziennej sytuacji. Sąsiadka, która zabrała wyrzuconą komodę z ukrytymi 42 tysiącami euro, usłyszała zarzuty przywłaszczenia mienia. Choć początkowo nie wiedziała o gotówce, później znalazła pieniądze i nie zgłosiła tego, mimo nagłośnionej akcji poszukiwawczej. Teraz grozi jej do 1 roku więzienia, a pieniądze wróciły do właścicielki.
1: Dwie samiczki myszołowa, wykradzione z gniazda i udomowione, straciły naturalny lęk przed człowiekiem, co skazało je na dożywotnią niewolę. Ptaki znalazły schronienie w ośrodku na Podlasiu, gdzie stały się ważnym elementem edukacyjnym. Ich historia przypomina, że dzikie zwierzęta to nie zabawki. Woliera w Poczopku jest teraz obowiązkowym punktem programu szkolnych wycieczek. We Wrocławiu strażacy przeprowadzili nietypową akcję ratunkową. 11 września z pomocą specjalistycznego sprzętu pomogli ratownikom medycznym w transporcie pacjentki z budynku wielorodzinnego. Ze względu na trudne warunki konieczne było wykorzystanie technik ratownictwa wysokościowego. Po zakończeniu działań pacjentka została bezpiecznie przekazana do szpitala.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś mijają 2 lata od tragicznej powodzi, która nawiedziła południowe rejony Dolnego Śląska. 15 września 2024 roku Tama w Stroniu Śląskim nie wytrzymała naporu wody, zalewając miasto i okoliczne miejscowości. Kataklizm pochłonął życie 5 osób, a straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Dziś mieszkańcy wspominają tamte dramatyczne chwile, ale z nadzieją patrzą w przyszłość, odbudowując swoje społeczności. Działkowcy z ROD Złocień we Wrocławiu ostrzegają przed mężczyzną, który obnaża się na terenie ogródków działkowych. Policja zwiększyła liczbę patroli w okolicy i apeluje o zgłaszanie wszelkich incydentów. Mężczyzna został uchwycony na nagraniu, które działkowcy zamieścili w mediach społecznościowych. Sprawa jest znana funkcjonariuszom, którzy czekają na oficjalne zgłoszenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie podobnie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska firma Cersanit S.A. zawiesza produkcję w swoim zakładzie na Ukrainie na co najmniej pół roku. To efekt rosyjskiego ataku dronów na fabrykę w mieście Zwiachel w nocy z 11 na 12 września. Zniszczenia są na tyle poważne, że uniemożliwiają dalszą pracę zakładu. Na szczęście wszyscy pracownicy zostali bezpiecznie ewakuowani. Firma szacuje, że przywrócenie produkcji zajmie minimum 6 miesięcy. To oznacza, że fabryka na Ukrainie nie wznowi działalności przed wiosną przyszłego roku.
2: Rząd planuje wprowadzić obowiązkowe normy jakości dla biopaliw stałych, takich jak pelet, brykiet czy drewno. Sprzedawcy będą musieli badać paliwo w akredytowanych laboratoriach i wystawiać specjalne świadectwa jakości. Za sprzedaż opału niespełniającego norm przewidziane są kary. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z rynku biopaliw zanieczyszczonych odpadami. Kontrole jakości będą prowadzone przez Inspekcję Handlową oraz Krajową Administrację Skarbową. Projekt ustawy trafił już do dalszych prac parlamentarnych.
1: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marcin Kulasek, podkreśla rosnącą współpracę nauki z biznesem w Polsce. W nadchodzącym roku budżetowym planowane jest zwiększenie nakładów na naukę o 3 miliardy złotych. Współpraca z Ukrainą również się rozwija, co ma pomóc w transferze doświadczeń z pola walki do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ministerstwo uruchomiło program Science for Business, który wspiera innowacje w przemyśle. Polska dąży do osiągnięcia unijnej średniej nakładów na badania i rozwój, co ma przyspieszyć rozwój gospodarczy kraju.
2: Dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej do Polski we wrześniu mogą spaść aż o 70% w porównaniu do sierpnia. Powodem są zakłócenia na kluczowym ropociągu East-West. Orlen intensywnie poszukuje alternatywnych źródeł surowca, między innymi z Stanów Zjednoczonych i Norwegii. Choć spółka zapewnia o ciągłości pracy rafinerii, rośnie presja na ceny paliw. Wzmożona konkurencja na rynku może wpłynąć na wzrost cen na stacjach benzynowych. Sytuacja jest dynamiczna, a problem z dostawami ropy dotyka także inne europejskie firmy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od 15 września na stacjach Orlen dostępna jest nowa promocja paliwowa, umożliwiająca zaoszczędzenie do 45 zł. Rabaty przyznawane są za kolejne tankowania, a zniżki gromadzimy przez aplikację Witaj, tankując minimum 30 litrów paliwa. Promocja trwa do 15 października, a kupony wykorzystać można na paliwo oraz inne zakupy na stacji. Na początek otrzymujemy kupon na 10 zł, a po jego wykorzystaniu kolejne na 15 i 20 zł. Warto pamiętać, że zniżki obowiązują przez cały tydzień, a nie tylko w weekendy.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą obniżkę cen paliw, jeśli prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków. Rząd ma plan na redukcję kosztów tankowania, ale jego realizacja zależy od decyzji prezydenta. Podatek ten ma objąć firmy paliwowe, które osiągają wyjątkowo wysokie zyski. Środki z tego podatku mają być przeznaczone na obniżenie cen na stacjach benzynowych. Szczegóły programu Ceny Paliwa Niżej nie są jeszcze znane, ale mogą obejmować różne formy rabatów. Premier podkreśla, że to nie obywatele powinni ponosić największe koszty kryzysu paliwowego. Na rynku najmu mieszkań w Polsce obserwujemy wzrost dostępności lokali, co jest dobrą wiadomością dla studentów szukających mieszkań na nowy rok akademicki. W sierpniu liczba ofert wzrosła o 12% w porównaniu z lipcem, a czynsze w wielu miastach nawet spadły. Największy wzrost liczby mieszkań na wynajem odnotowano w Gdańsku i Krakowie. W Warszawie, Łodzi i Katowicach ceny najmu są teraz niższe niż rok temu. Eksperci przewidują, że we wrześniu zainteresowanie wynajmem może wzrosnąć, więc warto już teraz rozglądać się za najlepszymi ofertami. Izraelska marynarka wojenna otrzymała nowy okręt podwodny INS Dragon. To trzecia i ostatnia jednostka zbudowana w ramach programu Dolphin AP. Okręt opuścił niemiecką stocznię w Kilonii i jest w drodze do Izraela. INS Dragon wyróżnia się zaawansowaną technologią, w tym napędem niezależnym od powietrza. Tymczasem niemiecka grupa TKMS kontynuuje budowę trzech nowych okrętów podwodnych w ramach programu Dakar. Izraelskie siły morskie, operujące głównie na Morzu Śródziemnym i Czerwonym, wzmacniają swoje zdolności obronne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems Letatede integruje swoją amunicję Spice 1000 z myśliwcami F-35. To ważny krok, który umożliwi innym krajom korzystanie z tej zaawansowanej technologii. Spice 1000 zwiększa zasięg i precyzję uderzeń, rażąc cele z ponad 120 km. Integracja odbywa się we współpracy z Lockheed Martin w USA i ma zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Po zakończeniu prac amunicja będzie dostępna dla izraelskich F-35, a później dla operatorów na całym świecie. Stary serwer z garażu okazał się prawdziwym skarbem. Użytkownik Reddita odkrył w nim 30 modułów pamięci RAM DDR, 4 o łącznej wartości 12 tysięcy dolarów. Każdy z modułów ma pojemność 64 GB, a ich cena na rynku wzrosła do 400 dolarów za sztukę. To serwerowa pamięć ECC, która nie działa w zwykłych komputerach, ale jest bardzo poszukiwana w profesjonalnych stacjach roboczych. Historia pokazuje, że warto sprawdzać stare urządzenia, bo mogą kryć prawdziwe bogactwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie także 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Mariusz niespodziewanie ratuje Pyrków z poważnych kłopotów. Awaria pieca w domu na Zacisznej mogła oznaczać spore wydatki, ale Mariusz, mając potrzebną część, szybko przywraca ciepło. Agata, wracając do domu, dowiaduje się o jego pomocy i jest pod ogromnym wrażeniem jego zaradności. Tymczasem Lucyna nie jest zadowolona z szybkiej naprawy, bo psuje jej to plany związane z pobytem w hotelu Stajski. Mariusz swoją postawą pokazuje, że nie boi się zakasać rękawów i pomóc w potrzebie. To kolejny dowód na to, że w trudnych chwilach można liczyć na przyjaciół. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów TVP2. Już 26 września zostanie wyemitowany 208 odcinek, który przyniesie wiele emocji. Hancer, główna bohaterka, ujawnia sekrety Jący, co wywołuje burzę wśród mieszkańców. Cichan, jej mąż, podejmuje zdecydowane kroki, zgłaszając skargę na Bejzę, co prowadzi do jej aresztowania. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, liczy już 325 odcinków i wciąż trwa. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie historii Cichana i Hancer jest jeszcze daleko.
2: M jak miłość przechodzi przez burzliwy okres zmian. W 1939 odcinku pożegnaliśmy Sylwię Kostecką, graną przez Hannę Turnau, która wyjechała do Berlina, kończąc swoją 4-letnią przygodę z serialem. Widzowie są zaskoczeni nagłym zakończeniem jej wątku i spekulują o możliwych przyczynach. Kolejną postacią, która zniknie z ekranu, jest Anita, grana przez Melanię Grzesiewicz. Aktorka zdecydowała się na przerwę, ale nie wyklucza powrotu. W 1942 odcinku pożegnamy także Aleksandra Sowińskiego, co dodaje kolejny element do fali zmian w obsadzie. Wcześniej, w poprzednim sezonie, widzowie byli wstrząśnięci śmiercią Franki, co pokazuje, że serial nie boi się dramatycznych rozwiązań. Fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubione postacie znikają z ekranu, zastanawiając się, co jeszcze przyniesie ten sezon. Serial Tajemnice Kasi wkracza w nowy, emocjonujący etap. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, Kasia staje przed dramatycznym zwrotem akcji. Sowiński, który znał prawdę o ojcostwie jej córki, zostaje zamordowany przez Mariusza. To oznacza, że Kasia może odetchnąć z ulgą, bo jej sekret nie wyjdzie na jaw. Anka, która również szantażowała Kasię, zniknęła z jej życia, a Aneta, przyjaciółka Kasi, milczy. Jednak spokój Kasi nie trwa długo, bo Mariusz zaczyna się zachowywać coraz bardziej niepokojąco. Jego zazdrość i podejrzliwość mogą stać się nowym zagrożeniem dla Kasi. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje tajemnice w tajemnicy?
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 1940 odcinku M jak miłość Kinga Zduńska przeżywa prawdziwy koszmar. Zaniepokojona zmianą w piersi, nie potrafi skupić się na codziennych obowiązkach. Strach o zdrowie paraliżuje ją, a w domu Zduńskich dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Matka Kingi, Krysia, przewraca się na schodach przez porozrzucane zabawki i trafia do szpitala. To kolejny cios dla Kingi, która już i tak jest na kraju wytrzymałości. Piotrek, choć zajęty pracą, w końcu zauważa, że z żoną dzieje się coś złego. Na szczęście, po badaniu, lekarze uspokajają Kingę, że zmiana w piersi to prawdopodobnie torbiel hormonalna, a nie guz nowotworowy. Zalecają jednak kontrolę w przyszłym miesiącu, co przynosi Zduńskiej chwilę wytchnienia.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4282 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 23 września o 20.15 na TVN. Jagoda zamieszka z Weroniką i Lwem, ale tęsknota za mamą nie da jej spokoju. Weronika zorganizuje spotkanie Jagody z Eweliną w areszcie. Jednak Kalska stanowczo sprzeciwi się przesłuchaniu córki. W redakcji Marta wraca do pracy i poznaje Fabiana Krawca, nową gwiazdę porannego programu, co wywoła zazdrość Tomka Gęby. Teresa zaliczy wpadkę, rozdaje uczennicom klasówki z fragmentami swojej erotycznej powieści. Tymczasem w barze Zięba i Dorota planują nowe menu, a znajoma Włodka namawia Elenę do współpracy. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, których życie pełne jest rodzinnych problemów i miłosnych zawirowań. Pierwsza miłość w 4247 odcinku zaskoczy widzów niespodziewanym zwrotem akcji. Rozprawa rozwodowa Kingi i Janka przybierze nieoczekiwany obrót, gdy Janek wyzna przed sądem, że nadal kocha swoją żonę. Kinga, zaskoczona jego słowami, nie będzie potrafiła ukryć emocji. Okazuje się, że mała Pola nie jest biologiczną córką Janka, co zmienia całą sytuację. Sąd, widząc szansę na naprawę relacji, nie udzieli rozwodu i skieruje małżonków na mediację. To wyznanie Janka i reakcja Kingi mogą całkowicie odmienić ich przyszłość. Czy miłość zwycięży? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
2: W 1035 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zrobi wszystko, by zdobyć dowody przeciwko Ezgi. Pomoc przy organizacji zaręczyn może otworzyć jej drzwi do niewygodnej prawdy. Poyraz i Nana spróbują przechytrzyć Semiha, lecz sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Sahin będzie miał powód, by zachować ważny sekret dla siebie. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 16 na TVP1. Serial opowiada o miłości, rodzinie i zaufaniu, a w centrum wydarzeń są Nana, Poyraz i Yusuf. W obsadzie między innymi Nanuka Stamboliszwili jako Nana i Nick Szelilaj jako Poyraz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Gdańsku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 8:23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, zebrali już 100 tysięcy podpisów. Maciej Wilk, lider stołecznej operacji referendalnej, zarzuca Trzaskowskiemu brak gospodarności i traktowanie miasta jako trampoliny do prezydentury Polski. Wśród krytykowanych kwestii znalazły się problemy z inwestycjami transportowymi, remontem sali kongresowej oraz sytuacją mieszkaniową. Referendum ma być sygnałem ostrzegawczym dla samorządowców w całym kraju.
0: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w programie Gość Radia Z. Marszałek Sejmu zarzucił prezydentowi brak reakcji na sytuację bezpieczeństwa i wojnę na Ukrainie, sugerując nawet jego odejście ze stanowiska. Czarzasty podkreślił, że prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego i zająć się dofinansowaniem polskiego wojska. W rozmowie padły też zarzuty o brak mianowania ambasadora w Kijowie. Na plaży w pobliżu Rusinowa wojsko wyciągnęło z morza rosyjskiego drona, co potwierdza rosnące zagrożenie z powietrza. Eksperci radzą, by w razie alarmu zostać w domu i unikać wychodzenia na zewnątrz. Ważne jest, by przygotować się na kryzys, myśląc o podstawowych potrzebach, takich jak gotowanie bez nowoczesnych urządzeń. Rosyjskie drony zaatakowały także lokomotywę towarową i stację benzynową przy granicy z Polską.
1: Trwa spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie profesor Sławomir Cudak ma zostać nowym rektorem. Posłanka PiS Maria Kurowska blokuje jednak jego dostęp do uczelni, twierdząc, że powołanie jest bezprawne. Pomimo przybycia karetki, Kurowska odmówiła pomocy medycznej, pozostając na miejscu od piątku. Antoni Macierewicz i Mariusz Gosek zapowiedzieli nawet rozwiercenie zamków, aby dostarczyć jej leki.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W dzisiejszym porannym ringu adwokat Krzysztof Wąsowski ostro skrytykował działania rządu Donalda Tuska, szczególnie w kontekście Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego. Wąsowski podkreślił, że ewentualne siłowe rozwiązanie sporu wokół Trybunału mogłoby mieć poważne konsekwencje prawne. Prawnik nie wykluczył, że Donald Tusk i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mogą w przyszłości stanąć przed sądem, choć nie przesądzał takiego scenariusza. Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z poważnym spadkiem poparcia, które wynosi obecnie około 15%. Wewnętrzne napięcia w partii doprowadziły do odejścia około 40 działaczy do nowego ugrupowania Rozwój Plus, kierowanego przez Mateusza Morawieckiego. W sondażu Instytutu Badań Polster wyborcy PiS wskazali Przemysława Czarnka jako najlepszego następcę Jarosława Kaczyńskiego.
1: W piątkowe popołudnie w dzielnicy Dunning w Chicago doszło do dramatycznego wypadku. 81-letnia kobieta została uratowana z płonącego samochodu dzięki szybkiej reakcji mieszkanki, Tani Fermin. Po kolizji na skrzyżowaniu 78 ulicy i Belmont Avenue starsza pani skręciła w Orange Avenue, gdzie jej SUV stanął w płomieniach. Strażacy szybko opanowali pożar, a kobieta została przewieziona do szpitala na badania kontrolne. Japonia po raz pierwszy w historii przekroczyła liczbę 100 tysięcy mieszkańców w wieku 100 lat lub więcej. Obecnie w kraju żyje 107 677 stulatków, z czego prawie 88% to kobiety. Najstarsza Japonka ma 114 lat, a najstarszy mężczyzna 112. Mimo sukcesów w długowieczności, Japonia zmaga się z wyzwaniami demograficznymi, w tym spadkiem dzietności i rosnącymi kosztami nad seniorami.

0: jest bacznie monitorowana.
1: Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie szefów sztabów Polski i Korei Południowej. Generałowie Wiesław Kukuła i Gyuha Kim rozmawiali o wzmacnianiu relacji wojskowych i wymianie doświadczeń związanych z koreańskim sprzętem wojskowym. Omówiono także postępy w realizacji programu Tarcza Wschód. Spotkanie miało na celu pogłębienie współpracy obronnej między oboma krajami.
0: Gotowanie zupy może być prostsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy posmarować rant garnka cienką warstwą masła lub oliwy, by zapobiec kipieniu. Ważne jest też używanie odpowiednio dużego garnka i zmniejszenie mocy palnika po zagotowaniu. Dzięki temu unikniemy niechcianego bałaganu w kuchni.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mateusz Morawiecki, lider ugrupowania Rozwój Plus, intensywnie podróżuje po Polsce, by zdobyć poparcie wyborców. W miniony weekend odwiedził Żywiecczyznę, gdzie spotkał się z mieszkańcami na wspólnej imprezie grillowej. Niespodziewanie przyjął też zaproszenie na wesele w Otmuchowie, gdzie złożył życzenia nowożeńcom i bawił się z gośćmi. Wszystko to relacjonował na swoim Instagramie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Ay.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, przeżyła prawdziwy horror przed drugim odcinkiem. Ból w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem sprawiły, że niemal nie wystąpiła na parkiecie. Piotr Gumulec już szykował się do tańca z inną partnerką, ale na szczęście Julia dostała zielone światło od lekarza. Okazało się, że to tylko uraz mięśniowy, a nie sercowe dramaty, więc rehabilitacja i do przodu. Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, zaskakuje wyznaniem, że nie ma pojęcia, ile ma pieniędzy na koncie. Okazuje się, że to jego żona, Joanna, trzyma rękę na finansowym pulsie ich rodziny. Cugowski, zamiast martwić się rachunkami, woli skupić się na koncertach i tworzeniu muzyki. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, w ich związku to działa od ponad 3 dekad. W amerykańskim świecie muzycznym zawrzało. Macklemore, znany z poparcia dla Palestyny, został wyrzucony z trasy koncertowej Eda Sheerana. Wszystko zaczęło się od krytyki Pacha NK, która oskarżyła rapera o wspieranie terroryzmu. Internauci są wściekli i obwiniają Sheerana za brak wsparcia dla Macklemora, który nie zamierza przepraszać za swoje słowa. Konflikt wciąż się zaognia, a fani z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń. Mandaryna wraca na parkiet i pokazuje, że wiek to tylko liczba. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska, mimo 48 lat, zachwyca formą i energią, której mogłoby pozazdrościć jej młodsze pokolenie. Z dystansem podchodzi do tematu starzenia, twierdząc, że to zjawisko jej nie dotyczy. A może to tylko sprytna strategia, by odciągnąć uwagę od zamrożonego barku.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Mariola Bojarska-Ferenc pokazuje, że wiek to tylko liczba, a randki z mężem to sztuka, którą opanowała do perfekcji. Teatr, szampan, kolacje, tylko we dwoje. Brzmi jak scenariusz filmu, ale to ich codzienność. Gwiazda nie traci czasu na byle jakość i otacza się tylko pozytywnymi ludźmi. A co z opiniami innych? Cóż, dla niej to tylko szum w tle.
1: Marta Lipińska, niezłomna gwiazda polskiego kina, w wieku 89 lat wciąż zaskakuje. Na planie filmu Właśnie, że tak, nigdy w życiu, 20 lat później, pojawiła się w nowej, szykownej fryzurze, która skradła całe show. Aktorka, znana jako Michałowa z Rancha, udowadnia, że wiek to tylko liczba, a jej energia i talent są nie do zdarcia. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu.
2: W filmowym świecie znowu wrze. Kontynuacja Nigdy w życiu ruszyła pełną parą, mimo zamieszania wokół obsady. Danuta Stenka i Artur Żmijewski wrócili na plan, a do ekipy dołączyła Agnieszka Żulewska, jako dorosła Tosia. A jakby tego było mało, tajemniczy Piotr Stramowski również pojawi się w filmie, choć jego rola pozostaje zagadką. Cóż, wygląda na to, że filmowe powroty w 2026 roku to prawdziwy hit.
1: Krzysztof Wałecki, po 31 latach z oddziałem zamkniętym, postanowił zamienić rokowy mundur na nieco bardziej nostalgiczny klimat budki suflera. Jacek Kawalec, znany z parodii Zenona Martyniuka, pożegnał się z zespołem, a Wałecki przyjął mikrofon podczas warszawskich Dni Seniora. Czy nowy wokalista sprosta legendarnemu repertuarowi? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Budka suflera znowu zaskakuje.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że kultowy hit Jestem z miasta, elektrycznych gitar, który od lat rozkręca każdą imprezę, ma tak mroczne korzenie. Okazuje się, że zamiast beztroski kryje w sobie lęk przed sielskim życiem na wsi, a jego refren stał się nieoficjalnym hymnem gangsterów. Tak, ci chłopaki z miasta z lat 90. czuli, że to piosenka o nich. Kuba Sienkiewicz chciał opowiedzieć o zagubieniu współczesnego człowieka, a wyszło jak zawsze. Taneczny hit z nieoczekiwanym drugim dnem.
2: W hotelu Paradise 13 emocje sięgnęły zenitu, gdy Michał w trakcie niewinnej gry Sex, Kiss or Marry postanowił zaskoczyć wszystkich swoim wyborem. Zamiast swojej partnerki Karoliny, do kategorii ślub wybrał Soraję, co wywołało prawdziwą burzę. Karolina, zepchnięta do roli pocałunku, nie kryła rozczarowania i poczuła się jak piąte koło u wozu. Czy ten niespodziewany zwrot akcji doprowadzi do kryzysu w ich relacji? O tym przekonamy się w najnowszym odcinku.
1: Już za chwilę, 16 września, obchodzimy Europejski Dzień Maszynisty. To wyjątkowy moment, by docenić tych, którzy z żelaznymi nerwami i precyzją prowadzą nas przez stalowe szlaki. Może warto złożyć im życzenia, które wywołają uśmiech, jak choćby te o pasażerach, którzy zawsze wiedzą, gdzie wysiąść. Niech każdy maszynista ma dziś zielone światło i prostą drogę przed sobą. Epica, holenderska legenda metalu symfonicznego, wraca do Polski z hukiem. 29 września przyszłego roku w Gliwicach odbędzie się ich wyjątkowy koncert z orkiestrą symfoniczną i chórem w ramach projektu The Symphonic Synergy. To nie lada gratka dla fanów, którzy będą mogli usłyszeć zespół w nowej, jeszcze bardziej epickiej odsłonie. A jeśli ktoś jeszcze nie ma biletu, to lepiej się pospieszyć, bo sprzedaż rusza już jutro.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rammstein znowu w akcji. Niemiecka grupa, znana z widowiska wyjątkowych koncertów szykuje premierę filmu Live in Mexico City. Pierwszy zwiastun już krąży w sieci, a pełna wersja ma trafić do kin w listopadzie. Jakby tego było mało, Till Lindemann nie zostaje w tyle i już 25 września wypuszcza swoje koncertowe wydawnictwo z Krakowa. Cóż, fani Rammstein mają teraz pełne ręce roboty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces 53-letniego Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki, 55-letniej Edyty K. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to mężczyzna kilkukrotnie ugodził kobietę nożem. Dariusz W. przyznał się do winy i wyraził skruchę. Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na przyszły miesiąc.
2: Warszawska strefa czystego transportu działa już od 2 lat i przynosi efekty. Stężenie dwutlenku azotu w centrum miasta spadło o 18%, a poza strefą o 5%. Choć przepisy są egzekwowane symbolicznie, jakość powietrza w strefie poprawiła się bardziej niż poza nią. Od stycznia obowiązują nowe ograniczenia dla starszych samochodów, ale większość pojazdów spełnia obecne wymogi. Pani Joanna, planując rodzinne wakacje na Madagaskar, spotkała się z nieoczekiwaną zmianą. Zamiast z lotniska Chopina w Warszawie, jej lot został przeniesiony do Radomia, co wywołało jej niezadowolenie. Biuro podróży Itaka tłumaczy decyzję przeciążeniem warszawskiego lotniska, oferując jedynie 100 zł rekompensaty. Mimo trudności, pani Joanna nie rezygnuje z wyjazdu.
1: W Warszawie trwa proces dotyczący brutalnego morderstwa sprzed 2 lat. Andrii S. przyznał się do zadania 40 ciosów tasakiem Romanowi, twierdząc, że pamięta tylko 3 z nich. Obrona domaga się uzupełnienia opinii biegłego, by ustalić, czy obrażenia powstały przed, czy po śmierci ofiary, co może wpłynąć na wysokość kary. Sprawa jest skomplikowana przez brak świadków, ponieważ dotyczy osób bezdomnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś przypominamy postać Andrzeja Grembowicza, znanego jako Robert Bruter, twórcy kultowego serialu Rancho. Choć zmarł w 2018 roku, jego niedokończony scenariusz stał się podstawą dla nadchodzącego, 11. sezonu serialu. Premiera nowego sezonu, będącego pożegnaniem z Wilkowyjami, odbędzie się 6 grudnia. To ostatni rozdział tej popularnej opowieści. Przed meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok doszło do brutalnego ataku na 49-letniego kibica Wisły. Napastnik, 28-letni mężczyzna, zaatakował go niebezpiecznym narzędziem i próbował uciec, ale został szybko zatrzymany przez policję. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. Zraniony kibic po opatrzeniu obrażeń został wypisany ze szpitala. Zakopiańska policja poszukuje 15-letniej Natalii, która zaginęła w drodze do szkoły. Dziewczyna była ostatnio widziana w poniedziałek rano, kiedy rodzina podwoziła ją pod budynek przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia ma 164 cm wzrostu, długie, ciemne blond włosy i była ubrana w czarną kurtkę The North Face oraz ciemne dżinsy. Każdy, kto ma informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją. W Tarnowie trwa postępowanie dotyczące tragicznej śmierci Małgorzaty, zaatakowanej przez syna Patryka, cierpiącego na schizofrenię paranoidalną. W maju zeszłego roku, po wizycie na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie nie doszło do konsultacji psychiatrycznej, Patryk zaatakował matkę nożem. Prokuratura początkowo umorzyła dochodzenie, ale sąd nakazał ponowne zbadanie sprawy, wskazując na konieczność wyjaśnienia sprzecznych relacji dotyczących kontaktu lekarza z psychiatrą. Rodzina domaga się sprawiedliwości, a Patryk przebywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na ulicach Rybnika doszło do pościgu za 2 nieletnimi motocyklistami na elektrycznych jednośladach. Nastolatkowie uciekali przed policją, stwarzając zagrożenie na drodze. Zatrzymano 14- i 16-latka, a ich rodzice zostali ukarani mandatami. Ekspert ruchu drogowego podkreśla, że takie sytuacje wynikają z braku odpowiedzialności rodziców, którzy nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z elektrycznymi pojazdami. Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki wjechał na tory, gdy rogatki zaczęły opadać i wyłamał szlaban, uciekając przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Na szczęście obyło się bez ofiar, ale uszkodzona rogatka spowodowała kilkugodzinne utrudnienia na trasie Białystok-Łomża. Policja i kolej ustalają tożsamość kierowcy, korzystając z nagrań monitoringu.
1: We wtorek pogoda zacznie się poprawiać. Deszcz utrzyma się głównie na wschodzie i północnym wschodzie Polski, podczas gdy na zachodzie pojawi się więcej słońca i temperatura wzrośnie do 25 stopni. Poranek może być trudny dla kierowców z powodu silnych zamgleń i mgieł, zwłaszcza na wschodzie. Noc z wtorku na środę przyniesie ustanie opadów w całym kraju. W Krzeszowie parafianie protestują przeciwko decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza Łukasza Langenfelda. Wierni domagają się spotkania z biskupem Andrzejem Siemieniewskim, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o możliwym przestępstwie na terenie parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom i podkreśla, że formalnie nadal jest proboszczem. Konflikt w parafii trwa, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: We Wrocławiu strażacy przeprowadzili nietypową akcję ratunkową. 11 września z pomocą specjalistycznego sprzętu pomogli ratownikom medycznym w transporcie pacjentki z budynku wielorodzinnego. Ze względu na trudne warunki konieczne było wykorzystanie technik ratownictwa wysokościowego. Po zakończeniu działań pacjentka została bezpiecznie przekazana do szpitala.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na polskim rynku hurtowym paliw początek tygodnia przynosi chwilową stabilizację. Ceny pozostają na poziomach z minionego weekendu, co oznacza brak nowych cenników od czołowych dostawców. Aramco oferuje najtańszą benzynę PB95 i PB98, natomiast Orlen i BP Europa mają konkurencyjne ceny oleju napędowego. Mimo braku dzisiejszych zmian, rynek pozostaje pod wpływem wcześniejszych podwyżek, zwłaszcza w przypadku diesla. Globalne napięcia i słabnący złoty mogą jednak wkrótce wpłynąć na wzrost cen. Na razie kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, nie spodziewając się drastycznych zmian na stacjach paliw w najbliższych dniach. Warszawa umacnia swoją pozycję jako finansowe centrum Europy Środkowej. Bank Gospodarstwa Krajowego dołączył do inicjatywy Future Finance Poland, by wspierać rozwój polskiego rynku finansowego. Polska gospodarka generuje ponad 40% PKB regionu, co czyni stolicę naturalnym liderem. Ważnym tematem jest także odbudowa Ukrainy, w której polskie firmy mogą odegrać kluczową rolę. W kontekście transformacji energetycznej i obronności Polska inwestuje w nowe technologie i innowacje. Banki i fundusze planują zainwestować miliardy złotych w rozwój sektora technologicznego i sztucznej inteligencji. Ceny paliw w Polsce osiągają rekordowe poziomy. Benzyna kosztuje średnio 7 zł i 89 groszy za litr, a diesel niecałe 9 zł. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza działania Hutich na Morzu Czerwonym, wpływa na wzrost cen ropy, która przekroczyła 100 dolarów za baryłkę. Eksperci uspokajają, że cena 10 zł za litr nie jest obecnie prawdopodobna, ale nie przewidują też szybkich obniżek. Zapasy paliw są niskie, co dodatkowo utrzymuje wysokie ceny. Państwo nie planuje wprowadzenia nowych osłon dla kierowców.
2: W pierwszym półroczu 2026 roku Polska sprowadziła rekordowe ponad 3 miliony ton węgla energetycznego. To aż o 168% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Głównymi dostawcami są Kazachstan i Kolumbia. Wzrost importu wynika z obaw o podaż gazu i rosnące ceny energii, co skłoniło elektrownie do zwiększenia produkcji. Były minister gospodarki Janusz Steinhoff podkreśla, że polski węgiel jest nieopłacalny w porównaniu do importowanego. Jeśli obecne tempo się utrzyma, 2026 rok może być rekordowy pod względem importu węgla.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: W Lidlu powstały nowe związki zawodowe, które domagają się podwyżki o 1000 zł dla każdego pracownika oraz zwiększenia zatrudnienia. Sieć odpowiada, że w 2026 roku przeznaczy 240 milionów złotych na wzrost pensji i nowe etaty. Lidl podkreśla, że oferuje konkurencyjne wynagrodzenia, a pracownicy sklepów mogą liczyć na pensję od 5600 zł brutto. Związki zawodowe wskazują na trudności w dialogu z pracodawcą i porównują sytuację do sporów w innych sieciach, jak Dino czy Biedronka. W tle pojawia się pytanie o możliwy strajk w całej branży handlowej.
1: Francja rezygnuje z obowiązkowego systemu kaucyjnego, uznając go za nieskuteczny. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza że Polska wciąż boryka się z problemami w recyklingu plastiku. Francuzi postanowili wprowadzić dobrowolne kaucje, dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów. W Polsce system kaucyjny działa, ale przetwarzamy tylko około 60% butelek, co jest dalekie od unijnych celów. Tymczasem koszty tzw. podatku od plastiku dla Polski mogą wynieść ponad 1 miliard i 2 miliarda złotych w 2026 roku. Oba kraje muszą znaleźć skuteczne rozwiązania, by poprawić wyniki recyklingu. Warszawa przechodzi rewolucję w krajobrazie biurowym. Trwa fala wyburzeń starych wieżowców, takich jak Ilmet i Intraco, które nie spełniają już nowoczesnych standardów. Praca hybrydowa zmieniła funkcję biur. Teraz liczy się współpraca i relacje, a nie samotna praca przy biurku. Stare budynki są nieefektywne i kosztowne w modernizacji, dlatego inwestorzy stawiają na nowe, ekologiczne wieżowce. Mimo wyburzeń, popyt na nowoczesne biura rośnie, a znalezienie wolnej powierzchni w nowych budynkach graniczy z cudem. To nowa era dla warszawskiego rynku biurowego. Na rynku najmu mieszkań w Polsce obserwujemy wzrost dostępności lokali, co jest dobrą wiadomością dla studentów szukających mieszkań na nowy rok akademicki. W sierpniu liczba ofert wzrosła o 12% w porównaniu z lipcem, a czynsze w wielu miastach nawet spadły. Największy wzrost liczby mieszkań na wynajem odnotowano w Gdańsku i Krakowie. W Warszawie, Łodzi i Katowicach ceny najmu są teraz niższe niż rok temu. Eksperci przewidują, że we wrześniu zainteresowanie wynajmem może wzrosnąć, więc warto już teraz rozglądać się za najlepszymi ofertami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Żabka wprowadziła specjalną promocję dla seniorów, oferując rabaty na popularne produkty spożywcze. Osoby powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z obniżek sięgających nawet 52%. Co ważne, nie trzeba korzystać z aplikacji ani smartfona. Wystarczy papierowy kupon. Kupony są dostępne w sklepach Żabka oraz rozdawane przez hostessy w wielu miastach, w tym w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Promocja trwa do 6 października, ale może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpią się zapasy ulotek. To świetna okazja dla seniorów, by zaoszczędzić na codziennych zakupach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość pożegnało się z postacią Sylwii Kosteckiej, graną przez Hannę Turnau w 1939 odcinku, który wyemitowano 14 września. Aktorka podzieliła się swoimi emocjami na Instagramie, dziękując widzom i ekipie za 4 lata wspólnej pracy. W swoim wpisie nie odnosi się bezpośrednio do decyzji o zakończeniu wątku Sylwii, co pozostawia pole do spekulacji. Zwraca uwagę użycie emotikony klauna, co może być subtelnym komentarzem do sytuacji. Turnau przyznała, że bardzo zżyła się z postacią i nie wyobrażała sobie życia bez niej. Mimo to traktuje to jako początek nowego etapu w swojej karierze. Jej wpis pełen jest emocji i nostalgii, a jednocześnie otwiera drzwi na nowe możliwości.
0: W 1940 odcinku M jak miłość Kinga Zduńska przeżywa prawdziwy koszmar. Zaniepokojona zmianą w piersi, nie potrafi skupić się na codziennych obowiązkach. Strach o zdrowie paraliżuje ją, a w domu Zduńskich dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Matka Kingi, Krysia, przewraca się na schodach przez porozrzucane zabawki i trafia do szpitala. To kolejny cios dla Kingi, która już i tak jest na skraju wytrzymałości. Piotrek, choć zajęty pracą, w końcu zauważa, że z żoną dzieje się coś złego. Na szczęście, po badaniu, lekarze uspokajają Kingę, że zmiana w piersi to prawdopodobnie torbiel hormonalna, a nie guz nowotworowy. Zalecają jednak kontrolę w przyszłym miesiącu, co przynosi Zduńskiej chwilę wytchnienia.
1: Pierwsza miłość w 4247 odcinku zaskoczy widzów niespodziewanym zwrotem akcji. Rozprawa rozwodowa Kingi i Janka przybierze nieoczekiwany obrót, gdy Janek wyzna przed sądem, że nadal kocha swoją żonę. Kinga, zaskoczona jego słowami, nie będzie potrafiła ukryć emocji. Okazuje się, że mała Pola nie jest biologiczną córką Janka, co zmienia całą sytuację. Sąd, widząc szansę na naprawę relacji, nie udzieli rozwodu i skieruje małżonków na mediację. To wyznanie Janka i reakcja Kingi mogą całkowicie odmienić ich przyszłość. Czy miłość zwycięży? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3416 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Adam ponownie narobi zamieszania w domu Pyrków. Po raz kolejny wróci odurzony, a jego zachowanie przekroczy wszelkie granice. Bez pytania zje całe przygotowane śniadanie, co doprowadzi Joannę do furii. Hubert, mimo swoich starań, zacznie tracić cierpliwość, gdy Adam poprosi go o kolejną pożyczkę. Sytuacja w domu stanie się coraz bardziej napięta, a Emil, przytłoczony codziennym stresem, zwierzy się Danielowi. Hubert będzie musiał podjąć trudną decyzję, jak długo jeszcze zniesie obecność problematycznego lokatora.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 3404 odcinku Barw Szczęścia w redakcji Szoku wybuchnie poważny konflikt. Weronika oskarży Modrzyckiego o przyjęcie korzyści majątkowej od Stańskiego w zamian za przychylny tekst. Kornel zacznie rozważać redukcję etatów, co wprowadzi dodatkowe napięcie. Tymczasem Janek, nie mogąc liczyć na wsparcie siostry przy organizacji pogrzebu ojca, znajdzie oparcie u Mariusza. Marcin, zmagając się z nałogiem Renaty, bezpodstawnie zaatakuje Dominikę, a Damian uświadomi mu, że potrzebuje specjalistycznej terapii. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 23 września o godzinie 20:05 na TVP2. To wieczór pełen ważnych decyzji zarówno dla mieszkańców Zacisznej, jak i pracowników redakcji Szoku.
0: Dziewczyna z Osady to nowy serial młodzieżowy na Netflixie, który zadebiutował zaledwie 4 dni temu. Opowiada historię 16-letniej Tigan Tao, której życie wywraca się do góry nogami po rodzinnym skandalu. Zmuszona do przeprowadzki na wschodnie wybrzeże, trafia do prestiżowej szkoły Easton Prep, gdzie nie ma żeńskiej drużyny wioślarskiej. Tigan, nie poddając się, próbuje zdobyć miejsce w męskiej załodze. Serial łączy w sobie elementy romansu i sportowej rywalizacji, a w rolach głównych występują m.in. Miku Martino i Jessica Paré. Choć Dziewczyna z Osady zdobyła przyzwoite oceny, nie dorównuje popularności Off Campus. Na razie nie wiadomo, czy powstanie drugi sezon, ale showrunnerka Vivian Lin widzi w serialu potencjał na kolejne odsłony.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 483 odcinkiem. Już 23 września o 15:05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców Pałacu La Promesa. Santos planuje zemstę na Werze, a Curro nie przestaje martwić się o bezpieczeństwo Martiny. Pia znajduje się w coraz gorszym stanie, ale Jana i Maria robią wszystko, by jej pomóc. W tle tych wydarzeń Manuel zaprasza Katalinę na rodzinną kolację, a Margarita organizuje podwieczorek z księżną de Caril. Serial przenosi nas do początku XX wieku południowej Hiszpanii, gdzie miłość, zdrady i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W obsadzie m.in. Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro. Splątane losy wracają z emocjonującym 46. odcinkiem. Już jutro, 16 września, o godzinie 14 na TVP1, Ajfer zacznie łączyć fakty dotyczące Halila i Remziego, co może ją mocno zaskoczyć. Burak i Yasemin nadal będą spotykać się w tajemnicy, a Tahsin usłyszy niepokojącą wiadomość o Pakizę. W poprzednim odcinku Ajfer podejrzewała, że Halil coś ukrywa, a teraz odkryje, że przekazał Remziemu pieniądze. Tymczasem Denis podpowie Pynar, jak przeprosić babcię Minewer. Serial pełen jest rodzinnych tajemnic i emocji, które nie pozwalają oderwać się od ekranu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą również 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie zeznania Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zonda Krypto, dotyczące obietnicy ułaskawienia przez prezydenta. Według Wirtualnej Polski i TVN24 tajemniczym panem X miał być Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny telewizji Republika. Kral miał przekazać Republice 1,5 miliona euro, co stanowiło znaczną część jej przychodów w 2025 roku. Sakiewicz nie odniósł się do pytań dziennikarzy w tej sprawie.
3: Parlament Europejski po raz szósty uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi, europosłowi Konfederacji Korony Polskiej. Decyzja ta otwiera drogę do postępowań sądowych w Polsce, w tym w sprawie negowania Holokaustu i kwestionowania istnienia komór gazowych w Auschwitz-Birkenau. Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania winy, ale umożliwia polskim organom ścigania prowadzenie dochodzenia. To już szósty taki przypadek w jego kadencji. Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że wprowadzenie obowiązkowego przeszkolenia wojskowego dla dorosłych mężczyzn będzie priorytetem partii, jeśli powróci do władzy. Proponuje on model szwajcarski lub krótsze warianty, uzasadniając to potrzebą obrony kraju. Czarnek skrytykował również premiera Donalda Tuska i adwokata Romana Giertycha w kontekście afery Zonda Krypto, nazywając medialne doniesienia sfałszowanymi bzdurami.
2: W Manchesterze rozpoczął się proces 60-letniego Brytyjczyka, który przez 20 lat odurzał i gwałcił swoją żonę. Wraz z nim oskarżonych jest 13 mężczyzn, w tym ratownik medyczny i były dyrektor klubu piłkarskiego. Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzutów, a sprawa wstrząsnęła Wielką Brytanię. Rozprawa potrwa co najmniej 2 miesiące.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Książę Harry i Meghan Markle zdecydowali się zabrać swoje dzieci, Archiego i Lilibet, z nowej szkoły w Wielkiej Brytanii po zaledwie 2 dniach nauki. Powodem tej decyzji były obawy o bezpieczeństwo podczas codziennych dojazdów. Para już znalazła inną placówkę, którą dzieci odwiedziły w ramach zajęć próbnych. Sprawa pojawia się w kontekście ponownego rozpatrywania kwestii policyjnej ochrony dla Harry'ego i jego rodziny w Wielkiej Brytanii.
2: Dramatyczny wypadek na festynie w Indiach. 25-letnia kobieta została poważnie ranna, gdy jej włosy wplątały się w mechanizm diabelskiego młyna. Do zdarzenia doszło w stanie Maharasztra, a poszkodowana trafiła do szpitala w ciężkim stanie. To kolejny z serii wypadków w indyjskich wesołych miasteczkach w ostatnich miesiącach. Dron nieznanego pochodzenia został zestrzelony przez myśliwiec NATO nad Litwą w nocy z poniedziałku na wtorek. Litewskie władze podejrzewają, że obiekt wleciał z Białorusi. W związku z incydentem w Wilnie i okolicach ogłoszono stan alarmowy. To kolejny przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich w ostatnich miesiącach. Polska intensywnie pracuje nad reformą systemu dowodzenia i szkoleniem oficerów do struktur NATO. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił wysokie ambicje Polski w obsadzaniu stanowisk w sojuszu. W Polsce powstaje nowe dowództwo transformacji i szkolenia sił zbrojnych, które ma dostosować armię do współczesnych wymagań pola walki. Resort obrony wyjaśnił, że nie planuje się przeniesienia dowództw NATO do Polski, ale kraj intensywnie rozwija swoje zdolności wojskowe.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polscy żołnierze z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej rozpoczęli udział w międzynarodowych zawodach w Korea Combat Training Center. To jedno z najnowocześniejszych miejsc szkoleniowych na świecie, gdzie Polacy ćwiczą razem z żołnierzami z Australii, Azerbejdżanu, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Uzbekistanu. Zawody sprawdzają umiejętności w trudnych warunkach, takich jak obrona i natarcie w terenie zurbanizowanym. Obecność polskich żołnierzy w Korei Południowej ma także wymiar strategiczny, wzmacniając współpracę militarną między krajami. W Nowym Jorku odbyło się spotkanie September 11 w 25, podczas którego świadkowie zamachów z 11 września 2001 roku podzielili się nieznanymi historiami z tamtych dni. Uczestnicy opowiadali o chaosie, determinacji i technologicznych wyzwaniach, które towarzyszyły poszukiwaniom zaginionych. Wspomniano także o dramatycznych chwilach, takich jak snajperzy na dachach Manhattanu, The Ulic. Dr.

0: Ekspres. Dziś przyglądamy się najbardziej ambitnym znakom zodiaku. Koziorożec, baran, lew i skorpion wyróżniają się determinacją i dążeniem do celu. Każdy z nich ma swój unikalny sposób na realizację marzeń. Pamiętajmy jednak, że astrologia to przede wszystkim forma rozrywki.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie. Na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Los Angeles zakończyła się 78. ceremonia rozdania nagród Emmy, a emocje sięgnęły zenitu. The Pitt triumfował jako najlepszy serial dramatyczny, a Wdowia Zatoka zgarnęła aż 6 statuetek, pokazując, kto tu rządzi w komedii. Polski akcent? Karolina Wydra niestety bez nagrody, bo Alison Janney zgarnęła statuetkę za Dyplomatkę. Na czerwonym dywanie jak zwykle błyszczały gwiazdy, a Zendaya ponownie udowodniła, że jest królową stylu.
2: Świat Hollywood wstrząśnięty. Hayden Panettiere, znana z seriali Heroes i Nashville, zmarła w wieku 36 lat, a wszystko przez jedną tabletkę. Oksykodon z domieszką fentanylu miał być przyczyną jej śmierci, choć oficjalne wyniki badań wciąż są w toku. Aktorka, która otwarcie mówiła o walce z uzależnieniem, odeszła zaledwie kilka dni przed swoimi 37 urodzinami, zostawiając córkę Kaję. Federalni śledczy próbują teraz ustalić, skąd pochodził ten śmiertelny lek. Kaeira i Krzysztof Zalewski, para, która jeszcze niedawno była na ustach wszystkich, oficjalnie zakończyła swój związek. Choć zdjęcia z wakacji w Egipcie i czułe gesty w Warszawie sugerowały coś innego, rzeczywistość okazała się mniej romantyczna. Kaeira, nie tracąc czasu, przelała swoje emocje na nową piosenkę Na moje nieszczęście, która zadebiutowała 10 września. Wygląda na to, że muzyka stała się dla niej najlepszym lekarstwem na złamane serce. W najbliższą niedzielę Taniec z Gwiazdami zamieni się w prawdziwy festiwal Maryli Rodowicz. Uczestnicy będą tańczyć do jej największych hitów, a sama Maryla zasiądzie w jury, by ocenić ich taneczne popisy. Ciekawe, czy gwiazda będzie łaskawą jurorką, czy może zaskoczy wszystkich swoją surowością. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie, a widzowie będą mogli podziwiać nie tylko taniec, ale i niezapomniane komentarze Maryli.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgają zenitu, a Rafał Maserak już wskazuje swoich faworytów. Piotr Gumulec zaskoczył wszystkich swoją metamorfozą, a Iza Kuna skradła serce jurora swoją elegancją. Tomasz Wygoda, znany z surowych ocen, podobno zostawia sobie miejsce na docenianie postępów uczestników. Czy Helena Englert okaże się czarnym koniem tej edycji? Maserak już zaciera ręce, ale nie zdradza wszystkich kart.
1: Doda znowu na językach. W miniony weekend wystąpiła w Kielcach podczas finału Army Days, wykonując rotę i wzbudzając kontrowersje. Choć wielu zachwyca się jej potężnym głosem, nie brakuje głosów krytyki, przypominających o jej przeszłości i problemach z prawem. Czy to nowa strategia ocieplania wizerunku, czy po prostu kolejny dowód na to, że w polskim showbiznesie wszystko jest możliwe?
2: W serialu Lombard Życie pod zastaw wydarzyło się coś, co można by nazwać cudem. Zygfryd poślubił Malinę. Tak, w świecie pełnym zastawionych zegarków i dramatycznych historii, miłość znalazła swoje miejsce. Ślub odbył się z pełnym rozmachem, a Malina w różowej kreacji i Zygfryd w jasnej marynarce wyglądali jak z bajki. Przyjaciele i rodzina, w tym Kazimierz i Becia, tłumnie wspierali młodą parę, udowadniając, że nawet w Lombardzie można znaleźć prawdziwe szczęście.
1: W Top Model pojawił się nowy kandydat na gwiazdę, Hugon Jamrus, który już w pierwszym odcinku podzielił jurorów. Joanna Krupa i Marcin Tyszka widzą w nim potencjał, ale Ewelina Gralak i Dawid Woliński mają wątpliwości, czy jego wyrazista uroda sprawdzi się na wybiegu. Hugon, niczym nowy Mateusz Maga, nie pozostaje niezauważony, a jego nietypowy wygląd wzbudza emocje. Czy to początek nowej kariery w modelingu? Czas pokaże, czy Hugon stanie się ikoną jak jego poprzednik.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ostatnia szansa, by stać się gwiazdą Hotelu Paradise. Ekipa show ogłosiła Last Call dla wszystkich marzących o przygodzie na rajskiej wyspie. Kandydaci muszą błyskawicznie wypełnić ankietę, dołączyć zdjęcia w stroju kąpielowym i nagrać wideo, w którym opowiedzą o swoich pasjach. Czyżby to była przepustka do sławy, czy może tylko kolejna okazja do pokazania się w telewizji? Czas pokaże! Na warszawskim Bemowie odbyło się wydarzenie, które można by nazwać rapowym Woodstockiem. Imek, niczym maestro, zebrał ponad 40 artystów i 70-osobową orkiestrę, by zamknąć projekt, który wyprowadził hip-hop z podziemia na największe sceny. Na jednej scenie pojawili się giganci polskiego rapu, od Paktofoniki po B2S-a, tworząc muzyczną podróż przez dekady. To nie był zwykły koncert, lecz monumentalna opowieść o historii polskiego hip-hopu, gdzie orkiestra nie była tylko tłem, ale integralną częścią tego widowiska. Koma wraca na scenę z Hukiem. Po kilkuletniej przerwie i sukcesie trasy Restart, łódzka formacja zapowiada premierę koncertowego filmu. Już 8 października na TVP VOD będzie można przeżyć 7 koncert z trasy, który wydarzy się po raz pierwszy online. Muzycy obiecują, że to nie będzie zwykła retransmisja, a prawdziwe rockowe doświadczenie. Więc przygotujcie się na solidną dawkę dźwięku i ekskluzywne materiały zza kulis. Falling in Reverse znowu zaskakuje. W nowym utworze Joseph pojawili się Corey Taylor ze Slipknota i Serge Tankian z System of a Down. To prawdziwa muzyczna bomba, której towarzyszy klip wyreżyserowany przez Jensena Noena. Tymczasem Slipknot również nie próżnuje, wypuszczając niespodziewanie nowy kawałek Arsenal. Co ciekawe, ten utwór nie znajdzie się na ich nadchodzącym albumie, nad którym pracują z Mattem Wallace'em. Ciekawe, co jeszcze szykują dla fanów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić również 14 stopni Celsjusza. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jesień przynosi inwazję biedronek azjatyckich, które szukają schronienia w naszych domach. Te niepozorne owady mogą boleśnie ugryźć i wywołać poważne reakcje alergiczne, w tym duszności i wysypki. Szczególnie narażeni są astmatycy, dla których kontakt z biedronkami może być niebezpieczny. Zaleca się uszczelnienie okien i drzwi, aby uniknąć ich obecności w mieszkaniach. W miejscowości Kury pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. 42-letni kierowca Toyoty stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do śmierci 49-letniej pasażerki. Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany następnego dnia. Policja bada okoliczności tego dramatycznego wydarzenia. Andrzej Grembowicz, znany jako Robert Brutter, autor scenariusza do popularnego serialu Rancho, spoczywa na warszawskich powązkach wojskowych. Już w grudniu tego roku na ekrany trafi 11. odsłona serialu, oparta na jego tekstach. Nowa seria, zatytułowana Rancho Zemsta Wiedźm, będzie liczyć 6 odcinków i przeniesie bohaterów o 10 lat do przodu. Twórcy zapowiadają, że będzie to ostatnie spotkanie z mieszkańcami Wilkowej. Pani Joanna, planując wakacje na Madagaskar, zapłaciła prawie 30 tysięcy złotych, licząc na wylot z lotniska Chopina. Jednak biuro podróży Itaka zmieniło plany i lot odbędzie się z Radomia. To oznacza dla niej dodatkowe koszty i utrudnienia w dojeździe. Biuro oferuje skromną rekompensatę, ale nie zapewnia transportu do Radomia. Mimo to pani Joanna nie zamierza rezygnować z wyjazdu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki Edyty K. Mężczyzna przyznał się do zbrodni, wyraził skruchę i tłumaczył, że nie pamięta samego ataku. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to po kłótni Dariusz zasztyletował Edytę. Kolejna rozprawa odbędzie się w przyszłym miesiącu.
2: 32-letni mieszkaniec Ząbek trafił do aresztu na 3 miesiące po tym, jak złamał zakaz zbliżania się do byłej partnerki i jej matki. Mężczyzna rzucił butelką z łatwopalną cieczą w drzwi ich domu, co spowodowało pożar. Prokuratura postawiła mu 7 zarzutów, w tym naruszenie miru domowego i uszkodzenie mienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Trwają poszukiwania 15-letniej Natalii z Zakopanego. Ostatni raz widziano ją w poniedziałek rano, gdy rodzice odwozili ją do szkoły przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia nie pojawiła się na zajęciach, co zgłosiła szkoła. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną kurtkę The North Face, ciemne dżinsy z szarym paskiem Nike i różowo-fioletowe buty sportowe tej samej marki.
1: W krakowskim zalewie Zakrzówek odnaleziono ludzkie zwłoki. Służby ratunkowe szybko zareagowały na zgłoszenie o tajemniczym obiekcie w wodzie. Specjalistyczna grupa nurków wydobyła ciało na brzeg, gdzie przejęła je policja. Trwa śledztwo w celu ustalenia tożsamości zmarłej osoby oraz okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków przygotowuje się na międzynarodowy turniej młodzików U12, który odbędzie się od 18 do 20 września. W zawodach wezmą udział drużyny z Polski, Litwy, Hiszpanii i Czech. Organizatorzy mają ambitny plan, by w przyszłości uczynić z tego wydarzenia jedno z najważniejszych w Europie dla młodych koszykarzy. Turniej to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także okazja do nawiązania międzynarodowych przyjaźni.
2: Z Krakowa dotarła smutna wiadomość o śmierci doktora Janusza Hejnara, cenionego ginekologa związanego ze szpitalem specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego. Doktor Hejnar był wybitnym specjalistą w diagnostyce i leczeniu schorzeń ginekologicznych oraz zaangażowanym w opiekę nad kobietami, ciężarnymi i noworodkami. Jego niespodziewane odejście to ogromna strata dla krakowskiego środowiska medycznego. Szpital pożegnał go z wielkim żalem, podkreślając jego wkład w codzienną pracę oddziału. W Sosnowcu ruszył proces w sprawie zawalonego balkonu, który 3 lata temu doprowadził do śmierci Sylwii Stawiszyńskiej. Kobieta zginęła, gdy betonowa konstrukcja urwała się ze ściany kamienicy. Oskarżeni są pracownicy Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych oraz firma zewnętrzna, którzy mieli zaniedbać stan techniczny balkonów. Proces ma ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za tę tragedię.
1: Jagiellonia Białystok rozpoczyna jutro swoją przygodę w Lidze Europy meczem z Olympiakosem w Pireusie. Grecki klub, 48-krotny mistrz kraju, jest faworytem tego starcia. Mimo to Jagiellonia, po porażce z Wisłą Kraków, jest zdeterminowana, by powalczyć o punkty. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki zignorował zamykające się zapory i wjechał na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Uszkodzenie szlabanu spowodowało kilkugodzinne opóźnienia w ruchu pociągów. Policja poszukuje sprawcy, korzystając z nagrań monitoringu.
1: Na parkingu w Świebodzicach doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Mężczyzna ubliżał obywatelowi Ukrainy i zerwał tablicę rejestracyjną z jego samochodu. Policja prowadzi dochodzenie, a zaatakowany Ukrainiec apeluje o rozsądek i zapowiada stworzenie poradnika, jak reagować w podobnych sytuacjach. Nagranie z zajścia zyskało ogromną popularność w sieci, wywołując liczne komentarze i dyskusje.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
1: W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł Mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hansona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja. Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia.
0: Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając m.in. Świątek.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: W Warszawie emocjonujący mecz ekstraklasy między Legią a Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1. Bohaterem spotkania był Rafał Augustyniak, który zdobył bramkę dla Legii i skutecznie bronił przed stratą goli. Mecz obfitował w ostre spięcia, a w doliczonym czasie gry doszło do awantury na boisku. Legia z 16 punktami zajmuje 2. miejsce w tabeli, a Widzew jest na 11. pozycji.
1: Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki. Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w 2. połowie listopada.
0: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałarza z analizy matematycznej.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marian Kmita objął stanowisko pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zastępując Radosława Piesiewicza. Kmita, znany z działalności w telewizji Polsat, ma teraz przed sobą wyzwanie uporządkowania sytuacji w komitecie. Jego przeszłość budzi zainteresowanie, szczególnie działalność w opozycji antykomunistycznej w latach 80. Tymczasem sąd zdecydował o utrzymaniu aresztu dla Piesiewicza, co dodatkowo komplikuje sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim.
1: Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
0: Paweł Korpuliński zdobył tytuł Mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś o 18:00 polscy siatkarze zmierzą się z Ukrainą w kluczowym meczu Mistrzostw Europy. Obie drużyny są niepokonane, co dodatkowo podnosi stawkę tego spotkania. Biało-czerwoni prowadzą w grupie B po wygranej z Macedonią Północną 3-0. To starcie zapowiada się jako hit dnia. Joanna Jędrzejczyk, polska legenda MMA, ponownie zachwyciła widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Wraz z partnerem Kamilem Kuroczką zdobyła 22 punkty za swój drugi występ. Jednak to jej odważna stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Fani i jurorzy byli pod wrażeniem jej zjawiskowej kreacji, która podkreślała każdy ruch na parkiecie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą także 15 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia staną przed poważnymi problemami finansowymi. Ich dom przy Zacisznej zamienia się w studnię bez dna, pochłaniając kolejne oszczędności. Zalanie, pożar, a teraz awaria pieca sprawiają, że koszty rosną w zastraszającym tempie. Lucyna, narzekając na zimno, przenosi się do luksusowego hotelu, a Hubert pokrywa jej wydatki. Na szczęście Mariusz przybywa z pomocą i naprawia piec, ratując Pyrków przed kolejną finansową katastrofą. Czy jednak uda się uniknąć generalnego remontu, który może okazać się prawdziwym koszmarem dla rodziny? Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. W 3416 odcinku Barw Szczęścia Błażej Modrzycki wraca do Warszawy z matką, co staje się początkiem wielu napięć. Seniorka od razu zaczyna krytykować styl życia syna, a także jego partnerkę, Weronikę. Modrzycka nie ukrywa swojego niezadowolenia, co prowadzi do niezręcznych sytuacji. Błażej, próbując pogodzić pracę z opieką nad matką, staje przed trudnymi wyborami. Powrót do stolicy okazuje się dla niego nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że relacje z matką są skomplikowane. Ich wspólna przeszłość pełna jest niezagojonych ran, które teraz wychodzą na światło dzienne. Weronika, będąc ważną częścią życia Błażeja, również musi zmierzyć się z niechęcią przyszłej teściowej. Ten odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany już wkrótce.
0: Serial Tajemnice Kasi wkracza w nowy, emocjonujący etap. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, Kasia staje przed dramatycznym zwrotem akcji. Sowiński, który znał prawdę o ojcostwie jej córki, zostaje zamordowany przez Mariusza. To oznacza, że Kasia może odetchnąć z ulgą, bo jej sekret nie wyjdzie na jaw. Anka, która również szantażowała Kasię, zniknęła z jej życia, a Aneta, przyjaciółka Kasi, milczy. Jednak spokój Kasi nie trwa długo, bo Mariusz zaczyna się zachowywać coraz bardziej niepokojąco. Jego zazdrość i podejrzliwość mogą stać się nowym zagrożeniem dla Kasi. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje tajemnice w tajemnicy?
1: W 1941 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami rozwijającej się relacji między Jankiem a Matyldą. Ich przyjaźń zacznie nabierać nowych barw, a Janek zaprosi Matyldę na randkę. Aktorzy w kulisach M jak miłość sugerują, że za tym spotkaniem kryje się coś więcej niż tylko koleżeńska sympatia. Czy Janek i Matylda staną się parą? Ich historia może być inspiracją dla innych bohaterów, jak Mateusz, który od dawna skrycie podkochuje się w Majce. W życiu paczki przyjaciół nie brakuje skomplikowanych emocji, a historia Janka i Matyldy pokazuje, że czasem miłość jest bliżej, niż się wydaje. Czy ich przyjaźń przerodzi się w prawdziwe uczucie? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 1944 odcinku M jak miłość Julia powraca do Polski z Ukrainy, co wywołuje ogromne emocje u Budzyńskich. Magda, mimo przeszłości, przyjmuje Julię jak przyjaciółkę i otacza ją opieką. Dramatyczne chwile rozegrają się, gdy Dima, mąż Julii, zaginie na froncie podczas ostrzału szpitala. Julia, drżąc z niepokoju, obawia się, że straci męża. Powrót Julii do Polski to jedyna szansa na zapewnienie bezpieczeństwa jej córkom. Magda pozna prawdę o trudnym życiu Julii i Dimy na Ukrainie, a dramatyczne wieści o Dimie wstrząsną nią do głębi. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 29 września o 20.50 w TVP2. W 4251 odcinku Pierwszej Miłości Kacper postanawia porozmawiać z Pawłem, choć wie, że może to zaważyć na jego karierze. Paweł może wykorzystać tę szczerość, co grozi Kacprowi poważnymi konsekwencjami. Eliza poczuje się wreszcie wolna od Bolka, a Świder będzie próbował przekonać ją do objęcia kierownictwa klubu Iskra. Angelika zmaga się z żałobą po stracie ojca, a Kazanowa po powrocie do domu natrafia na miejsce wypadku, co wywołuje w niej dziwne zachowanie. Policja otrzymuje dokumenty, które mogą pomóc w rozwiązaniu zagadki wypadku. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący wieczór pełen dramatycznych decyzji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na Wspólnej zaskakuje widzów nową czołówką, która wywołała falę spekulacji. Wiele znanych twarzy zniknęło z ekranu, co wzbudziło obawy o ich odejście z serialu. Twórcy jednak uspokajają, że zmiany w czołówce nie oznaczają masowych zwolnień. Nowe intro ma na celu pokazanie zarówno weteranów, jak i nowych członków obsady. Do serialu dołączyły m.in. Edyta Jungowska jako Dorota Zakrzewska i Kamilla Barr jako lekarka Oriana Warska. Widzowie mogą być spokojni, bo ulubione postacie nadal będą obecne na ekranie, choć w nieco odświeżonej formie. Na Wspólnej wciąż przyciąga tłumy przed telewizory, oferując nowoczesny klimat i wielowątkowość.
0: W 205 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Beyza znajdzie się pod ogromną presją, gdy Engin zasieje w Cichanie poważne podejrzenia. Mukader nie odpuści i zażąda od Beyzy wyjaśnień. Ktoś spróbuje wpłynąć na wynik testów na rodzicielstwo, ale Cichan nie da się zbyć i stanowczo zażąda przeprowadzenia badań. Odcinek zostanie wyemitowany 23 września o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hancer, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie chorego brata. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichana. To historia pełna intryg i emocji, której nie można przegapić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, zebrali już 100 tysięcy podpisów. Maciej Wilk, lider stołecznej operacji referendalnej, zarzuca Trzaskowskiemu brak gospodarności i traktowanie miasta jako trampoliny do prezydentury Polski. Wśród krytykowanych kwestii znalazły się problemy z inwestycjami transportowymi, remontem sali kongresowej oraz sytuacją mieszkaniową. Referendum ma być sygnałem ostrzegawczym dla samorządowców w całym kraju.
0: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w programie Gość Radia Z. Marszałek Sejmu zarzucił prezydentowi brak reakcji na sytuację bezpieczeństwa i wojnę na Ukrainie, sugerując nawet jego odejście ze stanowiska. Czarzasty podkreślił, że prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego i zająć się dofinansowaniem polskiego wojska. W rozmowie padły też zarzuty o brak mianowania ambasadora w Kijowie. Na plaży w pobliżu Rusinowa wojsko wyciągnęło z morza rosyjskiego drona, co potwierdza rosnące zagrożenie z powietrza. Eksperci radzą, by w razie alarmu zostać w domu i unikać wychodzenia na zewnątrz. Ważne jest, by przygotować się na kryzys, myśląc o podstawowych potrzebach, takich jak gotowanie bez nowoczesnych urządzeń. Rosyjskie drony zaatakowały także lokomotywę towarową i stację benzynową przy granicy z Polską.
1: Trwa spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie profesor Sławomir Cudak ma zostać nowym rektorem. Posłanka PiS Maria Kurowska blokuje jednak jego dostęp do uczelni, twierdząc, że powołanie jest bezprawne. Pomimo przybycia karetki, Kurowska odmówiła pomocy medycznej, pozostając na miejscu od piątku. Antoni Macierewicz i Mariusz Gosek zapowiedzieli nawet rozwiercenie zamków, aby dostarczyć jej leki.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W dzisiejszym porannym ringu adwokat Krzysztof Wąsowski ostro skrytykował działania rządu Donalda Tuska, szczególnie w kontekście Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego. Wąsowski podkreślił, że ewentualne siłowe rozwiązanie sporu wokół Trybunału mogłoby mieć poważne konsekwencje prawne. Prawnik nie wykluczył, że Donald Tusk i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mogą w przyszłości stanąć przed sądem, choć nie przesądzał takiego scenariusza. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadzi śledztwo w sprawie domniemanych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku. Dotychczas zatrzymano 69 osób, a wobec części z nich skierowano akty oskarżenia. Główne zarzuty dotyczą nierzetelnego liczenia głosów i sporządzania protokołów przez członków obwodowych komisji wyborczych. Prokurator Bartłomiej Świderski zapowiedział dalsze analizy materiału dowodowego i kolejne wezwania. Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z poważnym spadkiem poparcia, które wynosi obecnie około 15%. Wewnętrzne napięcia w partii doprowadziły do odejścia około 40 działaczy do nowego ugrupowania Rozwój Plus, kierowanego przez Mateusza Morawieckiego. W sondażu Instytutu Badań Polster wyborcy PiS wskazali Przemysława Czarnka jako najlepszego następcę Jarosława Kaczyńskiego. W Tajlandii wybuchł skandal w prestiżowej świątyni Wat Phu Thai Sawan. 66-letni opat został przyłapany na romansie z 47-letnią kobietą, co ujawniły nagrania z monitoringu. To jednak nie koniec problemów duchownego. Opat usłyszał zarzuty defraudacji środków klasztoru o wartości 25 milionów złotych. Duchowny stracił stanowisko i został usunięty ze stanu duchownego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Meghan Markle i książę Harry spędzają czas w Wielkiej Brytanii, ciesząc się urokami natury. Na Instagramie Meghan opublikowała filmik, na którym widać rodzinne spacery, pływanie łódką i relaks przy kominku. W nagraniu pojawiają się także ich dzieci, Archie i Lilibet, które bawią się na świeżym powietrzu. Całość utrzymana jest w sielankowym klimacie, z brytyjską flagą i sercem w tle.
0: Na Sycylii duże utrudnienia dla turystów. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna i unoszącego się pyłu wulkanicznego. Przyloty i odloty wstrzymano co najmniej do godziny 14:30. To już drugi dzień problemów, które paraliżują największe lotnisko na wyspie. Rosyjskie drony uderzyły w pociąg pasażerski z Kijowa do Warszawy oraz stację paliw, zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, ale eksperci zastanawiają się nad prawdziwymi celami Moskwy. Ataki te mogą być próbą wywarcia presji psychologicznej i sprawdzenia reakcji NATO. W gotowości pozostają polskie siły powietrzne, a sytuacja jest bacznie monitorowana.
1: Jesień to czas, kiedy wrzosy stają się ozdobą naszych balkonów i tarasów. Aby cieszyć się ich pięknem jak najdłużej, warto zastosować domową odżywkę z fusów kawy. Wystarczy dodać 2 łyżeczki do doniczki, by zapewnić roślinom niezbędne składniki mineralne i odpowiednie zakwaszenie gleby. Dzięki temu wrzosy będą kwitły aż do pierwszych mrozów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mateusz Morawiecki, lider ugrupowania Rozwój Plus, intensywnie podróżuje po Polsce, by oparcie wyborców.

0: na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, przeżyła prawdziwy horror przed drugim odcinkiem. Ból w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem sprawiły, że niemal nie wystąpiła na parkiecie. Piotr Gumulec już szykował się do tańca z inną partnerką, ale na szczęście Julia dostała zielone światło od lekarza. Okazało się, że to tylko uraz mięśniowy, a nie sercowe dramaty, więc rehabilitacja i do przodu.
2: Netflix znowu próbuje przyciągnąć młodzież, tym razem serwując Dziewczynę z Osady. Serial o bogatej dziewczynie, która po rodzinnym skandalu trafia do elitarnej szkoły bez żeńskiej drużyny wioślarskiej. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? Tegan Tao, nasza bohaterka, nie tylko musi walczyć z uprzedzeniami, ale też wplątuje się w miłosne zawirowania z dwoma rywalami z drużyny. Czy to nowy off-campus? Cóż, oceny widzów mówią co innego, ale kto by się tym przejmował? Na razie nie wiadomo, czy będzie drugi sezon, ale showrunnerka widzi w tej historii potencjał na długą przygodę. Magda Gessler znów zaskakuje. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach przyciągnęła uwagę samego Książula, znanego z ostrych recenzji. Tym razem jednak youtuber nie miał wątpliwości i przyznał lokalowi swój znak jakości muala. Schabowy, ogórkowa i tatar w naturze to ponoć prawdziwe odkrycia kulinarne. Magda Gessler milczy, ale chyba nie musi się martwić o brak klientów.
1: W amerykańskim świecie muzycznym zawrzało. Macklemore, znany z poparcia dla Palestyny, został wyrzucony z trasy koncertowej Eda Sheerana. Wszystko zaczęło się od krytyki Pacha NK, która oskarżyła rapera o wspieranie terroryzmu. Internauci są wściekli i obwiniają Sheerana za brak wsparcia dla Macklemora, który nie zamierza przepraszać za swoje słowa. Konflikt wciąż się zaognia, a fani z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Mandaryna wraca na parkiet i pokazuje, że wiek to tylko liczba. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska, mimo 48 lat, zachwyca formą i energią, której mogłoby pozazdrościć jej młodsze pokolenie. Z dystansem podchodzi do tematu starzenia, twierdząc, że to zjawisko jej nie dotyczy. A może to tylko sprytna strategia, by odciągnąć uwagę od zamrożonego barku? Maciej Wilk i jego stołeczna operacja referendalna zebrali już ponad 100 tysięcy podpisów, by odwołać Rafała Trzaskowskiego z fotela prezydenta Warszawy. Zostały im 2 tygodnie na zebranie brakujących podpisów, a celują w od 150 do 160 tysięcy. Bo wiadomo, że nie każdy podpis jest bezbłędny. Wilk nie szczędzi słów krytyki, twierdząc, że Trzaskowski traktuje Warszawę jak trampolinę do wyższych stanowisk, a metro, zamiast jechać do przodu, stoi w miejscu. Ciekawe, czy warszawiacy podzielają jego entuzjazm do zmian. Kto by pomyślał, że melancholijna melodia Czesława Niemena, którą nuciła cała Polska, mogła być warta zaledwie $200? W 1964 roku, podczas koncertu w sali kongresowej, światowa gwiazda Marlene Dietrich zakochała się w utworze Czy mnie jeszcze pamiętasz? I postanowiła włączyć go do swojego repertuaru. Niemen, młody i ambitny, zgodził się na sprzedaż praw autorskich, co otworzyło drzwi do międzynarodowej kariery tej kompozycji. I tak oto, za cenę kilku banknotów, polska melodia zdobyła światowe sceny, a my możemy się tylko zastanawiać, ile naprawdę była warta. Białas, niegdyś podziemny raper, teraz król polskiego hip-hopu, szykuje się do wielkiego finału swojego projektu H8ME. Nowy album H8M6 zakończy się koncertem na warszawskim Torwarze, gdzie usłyszymy utwory z całej serii. Czyżby The End of H8ME miał być końcem kariery? Na razie nic na to nie wskazuje, ale jedno jest pewne. Białas przeszedł długą drogę od nielegalnych nagrań do wypełniania największych hal. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Już za chwilę, 16 września, obchodzimy Europejski Dzień Maszyni. To wyjątkowy moment, by docenić tych, którzy z żelaznymi nerwami i precyzją prowadzą nas przez stalowe szlaki. Może warto złożyć im życzenia, które wywołają uśmiech, jak choćby te o pasażerach, którzy zawsze wiedzą, gdzie wysiąść. Niech każdy maszynista ma dziś zielone światło i prostą drogę przed sobą. Epica, holenderska legenda metalu symfonicznego, wraca do Polski z hukiem. 29 września przyszłego roku w Gliwicach odbędzie się ich wyjątkowy koncert z orkiestrą symfoniczną i chórem w ramach projektu The Symphonic Synergy. To nie lada gratka dla fanów, którzy będą mogli usłyszeć zespół w nowej, jeszcze bardziej epickiej odsłonie. A jeśli ktoś jeszcze nie ma biletu, to lepiej się pospieszyć, bo sprzedaż rusza już jutro. Nico McBrain, perkusista Iron Maiden, mimo zdrowotnych problemów, nie zamierza całkowicie odłożyć pałeczek. Choć zrezygnował z koncertowania, z chęcią nagrałby nowy album z zespołem, pod warunkiem, że będzie to coś prostszego. W międzyczasie fani mogą szykować się na jego autobiografię Hello Boys and Girls, która trafi do sprzedaży 22 października. Ciekawe, czy zdradzi w niej, jak to jest być częścią legendarnej żelaznej dziewicy. Rammstein znowu w akcji. Niemiecka grupa, znana z widowiskowych koncertów, szykuje premierę filmu Live in Mexico City. Pierwszy zwiastun już krąży w sieci, a pełna wersja ma trafić do kin w listopadzie. Jakby tego było mało, Till Lindemann nie zostaje w tyle i już 25 września wypuszcza swoje koncertowe wydawnictwo z Krakowa. Cóż, fani Rammstein mają teraz pełne ręce roboty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą podobnie 14 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces 53-letniego Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki, 55-letniej Edyty K. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to mężczyzna kilkukrotnie ugodził kobietę nożem. Dariusz W. przyznał się do winy i wyraził skruchę. Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na przyszły miesiąc.
2: Biedronki azjatyckie znów pojawiają się w polskich domach, szukając ciepłych miejsc na zimę. Te owady mogą być uciążliwe, a nawet niebezpieczne, ponieważ ich ukąszenia mogą wywołać reakcje alergiczne. Szczególnie narażone są osoby z astmą, u których może dojść do nasilenia objawów. Zaleca się zabezpieczenie okien i drzwi oraz unikanie zgniatania biedronek. Warszawska strefa czystego transportu działa już od 2 lat i przynosi efekty. Stężenie dwutlenku azotu w centrum miasta spadło o 18%, a poza strefą o 5%. Choć przepisy są egzekwowane symbolicznie, jakość powietrza w strefie poprawiła się bardziej niż poza nią. Od stycznia obowiązują nowe ograniczenia dla starszych samochodów, ale większość pojazdów spełnia obecne wymogi. Pani Joanna, planując rodzinne wakacje na Madagaskar, spotkała się z nieoczekiwaną zmianą. Zamiast z lotniska Chopina w Warszawie, jej lot został przeniesiony do Radomia, co wywołało jej niezadowolenie. Biuro podróży Itaka tłumaczy decyzję przeciążeniem warszawskiego lotniska, oferując jedynie 100 zł rekompensaty. Mimo trudności, pani Joanna nie rezygnuje z wyjazdu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Straż Graniczna udaremniła przemyt 82 kg marihuany o wartości około 4 milionów złotych. Narkotyki przyleciały z Kanady na warszawskie lotnisko i były ukryte w przerobionych metalowych butlach. Kluczową rolę w akcji odegrał pies służbowy Drops, który wyczuł ukryte substancje. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa Ochota. W miejscowości Kury pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 49-letnia pasażerka Toyoty. Samochód wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. 42-letni mężczyzna został zatrzymany dzień później i obecnie policja prowadzi z nim czynności. Śledczy nadal ustalają okoliczności wypadku.
1: Dziś przypominamy postać Andrzeja Grembowicza, znanego jako Robert Bruter, twórcy kultowego serialu Rancho. Choć zmarł w 2018 roku, jego niedokończony scenariusz stał się podstawą dla nadchodzącego, 11. sezonu serialu. Premiera nowego sezonu, będącego pożegnaniem z Wilkowyjami, odbędzie się 6 grudnia. To ostatni rozdział tej popularnej opowieści. W niedzielę na krakowskim Zalewie za krzówek strażacy wyłowili ciało z wody. Zgłoszenie o obiekcie przypominającym ludzkie ciało dotarło do służb ratunkowych, które natychmiast wysłały na miejsce specjalistyczną grupę nurków. Po około 20 minutach poszukiwań ciało zostało odnalezione i przekazane policji. Tożsamość zmarłej osoby oraz okoliczności jej śmierci pozostają nieznane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Przed meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok doszło do brutalnego ataku na 49-letniego kibica Wisły. Napastnik, 28-letni mężczyzna, zaatakował go niebezpiecznym narzędziem i próbował uciec, ale został szybko zatrzymany przez policję. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. Zraniony kibic po opatrzeniu obrażeń został wypisany ze szpitala. Zakopiańska policja poszukuje 15-letniej Natalii, która zaginęła w drodze do szkoły. Dziewczyna była ostatnio widziana w poniedziałek rano, kiedy rodzina podwoziła ją pod budynek przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia ma 164 cm wzrostu, długie, ciemne, blond włosy i była ubrana w czarną kurtkę The North Face oraz ciemne dżinsy. Każdy, kto ma informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją. Policjanci z Myślenic zatrzymali dostawczaka przewożącego 3 konie w skrajnie złych warunkach. Zwierzęta, ważące łącznie prawie 3 tony, były upchnięte w pojeździe o ładowności zaledwie 460 kg. Sąd rejonowy w Myślenicach skazał 3 mężczyzn za znęcanie się nad zwierzętami na 0,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Konie trafiły do stadniny w powiecie limanowskim, gdzie otrzymały niezbędną pomoc.
2: Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki wjechał na tory, gdy rogatki zaczęły opadać i wyłamał szlaban, uciekając przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Na szczęście obyło się bez ofiar, ale uszkodzona rogatka spowodowała kilkugodzinne utrudnienia na trasie Białystok-Łomża. Policja i kolej ustalają tożsamość kierowcy, korzystając z nagrań monitoringu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We wtorek pogoda zacznie się poprawiać. Deszcz utrzyma się głównie na wschodzie i północnym wschodzie Polski, podczas gdy na zachodzie pojawi się więcej słońca i temperatura wzrośnie do 25 stopni. Poranek może być trudny dla kierowców z powodu silnych zamgleń i mgieł, zwłaszcza na wschodzie. Noc z wtorku na środę przyniesie ustanie opadów w całym kraju.
2: We Wrocławiu strażacy przeprowadzili nietypową akcję ratunkową. 11 września z pomocą specjalistycznego sprzętu pomogli ratownikom medycznym w transporcie pacjentki z budynku wielorodzinnego. Ze względu na trudne warunki konieczne było wykorzystanie technik ratownictwa wysokościowego. Po zakończeniu działań pacjentka została bezpiecznie przekazana do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz małe zachmurzenie. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Polska firma Cersanit S.A. zawiesza produkcję w swoim zakładzie na Ukrainie na co najmniej pół roku. To efekt rosyjskiego ataku dronów na fabrykę w mieście Zwiachel w nocy z 11 na 12 września. Zniszczenia są na tyle poważne, że uniemożliwiają dalszą pracę zakładu. Na szczęście wszyscy pracownicy zostali bezpiecznie ewakuowani. Firma szacuje, że przywrócenie produkcji zajmie minimum 6 miesięcy. To oznacza, że fabryka na Ukrainie nie wznowi działalności przed wiosną przyszłego roku.
1: Dziś na rynku paliw w Polsce odnotowano drastyczne wzrosty cen hurtowych. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy znacząco podrożały, co jest efektem napiętej sytuacji na globalnych rynkach. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco. Natomiast olej napędowy najkorzystniej można kupić w Orlenie i BP Europa. Wzrosty cen hurtowych przekładają się na wyższe koszty na stacjach, gdzie ceny zbliżają się do rekordowych poziomów. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki w nadchodzących dniach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz kurs dolara dodatkowo wpływają na te zmiany. Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać wynajmu mieszkań turystom. Miasta zyskają możliwość tworzenia stref z ograniczeniami dla takich wynajmów. Właściciele mieszkań będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych regulacji. Nowe przepisy mają również wprowadzić dokładniejszy system rejestracji lokali. Czy te zmiany wpłyną na spadek czynszów? Eksperci wskazują, że efekt może być widoczny tylko lokalnie. Dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej do Polski we wrześniu mogą spaść aż o 70% w porównaniu do sierpnia. Powodem są zakłócenia na kluczowym ropociągu East-West. Orlen intensywnie poszukuje alternatywnych źródeł surowca, między innymi z Stanów Zjednoczonych i Norwegii. Choć spółka zapewnia o ciągłości pracy rafinerii, rośnie presja na ceny paliw. Wzmożona konkurencja na rynku może wpłynąć na wzrost cen na stacjach benzynowych. Sytuacja jest dynamiczna, a problem z dostawami ropy dotyka także inne europejskie firmy.
0: Od 15 września na stacjach Orlen dostępna jest nowa promocja paliwowa, umożliwiająca zaoszczędzenie do 45 zł. Rabaty przyznawane są za kolejne tankowania, a zniżki gromadzimy przez aplikację Witaj, tankując minimum 30 litrów paliwa. Promocja trwa do 15 października, a kupony wykorzystać można na paliwo oraz inne zakupy na stacji. Na początek otrzymujemy kupon na 10 zł, a po jego wykorzystaniu kolejne na 15 i 20 zł. Warto pamiętać, że zniżki obowiązują przez cały tydzień, a nie tylko w weekendy.
1: Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną, przekraczając $100 za baryłkę. To efekt czasowego zamknięcia strategicznego ropociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej po atakach w rejonie Rijadu i Medyny. Eksperci ostrzegają, że przedłużające się wstrzymanie pracy ropociągu może podnieść ceny nawet do $120 za baryłkę. Dodatkowo odwołanie kluczowego spotkania państw Zatoki Perskiej w sprawie bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormus zwiększa niepewność na rynku. Na razie nie wiadomo, kiedy działanie ropociągu zostanie wznowione.
0: Na polskim rynku podróbek sytuacja staje się coraz bardziej niepokojąca. W 2025 roku wartość zatrzymanych fałszywek wzrosła o 167%, osiągając 663 miliony złotych. Pierwsze półrocze 2026 roku pokazuje, że problem się nasila. Z 13,5 miliona sztuk podróbek o wartości 234 milionów złotych. E-commerce i media społecznościowe, takie jak TikTok, to główne kanały dystrybucji. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy celne, by ograniczyć ten proceder. Firmy sięgają po nowoczesne technologie, jak kody QR i blockchain, by chronić swoje produkty.
1: Izraelska marynarka wojenna otrzymała nowy okręt podwodny INS Dragon. To trzecia i ostatnia jednostka zbudowana w ramach programu Dolphin AP. Okręt opuścił niemiecką stocznię w Kilonii i jest w drodze do Izraela. INS Dragon wyróżnia się zaawansowaną technologią, w tym napędem niezależnym od powietrza. Tymczasem niemiecka grupa TKMS kontynuuje budowę trzech nowych okrętów podwodnych w ramach programu Dakar. Izraelskie siły morskie, operujące głównie na Morzu Śródziemnym i Czerwonym, wzmacniają swoje zdolności obronne. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowano nowoczesny modułowy system minowania narzutowego. To efekt współpracy polskiej grupy zbrojeniowej i czeskiej CSG, który wzbudził duże zainteresowanie na świecie. System umożliwia szybkie rozmieszczenie do 600 min w mniej niż 20 minut, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Zintegrowany z podwoziem Tatra Force 6x6 oferuje wysoką mobilność i bezpieczeństwo załogi. Prezentacja w Kielcach to kolejny krok w kierunku międzynarodowej ekspansji tego innowacyjnego rozwiązania. Stary serwer z garażu okazał się prawdziwym skarbem. Użytkownik Reddita odkrył w nim 30 modułów pamięci RAM DDR, 4 o łącznej wartości 12 tysięcy dolarów. Każdy z modułów ma pojemność 64 GB, a ich cena na rynku wzrosła do 400 dolarów za sztukę. To serwerowa pamięć ECC, która nie działa w zwykłych komputerach, ale jest bardzo poszukiwana w profesjonalnych stacjach roboczych. Historia pokazuje, że warto sprawdzać stare urządzenia, bo mogą kryć prawdziwe bogactwo.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Warszawie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Obecnie w Warszawie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Mariusz niespodziewanie ratuje Pyrków z poważnych kłopotów. Awaria pieca w domu na Zacisznej mogła oznaczać spore wydatki, ale Mariusz, mając potrzebną część, szybko przywraca ciepło. Agata, wracając do domu, dowiaduje się o jego pomocy i jest pod ogromnym wrażeniem jego zaradności. Tymczasem Lucyna nie jest zadowolona z szybkiej naprawy, bo psuje jej to plany związane z pobytem w hotelu Stajski. Mariusz swoją postawą pokazuje, że nie boi się zakasać rękawów i pomóc w potrzebie. To kolejny dowód na to, że w trudnych chwilach można liczyć na przyjaciół.
2: M jak miłość przechodzi przez burzliwy okres zmian. W 1939 odcinku pożegnaliśmy Sylwię Kostecką, graną przez Hannę Turnau, która wyjechała do Berlina, kończąc swoją 4-letnią przygodę z serialem. Widzowie są zaskoczeni nagłym zakończeniem jej wątku i spekulują o możliwych przyczynach. Kolejną postacią, która zniknie z ekranu, jest Anita, grana przez Melanię Grzesiewicz. Aktorka zdecydowała się na przerwę, ale nie wyklucza powrotu. W 1942 odcinku pożegnamy także Aleksandra Sowińskiego, co dodaje kolejny element do fali zmian w obsadzie. Wcześniej, w poprzednim sezonie, widzowie byli wstrząśnięci śmiercią Franki, co pokazuje, że serial nie boi się dramatycznych rozwiązań. Fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubione postacie znikają z ekranu, zastanawiając się, co jeszcze przyniesie ten sezon. W 1940 odcinku M jak miłość Kinga Zduńska przeżywa prawdziwy koszmar. Zaniepokojona zmianą w piersi, nie potrafi skupić się na codziennych obowiązkach. Strach o zdrowie paraliżuje ją, a w domu Zduńskich dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Matka Kingi, Krysia, przewraca się na schodach przez porozrzucane zabawki i trafia do szpitala. To kolejny cios dla Kingi, która już i tak jest na skraju wytrzymałości. Piotrek, choć zajęty pracą, w końcu zauważa, że z żoną dzieje się coś złego. Na szczęście, po badaniu, lekarze uspokajają Kingę, że zmiana w piersi to prawdopodobnie torbiel hormonalna, a nie guz nowotworowy. Zalecają jednak kontrolę w przyszłym miesiącu, co przynosi Zduńskiej chwilę wytchnienia.
1: W 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur i Joanna wyjadą razem na sympozjum do Berlina, które okaże się gorącym weekendem pełnym namiętności. Po powrocie do Polski Joanna postanowi walczyć o Artura z Marysią, nie zważając na konsekwencje. Zakochana do szaleństwa wręczy Arturowi wyjątkowy dowód miłości, płytę z sentymentalnym przesłaniem. Artur, rozdarty między dwiema kobietami, będzie musiał zmierzyć się z trudnymi decyzjami. Joanna nie zamierza się poddać i zapowiada, że Artur będzie tylko jej. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już 21 września o 20.50 w TVP2.
2: Serial Na Wspólnej wprowadza odświeżoną czołówkę, co wzbudza wiele emocji wśród fanów. Zmiany te nie oznaczają jednak masowych odejść z obsady. Produkcja uspokaja, że znane postacie pozostają, a nowa czołówka ma na celu pokazanie różnorodności i wprowadzenie nowych twarzy. Wśród nowych aktorek pojawiły się Edyta Jungowska jako Dorota Zakrzewska oraz Kamilla Barr w roli lekarki Oriany Warskiej. Brak niektórych postaci w czołówce, jak Basi czy partnerów Kasi Żbik i Oli, nie oznacza ich odejścia z serialu. Fani mogą spodziewać się bardziej nowoczesnej odsłony ulubionych wątków. Serial Na Wspólnej znowu zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4280, który zostanie wyemitowany 14 września, Ewelina Kalska trafia do aresztu po dramatycznych wydarzeniach z udziałem jej męża. Weronika, zdeterminowana, by pomóc przyjaciółce, angażuje się w skomplikowaną batalię prawną. W kolejnych odcinkach, emitowanych do 17 września, Bednarczukowa staje się obiektem szkolnych plotek, a Marta wraca do pracy w redakcji, gdzie musi zmierzyć się z nieodpowiednimi zachowaniami nowego kolegi. Tymczasem Igor Nowak podejmuje ryzykowną misję, by złapać dilera narkotykowego, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Wątki te obiecują wiele emocji i zaskakujących momentów, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
1: W 3404 odcinku Barw Szczęścia w redakcji Szoku wybuchnie poważny konflikt. Weronika oskarży Modrzyckiego o przyjęcie korzyści majątkowej od Stańskiego w zamian za przychylny tekst. Kornel zacznie rozważać redukcję etatów, co wprowadzi dodatkowe napięcie. Tymczasem Janek, nie mogąc liczyć na wsparcie siostry przy organizacji pogrzebu ojca, znajdzie oparcie u Mariusza. Marcin, zmagając się z nałogiem Renaty, bezpodstawnie zaatakuje Dominikę, a Damian uświadomi mu, że potrzebuje specjalistycznej terapii. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 23 września, o godzinie 20.05 na TVP2. To wieczór pełen ważnych decyzji zarówno dla mieszkańców Zacisznej, jak i pracowników redakcji Szoku.
2: 1035 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zrobi wszystko, by zdobyć dowody przeciwko Ezgi. Pomoc przy organizacji zaręczyn może otworzyć jej drzwi do niewygodnej prawdy. Poyraz i Nana spróbują przechytrzyć Semiha, lecz sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Sahin będzie miał powód, by zachować ważny sekret dla siebie. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 16 na TVP1. Serial opowiada o miłości, rodzinie i zaufaniu, a w centrum wydarzeń są Nana, Poyraz i Yusuf. W obsadzie m.in. Nanuka Stamboliszwili jako Nana i Nick Szelilaj jako Poyraz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 15 stopni i zachmurzenie całkowite. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie zeznania Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zonda Krypto, dotyczące obietnicy ułaskawienia przez prezydenta. Według Wirtualnej Polski i TVN24 tajemniczym panem X miał być Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny telewizji Republika. Kral miał przekazać Republice 1,5 miliony euro, co stanowiło znaczną część jej przychodów w 2025 roku. Sakiewicz nie odniósł się do pytań dziennikarzy w tej sprawie.
3: Parlament Europejski po raz szósty uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi, europosłowi Konfederacji Korony Polskiej. Decyzja ta otwiera drogę do postępowań sądowych w Polsce.